0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu. Kultura.
3: Dobry wieczór. Szymon Kuliś program realizuje, a przed mikrofonem Marta Kula. Kłaniam się i zapraszam Państwa na Plac na Rozdrożu. 21 sierpnia 2025 roku pożegnaliśmy wybitnego artystę. Tego dnia odszedł Stanisław Sojka, mistrz, człowiek o niezwykle rozpoznawalnym głosie i niezapomnianym sposobie frazowania. Autor piosenek, które wszyscy znamy i kochamy. Artysta o wielkiej wrażliwości, którą dzielił się przez całe życie z estrady. Minął ponad rok od jego śmierci, wciąż czujemy ogromną pustkę, ale została muzyka i wspomnienia. Te drugie zostały spisane. Właśnie wczoraj, 14 września, ukazała się książka o Stanisławie Sojce zatytułowana Życie jest darem, której autorką jest dr Anna Gębalska. Ta nietypowa, jak się Państwo przekonają, biografia stanie się dziś punktem wyjścia dla nas w audycji Plac na Rozdrożu do rozmowy o twórczości i życiu Stanisława Sojki. Proszę zostać z nami do 22. Zapraszam.

0: 6 minut po godzinie 21 na antenie Radia 357 wybrzmiał utwór Love is Crazy, a zaśpiewał dla nas Stanisław Sojka. Dziś będziemy rozmawiać o tym wspaniałym artyście przy okazji premiery książki Życie jest darem, opowieść o Stanisławie Sojce, której autorka siedzi właśnie przede mną w studiu Radia 357, dr Anna Gębalska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich Państwa.
0: Pani Anno, muszę zacząć od pytania, dlaczego zdecydowała się Pani napisać biografię Stanisława Sojki?
1: Przede wszystkim dlatego, że podziwiałam pana Stanisława, jego głos, jego nieoczywistość łączenia też dźwięków, ale muszę przyznać, że interesował mnie pan Stanisław Sojka bardziej jako człowiek. Oczywiście tutaj wszyscy też wiemy, że był wspaniałym artystą, ikoną, ale właśnie też za tym, jakim ktoś jest muzykiem, artystą, jaki pełni zawód, ważne jest to właśnie, jakim jest człowiekiem. I ten aspekt antropologiczny, przepraszam, bardzo mnie interesował, dlatego podjęłam się właśnie napisania książki poświęconej panu Stanisławowi.
0: Zanim przejdziemy do tego, jaki obraz wyłonił się przed panią podczas pracy nad tą książką, ja muszę zapytać o te pierwsze wspomnienia ze Stanisławem Sojką. Czy pamięta pani moment, kiedy usłyszała jego muzykę i ta muzyka z panią została?
1: To było chyba jeszcze w czasach, kiedy byłam nastolatką, a więc dość dawno temu. I może nie będę tutaj oryginalna, ale to była tolerancja i cud niepamięci. Są na tym świecie rzeczy, bardzo takie rytmiczne utwory. Ale to też mogę powiedzieć dzięki mojej mamie, która bardzo lubiła muzykę. Też między innymi pana Stanisława Sojkę i często u nas w domu był taki zwyczaj, że moja mama coś tam przygotowując w kuchni słuchała radia i to wyglądało w ten sposób, że kiedy były jakieś utwory pana Stanisława Sojki czy jakaś muzyka, która ją interesowała, po prostu zwiększała głośność radia i mówiła ode mnie dla ciebie. No i tak między innymi było też z utworami pana Stanisława Sojki i to były w czasach właśnie takich nastoletnich, kiedy no wiadomo, że takie zainteresowania muzyczne były różne i popowe i po części jazzowe i też jakiś rock. Więc tutaj była bardzo duża różnorodność, jeśli chodzi o gatunki muzyczne.
0: Tak. W przypadku Stanisława Sojki właśnie ta różnorodność była kluczowa, o tym też dziś porozmawiamy, ale czekamy także na Państwa wspomnienia. Proszę dzielić się swoimi wspomnieniami z koncertów, z czasów, kiedy słuchali Państwo muzyki Stanisława Sojki. Czekam na te wiadomości. marta.kula@radio357.pl lub po prostu przez tekstówki w aplikacji, albo jeżeli wolą Państwo social media, no to profil Radia 357 i mój na Facebooku polecają się Państwa uwadze. Mam przed sobą świeżo wydaną książkę Życie jest darem, opowieść o Stanisławie Sojce, która ukazała się wczoraj. Książkę nietypowo skonstruowaną. Składają się na nią takie trzy główne części. Chciałabym, żeby pani opowiedziała o tym, jakie to części i dlaczego zdecydowała się pani na taki podział.
1: W pierwszej części przedstawiłam taki krótki zarys drogi muzycznej pana Stanisława, bo też rozpoczynając pracę nad książką i nad biografią, starałam się pokazać właśnie taką drogę pana Stanisława. Począwszy właśnie od Gliwic. Gliwice nazwałam takim matecznikiem, bo jak w życiu każdego człowieka ważny jest fundament, miejsce, z którego człowiek idzie gdzieś dalej, rozwija się. Więc to było dla mnie istotne, żeby pokazać po części właśnie te różne wymiary, takie chronologii, kalendarium, tak jak tutaj pani redaktor powiedziała.
0: Ale od razu wejdę w słowo, bo właśnie zdecydowała się pani na taką formę kalendarium w tej pierwszej części, czyli to jest takie dosyć właśnie szybkie przedstawienie faktów z biografii, czyli nie podeszła pani do tego w taki typowy sposób opisywania biografii od faktów, przez kontekst, wspomnienia, wszystko razem, tylko postanowiła to pani oddzielić. I też zastanawiam się, dlaczego taka decyzja.
1: Tak, właśnie najpierw poprzez taki kontekst, żeby pokazać, tak jak powiedziałam, tą drogę muzyczną. Później w kolejnej części tej książki chciałam oddać głos samemu Stanisławowi Sojce, bo pan Stanisław właśnie wypowiadał się na różne tematy i interesowało mnie głównie takie tematy, które niosą w sobie takie pogłębienie też filozoficzne, ale pokazują też jego światopogląd, jego sposób postrzegania rzeczywistości, więc jakby się wiąże też z tym, o czym wspomniałam na początku, że interesował mnie taki aspekt ludzki, taki aspekt antropologiczny. I to także chciałam przedstawić w tej książce. Natomiast znaczną część tej publikacji to są wspomnienia właśnie dotyczące pana Stanisława Sojki. I tutaj poprosiłam o podzielenie się tymi wspomnieniami zarówno braci pana Stanisława, ale też jego współpracowników, jego przyjaciół. I to też jest zabieg zamierzony, dlatego że oczywiście można przedstawić kalendarium, można też przedstawić sposób wypowiedzi o samym sobie, ale mam takie poczucie, że pełny obraz o człowieku to są te wspomnienia, które po nim pozostały, bo wraz z odejściem człowieka pozostają właśnie te cząsteczki dobra w każdym człowieku, z którym ten człowiek miał kontakt, z którym współpracował, i w moim poczuciu właśnie te wspomnienia są najbardziej cenne, bo pokazują właśnie, jak każdy z moich rozmówców zapamiętał pana Stanisława i jak bardzo dla każdego z nich on był ważny.
0: Te wspomnienia będą też ważną częścią dzisiejszej audycji. Pojawi się specjalny gość i jeszcze nie zdradzamy, kto to będzie, ale proszę zostać z nami. Połączymy się z ważną postacią ze środowiska, z otoczenia Stanisława Sojki. Tych postaci oczywiście w książce pojawia się wiele. Rozmawia pani także z rodziną Stanisława Sojki, z braćmi. Jak pani dobierała gości? Bo tutaj to są różne postaci z różnych okresów twórczości Stanisława Sojki. Od właśnie rodziny po postaci, z którymi współpracował. Powiedzmy, kto się pojawia i jak pani to ułożyła, o tak.
1: Tak, więc tą część poświęconą wspomnieniu rozpoczyna rozmowa z panem Leszkiem Sojką, z bratem pana Stanisława, gdzie przede wszystkim w tej rozmowie pan Leszek wspomina wspólne dzieciństwo, wspólne muzykowanie w domu rodzinnym i podczas różnego rodzaju spotkań też rodzinnych już jako dorosły człowiek. Także wspomina to, w jaki sposób to dom rodzinny ukształtował takie, a nie inne artystyczne i muzyczne drogi Stanisława Sojki. Kolejnym moim rozmówcą jest pan Ryszard Sojka, zresztą bardzo uzdolniony, wybitny flecista, więc widać też, pan Leszek zresztą jest skrzypkiem związanym z Filharmonią Śląską, między innymi też, więc widać, że ta muzyka w życiu państwa Sojków zajmuje ważne miejsce. I chciałam pokazać najpierw pana Stanisława poprzez pryzmat bliskich mu osób, czyli braci. Później jakby no też kolejnym takim zamysłem było to, żeby prześledzić tą drogę muzyczną, artystyczną, i na podstawie właśnie tej artystycznej, muzycznej drogi zobaczyć, z kim pan Staszek na różnym etapie życia współpracował. Dlatego też kolejnymi rozmówcami są między innymi Krzysztof Materna, Muniek Staszczyk, Wiesław Pieregorulka, Dionizy Piątkowski, też Czesław Mały-Bartkowski, z którym przecież pan Stanisław współpracował i wynikiem tej współpracy jest wspaniała płyta Blublula z 1981 roku, która sprzedała się, no teraz jest to bardzo imponujący wynik złotego nakładu 100 tysięcy egzemplarzy, więc to wszystko, na to wszystko też chciałam zwrócić uwagę. Pojawia się także rozmowa z Piotrem Niewickim, z Natalią Przybysz, z Justyną Steczkowską, z Agą Zarian, więc tych osób jest tutaj sporo, także z doktorem Jarosławem Wasikiem, który jest obecnie dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, a przecież wiemy też, że pan Stanisław podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu też niejednokrotnie występował, więc tutaj rzeczywiście tych wspomnień rodziny, przyjaciół i artystów jest wiele i są one naprawdę wzruszające i bardzo ciekawe.
0: Potwierdzam i też ten przekrój, wachlarz postaci pokazuje, jak ogromnie ważną dla polskiej sceny muzycznej był osobą Stanisław Sojka. Muszę zapytać o obraz, jaki wyłania się z tej książki Stanisława Sojki, bo mówi pani, podkreśla pani, że to było dla pani najważniejsze, ta ludzka strona. Mhm. Myślę sobie, że każdy z nas, słuchając piosenek ukochanego artysty, ma własne o nim wyobrażenie, które bierze się właśnie z tej wrażliwości muzycznej, z naszego odbioru jego twórczości. Jak to pani wyobrażenie, które nosiła pani w sobie, zostało zestawione z tym, czego się pani przez czas tworzenia tej książki dowiedziała?
1: Przede wszystkim obraz pana Stanisława z tych wspomnień, za które też chciałabym, będąc tutaj na antenie i będąc gościem u pani w audycji, podziękować wszystkim moim też rozmówcom za bardzo dużą serdeczność i życzliwość, za podzielenie się tymi wspomnieniami. I rzeczywiście z tych wspomnień moich rozmówców wyłania się obraz Stanisława Sojki jako niezwykle autentycznego, szczerego, bardzo ciepłego człowieka, serdecznego, takiego, który bardzo skracał dystans. To nie był człowiek, można by rzec, posągowy, ale bardzo taki ciepły, ludzki. Ja też pozwolę sobie podzielić się z takim jednym z wywiadów, które oglądałam, przygotowując publikację, bo zapisał on mi się bardzo, bardzo w pamięci, dlatego że sama niejednokrotnie przeprowadzałam jakieś wywiady, rozmowy. Często towarzyszy takim spotkaniom stres, jakaś taka niepewność i jest to zrozumiałe. I mam taki obraz właśnie pewnej pani, która dziennikarki, która chciała przeprowadzić rozmowę z panem Stanisławem. Okazja wspaniała, bo naprzeciwko tej kobiety siedzi inny, tylko Stanisław Sojka, więc no wiadomo, ten stres, też taka gotowość, żeby wszystko dobrze wypadło. I wiadomo, rzeczywiście jakieś takie zestresowanie, niepewność. A pan Stanisław podszedł do tej pani zupełnie bez jakiegokolwiek dystansu. Serdecznie ją przywitał, powiedział, że wspaniale, że jest, i poprosił o pierwsze pytanie. I jakby też pokazał tutaj bardzo taką ludzką twarz, całkowicie bez takiej posągowej figury. I rzeczywiście te wszystkie wspomnienia, które zebrałam w książce, potwierdziły, powiem szczerze, moje wcześniejsze postrzeganie pana Stanisława, bo niejednokrotnie jak oglądałam też różnego rodzaju teledyski, czy też zapisy z jego koncertów, to rzeczywiście oprócz tej warstwy muzycznej, to przede wszystkim właśnie to ten aspekt ludzki, jako takiego autentycznego człowieka, bardzo ciepłego, serdecznego, też z poczuciem humoru i rzeczywiście i ja zapamiętałam w taki sposób pana Stanisława, ale to też potwierdzili moi rozmówcy, z którymi miałam przyjemność rozmawiać.
0: Ten kręgosłup i ta postawa, to zawsze pan Stanisław podkreślał w wywiadach coś, co wyniósł z domu. O tym domu sporo pisze pani w swojej książce i właśnie chciałam o to zapytać. Jaki to był dom i czym był ten słynny śląski etos, o którym pan Stanisław wspominał?
1: Ten dom był bardzo rodzinny, przepełniony miłością, ale też takimi wymaganiami wobec dzieci, bo rzeczywiście tutaj pani Maria i pan Alfons, czyli rodzice właśnie Stanisława Sojki, bardzo zwracali uwagę na takie wychowanie dzieci. Nie chcę powiedzieć tutaj dyscypliny, żeby ktoś negatywnie też nie zrozumiał, ale to była rzeczywiście dom pełen miłości, ale też właśnie takich wymagań, gdzie dzieci miały też swoje obowiązki. I później pan Stanisław, też odnosząc się do tego czasu domu rodzinnego, rzeczywiście mówił, że było to dobre wychowanie. Był też dom rodzinny przepełniony muzyką, bo pani Maria wielokrotnie przy różnych takich czynnościach dnia codziennego śpiewała piosenki. Zresztą też tata Stanisława Sojki śiewał w chórze kościelnym. Później również też dołączył do niego mały Staszek, więc tutaj ta muzyka była wciąż obecna i rzeczywiście od tego domu rodzinnego to zamiłowanie do muzyki się wzięło, ale też pani redaktor była uprzejma wspomnieć o tym śląskim etosie. Rzeczywiście tutaj pan Stanisław niejednokrotnie też w różnych wywiadach podkreślał ten śląski etos, czyli właśnie szacunek do pracy, rzetelność, uczciwość, ale też odpowiedzialność za słowo. I rzeczywiście to odpowiedzialność za słowo, co widać później chociażby w tekstach jego piosenek czy w wypowiedziach, wzięło się właśnie z domu rodzinnego i z tego, że właśnie mama powtarzała małemu Staszkowi, że pamiętaj Stasiu, że właśnie za słowo trzeba być odpowiedzialnym, czyli właśnie, że to też są pewne konsekwencje. I mam takie poczucie, że właśnie ten dom rodzinny jako fundament też ukształtował pana Staszka, jego taką tożsamość, co miało przełożenie później również w jego muzyce.
0: Takim drugim ważnym miejscem, w którym dorastał także muzycznie, był kościół. Tutaj można poprowadzić analogię do amerykańskich muzyków, bo bardzo często te biografie artystów, które czytamy, artystów zza oceanu, właśnie z kościołem są silnie związane, bo to tam też ci artyści uczą się muzyki. Oczywiście to jest przestrzeń skrajnie inna od tej, którą znamy w Polsce, bo tam to jest muzyka gospel, zupełnie inne brzmienia. Pan Stanisław w kościele uczył się muzyki klasycznej, europejskiej. Ja zresztą przytoczę fragment pani książki. Ważny zwrot dokonał się w kościele. Sojka opowiadał, że jako ministrant śpiewał psalm podczas mszy świętej, a katedralny organista usłyszał go i poprosił jego ojca, by przyprowadził syna na próbę chóru. Staszek chętnie na to przystał. Po latach artysta nazwał to doświadczenie nieprawdopodobnym i formującym. W dorosłym, mieszanym chórze katedralnym w kościele świętego Piotra i Pawła zanurzył się w starej muzyce europejskiej. Śpiewał Händla, Palestrinę, Bacha, Verdiego. Zaczynał w sopranach, przechodził przez alty, a przed maturą już po mutacji kończył w tenorach. W wywiadzie dla magazynu Viva wspominał, że chór dał mu poczucie bycia w środku muzyki. Mhm. To jest piękny cytat z pani książki, ale też zastanawiam się, bo tu czytamy, że właśnie i w kościele, i w domu wyrastał, i w szkole muzycznej wyrastał w tym świecie klasycznej muzyki europejskiej, a jednak miał niesamowity dar i feeling do amerykańskiej muzyki. Jak pani myśli, skąd to się wzięło?
1: Ja też się nad tym zastanawiałam i to jest tak jakby połączenie różnych wymiarów, bo właśnie tutaj z jednej strony to wykształcenie klasyczne pana Stanisława, z drugiej strony właśnie ta muzyka i jej obecność w domu rodzinnym, ale też zamiłowania młodzieńcze, właśnie jazzowe, tutaj Milesa Davisa czy Raya Charlesa, więc sądzę, że to jest zawsze w taki sposób, że jest to połączenie pewnych różnych naczyń w jedno, które właśnie stanowią ten fundament, który później właśnie pan Staszek rozwijał i próbował też różnych gatunków muzycznych, dojrzewając też na tej swojej muzycznej drodze i ludzkiej zresztą też.
0: Za moment rozwiniemy wątek jazzowy, ale też powiemy o epizodzie rock'n'rollowym, bo czas, proszę Państwa, na spotkanie z naszym drugim gościem, niespodzianką. Za chwilkę w audycji pojawi się Mateusz Pospieszalski.

0: Madame Schizofrenia, czyli fragment płyty Radical Graża nagranej przez Sojkę, Janinę i kompanię, a wśród tej kompanii on, Mateusz Pospieszalski, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, który jest naszym dzisiejszym gościem. Dobry wieczór, panie Mateuszu.
1: Witam serdecznie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za pana obecność, za pana czas. Jest pan jednym z głosów w książce Życie jest darem, opowieść o Stanisławie Sojce Anny Gębalskiej, o której dziś rozmawiamy. Muszę zacząć od tego samego pytania, od którego swój wywiad zaczęła pani Anna, mianowicie o pierwsze spotkanie ze Stanisławem Sojką, bo wasza historia sięga daleko, prawda?
1: Oczywiście, ja pamiętam Staszka z korytarzy w Liceum Muzycznym w Katowicach. On już co prawda był na studiach. Jak przyszedłem do szkoły, między nami była różnica około 6 lat. Jak ja przyszedłem do pierwszej klasy szkoły, no, czyli siódma gimnazjum właściwie, bo tak się szkoły artystyczne zaczynają od dawien dawna, że od pierwsze klasy były tak jak siódma klasa podstawówki. I ja pamiętam, że Staszek wtedy już był na studiach, a ja miałem to szczęście, że Liceum Muzyczne i Staszek również też miał to szczęście, że Liceum Muzyczne było razem w jednym budynku, funkcjonowało razem z Akademią Muzyczną. I ta atmosfera Akademii z Liceum cały czas się była przemieszana totalnie. W związku z tym cały czas my, licealiści, kolegowaliśmy się ze studentami i dzięki temu to była dla nas największa, bardzo dobra szkoła oczywiście. I ja pamiętam Staszka z korytarzy, jak on przechodził, przemykał na pierwsze piętro, bo na pierwszym piętrze była Akademia i na drugim, a na parterze i w suterenie było Liceum Muzyczne. I jeszcze dodam, oczywiście, no i to na korytarzu oczywiście, jak się spotykaliśmy, przelotnie, ale pewnego dnia mój brat Paweł, który chodził ze Staszkiem do liceum, jak już oni byli na studiach razem, zaczepił mnie i mówi: Mateusz, chodź tutaj, muszę cię przedstawić mojemu koledze Staszkowi. Staszek siedział ze mną w ławce. No i to było moje pierwsze spotkanie ze Staszkiem i generalnie jakby nasze ścieżki życiowe cały czas się o siebie obijały. Mhm. Ja jeszcze dodam tylko tyle właśnie, że to cały początek, ja nie byłem obcą osobą dla Stacha od samego początku, bo ja byłem oczywiście takim latającym po korytarzu rozbrykanym urwisem, bo jak cokolwiek było przeskrobane w szkole czy w internacie, najpierw byłem wzywany ja, ale przez to na siebie wszystkich uwagę zwracałem. W związku z tym nie byłem dla Staszka obcą osobą, ale to, że byłem bratem Pawła, a dodam oczywiście to, że jak Staszek siedział z Pawłem w jednej ławce, no to oni byli po prostu wielkimi przyjaciółmi. No.
0: Mhm. Muszę zapytać o lata 80., panie Mateuszu, bo mam wrażenie, że taka muzyczna eksplozja waszej wspólnej działalności nastąpiła właśnie wtedy. Pamiętam, że gdy gościłam w audycji Janusza Janina Iwańskiego, on również o tych latach 80. wspominał i powiedział, że to był totalny rock and roll. I proszę pana o wspomnienie szczególnie o grupie Sfora, bo to był krótki epizod, ale właśnie bardzo, bardzo intensywny.
1: Bardzo dynamiczny przede wszystkim. To było coś takiego, że my z zespołem Tiebreak wchodziliśmy już w taką stronę muzyki improwizowanej, która właściwie już nie miała... miała fundamenty mainstreamowego jazzu, natomiast to, co graliśmy, to właściwie nie zawierało takich pochodów harmonicznych 3-5-7, które funkcjonowały w obiegu takim potocznym w graniu jazzu. My chcieliśmy iść do przodu, u nas się już pojawiały bardzo mocne, dynamiczne historie. A Staszek właśnie, jak ja słyszałem właśnie wasze opowieści wcześniejsze, był po nagraniu tej Blue Bluli, już był bardzo popularnym człowiekiem, bardzo popularnym artystą, bardzo popularnym wokalistą. Miał wielkie sukcesy i był w trakcie nagrywania właśnie płyty dla... kontrakt podpisywał z RCA. Mhm. I to był ten okres, w którym on chciał się odbić już od jazzu, a jednocześnie nie mógł, bo cały czas funkcjonował, wszyscy chcieli słuchać Staszka takiego, jakiego poznali. Natomiast Staszek nie tyle, że był znudzony czy zmęczony, ale chciał robić muzykę, która nie byłaby stricte amerykańska. Nie chciał robić czegoś takiego, co będzie balladowe, jazzowe i miziu-miziu i chciał się odbić od tego i szukał po prostu rock'n'rolla. I zespół Tiebreak dla niego był czymś takim wzorem polskiej sceny muzycznej, która idzie dokładnie w taką stronę, którą on chciałby również pójść. I pamiętam takie zdarzenie, że my w Rotundzie na Jazz Juniors, na koncercie galowym, występując w sali Rotunda na pierwszym piętrze, w koncercie galowym, Staszek podłączył się do nas na koncercie do utworu. Nie, dwa utwory chyba tam zagraliśmy i to był cały koncert, co najśmieszniejsze. To trwało godzinę. To później znalazło się na kasecie wydanej przez Jaszczury, klub Jaszczury, przez Kubę Florka, który był menadżerem Tiebreaku. Ale Staszek podłączył, Staszek podłączył się do nas na koncercie i jest to nagranie wspólnie razem z Jorgosem Skoliasem, który był członkiem Tiebreaku. Zaczęliśmy razem improwizować i to było coś nieprawdopodobnego. I Staszek poczuł się jak w rodzinie. Później po tamtym okresie ja pamiętam taką sytuację, że my w zespole Tiebreak też mieliśmy mały kryzys, chcieliśmy iść w jakąś stronę jeszcze bardziej rock'n'rollową, nawet bardziej piosenkową i Staszek dokładnie też to miał. I pamiętam, przyjechał do mnie do mieszkania, w którym spotkaliśmy, umówił się razem z Antoniem Gralakiem. Janiny jeszcze wtedy Janina nie był obecny przy tym spotkaniu. Pamiętam tę pertraktację Staszka z Antoniem Gralakiem u mnie w domu, co do składu zespołu, który ma powstać i który ma wywrócić nasze światy do góry nogami.
0: I to była właśnie Sfora, prawda?
1: To była właśnie Sfora i w tej Sforze pojawił się Andrzej Ryszka, Andrzej Urny. Dodam, że Andrzej Ryszka wtedy był grał w zespole Krzak. Andrzej Urny był świeżo po Perfekcie, był członkiem Perfektu wtedy. Natomiast cała reszta, Marcin Pospieszalski na gitarze basowej, Janusz Janina Iwański na gitarze, Antoni Gralak na trąbce i ja na saksofonie. Oczywiście dodam, że ten skład cały był tak inny, że Staszek też jako wokalista był w sumie współwokalistą tego zespołu, bo wszyscy chcieliśmy wtedy
0: to
1: śpiewać.
0: To był kolektyw, prawda? Ale bardzo chciałam porozmawiać o tym momencie, bo mam wrażenie, że to jest moment absolutnie przełomowy w biografii Stanisława Sojki, bo to właśnie jest, tak jak zresztą już pan wspomniał, ten pomost między światem jazzu, w którym był już tak mocno osadzony, a tym poszukiwaniem własnego głosu. I chciałam pana jako muzyka, który też i wtedy, i przez długi czas obserwował Stanisława Sojkę, zapytać, jaki chciał wówczas Stanisław Sojka, by ten jego głos był? W jakim kierunku ostatecznie chciał podążać? Potem to oczywiście wszyscy słyszeliśmy, ale o ten moment właśnie formacji.
1: Tak, ale Staszek właśnie, chciałem dodać, że Staszek wtedy nie wiedział, co będzie później i dokładnie co będzie śpiewać. Natomiast on chciał się odbić od jazzu mainstreamowego. Jeszcze raz dodam, nie to, że się obraził. Chciał iść do przodu. I wzorem, po prostu wzorem dla nas to był rock and roll. To był Jimi Hendrix, ówczesne płyty Milesa Davisa, takie jak We Want Miles, która się ukazała, czy wcześniejsze totalnie wyimprowizowane materiały Beaches Brew albo In a Silent Way. Natomiast u nas też był wzorem Hendrix po prostu, ale co ciekawe, wszyscy oczywiście, cała polska scena muzyczna wtedy zasłuchiwała się w The Police również. I to był taki niebywały kalejdoskop tego, co był na świecie w muzyce, która oczywiście przechodziła jeszcze w tamtych czasach przez tę żelazną kurtynę. I to jakby dodatkowo jeszcze potęgowało nasze pragnienie grania muzyki, która będzie która będzie zbuntowana po prostu. I powstała Sfora i tu się pojawił taki mały dysonans, dlatego że Staszek po roku naszych zmagań muzycznych, on nie mógł się w 100% odnaleźć w tym, co robi, dlatego że jego głos nie był w pełni wykorzystany, bo w pojawieniu się takiej dynamiki podkładu, Staszka głos w tej dynamice był zbyt płaski. I on to zauważał, ale w tym wszystkim wyzbył się tego grzecznościowego muzykowania, o którym wy też opowiadaliście tutaj, tej szkoły, tej klasyki takiej, mm-hmm. i takiego tych fundamentów, które oczywiście do końca u wszystkich muzyków, którzy mają takie fundamenty, zostają. Natomiast chodzi o to, żeby odciąć pępowinę.
0: Czyli to był taki tutaj, moment wyzwolenia, tak, jak rozumiem.
1: Wyzwolenia. Mm-hmm. I tu powiem tak, że Staszek w tym momencie nie poczuł się zrealizowany i my też to czuliśmy. Po roku grania wspólnego, ja jeszcze pamiętam, muszę dodać coś takiego, że ta muzyka była o kilka kroków z przodu dla słuchacza zbyt trudna. I ten utwór, który słuchaliśmy do dzisiaj, jest no po prostu tak jak ta Madame Schizofrenia, ten tekst, który zresztą był Staszka. Staszek wtedy też już wszystkie teksty pisał w tej grupie. I też to było takie pole doświadczalne, ale samo wyzwolenie emocjonalne tej dynamiki było takim obrazem troszeczkę waleniem w sufit. I brakiem przebicia się. I uwaga, po tym rozstaniu naszym, zresztą bardzo przyjacielskim, bo tu za chwilę powiem, jak to później wyglądało, że po tym rozstaniu czysto personalnym w tym zespole, my bez Staszka zostaliśmy w tym samym gronie, mieliśmy grupę Łubudu, zmieniliśmy nazwę na grupę Łubudu, natomiast Staszek wylądował sam na platformie życiowej i w tym momencie jakby wypośrodkował te emocje. To znaczy, że wtedy był za grzeczny, a tu był zbyt radykalny, zbyt ostry.
0: I
1: w tym momencie ta szkoła Sfory spowodowała dopiero, że Staszek stał się Staszkiem.
0: Mm-hmm. I potem powstały wszystkie te piosenki, które do dziś znamy, nucimy. Duet Sojka Janina to też właśnie po Sforze. I reszta jest historią, jak to się mówi, ale a propos historii...
1: No i
0: historii,
1: właśnie tutaj, jeżeli mogę, chciałem dodać jeszcze właśnie tę jedną rzecz. A może pani zada tu pytanie, to ja wyprzedzę, ale chciałem powiedzieć o tym, że nasze drogi muzyczne, artystyczne i towarzyskie nigdy się nie rozeszły. Tak jak pani powiedziała, tak, że później była właśnie płyta Sojka Janina i tak, że duet Sojka Janina. Z tego duetu Sojka Janina, to właśnie Janina był przecież w Sforze, był w Łobudu. Z Łobudu stało się to samo, co się stało ze Sforą, że to była muzyka, która nie miała odbiorcy. My graliśmy tylko i wyłącznie dla siebie. Te koncerty, które graliśmy ze Staszkiem, ze Sforą i te koncerty, które graliśmy z Łobudu, kończyły się tak samo. Ciszą w publiczności. Ludzie kompletnie tego nie rozumieli, co się dzieje na tej scenie. I później powstał u Staszka duet właśnie z Janiną. I to się skończyło w ten sposób, że na kolejnych płytach my ze Staszkiem po prostu do siebie wracaliśmy. Mhm. Ja w przeciągu tych wielu lat w sumie nagrałem ze Staszkiem 9 płyt. Uczestniczy na 9 płytach.
0: Tak, w tym słynną akustik, prawda?
1: Tak, tak, oczywiście. I nie licząc oczywiście koncertów, które razem wspólnie zagraliśmy. Nie byłem tylko Janina i ja, przepraszam, tak? już kończę, tylko to był oczywiście i Marcin na basie i Antoni Gralak, który grał nawet jeszcze dłużej ze Staszkiem niż ja.
0: I a propos koncertów, wspomniał pan, że koncerty Sfory kończyły się ciszą, bo to, co graliście, było tak szokujące dla publiczności. Teraz spojrzę na panią Annę i zapytam o koncert z 91 roku. Słynny, ważny, kultowy koncert Tolerancja. Jaka tam była reakcja?
2: Tam była reakcja bardzo pozytywna, bo też i przełomowa, jeśli chodzi w ogóle o ten utwór i cały też kontekst społeczny, jaki był w tamtych czasach.
0: Powiedzmy
2: właśnie
0: o tym.
2: Wokół, tak, bo to jest bardzo, bardzo też istotne. Ja o tym rozmawiałam z księdzem doktorem Arkadiuszem Nowakiem. Były to czasy lat 90., no nie tylko transformacji ustrojowej, ale również i bardzo takiej, można powiedzieć, dystansu społecznego wobec osób chorujących na AIDS. I rzeczywiście tutaj w ogóle ta choroba była uznawana za dżumę XXI wieku, więc można powiedzieć, że takie określenie dosyć stygmatyzujące. I rzeczywiście tutaj wobec tych osób narastała taka agresja społeczna, pewnego rodzaju też lęk wynikający z niezrozumienia też tej choroby. I ksiądz dr Arkadiusz Nowak wspomina, że właśnie zaczął tworzyć się taki ośrodek dla osób chorujących na AIDS w Konstancinie Jeziornej. I właśnie tam, kiedy zaczął się tworzyć właśnie taki dom dla tych osób, gdzie mogłyby się poczuć bezpieczne, przyjeżdżała najpierw Kora, a Jackowska, a później właśnie także Stanisław Sojka, zresztą też później pani Halina Frąckowiak i właśnie inni artyści, którzy siedzieli razem z tymi osobami, którzy potrafili z nimi zjeść wspólnie kolację, zjeść przygotowany przez nich obiad. Nie obawiali się podać dłoni tym osobom, przywitać się z nimi, okazać im taką serdeczność i życzliwość. To wcale nie było wówczas takie oczywiste. I podczas jednego z wieczornych spotkań właśnie pojawiła się taki pomysł, żeby może zorganizować jakiś koncert charytatywny, właśnie jakieś takie wydarzenie, które mogłoby w jakiś sposób też, no, opinii społecznej przybliżyć całą tą sytuację, ale też sytuację tych osób, że rzeczywiście potrzeba też takiego zrozumienia, wyzbycia się trochę lęku. I pan Stanisław powiedział, że no musi coś pomyśleć, może uda mu się stworzyć jakąś piosenkę, bo jak stwierdził podczas tych wieczornych rozmów, dobrze byłoby właśnie jakieś wydarzenie osnuć wokół jakiejś piosenki, czegoś, co będzie właśnie jakąś taką ideą przewodnią. No i ten utwór Tolerancja powstał w jeden wieczór, tak naprawdę, chociaż pan Staszek mówi, że podczas tego spotkania mówił, że no dajcie mi chwilę, muszę pomyśleć, jak będę wolny, ale no i każdy oczywiście tam powiedział, że dobrze, z pełną akceptacją i zrozumieniem, no ale jak ksiądz dr Arkadiusz Nowak też wspominał, że no nikt się nie spodziewał, że pan Staszek taki utwór stworzy w tak krótkim czasie i tak nośny i taki utwór o takim przesłaniu, można powiedzieć, że przesłaniu ewangelicznym, uniwersalnym, bo chociaż powstał w latach 90., to jego przesłanie jest aktualne również teraz w XXI wieku.
0: I premiera tego utworu była właśnie koncertowa podczas tego wydarzenia.
2: Tak.
0: Posłuchajmy Tolerancji.

0: Stanisław Sojka i Tolerancja, utwór z niezwykle ważnym kontekstem powstania, ale absolutnie uniwersalny. Dziś, proszę Państwa, w Placu na Rozdrożu rozmawiamy o Stanisławie Sojce przy okazji premiery jego biografii i wspomnień. Życie jest darem. Opowieść o Stanisławie Sojce to książka autorstwa Anny Gębalskiej, która jest ze mną w studiu. Jest z nami także Mateusz Pospieszalski, wspaniały muzyk i współpracownik Stanisława Sojki, a także przyjaciel Stanisława Sojki. Panie Mateuszu, chciałam na koniec zapytać o to, jakim był człowiekiem. Jak pan go zapamięta?
1: Ojej, no to jest na pewno wzruszające pytanie, dlatego, że to wszystko, co można powiedzieć, brzmi banalnie, że był wspaniałym człowiekiem. Natomiast co było niebywałe w nim, że on zjednywał sobie ludzi. Przede wszystkim nie przyjaźnił się z ludźmi, z którymi wypadało się przyjaźnić. Czyli nie miał w ogóle takiej potrzeby bycia celebrytą, pojawiania się w środowiskach tak zwanych odpowiednich w cudzysłowie. Natomiast przyjaźnił się w przeróżnych kręgach i grał na przykład w zespole u niego ludzie do końca życia Staszka. Miał wokół siebie ludzi, z którymi się przyjaźnił, z którymi czuł się jak w rodzinie. I to ja myślę, że to jest ta warstwa, to jest ten poziom, który tutaj jest najważniejszy. Cieszył się z banalnych rzeczy. Jak ja wybudowałem dom, no to koniecznie musiał go zobaczyć. Nakupił drożdżówek i mówi: Mateusz, jedziemy do ciebie. Ja byłem wtedy w Warszawie, zapakowaliśmy się do samochodu, przyjechaliśmy tutaj. Jeszcze chyba wtedy z Kubą czy z Antkiem, dokładnie tego nie pamiętam. Ale siedzieliśmy oczywiście do późnych godzin nocnych. Próby też u mnie w domu były robione przed koncertami. Wszystko było niebywale rodzinnie i to było potwierdzenie, chciałem powiedzieć jeszcze na koniec, potwierdzenie, jacy ludzie byli na stypie Staszka, że ja mówię do Ewy i tam do Iwony i do Kuby i do Antka i do Marcina i do braci, że no, odliczyła się rodzina. A ta rodzina to ta cała rzesza przyjaciół, którzy tam byli.
0: Bardzo dziękuję, panie Mateuszu, za pana wspomnienia i za udział w dzisiejszej audycji. Mateusz Pospieszalski był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie Mateuszu,
1: bardzo
0: za te słowa.
1: Dziękuję również.
0: Pani Anno, już tak króciutko na koniec, mamy ostatnie niecałe 2,5 minuty audycji. Chciałam zapytać o przesłanie tej książki, o to, z czym by pani chciała, żeby czytelnicy zostali. I słowem podsumowania właśnie, jaki ten obraz z panią zostanie Stanisława Sojki?
2: Przede wszystkim chciałabym, żeby poprzez lekturę tej książki wybrzmiało przede wszystkim to, że pan Stanisław Sojka był twórcą nie tylko niezapomnianych utworów, tutaj wspominaliśmy Tolerancję czy też Cud niepamięci, ale także był człowiekiem głębokiej wiary, nieustannych poszukiwań. Był człowiekiem wielkich sukcesów i odważnych życiowych wyborów, ale także nie bał się mówić o konsekwencjach dokonanych przez siebie wyborów i był tutaj takim człowiekiem będącym w prawdzie. To bardzo ważne i to nie do końca jest współcześnie oczywiste, więc serdecznie

0: wszystkich zachęcam do lektury tej książki. Jest to naprawdę niezwykła opowieść o jednym z najwybitniejszych polskich artystów i serdecznie Państwu polecam.
1: Muszę dodać na koniec, bo mówi Pani o prawdzie. W tej książce pojawiają się też zakręty i o nich też Stanisław Sojka mówił otwarcie, o nich też śpiewał. To był wspaniały, bardzo szczery w swojej muzyce artysta. Życie jest darem. Opowieść o Stanisławie Sojce to książka, która wczoraj miała swoją premierę, dziś stała się punktem wyjścia dla nas do rozmowy o tym artyście. Doktor Anna Gębalska była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego dla Państwa i dla Pani redaktor.
1: Audycję zrealizował Szymon Kuliś, a ja się nazywam Marta Kula. Życzę Państwu pięknego wieczoru i dobrej lektury. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Już 12, a w Radiu 357.
3: Co państwo na to?
2: Witamy państwa, Michał Foltak, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, 16 września, mamy środę. Nowe zasady żywienia uczniów w szkołach wywołały wojnę. A wojnę o kotlety, które dieta ogranicza. Ma być mniej mięsa, a więcej warzyw i owoców. Skoro ma być zdrowiej, mniej tłusto, no to dlaczego rodzice oraz beneficjenci buntują się? Zmiany zostały wprowadzone od 1 września rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia. Dieta zwana planetarną, opracowana przez Komisję EAT-Lancet i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ma dbać o zdrowie, a jednocześnie o ochronę zasobów naszej planety. Celem jest walka z otyłością dzieci, młodzieży, która to otyłość szczególnie dynamicznie rozwija się w Polsce. Potrawy mięsne w szkołach zostały ograniczone do 2 obiadów w tygodniu. Do napojów można dodawać maksimum 5 gramów cukru na 250 ml, na przykład kompotu. Częściej pojawiają się produkty roślinne. Były premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że zamiast schabowego dzieci dostaną sojowego, a zmiany żywieniowe nazwał szaleństwem ideologicznym. Oburzone są również organizacje rolników, na przykład Rolnicza Solidarność, które uważają, że taka polityka to zagrożenie dla polskiego sektora hodowlanego. Dziś pytanie, czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie. Już teraz pani Kasia czeka na państwa telefony 510-357-357. Czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie? W aplikacji jak zwykle nasza sonda, proszę zagłosować, a tymczasem 2 minuty po południu. Pani Katarzyna Błażejewska-Sztur jest moim gościem, dietetyczka kliniczna, autorka cyklu 357 kęsów na śniadanie w audycji Kafe Mate. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Kasze, warzywa, w tym rośliny strączkowe, są rzeczywiście bardzo potrzebne, jeśli chcemy zadbać o taką zbilansowaną, zdrową dietę?
4: Tak, one dbają o taką różnorodność, sezonowość, lokalność, o to, że będziemy dostarczali wszystkich witamin i składników mineralnych, które są potrzebne, szczególnie właśnie dzieciom w okresie rozwojowym.
2: W szkole ma być więcej soi, schabowy ma być zastąpiony sojowym. Ja nie wiem akurat, czy to aby na pewno planecie wyjdzie na zdrowie, bo pamiętam, że pod uprawę soi masowo wycina się lasy w Ameryce Południowej, tak więc zwiększone spożycie tej soi niekoniecznie uratuje planetę. 2 razy w tygodniu mięso, raz w tygodniu ryba. Ciekawe, co to za ryba, bo mam nadzieję, że nie maślana, prawda? Dobór ryby jest ważny.
4: Tak, ale ja myślę, że tu musimy troszeczkę wrócić do podstaw, bo ustawa, to rozporządzenie powstało dlatego, że między innymi dotąd dzieci wcale tak często nie dostawały dobrej jakości mięsa i dlatego właśnie w rozporządzeniu jest napisane, że prawdziwe mięso, ponieważ często z powodów przede wszystkim ekonomicznych i niskiej stawki żywieniowej dzieci dostawały bardzo niskiej jakości odpowiedniki mięsa, jakieś przetwory różne, które były naprawdę, to były dania z puszki, panierowane i trudne do przyjęcia, jeżeli mówimy o żywieniu dzieci i o to, co dietetyk na przykład miałby do powiedzenia na ten temat.
2: Ja rozumiem, ale okaże się, że zdrowiej znaczy drożej, prawda?
4: Tak, dlatego mowa właśnie o tym, żeby jedzenie było lokalne i sezonowe, co z kolei wychodzi, jakby dzięki temu możemy oszczędzić w poszczególne, na przykład w 2 dni w tygodniu, żeby potem podać dzieciom naprawdę dobre, prawdziwe mięso 2 razy w tygodniu i raz rybę. Wprowadzenie tych produktów tak naprawdę to nie jest odbieranie im niczego, tylko to zostało niestety tak w ideologiczną jakąś drogę wepchnięte, bo konkrety są naprawdę bardzo na korzyść dla dzieci, dla ich zdrowia i wartości odżywczych.
2: Ale będę szukał w takim razie dziury w całym. Widziałem relacje telewizyjne, kiedy to uczniowie oddają niezjedzone porcje obiadowe, tam pewnie warzywa i to masowo oddają. Potrawy warzywne można przygotować tak, by najmłodszym smakowały, czy to jest rzeczywiście trudne?
4: Nie, można i myślę, że problemem nie jest to rozporządzenie, tylko właśnie sposób, w jaki zostało ono wprowadzone, aczkolwiek tutaj też bardziej dopatruję roli intendentów i kucharek, ponieważ o rozporządzeniu wiadomo było od lutego i można przygotować przeróżne dania warzywne czy bazujące na strączkach, które będą przepyszne i smakowite dla dzieci, ale faktycznie sojowy, schabowy niczyjego podniebienia nie zadowoli, tego jestem pewna.
2: Nie ucieszy. Tak myślę, że sama zmiana diety w szkołach nijak nie pomoże na otyłość młodzieży, bo przecież w domu zjedzą tłusto i kalorycznie, a na deser będzie mleczna czekolada w przeciwieństwie do tej w szkole, bo w szkole ma być ciemna. No i co? Cała reforma na nic?
4: Ja myślę, że tu musimy iść wszyscy razem jednym frontem i ważne jest, żebyśmy edukowali dzieci i to jest dobre, że to, czego dzieci się uczą na biologii, na przyrodzie czy na edukacji zdrowotnej, czyli zasady zdrowego żywienia, są wreszcie przełożone na praktykę do stołówek szkolnych. No tylko musimy zmienić podejście. Ja objechałam Polskę wzdłuż i wszerz, robiąc warsztaty kulinarne z dziećmi i jeżeli będziemy dzieci zmuszać do jedzenia czegoś, bo jest zdrowe, to możemy być przekonani, że dzieci tego nie zjedzą. Natomiast jeżeli będziemy zachęcać je do różnych eksperymentów, z nimi przygotowywać posiłki, będziemy również o tym pozytywnie się wypowiadać i my, i rodzice, i wszyscy wokoło, no to szanse na powodzenie są zdecydowanie większe i ja myślę, że szczególnie ważne jest to, żeby dzieci dostawały te dobrej jakości zróżnicowane posiłki w szkole. Te dzieci, które w domu właśnie mają dietę może mniej zbilansowaną i bardziej przetworzoną.
2: Czy zdrowe nawyki żywieniowe trzeba narzucać? Tak się zastanawiam. Czy powinno to robić państwo? Oburzeni są niektórzy, jak pani wie, rodzice, którzy uważają, że powinni mieć wpływ na żywienie dzieci w szkołach. Narzekają, że dzieci wracają do domu głodne, bo nie chcą jeść na przykład szpinaku czy fasolki, sałat. No jak to pogodzić?
4: No więc to jest kwestia właśnie praktyki wprowadzenia tych rzeczy. Jeżeli rodzice są bardzo niezadowoleni, to mogą skonsultować się i z pracownikami szkoły, z dyrekcją, która za to odpowiada. Jeżeli mają obawy i też czasami słyszę, że te posiłki są źle zbilansowane, to warto zwrócić się o pomoc do sanepidu, który to skontroluje. Więc nie bądźmy tak od razu na nie, jak małe dzieci, tylko właśnie rozmawiajmy, negocjujmy i szukajmy złotego środka.
2: Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka kliniczna, autorka cyklu 357 kęsów na śniadanie w audycji Kafe Mate. A wrócimy na antenę przed 13. Bardzo dziękuję za spotkanie.
4: Dziękuję. Ja jeszcze tylko dopowiem, że te pola kukurydzy, pola sojowe i te lasy, które są wycinane pod soję, to właśnie na pasze dla zwierząt, więc ten efekt klimatyczny jednak jest połączony z ograniczeniem spożycia mięsa.
2: 8 minut po godzinie 12. Czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie? 510-357-357. Pani Katarzyna czeka na telefony. Ja czekam na państwa głosowanie w aplikacji. Panie Bartoszu, witam pana, dzień dobry, halo.
5: Halo, dzień dobry, panie Kubo, pan też potrafi dla mnie strzelić w temacie, bo ja akurat jako pracownik szkoły w Świetlicy 4 razy w tygodniu zaprowadzam swoich uczniów na obiad, ale akurat dzisiaj właśnie oni właśnie poszli na obiad, jak ja idę do pracy, znaczy jak ja
2: wchodzę z pracy i mogę. A dlaczego 4 razy w tygodniu? W pozostałe dni głodują? Jak to jest?
5: Nie, dzisiaj akurat kto inny po prostu ich zaprowadza. Wyjątkowo.
2: Tak.
5: Właśnie dzisiaj w środę. No teraz na początek zacznę od takiej historii. Wie pan, ja w przedszkolu nie byłem przekonany do szpinaku, ale tam kiedyś taki okręca zjadłem.
2: Zielone paskudztwo.
5: No właśnie chciałem powiedzieć. I mój szpinak w moim przedszkolu zresztą mnie blisko państwa radia, na ulicy Suzina 130 imienia pani Kownackiej, twórczyni plastusiowego pamiętnika, pani Marii Kownackiej, jeśli dobrze myślę, mówię. Tak. I polubiłem strasznie szpinak. Poszedłem do swojej podstawówki w roku 2003 i już się nie mogłem doczekać szpinaku i tam dostałem taki szpinak, jak z takich najgorszych koszmarów, który był po prostu, wyglądał jakby już ktoś go zjadł, powiedzmy.
2: kapowaty i glamdziowaty, wiem.
5: Tak. Był po prostu taki czarny, jak nie wiadomo, znaczy ciemnozielony. Ale teraz wracając do już meritum sprawy. Powiem tak, przepraszam. Tu de facto są trzy obiady mięsne. No bo przepraszam, no ja wiem, że niektórzy nie uznają, że ryba to mięso. Przypominam, że ryba to zapewnie w piątki będzie, bo i ja pamiętam ze swoich czasów też była ryba i właśnie takie dania bezmięsne, bo tutaj to przepraszam chyba, bo to wiem, że pan jakiś się strasznie oburzał, pan europoseł, to jest przecież zgodne z jego, chyba też jego religią, żeby to zaraz nie było głosów, że ktoś tutaj wymusza.
2: Krótko mówiąc, jak słyszę, panie Bartoszu, to zestawienie, to tak. Menu panu odpowiada, nie widzi
5: znaczy,
2: pan
5: ja tak.
2: W tym pomyśle nic złego. Króciutko, bo wielu słuchaczy
5: tak,
2: czeka.
5: Jeżeli chcemy, żeby dzieci były zdrowe, jest też ta edukacja zdrowotna, to musimy, a jeżeli jakimś rodzicom się to nie podoba, to nie wiem, czy może zaczną dopłacać, czy coś. Może być też system amerykański, ale on też taka wolna amerykanka, jak jest szkoła, ale on też raczej jest z drugiej, powiedzmy, krytykowany, że tam po prostu te jedzenie to są same fast foody. Pozdrawiam też pana Marcina z Nidzicy.
2: Bardzo dziękuję. 11 minut po południu też miałem w dzieciństwie, w przedszkolu smutne doświadczenia ze szpinakiem. Potem polubiłem, ale w czasach przedszkolnych, a jestem absolwentem przedszkola przy Ładysława w Warszawie, no to rzeczywiście ten szpinak się utylizowało. No, zakopywało między innymi w ziemniaczkach. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry, halo.
6: Witam serdecznie, panie
2: Witam pana.
6: Widzę, że nie tylko ja miałem traumę ze szpinakiem w okresie swojej młodości.
2: Bo wie pan, bo padliśmy ofiarą oszustwa, ja już nie pomnę nazwiska, ale jakiś radziecki uczony oszacował i obliczył, ile tam jest żelaza i wszyscy to tak tłumaczyli, że to jest niezbędne, bo dużo żelaza, a się potem okazało, że się pomyliło kilka miejsc po przecinku.
6: Z tymi ruskimi wynalazkami to jest różnie, bo jest taka anegdota, że była plama, nie ma bluzki, bowiem proszek był od ruskich, także coś w tym może być.
2: No ale wie pan, są na przykład przydatne wynalazki, prawda, zza tej granicy, na przykład klatka schodowa, prawda? Schodow wymyślił klatkę i działa do dzisiaj.
6: Ale oreszniki też robią swoją robotę i awangardy, zwłaszcza w kwestii podżegania takiego sikorskiego do nie naszej wojny. Ale
2: odpowiadając na pytania, tak.
6: Tak. No nie wyjdzie na zdrowie. Tu już część informacji była puszczona w eter na antenie, że dzieci oddają te talerze pełne jedzenia, bo to po prostu nie da się zmusić kogoś do czegoś, czego nie chce. Natomiast czy wyjdzie na zdrowie? To nie jest niestety miejsce na to, żeby rozwijać ten temat szeroko. Natomiast przypomnę tylko kwestię pewnego wpływu na układ hormonalny soi. O tym można czytać, a kiedyś z racji tego, że zajmowałem się kulturystyką, to ten temat zgłębiałem. I tutaj warto, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby chociażby z tej perspektywy na to popatrzył. Ale ja mam inną koncepcję, pani Kubo, ponieważ to wszystko serwuje nam towarzystwo, które zasiada na wiejskiej. Ja miałbym propozycję, żeby wszelkiego rodzaju propozycje, tak jak mamy na przykład tą dietę planetarną tak zwaną, co jest w ogóle samo z siebie oszustwem, bo to jest znowu jakiś kolejny element lewackiej ideologii. Mhm. Ale jeżeli oni chcą serwować naszym dzieciom takie jedzenie, jakie jest i które jest oddawane praktycznie w całości do schyłku, bo takie informacje mam od znajomych, ale też na przykład, jeżeli oni twierdzą, że musimy iść na wojnę, ale sobie zastrzegają, że oni nie idą, to ja miałbym propozycję. Wszystkie rzeczy, które oni nam chcą zaserwować, niech najpierw na sobie wytestują i na przykład w restauracji sejmowej wprowadzić dietę planetarną. Żadnych steków, żadnej wódki, żadnego alkoholu, nic. Dieta planetarna.
2: Ale tam restauracja... Ale tam restauracja funkcjonuje, zdaje się, à la carte, tak mi się zdaje.
6: Ale to zróbmy im à la carte i właśnie jeżeli mamy...
2: Ale kartę krótką, rozumiem.
6: Jadłospis tygodniowo, to tak. I tak samo w wojnie. Jeżeli chcą, żeby Polacy poszli na wojnę, proszę bardzo, niech Sikorski idzie w pierwszym rzędzie swoich synalków, którzy funkcjonują w armii amerykańskiej, niech idą pierwsi, ich rodziny, wujkowie, dzieci, ciocie w pierwszym szeregu. Ja pójdę w drugim szeregu wówczas.
2: 14 minut po południu. Panie Pawle, dobrego dnia. Czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie? 510-357-357, pani Karolino, halo? Pani Karolino.
7: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, śmiało, dzień dobry. Słyszymy się, tak.
7: Ja jestem jak najbardziej za, jeżeli chodzi o wyższą jakość produktów w stołówkach. Natomiast jeżeli chodzi o takie zmuszanie dzieci do jedzenia zamienników mięsa, no to niekoniecznie. Mój syn wczoraj wrócił ze szkoły z takim poczuciem, że został oszukany. Panie informowały go, że na talerzu ma kotleta mielonego, a okazało się, że był to kotlet z fasoli. Efekt jest taki, że syn wyszedł głodny, nie zjadł obiadu i teraz nie będzie ufał paniom, które będą mu mówiły, co jest na talerzu i co ma jeść. Więc no taka sytuacja...
2: Ja rozumiem, że kotlecik z fasoli nie bardzo smakował, tak?
7: No w ogóle nie smakował. Ja w domu nie gotuję w ten sposób, raczej tradycyjnie. Nie oszukuję, że kotlet z fasoli czy sojowy smakuje podobnie jak tradycyjne mięso. Także świeże warzywa, lokalne produkty, tak. Natomiast no, takie zamienniki i uszczęśliwianie na siłę uważam, że jest niepotrzebne.
2: Pozdrawiam, dziękuję. Pan
7: Pozdrawiam,
2: Bartek.
7: Dziękuję.
2: Dziękuję, panie Bartku. Halo.
8: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu, witam.
8: Pan tak, ja mam takie doświadczenie, że mam ogólnie młodszego syna, który jest naprawdę wszystko żarny. Natomiast w zeszłym roku chodził do szkoły, w której od zawsze uwielbiał na przykład pierogi, uwielbiał naleśniki, schabowe i tak dalej, czyli zarówno dania mięsne, jak i bezmięsne. Natomiast od zawsze narzekał, mimo tego, że lubi ryby, od zawsze narzekał na paluszki rybne. Zawsze wtedy wracał głodny. Mhm. I to nieważne, czy to była dieta planetarna, czy zwykła. Po prostu, jeżeli coś było
2: swoją drogą,
8: jakości,
2: ciekawe,
8: niedobre,
2: z czego aktualnie się robi paluszki rybne, bo
8: chyba lepiej nie wiedzieć.
2: Bo podejrzewam, że czysty sandacz to nie jest, tak.
8: No niestety. Więc, ta dzisiejsza dyskusja przypomina mi dokładnie tą samą dyskusję, którą mieliśmy w momencie, kiedy wprowadzaliśmy zakaz palenia w miejscach publicznych. Ja to przeżywałem, mieszkając w Anglii. Też dyskusja była identyczna. Pamiętam, jak Jamie Oliver robił rewolucję w szkołach, wprowadzając wysokiej jakości jedzenie dla tych dzieci. To, co powiedziała pani przed chwilą, no trudno, żeby dziecko zjadło kotlet z fasoli, jeżeli w życiu czegoś takiego nie jadło i od razu je polubiło. Też powinniśmy dać tym ludziom...
2: To co robić, panie Bartku, w takim razie?
8: Znaczy, no fajnie by było, żeby to, żeby było takie menu stworzone przez ludzi, którzy umieją gotować i rozumieją też takie, zrozumienie oczywiście takiego stadnego, że tak powiem, gotowania. Czyli, no nie wiem, no, u mnie w domu na przykład gotujemy czasami wegetariańską lasagne i dzieciaki w ogóle nie zwracają uwagi, że tam nie ma mięsa, tak? Więc to wszystko...
2: Przyjęła się.
8: Tak, to wszystko się da zrobić, tylko trzeba, no nie wiem, przecież my mamy też w naszej tradycji polskiej, patriotycznej, jeżeli też tak bardzo do tego nawiązuje, i pierogi bezmięsne, różnego rodzaju.
2: No dania postne. Kiedyś to trudno dzisiaj sobie wyobrazić, ale tak z grubsza licząc, 1/3 w roku to był post. Panie Bartoszu, kończę, bo czeka między innymi
8: pan...
2: Dziękuję. Pan Jarosław. Panie Jarosławie, halo?
9: No, pan Jarosław już się melduje.
2: Dzień dobry, pana.
9: Witam pana tak. I słuchaczy. No to zaczynamy. Pierwsze co, to z historii wiemy, że jedzenie trzeba szanować, bo czasami może go zabraknąć, są biedni i tak dalej, to wiadomo, truizmy, prawda? Tylko jedzenie to też, oprócz roślinek, to też zwierzątka, ich cierpienie. Zgadza się pan z tym? Zgadza się pan. I taka koncepcja jest, że człowiek dostając energię od tych zwierzątek, od tego cierpienia, to może by zrobił z tym coś dobrego, bo jeżeli tylko leży i produkuje tłuszczyk, to cierpienie tych zwierzątek, cały ten wysiłek pana z wiejskiej, tylko nie tej wiejskiej, tej naszej politycznej, tylko z tej wiejskiej, wie pan, ulicy, gdzie tam on sobie ten gnój przewala i tak dalej, jeździ tym ciągnikiem, to ten wysiłek się marnuje, jak ktoś na przykład taki dzieciak leży, prawda?
2: Czyli to jest
9: lepiej
2: wszystko...
9: zrobić dobry uczynek.
2: Jasne, czyli to jest wszystko bardzo proste. Zatem co robić, panie Jarosławie?
9: Proszę
2: jakie menu wprowadzić albo wprowadzać?
9: jak najbardziej optymalne i takie holistyczne, które zaspokaja potrzeby, czyli i mięsko, i warzywka, żeby po prostu organizm młodego człowieka miał zdrowy mózg.
2: Jednak mięsko, mimo tych cierpień?
9: Tak, już panu powiedziałem, jeżeli to dziecko zrobi coś dobrego dzięki temu mięsku, będzie miało siłę, żeby pomóc staruszce wynieść śmieci, czy na przykład, nie wiem, pomóc pchać wózek chorego, to jest dobre.
2: Mm-hmm. Bardzo panu dziękuję, pan Kuba. Panie Kubo, dzień dobry, halo.
10: Dzień dobry. Ja tu się chciałem odnieść też do pewnej wypowiedzi, która była wcześniej. Tutaj pan, który podobno się zajmuje kulturystyką, powiedział, że soja zmienia jakoś gospodarkę hormonalną.
2: Znaczy badania oficjalne...
10: No właśnie badania są takie, że nie zmienia i to...
2: Tak.
10: To jest po prostu znaczy, fake.
2: Była podejrzewana soja o to, że obniża na przykład poziom testosteronu, prawda?
10: Tak.
2: Ale no nijak ja też kiedyś szukałem i nie znalazłem wiarygodnych badań oprócz plotek internetowych, które by to potwierdzały.
10: To też prawda, więc no, chciałem się do tego odnieść, a co do tej diety, no jak usłyszałem, że dzieci mają jeść czekoladę gorzką zamiast czekolady mlecznej, no to ja nie wiem, kto to wymyślił. No przecież to chyba wiadomo, że dzieci mają mocniejsze kubki smakowe, mocniej odczuwają smak i po prostu pewne rzeczy im do pewnego wieku nie smakują, nie? No to jest, jak mamy te na przykład bardzo małe dzieci, są w stanie jeść te wszystkie papki, które tam są w tych słoiczkach, bo im to smakuje, bo one nie potrzebują tak silnych doznań smakowych jak my. No i nie wiem, czy jest sens w tak młodym wieku robić taką rewolucję, jeżeli no i praktyka, i teoria pokazują, że to się nie uda.
2: Pozdrawiam. 21 minut po południu. Czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie? 510-357-357. Dzień dobry, panie Michale. Halo?
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry panu.
11: No więc ja mam nadzieję, że wyjdzie na dobre dzieciakom i uważam, że szkoła, która powinna zajmować się wychowaniem i nauką, powinna się też zajmować właśnie takimi tematami jak odżywianie. I tak jak pani redaktor na samym początku audycji powiedziała, jest naprawdę mnóstwo fantastycznych przepisów wegetariańskich, czy nawet wegańskich, ale już o tym nie mówimy, które naprawdę są smaczne, a dzieciaki po prostu trzeba tego nauczyć. I myślę, że...
2: Przyzwyczaić, dzieci, tak? Pokazać.
11: Znają, tak, tak, dokładnie. I myślę, że te dzieciaki, które znają to z domu, moja żona gotuje bardzo dużo też rzeczy wegetariańskich, ale mam 2-letnich synów, więc też my we trzech jemy czasami mięso, ale to jest mieszanka. I myślę, że to naprawdę wyjdzie na dobre, jak dzieciaki zobaczą, że jest coś naprawdę smacznego, a do tego jeszcze jest zdrowe, to ta świadomość może się podniesie trochę i coś się nauczy.
2: I coś jednak zmienimy. Pozdrawiam pana. Jeszcze pan Damian. Panie Damianie, halo.
12: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu, witam.
12: Jak usłyszałem temat audycji o tym, że dzisiaj będzie o diecie planetarnej, to byłem przekonany, że mój głos będzie inny, ale posłuchałem pani Kasi Błażejewskiej-Sztur, posłuchałem słuchaczy, poczytałem troszeczkę czekając na połączenie z panem i okazuje się, że kierunek jest bardzo słuszny. Natomiast szczegóły, sama nazwa budzi mój sprzeciw. Nazywanie diety planetarną rzeczywiście, no dryfuje w stronę ideologii. Wydaje mi się, że to jest niepotrzebne. Wydaje mi się, że to jest dawanie argumentu drugiej stronie, która będzie właśnie nawoływała, że to jest jakaś lewacka ideologia. Wydaje mi się, że to jest po prostu wkładanie sobie samemu koła w szprychy, więc o ile uważam, że kierunek jak najbardziej słuszny, jeżeli rzeczywiście będzie tak, że jakość tego mięsa, że jakość tej ryby będzie wyższa, świetnie. Natomiast niepotrzebnie zabarwia się to ideologią, co bardzo skutecznie wykorzystuje druga strona sceny politycznej.
2: Ta sprawa stała się sprawą rzeczywiście polityczną. Trwa spór. Pan Piotr, panie Piotrze, halo?
13: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się panu.
13: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. I panie Kubu, ja mam o tyle już szczęście, że moja córka jest już dorosła i nie zmagam się z tymi problemami związanymi z żywieniem w szkole. ale mam takie przemyślenie dotyczące w ogóle całej jakby kwestii związanej z żywieniem. Myślę, że edukacja rodziców by się przydała, jeżeli chodzi w ogóle o kwestię żywienia swoich dzieci, bo niestety mamy w tej chwili sytuację, w której w Polsce dzieci chyba stanowią największy odsetek w ogóle dzieci z otyłością. To będzie miało po prostu konsekwencje dla ich zdrowia, a także dla
2: Jedna trzecia dzieciaków, tak, zmaga się z nadwagą albo
13: ale
2: otyłością.
13: Ten przyrost w Europie chyba, o ile pamiętam, jest największy, tak?
2: To prawda.
13: I myślę, że po prostu rodzice powinni odbyć bardzo dużą, głęboką edukację, jeżeli chodzi o żywienie swoich dzieci, bo no, koszty po prostu tego będą ogromne.
2: Co na to rodzice?
13: Dziękuję bardzo.
2: I co państwo na to? 510 357 357. Dzień dobry, panie Mirosławie, halo.
14: Dzień dobry. Panie Kubo, taka ogólna uwaga. Nie sądziłem, że doczekam czasu, że jedzenie będzie miało podłoże ideologiczne. Mm-hmm. Nie wiem, kiedy to się stało, ale przejdźmy do konkretów. Ja mam tu sobie otworzyłem właśnie jadłospis mojej córki, która chodzi do szkoły.
2: O, to bardzo ciekawe. No i co tam jest?
14: W poniedziałek mamy zupę pomidorową z kluskami tartymi, filet z kurczaka w cieście i świderki z warzywami sosem neapolitańskim. We wtorek krem z soczewicy i marchewki z dziankami. Tortellini, kalafior panierowany. W piątek z tą rybą mamy paluszki rybne z dorsza, no i faktycznie jest tam dorsz, a nie jakaś tam pulpa. No, albo placki ziemniaczane ze śmietaną, a na obiad rosół, a zupa jest rosół z makaronem i warzywami. No, panie Kubo, wydaje mi się, że mówiąc o diecie...
2: A rosół na czym? Na mięsie? Nie wie pan tego.
14: Nie mam pojęcia.
2: Jasne.
14: Ale mówiąc o diecie planetarnej, no ktoś tutaj, no może nazwa nie jest tutaj jakby szczęśliwa, ale nikt nie podchodzi do tematu, jaki jest bilans energetyczny, jaki jest bilans mikro, makro elementów. Wydaje mi się, że jest tutaj, że nie jest to monodieta.
2: To nawet na pewno, choć niektórzy narzekają, że za mało żelaza.
14: Za mało żelaza? No trudno tu powiedzieć, że za mało żelaza jest. Ja pamiętam, że myśmy w szkole, ja mam 54 lata, w szkole były raptem, nie wiem, czy 2 czy 3 dni mięsne, ale przede wszystkim mięso było w niedzielę. Jakoś nikomu chyba tego żelaza za bardzo nie brakuje dzisiaj.
2: 26 minut po południu. Panie Michale, witamy pana. Halo?
15: Witam serdecznie.
2: Witam pana.
15: Powiem panu, i tak jestem przyjemnie zaskoczony, bo spodziewałem się wielu telefonów, że lewacka ideologia wkracza do szkół. No ja mam troszkę odrębne zdanie, bo dzieci w Polsce według wielu badań są najszybciej tyjącymi dzieciakami w Europie. Mhm. I teraz pytał pan, jaki jest sens w zapowiedzi, jak one jedzą warzywa w szkole, wracają i jedzą czekoladki i tak dalej. No ale to do jasnej czasnej, albo ta szkoła ma być jakimś wyznacznikiem pewnych standardów, choćby dla tych dzieci z uboższych domów, które może z czasem zrozumieją, że w szkole mogą zjeść dobrze inaczej, albo nie, albo jakiś kierunek wyznaczamy temu rozwojowi społecznemu.
2: Czyli nazwa zobowiązuje, w końcu szkoła szkoli, prawda?
15: No, takie mam nadzieję, takie mam wrażenie, więc oczywiście, no, dzieci na początku, sami mamy trójkę, na początku pewnie będą kręcić nosem, przy czym ja bym zwrócił uwagę na to, że to często nie zależy też tego smaku czy jakości tego, co dostaje. Tylko jedno dziecko często przy stole spojrzy, że coś w jego mniemaniu źle wygląda, ono nie zje i tak jak mówiliście o tych rosyjskich wynalazkach,
2: reakcja zbiorowa.
15: Następuje reakcja łańcuchowa, tak, tego Rosjanina. I dzieciaki nawet nie spróbują, a nie zjedzą, więc ja szczerze mówiąc dałbym temu czas, myślę, że to taki głos rozsądku. Edukujmy dzieciaki, może w końcu zrozumieją, że w szkole mówią, że same słodycze są złe. Mięsko owszem, no ale przykład tej diety, którą pan tego jadłospisu, który słuchacz przede mną przeczytał, to chyba każdemu gdzieś tam jest pora obiadowa powoli, języczek się tam troszeczkę zaślinił. Nie wydaje mi się, żeby to miało zły wpływ. Idźmy w tym kierunku, zobaczymy, jakie będą rezultaty, a dzieci tak samo edukujmy, zachęcajmy, a nie tylko wylewajmy dziecko razem z kąpielą.
2: Bardzo panu dziękuję, panie Michale, bo istotnie poszerzył pan moją wiedzę, bo nie miałem świadomości, że był taki, który nazywał się Łańcuchow, jak się okazuje, tak?
15: Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam pana. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo.
16: Dzień dobry. No ja właśnie dzwonię z takiej poznańskiej stołówki. Karmimy dzieci, około 500 osób w 5 szkołach. No ja chciałem powiedzieć, że na szczęście się coś zmieniło. Bo no, ilość mięsa, które produkujemy i spożywamy, jest przerażająca. Bo często to jest po prostu produkowane tylko po to, żeby wyrzucać, a nie karmić tym ludzi. Więc ja osobiście jestem na tak. Myśmy się już jako stołówka przygotowali wiele lat temu na coś takiego, ponieważ mamy dostępne już od kilku lat właśnie menu wegańsko-wegetariańskie nawet. Aha. Wegetariańsko-wegańskie. Sam jestem kucharzem i od 4 lat jestem weganinem. Także no jest mi łatwiej dopasować się. Jest też to fajne, bo weszło ta ustawa spowodowała, że też sklepiki szkolne są trochę ograniczane z tego
2: potwornego cukru. No takim jedzeniem śmieciowym, tak.
16: Dokładnie, bo oprócz tego, że jakby sama sacharoza, no oczywiście wiemy, że jest zła, ale jest mnóstwo zamienników od cukrelozy.
2: Tak.
16: Syrop glukozowo-fruktozowy, który to jest po prostu śmierć dla naszego organizmu. No ale jest on pakowany niemalże wszędzie. Mm-hmm. Jak ktoś czyta etykiety, to pewnie wie.
2: Także krótko zachęcam mówiąc, jest pan na tak.
16: Bardzo jestem na tak. Kibicuję.
2: Pozdrawiam. Pani Jagoda. Dzień dobry pani. Halo.
17: Ja widzę, że sprawa polityczna się zrobiła z tego żywienia dzieci, które
2: tak.
17: Kompletnie nie powinno, a to nie powinno być sprawą polityczną. W skrócie fakty, stołówka to nie jest restauracja, więc pan Paweł, który mówił, że najpierw politycy powinni na sobie przetestować, to nie jest restauracja, nie ma dań a la carte, w dany dzień jest jeden obiad dla wszystkich. Mhm. Dzieci mają różne smaki, różne gusty, owszem, no ale te smaki i gusty niech sobie w domu rodzice ich zaspokajają, a szkoła powinna się kierować kryteriami obiektywnymi, naukowymi. Kasia Błażejska-Szczur powiedziała, wszystko co ona powiedziała, ja się z tym zgadzam, więc nie będę powtarzać. Są mhm. różne teorie, nawet te naukowe dotyczące soi. No proszę państwa, przecież w dany dzień dziecko nie dostaje wiaderka soi, nawet nie dostaje talerza soi, nawet jeżeli ta soja jest i mamy o niej jakieś tam różne negatywne zdanie, to też są śladowe ilości, naprawdę. To jest jeden wśród składników posiłku, którego dziecko nie je dużo. Zasadą jest, że dania są zróżnicowane. Każdego dnia przecież jest coś innego. Więc nawet jeżeli jest tam coś, z czym ja się osobiście nie zgadzam, na pewno nie zaszkodzi to dziecku w takiej ilości. Szkoła powinna być wzorem, przykładem również w dziedzinie odżywienia. I jeszcze do polityków powiem, do panów Jakich czy Morawieckich. Stołówka szkolna nie jest przymusem. Nie musi dziecko jeść koniecznie. Jeżeli tak strasznie się rodzic nie zgadza i widzi ideologię w tym żywieniu, nie musi.
2: Może,
17: daje
2: tak.
17: Swoje to jest, jedzenia więcej, a obiad
2: to
17: ten
2: jest,
17: wspaniały, jedyny.
2: To jest
17: jedyny
2: propozycja rzeczywiście nieobowiązkowa. Pani Jagodo, pozdrawiam. Pan Jakub. Panie Jakubie, halo, dzień dobry.
18: Dzień dobry, ja chciałem tylko właśnie powiedzieć to, co w sumie pani Jagoda właśnie powiedziała, że chyba robimy z tej szkoły trochę taką restaurację tak naprawdę. Szkoła ma uczyć, a przy okazji przemycać jakieś właśnie te rzeczy jedzeniowe. I chyba mieszanie wszędzie polityki nie jest dobre. I to taka moja refleksja, że tak, powinno być i to, co teraz w szkole na pewno jest lepsze. I to jest tak trochę, że jak szkoła nic nie robi, to źle, jak coś robi, to też jest źle. A przecież ja mam takie trochę wrażenie, że niektórzy rodzice podchodzą do tego jak... Halo?
2: No jestem, zasłuchałem się.
18: Tak, podchodzę do tego trochę jak do restauracji. W restauracji jest menu dla dzieci i w szkole też najlepiej jakby było, każde dziecko miało swoje osobne menu względem rodzica. Ja myślę, że tutaj troszeczkę popadamy w pewną
2: przesadę.
18: Tak, przesadę.
2: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. Radio 357, 28 minut, za chwilę 27 minut do 13. Co państwo na to, czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie? Pan Krzysztof Szulborski jest moim gościem, prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Dzień dobry panu, witamy. I zapadła niezręczna cisza. Pan Krzysztof Szulborski jest z nami? Może zatem za chwilę. 510.
19: Dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy się?
2: Teraz tak, teraz pana słyszę. Witam pana serdecznie.
19: Super.
2: Od pierwszego...
19: Zastaliście mnie, kochani, w Rumunii, dlatego może koncert jest trochę utrudniony, ale jak no to się troszkę... wszyscy państwo tak. macie... Troszkę... Macie wakacje latem, niestety ja mam w innym okresie.
2: Troszkę daleko, właśnie... stąd głos się musi roznieść, dojść. Stąd to opóźnienie. Od 1 września obowiązują zmiany w zasadach żywienia przedszkolaków i uczniów. Będziemy walczyć z otyłością wśród młodych. Te zmiany są potrzebne, pana zdaniem, konieczne?
19: Powiem panu tak, że nasi ministrowie, i to nie mówię teraz tylko pod względem tego rządu, ale tak naprawdę i poprzednich, i jeszcze poprzednich, zachowują się trochę jak monarchowie. Wprowadzają jakieś zarządzenia, a tak naprawdę potem ten, który ma to egzekwować, rozkłada ręce i tak naprawdę nie wie, od czego ma zacząć. I to jest fundamentalny błąd. Drugim fundamentalnym błędem są pieniądze, bo nikt o nich nie rozmawiamy. Są gminy, gdzie do obiadu dopłaca się tylko 2 złote, a są gminy, gdzie dopłaca się na przykład 6. Tak jest w Gdańsku.
2: Halo, halo? O, tak czułem, że odległość
19: tak,
2: nam jednak
19: jestem.
2: I zaszkodzi.
19: Jestem,
2: słuchamy. Skończyliśmy na tym, że są gminy, gdzie do obiadów dopłaca się 2, innych 6 złotych. I co dalej?
19: Tak jest. No i teraz idźmy do meritum. W 2025 roku rząd angielski również chciał zmian, aby wykluczyć fast food ze szkół angielskich. Bez odpowiedniego przygotowania po prostu to się nie oddało. Taki autorytet jak Jamie Oliver po prostu sobie z tym nie poradził, no bo nie było żadnego wsparcia. Przecież rząd ma różnego rodzaju materiały, ma różnego rodzaju pomoce typu publiczna telewizja. Przecież najpierw, żeby wprowadzić taką ustawę albo rozporządzenie, trzeba tak naprawdę edukować i od tego powinno się zacząć. Nie byłoby tej dyskusji naszej dzisiaj na antenie u państwa, gdyby rząd po prostu poszedł do tego w sposób edukacyjny. 2 lata się przygotował, a dopiero później wprowadzał coś, co tak naprawdę umówmy się. Na stołówkach większość nie pracują kucharze, tylko panie, które umieją gotować. Tam nie są kreatorzy smaku. Tak naprawdę tych ludzi trzeba wyedukować, trzeba przeprowadzić szkolenie kucharskie. Trzeba nauczyć ich, jakie receptury stosować do cieciorki, do ciecierzycy albo do soczewicy. Przyjrzałem się zawsze, kochani, na ostatnie zdanie, jak to wygląda w Europie. Oczywiście Europa jest do zmian, bo największe zmiany idą w Czechach. Oczywiście wszystko jest to zaplanowane. Tak naprawdę reforma trwa już od 2 lat. W przyszłym roku będą zmiany. W telewizji są reklamy dotyczące dzieci, ale też i rodziców do tego, żeby tak naprawdę przekonać dzieci, że soczewica i błonnik jest zdrowy.
2: A no właśnie, bo w tej chwili ponad 2 miliony uczniów korzysta z posiłków w szkołach. Dlaczego zazwyczaj, pana zdaniem, młodym ludziom nie smakuje szpinak, nie smakuje fasolka, a smakuje kotlecik mielony? Z czego to wynika? Z tłuszczu?
19: Jak porówna pan swoje młode lata i ja też porównam swoje młode lata, bo jestem już przed 60. Jak sobie pomyślę, że w szkołach podstawowych dawano nam do jedzenia szpinak, to aż po prostu taką wreję, która niewątpliwie nie dała się jeść. Jak sobie wspominam tamte czasy i teraz wspominam to, co się dzieje, no to też młody człowiek, który nigdy nie jadł ciecierzycy, ani gularzu ciecierzycy i widzi to na talerzu, no to po prostu... Nic dodać, nic ująć. Talerze wracają stale do kuchni, ale nie dlatego, że te talerze są zjedzone przez dzieci, ale po prostu na zmywaku jest wszystko wyrzucone do kosza. W mojej wsi, gdzie mieszkam pod Gdańskiem, szkoła żywi 700 dzieci. Jeżeli jest ten dzień, a u nas na wsi jest to w piątek, to jak z reguły rodzice zamawiają 700 posiłków, czy tam 650 posiłków w czwartek, no to w piątek, kiedy jest ten eksperyment, to tylko tych posiłków jest 30. Teraz zachowajcie się jak ten katerer, który ma zatrudnionych ludzi, który ma kupiony sprzęt, gdzie jest
2: leasing. Tak, logistycznie no, jest to ogromny problem. Jak to pogodzić? Jak to w takim razie rozwiązać?
19: Jest na to recepta. Poprzednim razem, jak włączyłem się z wami, mówiłem wam dokładnie. Ministerstwo Gastronomii i Turystyki. Nie może być tak, że gastronomią zajmuje się tak naprawdę 5 ministerstw. I zdrowia, i gospodarki, i turystyki, i sportu przede wszystkim. No przecież to jest jakaś kpina. Na zachodzie jedzenie to jest dobro narodowe. Tak więc i tutaj po prostu podejdźmy do tego zdroworozsądkowo. Niech jedno ministerstwo, całą gastronomię, a więc wyżywienie młodych, to, co się dzieje w szpitalach, a tak naprawdę i normy żywieniowe, które są w restauracjach. Niech to ma nasze ministerstwo. Niech to ministerstwo zajmie się również promocją polskiego jedzenia na zachodzie. No bo odwróćmy sprawę, zapytajmy się Włocha, czy zna polskie potrawy. Nikt się tego nie przyzna, a my, włoski, znamy naprawdę bardzo dużo. No. Tak więc, kochani, potrzebne nam jest ministerstwo gastronomii i turystyki, ale o tym rozmawiamy już z premierem, bo spotkaliśmy się ostatnio z prawą ręką premiera. Aha. I myślę, że dojdziemy do konsensusu.
2: Ministerstwo Gastronomii to jest pomysł, co państwo na to? Krzysztof Szulborski, prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Wrócimy na antenę za pewnie 10-11 minut. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. 510-357-357. Kto na antenie tym razem? Pani Ines, dzień dobry, witam, halo.
20: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
20: Proszę pana, ja mam sama dwójkę dzieci w szkole podstawowej i uważam, że ta zmiana jest jak najbardziej dobra. Moje dzieci pytane o to, czy smakuje im jedzenie, które jest w tej chwili w stołówkach serwowane, odpowiadają, że tak, jak najbardziej im smakuje, ponieważ one znają też te smaki. Ja sama próbuję też w domu gotować z tych produktów, które mamy sezonowo nowo dostępne. Mięsa też staram się mało wykorzystywać w kuchni, więc no, jak najbardziej ja jestem na tak za tymi zmianami. Jest tylko jedno ale, jeśli chodzi o szkoły, ponieważ stołówkami gotują według tam wytycznych, które teraz Ministerstwo Edukacji wyznaczyło. Natomiast w szkołach są również automaty. Pozostają wciąż automaty ze słodkim piciem, czy też ze słodyczami, które no, wciąż są dostępne dla uczniów.
2: Więc... I należałoby je wycofać?
20: No, jeśli już się trzymamy tak tych zdrowych nawyków, no to jak najbardziej. Ewentualnie, no mówię, na zdrowe, niezdrowe jedzenie jest może czas po szkole. Rodzice no też mają wpływ na to, co jedzą dzieci, więc równie dobrze można byłoby i tak.
2: 19 minut do 13. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, halo.
21: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
21: Ja bym chciał się odnieść do określenia dieta planetarna, bo wydaje mi się, że nie jest to tylko zabieg ideologiczny, ale można na to spojrzeć również z naukowej perspektywy. Bo jeśli człowieka...
2: Bliżej mikrofonu poproszę.
21: Dobrze, oczywiście. Jeśli człowieka potraktujemy jako maszynę enzymatyczną, która potrzebuje białek, węglowodanów czy tłuszczy, żeby po pierwsze dostawać niezbędną energię, po drugie móc rosnąć i się rozwijać, no to możemy te produkty dostarczyć zarówno z pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym. No to dlaczego ten roślinny miałby być lepszy? Abstrahuję całkowicie od tych etycznych przesłanek, natomiast czysto biologiczny fakt jest taki, że każdy organizm żywy, kiedy dostaje biomasę, czyli to, z czego buduje swoje ciało, to, co zjadamy w pożywieniu, to 90% tej biomasy zużywa na bieżące potrzeby metaboliczne. Więc to po prostu spala. Wydycha z dwutlenkiem węgla, żeby się poruszać, żeby utrzymywać całą temperaturę ciała. Więc kiedy my karmimy krowy czy trzodę chlewną roślinami, to 90% tych roślin, którymi je karmimy, jest pożytkowane na ich potrzeby metaboliczne, a tylko 10% jest dostępne dla nas do spożycia.
2: No rozumiem, czyli... ale jaka nauka płynie z tego?
21: No właśnie, gdybyśmy my jedli bezpośrednio tą soję, którą karmimy masowo choćby krowy w Ameryce Południowej, to byśmy potrzebowali 10 razy mniej soi, czyli byśmy potrzebowali 10 razy mniej lasów równikowych wyciąć. Więc to, jaką dietę jemy, bezpośrednio przekłada się na to, jaki jest wydatek środowiskowy związany z produkcją naszej żywności. Gdyż przy 9 miliardach ludzi na świecie naprawdę niełatwo jest nas wyżywić. Około połowa powierzchni pól uprawnych na świecie, którą można przekształcić w pole uprawne, jest nieprzekształcona. Więc jeśli odejmiemy pustynie, wysokie góry i oceany, to połowa równin i wyżyn o odpowiedniej glebie jest przekształcona na pole uprawne, więc nie jest naturalnym ekosystemem. To znaczy, że kiedy będziemy jedli więcej roślin, a mniej zwierząt, będziemy potrzebowali mniej powierzchni na uprawy i będziemy mogli mieć więcej lasów, więcej naturalnych ekosystemów, jak również sama masowa produkcja mięsa również jest dużym wydatkiem.
2: Czyli wyjdzie nam na zdrowie. Rozumiem, że tak, kierunek w szkołach jak najbardziej pana zdaniem słuszny. Pani Natalia, dziękuję panie Łukaszu. Pani Natalio, halo.
0: Dzień dobry. Ja dzień może dobry. Podrzucę parę obserwacji ze szkolnego korytarza, bo pracuję w szkole. Dzieci w śniadaniówkach mają mnóstwo syropu glukozowo-fruktozowego, chipsy, mnóstwo niezdrowych przekąsek, więc jak te dzieci, idąc na stołówkę, mają zjeść cokolwiek, jeśli są przeładowane cukrem? I pani Ines mówiła też o automatach, tak, w których mamy bardzo dużo, bardzo niezdrowych rzeczy, więc jeżeli promujemy zdrowe odżywianie, czyli jedzenie wszystkiego i roślin,
2: a rozumiem,
0: i zwierząt,
2: że
0: w zrównoważonej
2: dawno nie
0: formie,
2: byłem w szkole, pani Natalio, rozumiem, że te automaty są w szkołach i funkcjonują, tak?
0: Tak, są, funkcjonują, zmiany dotyczą też sklepików szkolnych, więc sklepiki zostały tym objęte, ale w automatach mamy naprawdę ogrom tego, co znajdujemy też w sklepach, które są przy szkołach z takim słynnym zielonym logiem ze zwierzątkiem. Dzieci uciekają na przerwach kupować hot dogi, różnego rodzaju frytki i nie tylko. No i pytanie, tak? Gdzie my jesteśmy? Zacznijmy też edukować rodziców. Tak jak pani Ines mówiła, robię dzieciom zdrowe rzeczy. Je nie są zaskoczone tym, co jest później jakby serwowane na stołówce. A jeśli rodzice wkładają dzieciom do śniadaniówek i w domach też ja pytam dzieci, co jedzą, no to proszę mi uwierzyć, że na pewno nie jest to zdrowa, kompleksowa taka odżywcza dla nich żywność.
2: Bardzo dziękuję za pouczającą
0: dziękuję.
2: Rozmowę. Kłaniam się. Pan Maciej na antenie. Panie Macieju, teraz pan. Halo?
1: Halo, jestem?
2: Jest pan, tak.
1: Super, świetnie. Piąty raz i za piątym razem bingo.
2: Cieszę świetnie. Się. Aha.
1: Ja również. Ja akurat jestem też po szkole takiej, która jestem dietetykiem i technologiem technologii żywienia.
2: Mhm.
1: I według mnie, ja czekałem do końca, bo tam padło wiele, wiele bardzo mądrych tematów, ale też bardzo takich jakby nie do końca fajnych. Ja jestem za tym, żeby przejąć trochę, tu się wybija akurat z przedmówców, z krajów skandynawskich, gdzie dzieci mają raz w tygodniu słodycze, prawda? Mm-hmm. I potem po prostu pucują zęby. Ale generalnie wydaje mi się, że wszystko, pani Kubo,
2: tak.
1: Zaczyna się w domu.
2: No, też po prostu, tak. Też
1: w
2: tak.
1: Domu.
2: Też tak uważam, że rewolucji w ten sposób nie przeprowadzimy. Natomiast przekonał mnie argument, że szkoła jednak ma takie zadania, może mieć taką misję pokazywania, uczenia, przekonywania.
1: Tak, ja rozumiem, pani Kubo, ona ma takie zadania, prawda? Tylko czy sama szkoła spełni te zadania, jeżeli dzieci będą miały zdrowe jedzenie, zbilansowane, będą miały odpowiednią ilość kilokalorii, bo to też czy mężczyzna dorosły,
2: a w domu, a w domu będą sięgały po niezdrowe. Pan Sebastian, panie Macieju, pozdrawiam. Panie Sebastianie, dzień dobry, halo.
22: Dzień dobry, ja tak szybciutko i króciutko tylko chciałem. Według mnie potrzebna jest taka dieta w szkole, chociażby z mojego podwórka, gdzie moja mama była cały czas kucharką w szpitalu i standardem było to składanie rzeczy dla dzieci, czyli z łup innych, żeby dzieci jadły, żeby nie marudziły, żeby smakowały, żeby jadły. Także wydaje mi się jak najbardziej pomysł trafiony, a tym bardziej, że moja córka była wegetarianką już od młodych lat i niestety w szkole nie mieliśmy alternatywy, żeby jadła takie rzeczy, tak? Mhm. Wydaje mi się, że pomysł jest jak najbardziej udany.
2: Co na to pani Ewa? Pani Ewo, halo, dzień dobry.
23: Dzień dobry, Ewa. Jestem lekarzem i chciałam troszkę wtrącić obraz przerażający otyłości u dzieci. Proszę mi wierzyć, że to jest coś potwornego. Dzieci mają insulinooporność, mają cukrzycę w wieku 10-kilkunastu lat, więc temat jest jak najbardziej, uważam, że bardzo ważny.
2: Palący.
23: Palący i szkoła też powinna odgrywać olbrzymią rolę. Rodzicom mówię, dziecko jest otyłe, a rodzic odpowiada, ale on nic nie je. Więc tutaj obijanie się o ścianę niemalże, bo rodzic jest zdziwiony, że znaczy nie mówię o tyłę, tylko warto by było troszkę zrzucić tego tłuszczyku, mówię delikatnie, żeby dzieci nie urazić. Nie zajmuję się leczeniem, tylko wysyłam do poradni diabetologicznej, poradni zaburzeń metabolicznych, ale proszę mi wierzyć na, myślę, że 20 dzieci, które mam w poradni, połowa to są dzieci otyłe, więc problem jest naprawdę palący.
2: 12 minut do 13. Bardzo dziękuję. Pan Dawid. Panie Dawidzie.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu.
3: A więc, panie Kubo, jesteśmy niby homo sapiens, mamy ten wolny wybór, więc jak komuś nie pasuje, to można chyba zamówić sobie catering, czy z popularnych amerykańskich fast foodów z literką M, czy z 3-literowym z K. No mniejsza z tym, ale najbardziej co mnie śmieszy, właśnie ci politycy opozycyjni teraz, jak krzyczą, że zupy nie można nagotować na kości, czy na czym tam. Czy... Przecież połowa z nich to jest koszerna, oni wieprzowiny nie jedzą, więc dlaczego tak krzyczą?
2: Dziękuję. Nie wiem, panie Dawidzie, skąd taka sugestia nagle panu przyszła do głowy, troszkę planetarna, że tak powiem. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, śmiało.
4: Panie Kubo, co tutaj mówić?
2: Słabo pana słyszę też, pana Krzysztof, panie Krzysztofie.
4: Może się przełącza głośnika.
2: No to bardzo bym prosił, bo...
4: Boże, jestem.
2: O, teraz bardzo proszę.
4: Co tu mówić o żywieniu zdrowym w szkole, skoro szkoła organizuje wycieczki do najbliższego miasta, do galerii handlowej i do McDonalda tam. No tak jest w programie, wczoraj była wywiadówka, tak przedstawił wychowawca klasy. W najbliższym czasie będzie w październiku wycieczka, cała klasa jedzie. No i McDonald jest zdrowy.
2: No logiki to w tym nie ma, rzeczywiście. Jeszcze pani Magdalena. Pani Magdaleno, halo.
5: Dzień dobry, pani Kubo.
2: Dzień dobry,
5: to
2: pani.
5: Tak trochę nawiązując do słuchacza, jak gdy miałam dziecko w szkole podstawowej starsze, to byłam tą mamą, która zawsze

0: co gotuję, to przepyszne rzeczy można gotować, opierając się na tych składnikach, które są teraz zalecane, bo moje dziecko w domu je zdrowo, natomiast w szkole zdrowo nie je i ten rozdźwięk nikomu w domu nie służył. Więc ja się bardzo cieszę i trzymam kciuki, żeby za pół roku o tej porze wszyscy byli zadowoleni, że jakoś poszło.
1: Pozdrawiam, dziękuję. Za chwilę sonda. Przypomnę, że dziś nasi goście Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka, autorka cyklu 357 kęsów na śniadanie i pan Krzysztof Szulborski, prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Słyszymy się?
2: Tak, jestem.
1: A pan Krzysztof również, Szulborski z nami? No chyba za chwilę. To sonda w takim razie. Na pytanie, czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie, 84% głosujących odpowiada, że tak. Aż 84%. 16% uważa, że nie. Katarzyna Błażejewska-Sztur, może rzeczywiście ta nowa dieta będzie taką zachętą do zmian żywieniowych i przekona. Może niektórzy uczniowie odkryją, że dania bezmięsne też po prostu mogą być smaczne. Może to będzie taki element edukacji, prawda?
2: Tak, mam nadzieję i bardzo się cieszę, poznając wyniki tej sondy, bo no niestety nauka nie obroni się sama, podobnie jak nie możemy oczekiwać, żeby dzieci same sięgały chętniej po kaszę zamiast po pizzę, no bo jednak nawet nam dorosłym nie zawsze to wychodzi.
1: Szkoda tylko, że na co zwrócił uwagę Krzysztof Szulborski, że ministerstwo na przykład nie pomyślało o takich bezpłatnych szkoleniach dla personelu w kuchniach, w stołówkach przed wejściem tego rozporządzenia aby w życie, no bo przecież nie wszyscy potrafią zrobić nagle smaczną, warzywną potrawkę, prawda?
2: Tak, aczkolwiek z tego co ja wiem, to takie szkolenia się odbywają. Na pewno wiele fundacji, między innymi Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, z którą ja współpracuję, takie szkolenia prowadzi. Więc myślę, że tutaj no, na pewno można to było przeprowadzić lepiej i bardzo zachęcam, mam nadzieję, że nie położymy tej reformy, tylko teraz wszyscy zbierzemy siły i wesprzemy panie, które przygotowują posiłki. Też dużą taką zmianą może być to, że dzieci na przykład będą nakładały sobie posiłki same w formie szwedzkiego stołu. I to nie jest tak, że teraz dzieci nie jedzą, a wcześniej jadły, bo dane z zeszłego roku pokazywały, że 55% jedzenia przygotowywanego w stołówce trafiało niestety do kosza.
1: Ogromne emocje budzi w tym menu wspominana wielokrotnie soja. W szkołach pojawiły się na przykład kotlety sojowe. Czy są zdrowe? Ja wiem, że mają dużo białka, że mają kwasy tłuszczowe, omega-3, omega-6, mają magnez, potas, no ale budzą strach z racji tego, że no, wszyscy wiemy, że na świecie soję uprawia się modyfikowaną genetycznie.
2: Modyfikujemy genetycznie różne rośliny i trochę tej soi się boimy i myślę, że to jest w ogóle temat na osobną audycję.
1: Chociaż warto przypomnieć, że w Polsce uprawa GMO jest zakazana, jest niedopuszczalna, aczkolwiek kupujemy produkty no, z racji wolnego handlu w Unii, które są modyfikowane genetycznie, prawda? Rzepak, soja, kukurydza.
2: Tak, ale ja bym naprawdę się na tym nie skupiała, bo założeniem tych zmian jest urozmaicenie diety. Więc jeżeli raz w tygodniu mają być produkty pochodzenia roślinnego, źródło białka, to w jednym tygodniu może być faktycznie soja, ale w drugim będzie groch, w trzecim fasola, w czwartym ciecierzyca, w piątym soczewica, więc nie musimy się tego bać. I myślę, że też bazując na lokalnych i sezonowych produktach, to znowu soja przegrywa z tymi roślinami, które u nas możemy uprawiać.
1: Nadwaga lub otyłość występuje u 33% polskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Mówiła o tym m.in. dzwoniąca do nas dziś pani doktor Ewa. Czy nowe menu w szkołach to zmieni? Może zwróci uwagę, może zachęci do jakiejś refleksji. No bo początki mogą być trudne, bo myślę, że bardzo często będzie tak, że po szkole dzieciaki pobiegną po prostu na kebaba i frytki albo po hot doga.
2: Tak, zdecydowanie. No ja myślę, że my naprawdę w całym kraju musimy wszyscy się za to zabrać i nawet najzdrowszy obiad serwowany w szkole nie rozwiąże tego problemu, nawet jeżeli dzieci go zjedzą, bo po prostu musimy zmienić chociaż

0: Chociażby prawo dotyczące reklam czy dostępności żywności przetworzonej dla dzieci.
1: A propos zmiany prawa, by rodzice dzwoniący dzisiaj zwracali uwagę, to rzeczywiście no jest temat do rozmowy. Automaty, które pozostają w szkołach ze śmieciowym jedzeniem.
0: Zgodnie z tą nowelizacją nie powinno ich tam być. To znaczy jedzenie w automatach też powinno spełniać wymogi tego rozporządzenia, więc jeżeli tak jest, to szkołę, to powinniśmy poprosić dyrekcję szkoły o usunięcie ich, czy zmianę asortymentu, a kolejną instancją jest sanepid, ponieważ szkoła niestety czerpie zyski z tych automatów, więc nie zawsze dyrekcji zależy na tym, żeby się ich pozbyć po prostu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka kliniczna, autorka cyklu 357 kęsów na śniadanie. Dobrego dnia, pani Katarzyno.
0: Dziękuję nawzajem.
1: Niebawem 3 minuty do 13. Dobrego dnia również państwu. No i jakiegoś pysznego kotlecika na obiad życzę. Nie przesądzam z czego.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Teraz dopiero do mnie dotarło, że nie wiem, co jest bardziej, czy w tarabani, czy w gramolić. Są zupełnie różne dwie sprawy, ale generalnie dzień dobry. Mamy czwartek i to już jest 17.

going right. I dim the lights and then go out.

0: Bardzo dziękuję. To akurat pouczające. Bardzo dziękuję. Otóż w tarabanić można się gdzieś, a wgramolić na coś. Ale można się też wgramolić tarabaniąc. To jest w ogóle oni tego nie sprawdzają. Teraz się wtarabanimy prosto do prognozy pogody. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przejściowo z rozpogodzeniami, to głównie w zachodniej części kraju. No i okresami będą przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze, a na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. Prognozowana wysokość opadów na Lubelszczyźnie miejscami około 10 mm. Na południu Podkarpacia i w Małopolsce 12. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, bo 20 do 21.
1: 3, 5, 7.
0: Powtarzam, do 21. 6 minut po 6.

pan. 6:10, jak to człowiek nigdy nie wie, jakiej wiedzy dozna od samego rana, a tu proszę, ale jaka to bardzo ważna rzecz. Pani Tereso, bardzo dziękuję, ponieważ już wiem, że wtarabanić ma większy potencjał dynamiczny. To się rzeczywiście, jak człowiek wtarabania, to jest jednak taka tam dynamika, a wgramolić to jest bardziej spokojne, takie może nawet, bym powiedział, dodał od siebie, że ociężałe. Ale można wgramolić się na przykład na kolanka, a potem z nich się starabanić, to wtedy jest też bardziej dynamicznie. To się pomądralinowaliśmy, to już może wystarczy, to teraz powiem, że dzień dobry, oficjalne Paulina Kozion i Zawoźniak, Adam Szuraj, który audycję realizuje, Bartek Waślewski, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Kłaniamy się. Stanisław Hatylak na państwa oczekuje. Dżentelmen pierwszego kontaktu, gdyby głosówka, gdyby telefon, to proszę śmiało korzystać.

0: 14 po 6, no to zapraszamy na dzisiejszy poranek.
1: Ranek 357.
0: Co w nim? Zapytają Państwo jak zwykle rezolutnie o tej porze. Otóż będą różne różności, sprawy poważne i ważne, między innymi o 8.15 to Bartek Wasilewski zaprasza Państwa na rozmowę, a mówić będziemy nadal o naszym bezpieczeństwie. Z rozmów Warszawy z administracją Stanów Zjednoczonych płyną pewne niepokojące sygnały, chodzi o eskalację działań rosyjskich w pobliżu polskiej granicy. Czego się spodziewać? To o tym wszystkim właśnie będziemy rozmawiali o 8.15, a gościem będzie pan doktor Tomasz Miłkowski, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Humanitas. To będzie 8.15. Zapraszam. Poza tym będziemy rozmawiać o bardzo ważnej rzeczy, no bo o czym możemy rozmawiać w połowie września? Tak się proszę zastanawiać. Nie o grzybach, to podpowiem od razu. W połowie września, o czym już można zacząć rozmawiać? No właśnie, ma pan całkowitą rację. O śniegu. O śniegu takim do zjeżdżania.
2: Ja pamiętam taką sytuację sprzed lat już w Nowym Targu na Dziubasówkach koło Długiej Polany miała powstać wielka stacja narciarska. Tam już był inwestor, były pieniądze, były zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, były umowy podpisane, tam było ponad 60 dzierżawców, prawie ze wszystkimi. Nie zgodził się jeden.
0: I co mu zrobisz? No nic, własność. No więc właśnie o tym będzie. Prawo śniegu. Będą planowane, są właściwie zmiany w przepisach w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Więc o tym państwu i Zawoźniak opowie około 7.50, też jeszcze przed 6.30. Prawo śniegu. Jeden mówi nie i co? No więc właśnie, może jest przed nami jakieś rozwiązanie. To zapraszam. Będziemy o tym rozmawiali. Porozmawiamy oczywiście za godzinę z doktorem Tomaszem. Kontynuujemy temat mrówek, bo taki tydzień nam się przytrafił. Jest jeszcze jeden wątek, a właściwie nawet dwa do omówienia. To zapraszam o 7.15. Będzie tatowanie po 7.35 i wybierzemy się do Zachęty na wystawę.
3: Możemy w czasie rzeczywistym stać się takim pracownikiem farmy botów i zobaczyć, w jaki sposób informacja jest replikowana i w jakiej manipulacji w sieci tak naprawdę bierzemy udział.
0: Zapraszamy serdecznie po 7.35, tatowanie. Co poza tym? Poza tym będzie prasa zagraniczna. Dzisiaj przeniesiemy się do Australii. Agnieszka Wyszomirska opowie Państwu o mediach australijskich. Będzie muzyczny goniec Antek Grudniewski. Wpadnie i opowie w tarabanie się do studnia, a poza tym oczywiście przed dziewiątą.
4: 1147 lat temu urodził się król z dynastii Karolingów, Karol III Prostak. Ponoć całkiem niezły król, świetnie panował nad dawną Francją, no ale nad własnym przydomkiem nie zapanował, no bywa.
0: Z tymi przydomkami to dajcie spokój.

0: A, nie wspomniałem Państwu jeszcze, że mamy adres mailowy zawsze gotowy. ranek@radio357.pl. Panie Dawidzie, a no właśnie, proszę korzystać w każdej sprawie, tych przerażających sprawach też, bo to pan Dawid przysłał zdjęcie przerażające. Mała wioseczka i na zdjęciu jest po prostu pylon stacji benzynowej i są tam cyferki różne. Wszystkie zaczynają się, nie, jedna zaczyna się od 9, jeden zestaw, 9,29. Ale też takie najbardziej popularne to 809, 904, cena i 95 i oleju napędowego. No to tak, to będzie rzeczywiście to przerażające obrazki pylonowe. Nie wiem, czy się będziemy musieli przyzwyczaić do tego.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Czy coś tam się wydarzy wspierającego właśnie? 22 minuty po 6. Zapraszamy do głosowania.

0: Sabian. Zestawu do głosowania lista.radio357.pl. 25 minut po 6 i teraz będzie o tym, że stacje narciarskie na Podhalu apelują o zmianę przepisów, a właściciele gruntów boją się o swoje ziemię.
1: Ranek 357.
0: O co chodzi? Chodzi o planowaną zmianę przepisów w ustawie o gospodarce nieruchomości, która może dać inwestorom prawo do budowania infrastruktury sportowej na prywatnej działce, nawet jeśli właściciel działki nie wyrazi na to zgody. Bo brak zgody blokuje inwestycje. Z tym jest duży kłopot, mówi w rozmowie z Radiem 357 Józef Figura, dziennikarz z portalu Podhale 24.
2: Problem jest duży i to nie dotyczy tylko, tak jakby się wydawało, tych stacji, które mogłyby powstać albo zostały zamknięte, a mogłyby wrócić, ale też funkcjonujących stacji, bo w wielu przypadkach jest tak, że umowy dzierżawy 20-letnie, kilkudziesięcioletnie kończą się, a pojawiają się na przykład, mówi się coraz częściej o pojawiających się ogłoszeniach o tym, że kupię działkę strategiczną pod wyciągiem czy na stacji. Wiadomo, że jeśli ktoś chce kupić działkę strategiczną, no to raczej nie po to, żeby poprawić funkcjonowanie tej stacji, ale albo ją zablokować, albo też uzyskać samemu jak największe pieniądze z tej dzierżawy. Więc tu jest obawa chyba wszystkich właścicieli, z tego co słyszę, wyciągów narciarskich, dużych stacji.
3: Co zwykle się na tych ziemiach znajduje? Co tam jest uprawiane?
2: Podhale to są ziemie górskie, więc tutaj nie można uprawiać na tych terenach, właśnie szczególnie na tych stokach narciarskich, jakieś, nie wiem, żyta, ziemniaków, Bóg wie czego. To najczęściej są łąki pastwiska, czyli tam latem ewentualnie owce się wypasa, albo leżą jako nieużytki, albo są jedynie wykaszane i to wszystko. Tutaj nie ma jakiejś uprawy, bo te gleby są takie dosyć jałowe. To jest surowy teren i surowy klimat.
0: No to to już wiemy. Teraz jeszcze sprawę rozwiniemy, ale to o 7.50 i Zawoźniak Państwa zaprasza serdecznie. Prawo śniegu. Czy będzie zmiana przepisów? Jest planowana, więc o tym właśnie będziemy rozmawiali. Teraz 27 po 6.

0: Takie jest tutaj przypuszczenie, pani Anety, że może z cenami paliw będzie tak samo jak z masłem. Też kosztowało za kostkę prawie 10 zł, a teraz nagle pyk, promocja goni promocję i czasem nawet 99 groszy za sztukę można trafić. Nie traćmy nadziei. Tak może być, na pewno. Gdyby się tak wydarzyło, to proszę dawać szybko znaki, nikomu nie powiemy. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, przejściowo także z rozpogodzeniami, to głównie w zachodniej części kraju. Okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami będą burze, na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. Prognozowana wysokość opadów na Lubelszczyźnie miejscami około 10, a na południu Podkarpacia i w Małopolsce 12 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze to będzie od 16 do 19, tylko na krańcach południowo-wschodnich jeszcze trochę cieplej, bo 20-21.
1: 3-5-7.
0: 29 do 7. To co? Tańce.

0: Madonna. Nie jest to dzieło wczesne, raczej późne, bo to całkiem zupełnie nowe nagranie. 25 minut do siódmej, tak?
1: Tak.
0: Proszę pana.
1: Madonna. Tak sobie skojarzyłem z Izabelą Łęcką.
0: Tak?
1: Panu tak, no bo szukaliśmy. Nie ma dzisiaj niczego ciekawego w prasie. Dzień
0: no
1: dobry
0: nie ma.
1: W ogóle.
0: Znaczy,
1: i tak, co tu by zrobić? Co tu, o czym by tutaj powiedzieć? No bo nie ma nic w prasie, więc
0: no, seniorze,
1: usłyszałem
0: sprawdź,
1: Madonna.
0: Kiedy tyle dostaniesz, to jest, wiesz, emerytura.
1: Ale seniorzy, biedni są ci seniorzy, którzy kupują Fakty i Super Express, bo oni ciągle muszą coś sprawdzać.
0: Tak.
1: Seniorze, sprawdź. I oczywiście tutaj wyobrażam sobie, że senior liże palec i tam szuka. No, teraz na stronie siódmej sprawdzę, czy przysługuje mi coś.
0: Tak.
1: Każdy senior moim zdaniem takie rzeczy już dawno wie, drogie redakcjo.
0: Myślisz?
1: No oczywiście.
0: No dobrze.
1: Zapytaj seniora, on ci prawdę powie i zawsze. Wszystkie ulgi i tak dalej, to redaktorzy Faktu Super Expressu mogliby popcorn jeść, a seniorzy by im opowiadali.
0: Dobra,
1: historie.
0: Wierzę na słowo.
1: Oczywiście, trochę szacunku.
0: To zanim przejdziemy do pani Izabeli, to jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jest, no, są też takie poważne sprawy na pierwszej stronie, drugiej i pierwszej i drugiej pierwszej stronie, czyli w obu dziennikach kolorowych, bo jest też umacniamy wschodnią granicę, ale to o tym po 8.15 bardziej.
1: No tak, oczywiście. Mamy tutaj oczywiście szaleńczy rajd tym razem. Dobra, czyli senior już musi coś sprawdzić, to wiemy. I mamy szaleńczy rajd, tylko teraz maszyna losująca.
0: Kogo?
1: Znany aktor. No, to już wiemy, że nieznana aktorka. Piotr Gąsowski.
0: Tak.
1: 62L.
0: Tak.
1: No tak, no i rzeczywiście, no to już jest hamuwa, no jechać skuterem po ścieżce rowerowej.
0: Nie, Piotrze, nie można.
1: Ale zaparkował swoje auto na tejże ścieżce.
0: No nie, nie wolno. Ale widzisz, ja mam tutaj taką okoliczność, no nie wiem czy łagodzącą, ale plusik bym postawił przy nazwisku pana Piotra, ponieważ jest w kasku. I teraz uwaga, bo widać zdjęcie także z przodu i z tyłu i... Są ludzie, którym jest dobrze w kasku, a są ludzie,
1: którzy są jak Piotr Gąsowski.
0: Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że panu Piotru jest bardzo elegancko w kasku.
1: A, bo on... Aha.
0: Tak mi się wydaje.
1: No dobrze.
0: Bo zdarzają się inne historie też.
1: No dobrze, dobry serial, i tylko tutaj jest tak dziwnie złamana ta gazeta, ale z oryginału mało zostało. O tym możemy przeczytać w Fakcie, gdyż reporterka widziała już nową lalkę. Tą nową lalkę, która zadebiutowała wczoraj w serwisie Netflix. Ale co ja państwu będę cytował, co tam Fakt napisał. Szanowni państwo, bierzemy YouTube'a, wchodzimy na kanał Radio 357 Talk, oczywiście subskrybujemy i oczywiście klikamy w najnowszy film wczoraj opublikowany przez Marcina Cichońskiego z udziałem Marcina Cichońskiego. Lalka Netflixa. Ile ma wspólnego z Prusem? To jest recenzja Marcina Cichońskiego. Bardzo państwa zachęcam do tego, by tę recenzję obejrzeć, wysłuchać, skomentować, polubić i podać dalej. To taka nasza redakcyjna prośba, no ale koniec już tej prywaty i poszukajmy jeszcze jakichś ciekawych tematów.
0: Jest taka sprawa tutaj, mogę się wtrącić.
1: Oczywiście.
0: Nie wiem, czy myślimy o tym samym, że jest impas między panem Karolem, prezydentem, a premierem Donaldem. Jest taki apel, bo jest wykrzyknik na końcu, to więc tuszę, że chodzi o apel. Dogadajcie się wreszcie.
1: Tak. No to taki never ending story, no. Panowie żyć bez siebie nie mogą. Ale a propos prezydenta. Dla prezydenta występ, gratis z Colim zrobił wyjątek pod koniec sierpnia w Juracie. Jak wiemy, bo mówiliśmy o tym nieraz, między innymi na naszej antenie, odbyło się wydarzenie przyszłość.pl organizowane przez parę prezydencką, które zgromadziło młodych ludzi w wieku od 18 do 26 lat. Na scenie pojawił się między innymi Skolim. Okazuje się, że król Latino za ten występ nie wziął ani złotówki. Wydarzenie przyszłość.pl odbyło się bez wypłaty honorariów dla artystów. Kancelaria prezydenta RP poniosła jedynie koszty organizacyjne związane z występami artystycznymi. Czyli pewnie chodzi o produkcję, można prościej to napisać. Poinformowała Plejadę, kancelaria prezydenta RP. No czyli łobuz kocha bardziej.
0: Nie wiem, proszę pana, nie znam się, nie orientuję. Ale jak się podobało, to dobrze.
1: No to dobrze, no nad morzem. Król Latino, jesteś w Juracie. No, czego chcieć więcej? No.
0: I tym optymistycznym akcentem posłuchajmy muzyki.
1: Posłuchaj.

0: Poranek 357, mamy 17 minut do 7. Na pierwsze strony gazet, Bartek Wasilewski.
1: No i najważniejsze pytanie, z którym mierzymy się już od kilku dni. Kiedy będziemy taniej tankować? To pytanie zadaje dzisiaj m.in. Gazeta Wyborcza. W optymistycznym scenariuszu na niższe ceny paliw trzeba będzie poczekać kilka lub kilkanaście tygodni. W pesymistycznym nawet parę lat. Ale na razie szykują się kolejne rekordy, pisze Gazeta Wyborcza. Według prezydenta USA Donalda Trumpa za mniej więcej 8 tygodni ma się to wszystko zmienić, czyli uwaga, przypadek po wyborach do kongresu. Słowa Trumpa mogą wyrażać jego jedynie tak zwany urzędowy optymizm, ale analitycy kreślą także pesymistyczne przewidywania. Agencja analityczna S&P Global w jednej ze swoich prognoz zakłada, że ceny baryłki ropy naftowej mogą utrzymać się w przedziale od 80 do 100 dolarów nawet przez rok lub dwa lata i co najmniej tak długo ceny paliw na świecie pozostać mogą tak wysokie. A oczywiście za skok cen, za ostatni skok cen odpowiada atak dronów na strategiczny rurociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej i mowa tutaj o tych wszystkich możliwych konsekwencjach, które z tym się wiążą. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Temat paliw na swojej pierwszej stronie porusza także Rzeczpospolita. Wysokie ceny paliwa uderzają w biznes, donosi Rzeczpospolita. Według opublikowanych w gazecie prognoz wzrost cen obniży wzrost PKB w naszym kraju, uwaga, o około 0,5 punktu procentowego. Najbardziej napędzające gospodarkę sektory, czyli inwestycje i eksport, ponoszą koszty związane ze wzrostami cen paliwa. Ponadto wzrost cen paliwa uderza w portfele obywateli, którzy od marca na stacjach benzynowych wydali, uwaga, o około 20 miliardów złotych więcej niż przeznaczyliby na paliwo bez wzrostu cen. Więcej na ten temat. No straszne są to informacje, przyznają państwo, w dzisiejszej Rzeczpospolitej, no i także oczywiście w Gazecie Wyborczej. Ale pozostańmy jeszcze przy Rzeczpospolitej. Tutaj ciekawa informacja na dole pierwszej strony. Kto kupi dawne Kolegium Humanum? Paweł Czy, czyli były rektor Kolegium Humanum, szuka kupca swojej uczelni, ustaliła Rzeczpospolita. Założyciel Kolegium Humanum i jej były rektor chce za nią ponad 20 milionów złotych. Propozycję miała otrzymać jedna z wrocławskich uczelni niepublicznych. Dziś ta stawka jest nierealna, ocenia menadżer zajmujący się konsolidacją uczelni. Jeszcze 3 lata temu Kolegium Humanum wyceniano na 170 milionów złotych. Uczelnia Pawła Czy miała ponad 20 tysięcy studentów, oddziały zagraniczne i studia MBA. Dziś kształci się w niej zaledwie 5 tysięcy studentów i nie prowadzi ta uczelnia już podyplomowych studiów MBA i nadal, mimo zmiany nazwy, odczuwa efekty afery z dyplomami. Jakby ktoś miał wolne 20 milionów złotych i chciał kupić sobie uczelnię, to jest taka na rynku do wzięcia. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Zaglądam szybko na stronę Wirtualnej Polski, a tam wywiad Mateusza Skwierawskiego, świeżutki wywiad z naszym kapitanem, kapitanem reprezentacji Polski Robertem Lewandowskim. Robert Lewandowski o swojej przyszłości w reprezentacji. Tego nie chciałem robić, mówi Robert Lewandowski i Mateusz Skwierawski pyta. Wszyscy zastanawiamy się, jak widzisz swoją dalszą karierę w reprezentacji i czy będziesz występował w niej również po meczach Ligi Narodów. Do tej pory nie padła z twojej strony żadna konkretna deklaracja. Robert Lewandowski odpowiada. Trudno określić mi dokładną datę pożegnania z kadrą i też myślę, że nikt nie powinien tego ode mnie wymagać i narzucać na mnie presji w tym temacie. Jestem już 18 lat w reprezentacji, oddałem jej całe życie i pewnie gdy poczuję, że to ten moment i kadra jest przygotowana na zmianę warty, będzie mi łatwiej coś postanowić. Na razie Robert Lewandowski zapewnia, że będzie grał dla kadry i te wszystkie plotki wątki, które pojawiały się przy okazji tego, że Robert gra teraz za oceanem, mimo że nie zawsze będzie się pojawiał na zgrupowaniach kadry, Robert Lewandowski te plotki rozwiewa w najnowszym wywiadzie na stronie WP Sportowe Fakty. Zaglądamy jeszcze do prasy tradycyjnej. Gazeta Polska codziennie. Polityk obozu Donalda Tuska podejrzewany o wielomilionową korupcję. Nowe dowody w sprawie posła Wojciecha Króla z KO. Komisja rekomenduje areszt. Dlaczego? Więcej o tym w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie.
0: Tak wygląda poranna prasa, też fragment jednego z portali. Bardzo dziękujemy. Bartek Wasilewski. Spotkamy się po 8.15. Wspomniałeś Roberta Lewandowskiego. Nie wiem, czy oglądałeś wczorajszy mecz Barcelony.
1: Owszem, nie. Ja ale nie. Podobno nasz bramkarz coś tam.
0: Pan Wojciech Szczęsny został wpuszczony w drugiej połowie na boisko i będzie bohaterem dzisiaj internetu.

0: 8 minut do 7. Teraz będziemy mieli małe zaproszenie, polecenie dla Państwa, żeby zajrzeć.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: Żeby zajrzeć na nasz kanał YouTube'owy także. No bo ciekawa sprawa, nie da się przechodzić obojętnie wokół sztucznej inteligencji, która jest obecna w wielu aspektach naszego życia. No i wspomniany już kilka minut temu Marcin Cichoński rozmawia także z panią dr Tutą Szymborską o konsekwencjach tego procesu. O tym, jaki ma wpływ na rynek pracy, o tym, jak wpływa na nasz rozwój, edukację, ale także o tym, czy AI jest w stanie zakończyć wojnę i pod jakim warunkiem.
2: Duże modele językowe będą trenowane na nieludzkich treściach, czyli na tym, co wcześniej wytworzyła AI. Bo do tej pory myśmy byli zagubieni, trochę przestraszeni i tu myślę, że liczba mnoga jest okej, bo to nie tylko ja, tym, co się dzieje. Ale to wszystko, co powstawało, było wytrenowane na tym, co myśmy napisali, namalowali, nakręcili jako filmy, nagrali jako dźwięk czy muzyka, prawda? A teraz modele będą trenowane na tym, co stworzyła sztuczna inteligencja. I to dla mnie jest ten super ciekawy historycznie moment. A to, o co pan redaktor zapytał, to też jest mocno analizowane naukowo. Czy to są powtórki, czy my mówimy tutaj o rewolucji, czy o ewolucji. Czy my nie jesteśmy troszkę jak te żabki gotowane w tym AI-owej zupie, że nam jest tak przyjemnie, że przygotowanie do wywiadu jest dużo szybsze, że OSINT, czy biały wywiad działa świetnie, jak jest sztuczna inteligencja, ale ile w nas tego człowieczeństwa pozostaje, wydaje mi się, że cały czas jest ważnym pytaniem.
0: A no właśnie, więcej jest takich pytań. To pierwsza z cyklu rozmów o tym, jak zmienia się rzeczywistość i jaką w niej rolę będzie pełnił człowiek. Partnerem rozmów są Uniwersytety WSB Merito, a całość podcastu, wideokastu znajdą Państwo

Biba Dubi. Także zestaw do głosowania na listę. lista.radio357.pl. Mamy jeszcze 3 minuty do 7. Wykorzystamy dobrze na spotkanie z panem Harym.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 17 września. Minęła siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku. Pojawią się kolejne, zapowiadają przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Są też nowe zasady na granicach Polski i Ukrainy. W momencie ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego u naszego wschodniego sąsiada w województwach objętych alertem przejścia graniczne będą tymczasowo zamykane. Więcej z Ukrainy, Piotr Kaszuwara.
2: W momencie ogłoszenia alarmu osoby przebywające na granicy będą musiały ją opuścić. Nie ma znaczenia, czy alarm będzie żółty, a więc oznaczający potencjalne zagrożenie, czy czerwony, wskazujący na bezpośredni atak. Praca punktów kontrolnych zostanie więc zawieszona we wszystkich obwodach, gdzie będzie słychać syreny: Odeskim, Wołyńskim, Lwowskim, Czerniowieckim i Zakarpackim. Niedawny atak na Wołyniu w pobliżu przejścia Jagodzin do Dorohusk i film z rosyjskiego drona, jaki ujawniły rosyjskie media, wskazują, że celem ataku faktycznie była infrastruktura graniczna.
1: Jest też apel do osób przekraczających granice, aby podczas nalotów szukać schronienia, rozproszyć się w jak największym stopniu i nie gromadzić w grupach. Organizacje społeczne obawiają się, że od przyszłego roku osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć trudniejszy dostęp do asystentów. Ustawa o asystencji osobistej wejdzie w życie dopiero za 2 lata. W przyszłym roku pieniądze będą dostawać jedynie samorządy, mówi pełnomocniczka rządu Monika Sikora.
3: System jest przekierowany na samorządy i NGOsy mogą korzystać z tej ścieżki przez samorządy.
1: Zostaniemy bez pomocy, przekonuje przedstawiciel organizacji wspierających osoby niepełnosprawne Kamil Kabasiński.
4: Z praktycznego punktu widzenia oznaczać to będzie utratę dostępu do usług asystenckich albo radykalne zmniejszenie tych usług.
1: Ponadto decyzja miała zapaść bez konsultacji społecznych. A w serwisie pytanie, kim jest Wojciech King? Chodzi o posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla, ale jego nazwisko we wniosku Prokuratury Europejskiej do Sejmu o uchylenie immunitetu i aresztowanie w sprawie korupcyjnej zostało przetłumaczone na angielski. To jeden z wielu błędów, które ma zawierać w dokument.
5: Przykład zarzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo, natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
1: Mówi prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Ślis. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mimo błędów, Komisja Regulaminowa Sejmu przychyliła się do wniosku prokuratury. To jeszcze informacja o prawdopodobnym rekordzie świata. Chodzi o przetrzymanie książki lub czasopisma z biblioteki. Do placówki w New Hampshire wrócił numer miesięcznika o tytule Century Illustrated Monthly Magazine po 132 latach. Wypożyczono go w 1894 roku. Gazetę, dodajmy, zwrócono zaraz po tym, jak biblioteka ogłosiła czasową rezygnację z Karla Spóźnielskich. Klient, który zwrócił czasopismo, powiedział, że zalegało ono w jego domu od zawsze i nie ma pojęcia, skąd tam się wzięło.
0: Teraz wiadomości sportowe i Sebastian Kierzek.
6: Jeżeli to miał być ten jeden słabszy mecz w turnieju, który mówią, że przydarza się zawsze, to dobrze, że przydarzył się teraz. Polscy siatkarze na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrali z reprezentacją Bułgarii 2-3 w tiebreaku 18-20. Z Bułgarią, czyli z gospodarzem imprezy. I to było słychać w hali. Stać nas na więcej, przyznał w rozmowie z Marcinem Lepą Jakub Popiwszczak.
7: Jak chcemy zostać mistrzem Europy, to nieważne, kto tam będzie stał po drugiej stronie. Na pewno dzisiejszy mecz to jest pewnego rodzaju nauczka, bo wiadomo, oni byli świetni, natomiast mam wrażenie, że my też mieliśmy dużo swoich szans, dużo małych rzeczy, które powinniśmy robić lepiej, które normalnie robimy lepiej. Natomiast dzisiaj one gdzieś momentami nam nie wychodziły i myślę, że to była nasza największa bolączka.
6: Ten fragment wypowiedzi o tym, że nieważne, kto będzie stał po drugiej stronie, nie jest bez znaczenia. Po drugiej stronie siatki w ćwierćfinale znów mogą stanąć Bułgarzy. Być może zatem będzie okazja do rewanżu. Najpierw jednak trzeba uporać się z dużo niżej notowaną Łotwą. To właśnie z Łotyszami Polacy zmierzą się w 1/8. Biało-czerwoni mimo wczorajszej porażki wygrali grupę B, w grupie D najlepsi Francuzi. Dziś dokończenie rywalizacji w grupach A oraz C. I po siatkówce czas na piłkę nożną, no bo ruszyła. Ruszyła faza ligowa Ligi Europy. Jak wiemy, z Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań. Jaga pierwszy mecz ma już za sobą, Lech zagra dziś. Ekipa z Białego Stoku do pewnego momentu świetnie radziła sobie w Pireusie.
8: Teraz świetny przechwyt, nie ma spalonego! 3-1, piłka do Preleca, Prelec odwraca się, jeszcze Schmidt, gol! 0-1!
9: Kapitalnie rozwiązali tą akcję piłkarze z Białego Stoku.
6: Od 20 minuty Jagiellonia po golu Kajetana Szmyta prowadziła z Olympiakosem Pireus. Prowadzenia nie udało się niestety utrzymać. Gospodarze wyrównali jeszcze przed przerwą, a decydujący cios wyprowadzili pod koniec spotkania. Olympiakos Jagiellonia 2-1. Słuchamy trenera Adriana Siemieńca.
9: Były momenty, z których możemy być dumni, ale no też ciężko tak podnosić to słowo duma po porażce mimo wszystko. Bo generalnie no, taka jest Liga Europy, poziom tych zespołów jest taki, jaki się prezentowaliśmy. Też nie możemy po każdym meczu tylko się cieszyć z tego, że parę było momentów, musimy po prostu szukać punktów.
6: Dziś punktów poszuka Lech Poznań, kolej już o 21:00 zagra na wyjeździe z Crystal Palace. Działo się w innych meczach Ligi Europy. Na San Siro na przykład Milan przegrał z Benfiką 0-2, a bohaterem Benfiki Jakub Kamiński. Do Mediolanu zajrzymy w serwisie za godzinę. Teraz jeszcze krótko o tenisie i kolarstwie. Świetne wieści docierają z Guadalajary. Magdalena Fręch pokonała Amerykankę Caroline Dolehite 6-4, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500. Jej kolejną rywalką rozstawiona z numerem 2 Iwa Jovic. Dalej, z tym, że w deblu gra także Katarzyna Peter, Polka w parze z Amerykanką Quinn Gleason, lepsze od duetu Harrison Hewitt. Z kolei Holender Matthew van der Poel wygrał inauguracyjny etap kolarskiego wyścigu Tour de Luxembourg. Polacy nie startują, wyścig składający się z 5 etapów potrwa do najbliższej niedzieli. Kolejny serwis po 8:00.
0: Teraz o pogodzie, a zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przejściowo także z rozpogodzeniami, to głównie w zachodniej części kraju. Okresami przelotne opady deszczu na Pomorzu, miejscami burze, na południowym wschodzie także opady o charakterze ciągłym. Prognozowana wysokość opadów na Lubelszczyźnie miejscami 10, a na południu Podkarpacia i w Małopolsce 12 mm. Zakopane to będzie 14, ale już stopni. Suwałki, Kielce, Rzeszów, Kraków, Katowice 17, Gorzów, Szczecin, Kołobrzeg, Gdańsk, Olsztyn, Białystok 18, Opole, Wrocław, Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz, Toruń i Warszawa, a także Radom i Łódź. 19 stopni. Na drugiej stronie, uwaga, nic nie ma.
10: Radio 357.
0: I mamy 7 minut po 7:00. Dzień dobry, mówimy, z kim się nie słyszeliśmy. Dzień dobry.
11: Ja mam taką prośbę. Pan Marcel może przekazać życzenia dla wspaniałej cioci Misi od siostrzeńca Piotra? Poprowadzę. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Oczywiście, że tak. Droga ciociu Misiu od siostrzeńca Piotra. Wszystkiego najlepszego, bo prowadzę.

11 minut po 7. Poranek 357. Zapraszamy do rozmowy. Głosówka, tekstówka, wszelkie ówki do w aplikacji zapraszamy. A poza tym oczywiście 510-357-357, ranek@radio357.pl. Mrówki nam będą spacerowały za kilka chwil w pytaniach z Księżyca, ale wcześniej jeszcze posłuchamy piosenki dnia. To będzie Kuba Folwarczyny.

0: Kuba Folwarczny to nasza dzisiejsza piosenka dnia, prawie 16 po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożak. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Wygląda mi na to, że ty jutro też jeszcze takie mrówkowe pytania, bo się nagle wysypały te jak mrówki, te pytania.
2: Jak mrówki.
0: Jak pytaniów, jak mrówków.
2: Się.
0: Rozbiegły się, rozpierzchły. Proszę pana, i też teraz mam taką sytuację, że przyszło jedno pytanie i pewien dżentelmen o imieniu Tomasz, bardzo sportowy, właśnie wstał o 7:10, żeby usłyszeć odpowiedź. Panie Tomku, mam dla pana bardzo dobrą wiadomość. Jutro też będzie pan musiał wstać o 7:10.
2: Bo jutro ale to będzie... zdrowo jest wcześniej
0: zdrowo,
2: wstawać.
0: Tak, bo to tam w sprawach biegaczowych takich będzie. Ja mu wszystko wytłumaczę. Ale teraz inne pytanie od pani Agnieszki, dobrze?
2: Dobrze.
0: Otóż sytuacja jest taka, myślę, że to nie tylko pani Agnieszce się przytrafiło w życiu, że praca w ogródku, się tam w ziemi grzebie, coś przekopuje, odkopuje, dosypuje, no i odkopane mrowisko i oczom ukazały się dziesiątki białych jajeczek. Zachwycona pani Agnieszka pobiegła do domu, by zabrać rodzinkę, pokazać ten cud. Trochę to zajęło, zanim wszyscy się zgromadzili, a jak przyszli na miejsce, to co? Było?
2: Nie było.
0: Nic nie było. No właśnie nic nie było. I teraz, gdzie one wszystkie zostały tak szybko przeniesione? Głębiej czy w zupełnie inne miejsce? Jak można się tak szybko zorganizować? Przecież to naprawdę tam jest mnóstwo tego.
2: Pani Agnieszka dodała, że to zbieranie się rodziny nie trwało 3,5 godziny, tylko trwało około 10 minut. Najpewniej, znaczy to trochę jest związane z tym, o czym wczoraj mówiliśmy, czyli królowe, co one mają, jakie one mają obowiązek, czy jak obowiązek ona ma, no bo jest jedna zwykle, a robotnice, no obowiązkiem robotnic jest dbanie o jaja i dbanie o to, żeby no zrobić absolutnie wszystko, żeby te jaja były niezagrożone, no bo to one są tym kolejnym pokoleniem i to one zapewniają gniazdu po prostu przetrwanie. Więc najpewniej nikt nie przeniósł tych jaj do innego mrowiska, do nowego mrowiska. One zostały po prostu przeniesione gdzieś głębiej, do ocalałych komór albo do korytarzy dokładnie tego samego gniazda. Zresztą tak, a czy to, co wygląda jak jajeczka, to zwykle są albo jaja, albo larwy, albo poczwarki. Często gdzieś tam to mylimy. Robotnice traktują jako najcenniejszy zasób kolonii. Co swoją drogą jest takie trochę... moglibyśmy z nich brać przykład i traktować dzieci rzeczywiście jako absolutnie najcenniejszy zasób. Ja wiem, że wielu z nas tak traktuje.
0: No oczywiście,
2: traktuje,
0: że tak.
2: Ale myślę, że moglibyśmy się jednak od nie tylko mrówek, ale innych zwierząt także nauczyć tego, że to rzeczywiście jest najcenniejszy zasób, a nie tylko w tej warstwie takiej
0: co?
2: Słownej.
0: Są takie zwierzaki, co tam niespecjalnie akurat... Jak mają do wyboru,
2: prawda,
0: kogo poświęcić.
2: Mówię, że nie mówię, że nie od wszystkich, ale mrówki rzeczywiście tak mają. W momencie, gdy odsłoni się właśnie taką komorę lęgową, dzieje się równocześnie kilka rzeczy. Po pierwsze, uszkodzenie gniazda uwalnia takie substancje zapachowe, alarmowe. W ciągu dosłownie sekund wszystkie robotnice w pobliżu przełączają się ze swojej normalnej pracy w tryb alarmowy, w tryb ratunkowy. Specjalistki od opieki nad potomstwem, ale także te robotnice, które nie opiekują się normalnie potomstwem, one chwytają to potomstwo, no właśnie, czy to są jaja, czy są larwy, czy poczwarki, one je chwytają tymi żuwaczkami i niosą gdzie indziej. W nienaruszone części gniazda. I to nie jest tak, że jedna mrówka niesie jedno, w cudzysłowie, wielkim dziecko, tak? Czasami kilka nawet. Równolegle działają dziesiątki, setki innych osobników, które jakby dbają o to, żeby to żeby te przenosiny, to przeniesienie, żeby było jak trwalsze w tym sensie, że no, jeżeli na przykład postępuje to uszkadzanie gniazda, żeby przenosić je nie w jedno miejsce, a za trzy minuty w kolejne, jeszcze w kolejne, tylko żeby znaleźć takie miejsce, które jest jak najdalej, jak najbardziej oddalone od tej uszkodzonej komory, no bo zawsze jest ryzyko, że przy pierwszym uszkodzeniu nastąpi drugie, więc te sąsiednie komory też gdzieś tam są zbyt ryzykowne. To jest bardzo, ale to bardzo zorganizowana akcja. I ona opiera się o zarządzanie chemiczne, czyli o zapachy. Mhm. Halo, halo?
0: Jestem, jestem. Ja słucham cały czas, że zapachy. To jakiś system alarmowy, wie pan, EOEO.
2: Halo, halo.
0: A pan mnie nie słyszy teraz. Panie doktorze, ja pana bardzo dobrze słyszę, ale to nic
2: pan... A, pan mnie słyszy. Dobrze, ja pana nie słyszałem. Wrócił pan. A teraz pana, tak, jestem, jestem.
0: Bo jestem generalnie człowiek cichy i...
2: I pokornego serca.
0: Skąd pan wiedział?
2: Jakoś mi tak przyszło do głowy. W każdym razie, te 10 minut, o których pisze pani Agnieszka, to jest w tym trybie bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo dużo. W 10 minut spokojnie to uszkodzone miejsce może opustoszyć kompletnie, także zaczynamy szukać, ale to było tutaj czy gdzie indziej. To nie jest przeprowadzka całej kolonii. To jest ewakuacja potomstwa w głąb istniejących tuneli. Tyle. No, jeżeli pani Agnieszka pyta, jak to w ogóle jest zorganizowane, czy tam jest jakiś dowódca, czy ktoś, nie wiem, kieruje ruchem. Nie, to jest taki wrodzony program, dość prosty. Widzę zagrożone potomstwo, chwytam i niosę w bezpieczne, znane miejsce.
0: Chroni następne pokolenie.
2: Tak. Mhm. A że mrówki znają swoje kolonie, czy znają swoje gniazda bardzo dobrze. Zresztą robotnice nie widzą, one się posługują tylko zapachem, więc te sygnały alarmowe, gdzie iść, co robić, albo że jest zagrożenie, to nie jest tak, że one się dowiadują o tym, albo orientują, że jest zagrożenie wtedy, kiedy w mrowisku nagle zaczyna być jasno. Czy to jest tak, że one się dowiadują wtedy, kiedy czują odpowiednie zapachy, a innych nie czują. Więc ta wspólna mapa zapachowa gniazda, bo to dokładnie tak wygląda, tak? Mamy mapę miasta, mamy, nie wiem, rozkład, wchodzimy do nowego budynku, tak? Albo w supermarkecie, albo w jakimś centrum handlowym, albo w budynku użyteczności publicznej. I czasami na parterze, a czasami przy każdej windzie jest rozkład pomieszczeń. No i to jest narysowane, tak? Bo naszym takim dominującym zmysłem jest jednak wzrok. Dla nich nie tylko dominującym, ale jedynym, który pozwala się w tej sytuacji zorientować, jest zapach. Więc one mają zapachowe mapy w głowie, ale te zapachowe mapy, one są cały czas odświeżane, dlatego że one tam chodzą, one zostawiają po sobie zapachy inne wtedy, kiedy idą do komory lęgowej, inne do innych jakby miejsc. I one to mają w głowie. Więc to są takie masowe, równoległe działanie, a nie działanie takie scentralizowane, jak na przykład u nas. No, u nas też w budynkach użyteczności publicznej są zaznaczone znaki, jak się ewakuować.
0: Tak. Powinny być przynajmniej. Zniknął pan, panie doktorze? No nic, to ja dokończę, bo ostatnio też byłem w takim markecie dużym i chodził pan i z kieszeni mu mówiło zawróć, więc on miał taką mapę wgraną w kieszeń, zdaje mi się. Ale to nic, panie doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję, jeśli pan mnie słyszy, jeśli nie, to też panu dziękuję. I spotkamy się my w poniedziałek, ale jutro Mateusz Fusiarz zaprasza państwa serdecznie i tu informacja dla pana Tomka sportowego, że po pierwsze o 13 proszę się stawić w studiu Radia 357, bo ma pan program, a po drugie to pytanie, co pan przysłał, to może jutro. A będziemy się kontaktować. 24 minuty po 7.

0: Zapraszamy do aplikacji, tam tekstówki i głosówki, chociaż pan Marcin napisał: dzień dobry, właśnie nagrałem głodówkę, ale proszę nie emitujcie, bo się pomyliłem. Audycja, o której mówiłem tam, to była przedwczoraj. Pozdrowienia. Dobrze, panie Marcinie, będziemy emitować, ale tak czy inaczej zapraszamy do słuchania.
1: To na pozór zwyczajny list. Można go znaleźć w tramwaju, na parapecie czy w innym, mniej oczywistym miejscu.
2: Wcisnąłeś.
3: No właśnie, zaraz wcisnę.
2: Przeszło. Tylko żeby wiatr po prostu tego nie wywiał. Tak będzie okej.
1: Marcel Cyś, artysta i muzyk, dzieli się w liście swoją bardzo osobistą historią.
2: Pamiętam, że odebrałem plusa wszelkiego rodzaju informacji dotyczącego, że ktoś ma HIV, żarty z HIV, słowo pozytywne. Jakby nagle były przed moimi oczami co chwilę po prostu jakieś też trochę paranoje dotyczącego tego, że właśnie, że każdy wie, albo już każdy może wiedział wcześniej, tylko mi nie mówił, bo stwierdził, że zasługuje, że ten HIV mnie zjadł.
4: Reportaż Mogłeś dać znać znajdą Państwo w podcastach Radia 357.
1: Magda Świerczyńska-Dolot, zapraszam.
0: Zapraszamy Państwa oczywiście do podcastu 28 minut po 7 teraz.

0: Nie wiem, czy to wczoraj pojawił się ten filmik, czy jakoś kilka dni temu, no ale dopiero wczoraj zobaczyłem, że jest zapowiedź, że będzie drugi sezon tego serialu, co to czołówką tego serialu utwór ten był, czyli Rooster 2 będzie. A poza tym będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo z rozpogodzeniami, to głównie w zachodniej części kraju. Okresami będą przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze, na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. No i prognozuje się, że na Lubelszczyźnie miejscami 10, a na południu Podkarpacia i Małopolski 12 mm napada. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze to będzie od 16 do 19, ale na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, bo nawet 21 się może pojawić. Drobny druczek zaczyna się tak. Zatoka Niżu z nad północnej Skandynawii wraz z pofalowanym frontem atmosferycznym pozdrawia Państwa i życzę miłego dnia.
1: 357.
0: Tutaj dalej w treści są dolegliwości bólowe, trudności z koncentracją, uwagi. To sobie odpuścimy.

0: Mhm, 24 do 8.
1: Tatowanie.
0: Krystian Hanke, dzień dobry pan.
2: Dzień dobry. Dzisiaj będę zachęcał, i to jest właściwe słowo, do tego, by ze swoimi nastolatkami zajrzeć czym prędzej na niesamowitą wystawę do Zachęty właśnie Narodowej Galerii Sztuki, bo to już finisarz, czyli no właściwie końcówka ekspozycji zatytułowanej Dojrzewanie. Tak, tak. Dojrzewanie i to tutaj nie ma żadnej kombinacji, wiadomo o co chodzi. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego, to polecam, bo obcowanie ze sztuką po pierwsze uspokaja, po drugie uwrażliwia, po trzecie, no właśnie, skłania do zadawania pytań, a wystawa sztuki nowoczesnej często lepiej też dociera właśnie do młodych widzów. Można zobaczyć pracę młodych artystów, artystów młodego, średniego pokolenia, ale także artystyczne realizacje tworzone warsztatowo razem z młodzieżą, bo głos nastolatków tu naprawdę mocno wybrzmiewa.
3: Została młodzież zaproszona przez nasze kuratorki, przez artystyki i artystów do współtworzenia wystawy. I dzięki temu możemy zobaczyć, co dla tych młodych osób jest w tym momencie najważniejsze. Z jednej strony jest to bardzo uniwersalna opowieść o kruchości, o wstydzie, o szukaniu sensu w chaotycznym świecie, w tym bardzo delikatnym momencie przejścia między byciem jeszcze dzieckiem, a już osobą dorosłą, w takim pełnym wzięciu odpowiedzialności za swoje życie, a z drugiej strony słychać głosy artystów, artystek o tym, jakie są wyzwania otaczające ich współczesności. Mówią o kryzysie zdrowia psychicznego, o wizji katastrofy klimatycznej, o bliskiej odległości wojny, o natłoku informacji, obrazów, fake newsów i oczywiście wszechobecnych mediach społecznościowych.
2: Opowiada Marta Dziewulska, pełnomocniczka dyrektorki Zachęty. Już na wejściu witają nas instalacje, na których młodzież wyraża swój bunt przeciwko obecnemu pruskiemu systemowi oświaty. Zadaje ważne pytania, dzieli się swoim rozgoryczeniem. Jednym z elementów są zapisane hasłami materace, na których też można usiąść i to wszystko sobie uważnie poczytać. Ale jeśli mówimy o współczesnych nastolatkach, przede wszystkim musimy dotknąć tematu życia w sieci.
3: Tutaj świetna praca Magdy Szpecht, stworzona specjalnie na potrzeby ekspozycji. Rodzaj farmy botów, na której możemy w czasie rzeczywistym stać się takim pracownikiem farmy botów i zobaczyć, w jaki sposób informacja jest replikowana i w jakiej manipulacji w sieci tak naprawdę bierzemy udział.
2: No i właśnie to robi wrażenie, a poza tym no w ogóle warto się zatrzymać przy tworzonej z młodzieżą pracy kolektywu Fantastic Little Splash.
3: Członkowie, członkini kolektywu zwracają na to uwagę, że to, co służy wielkim platformom do manipulowania użytkownikami, platformom internetowym, odpowiednio może stać się narzędziem też oporu i emancypacji. I tutaj celem tego krytycznego działania prowadzonego razem z młodzieżą było przygotowanie nowych emotikonów, czyli zaprojektowanie nowego tak naprawdę cyfrowego sposobu komunikowania się, który by odpowiadał potrzebom młodzieży. I tak powstał plac zabaw, niewidzialne emoji.
2: Tak, warto sobie to pooglądać. Są kolorowe, pomysłowe. Komunikacja jest w ogóle bardzo ważnym elementem wystawy i przewija się w wielu jej miejscach. Sposób komunikowania się jest zdaniem młodych do zdecydowanej poprawki.
3: Ta nasza komunikacja, która spłyca się, bardzo często odpowiadamy sobie po prostu jakimś znaczkiem, spłyca tę warstwę emocjonalną i tutaj młodzież bardzo celnie, myślę, że to oni nas tutaj czegoś uczą, zwróciła uwagę na to, że ten sposób komunikacji nie zawsze im odpowiada, że spektrum ich odczuć jest dużo szersze i zaproponowali widzom wystawy alternatywną przestrzeń cyfrową, alternatywne emoji, które można, uwaga, pobrać i można się nimi komunikować.
2: Na wystawie zatytułowanej Dojrzewanie w Zachęcie widz może też wziąć do ręki specjalny taki, no może nie specjalny, ale pędzel, zamoczyć go w kubku z wodą, tak, tak, i sam stać się twórcą. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki na specjalnym płótnie pozostaje czarny ślad i można malować, ale ten ślad nie zostaje na długo, bo znika, jakbyśmy pisali takim sympatycznym atramentem, tylko że odwrotnie, na odwrót, czyli można powiedzieć antypatycznym. Poruszająca jest też wystawa zdjęć Anety Grzeszykowskiej, cykl zatytułowany Córka, to jest cykl fotografii. Świetnie wkomponowuje się w tę aurę niepewności, strachu. Nieobecny wzrok młodej bohaterki porusza i niepokoi widza. Aneta Grzeszykowska, niedawna laureatka dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii sztuki wizualnej, więc też warto spojrzeć na tę pracę i warto zatrzymać się przy filmach. Polecam obraz Anjur Guttu.
3: Tworząc z taką prawdziwą, dużą wrażliwością, ale też pełną ironii opowieść filmową Voice z 2023 roku, opowiada o reżyserce, która chce nakręcić dokument o grupie aktywistów prowadzących warsztaty filmowe z młodzieżą ze środowisk migranckich i ekonomicznie wykluczonych. I tutaj film ten stawia bardzo ważne, również w kontekście wystawy, pytanie o to, kto ma prawo wypowiadać się w imieniu nastolatków. I co oznacza realne oddanie im głosu? Tutaj reżyserka została postawiona przed bardzo dużym wyzwaniem. Jej bohaterowie, bohaterki stanęli okoniem i powiedzieli, no to oddaj nam kamerę, to my ci opowiemy.
2: Tak, to nie jest statyczna wystawa. Kwintesencją jej dynamiki jest opera laserowa Age of Coming Matta Cobsona, której bohaterem jest dziecko, niemowlę, zatrzymane w czasie, które nie rośnie, nie starzeje się, ale nieustannie się zmienia. Chłonie rzeczywistość, zdobycze cywilizacji, ale zamiast znaleźć w nich oparcie, znajduje coś zupełnie innego. I ten pokaz można sobie obejrzeć na wygodnych pufach, ale klimat wcale nie jest sielankowy. Oj, nie jest...
3: Również opowiada o niepokojach dojrzewania i co więcej z Mattem Cobsonem będzie można, uwaga, wyjątkowo, naprawdę to jest wyjątkowa okazja, przylatuje do Polski, będzie można się z nim spotkać podczas finisażu wystawy.
2: Spotkanie z twórcą dziś o 18 w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, gdzie wystawa Dojrzewanie jest do zobaczenia tylko do niedzieli, więc warto się pospieszyć. I żeby nie zostawiać się rodziców maluchów niezaopiekowanych, którzy też chcą tworzyć sztukę prostymi narzędziami, ale może też takimi niekoniecznie oczywistymi, to mam zestaw Playmates, komuś chętnie podaruję, jeśli jest rodzicem, najlepiej tatą, takiego przedszkolaka. Tu można robić cuda, cudeńka z tak zwanych flipsów, chrupek kukurydzianych, które wystarczy zmoczyć, połączyć. Można według schematu stworzyć sobie jungle, a można tworzyć, bo chrupki są kolorowe, własne pomysły i taką sztukę nowoczesną w domu mieć z właśnie chrupków.
0: To jest jadalne?
2: Tak, znaczy to nie jest jadalne. Znaczy, producent nie zaleca jeść, ale gdyby ktoś nie wytrzymał i zjadł, to nic się nie stanie. Tak powiem.
0: Poka.
2: Proszę.

Florence and the Machine. Mamy 14 minut do 8 i właściwie teraz to powinniśmy zagrać Let It Snow, ale może jeszcze nie tym razem, bo będzie o śniegu za chwilę. Naprawdę.

0: i 12 do 8.
1: Ranek 357.
0: Stacje narciarskie na Podhalu apelują o zmianę przepisów, a właściciele gruntów boją się o swoje ziemię. Wracamy do tematu. Chodzi o planowaną zmianę przepisów w ustawie o gospodarce nieruchomości, która może dać inwestorom prawo do budowania infrastruktury sportowej na prywatnej działce, nawet jeśli właściciele działki nie wyrażą na to zgody. A dziś brak zgody blokuje takie inwestycje. Izabela Woźniak w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Prace nad przepisami w Senacie są już bardzo zaawansowane. Na Podhalu odbędą się konsultacje społeczne, a sprawa rozgrzewa opinię publiczną.
2: Bo kończą się kilkudziesięcioletnie umowy dzierżawy i trzeba zawierać nowe. Do tego sezon narciarski, jak pan wie, zbliża się wielkimi krokami i właściciele obiektów sportowych próbują zatrzymać w tym sezonie narciarzy, którzy zamiast jeździć na nartach w polskich Tatrach, omijają je i jadą dalej. Zygmunt Frankiewicz, senator i inicjator ustawy.
3: One w zasadzie zlikwidują coś, co bym nazwał liberum veto własnościowe. Mianowicie prowadzą administracyjny przymus służebności pod wieloma warunkami. To znaczy, to nie jest tak bezwzględnie, że ktoś chce wejść na cudzą działkę i może to zrobić. Przede wszystkim musi być to zgodne z planem ogólnym zagospodarowania gminy. Musi być zgoda rady gminy. Ta rada gminy powinna ważyć interes ogółu i właściciela. Przy czym to musi być poprzedzone negocjacjami. Dzieje się za odszkodowaniem i co najważniejsze, 70% powierzchni gruntu, a dokładniej właścicieli tych gruntów, musi wyrazić na to zgodę.
2: Na Podhalu wrze, projekt budzi sprzeciw części społeczeństwa oraz organizacji, bo narusza konstytucyjne prawo własności. Grzegorz Rusek z Federacji Obrony Podhala mówi wprost, to prawo, które pozwala inwestorom działać na prywatnym terenie.
4: Nasze stanowisko Federacji Obrony Podhala jest bardzo jednoznaczne. My jako lokalni przedsiębiorcy, sportowcy, a także olimpijczycy jesteśmy za rozwojem Podhala, za rozwojem sportu. Jesteśmy równocześnie przeciwko wywłaszczeniom. A druk 784 statuuje nowy mechanizm faktycznych wywłaszczeń ziemskich. Mamy do czynienia z próbą zaborczą zabierania ziemi. To jest zresztą próba numer 6 lub 7, licząc od 1995 roku.
2: Zmiany w przepisach pozwolą w końcu przestać blokować rozwój ośrodków narciarskich, mówi z kolei Tomasz Paturej, prezes Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych, jednocześnie prezes ośrodka Kotelnica Białczańska.
5: Dzisiaj w znakomitej większości te umowy udaje się odtworzyć z nowymi właścicielami, ale niestety trafiamy na przypadki takie, gdzie te negocjacje rzeczywiście są bardzo trudne, momentami wręcz nie do zaakceptowania. To, o co nam chodzi w tym wszystkim, to się wiąże z tym, żeby zwrócić uwagę na jedną rzecz przede wszystkim, że to nie jest problem stacji narciarskich samych w sobie, nie jest to problem gestorów czy właścicieli stacji narciarskich, że nie mogą funkcjonować i tak dalej. Proszę panią, jest to problem generalnie rzeczywiście społeczny. Z takiej stacji narciarskiej trzeba sobie zdać sprawę, że rzeczywiście nie tylko utrzymuje się właściciel, tylko utrzymuje się cała armia ludzi.
2: Ale Grzegorz Rusak z Federacji Obrony Podhala odpowiada.
4: Nie wiemy, czy jakikolwiek problem istnieje tak zwanego jednego pazernego górala, który mówi nie, gdyż w uzasadnieniu inicjodawcy powołują się na stacje narciarskie Gubałówka, Butorowy Wierch, Nosal, które nie mają nic wspólnego z problemami jednego górala, który mówi nie, bo nie, tylko albo mają problem PKL SA i jego polityki inwestycyjnej, albo jego polityki faktów dokonanych, wchodzenia siłą na działki górali, którzy wygrali sprawy przeciwko PKL-owi i sąd przyznał rację góralom, albo związane są z innymi aspektami, jak na przykład Nosal, związanymi z ochroną przyrody, statusem ziemi, ale skarbu państwa, bądź zarządzanej przez inne podmioty samorządowe, bądź publiczne.
2: Andrzej Skupień, starosta tatrzański i prezes Konwentu Tatrzańskiego zrzeszającego gminy z regionu, mówi, że zmiany są potrzebne, ale konwent proponuje swoje poprawki.
6: Wnieśliśmy swoje uwagi i zastrzeżenia, żeby rozszerzyć mediację, czyli zwiększyć ten moment, kiedy wnioskodawca po wyczerpaniu swoich już relacji z dzierżawcą nie mogli się dogadać i wtedy widzimy tutaj rolę gmin w tym, żeby jeszcze na tym szczeblu próbować mediować i dopiero jako ostateczność później uchwała Rady, jeżeli już te wszystkie wcześniejsze instrumenty się wyczerpią.
2: Józef Figura, dziennikarz z portalu Podhale24, przyznaje, że problem w regionie jest duży i zdarzało się wstrzymywać utrzymywanie inwestycji z tego powodu.
7: Trzeba pamiętać, że na Podhalu te działki są bardzo rozdrobnione. To nie jest rozmowa między dwoma, trzema potencjalnymi dzierżawcami. Kilkadziesiąt umów trzeba podpisać, kilkadziesiąt zgód trzeba pozyskać. Ja pamiętam taką sytuację sprzed lat już w Nowym Targu na Dziubasówkach koło Długiej Polany miała powstać wielka stacja narciarska. Tam już był inwestor, były pieniądze, były zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, były umowy podpisane, tam było ponad 60 dzierżawców, prawie ze wszystkimi. Nie zgodził się jeden. Cały pomysł wziął łeb.
2: W podhalańskich gminach odbywają się konsultacje społeczne w sprawie zmian przepisów, które mogą dać inwestorom prawo do budowania infrastruktury sportowej na prywatnej działce, nawet jeśli właściciel działki nie wyrazi na to zgody. Dziś takie konsultacje ruszają na przykład w gminie Kościelisko, a w przyszły wtorek odbędzie się posiedzenie Senackiej Komisji Sportu, Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. I tam trafi m.in. poprawka zaproponowana przez Konwent Tatrzański.
0: Te informacje zebrała Izabela Woźniak. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. No i zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie w tej sprawie.
2: Pan się tak nie rozpędza.
0: Ja się nie rozpędzam, jak na nartach. Ja na kreskę się zjeżdża, nie? Także...

0: Właśnie minęła ósma, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Ceny oleju napędowego na stacjach pobiły rekord. Wzrosły także ceny benzyny i gazu LPG. Najdroższa benzyna jest obecnie w województwie dolnośląskim, diesel w świętokrzyskim, a LPG w zachodniopomorskim, wskazują analitycy portalu epetrol.pl. Nie ma innego sposobu sfinansowania programu CPN niż ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw, mówi minister energii. Miłosz Motyka przyznaje jednocześnie, że nie wiadomo, ile potrwa obecny kryzys na rynku paliwowym. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy. Według Pałacu nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz, a paliwa i tak nie byłyby tańsze.
2: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen, to jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
1: Mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker. Głosowanie nad projektem jeszcze w tym tygodniu. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaproponowała poprawkę przewidującą, że minister finansów i gospodarki będzie mógł obniżyć akcyzę na paliwa w drodze rozporządzenia. Pracownicy sieci sklepów Biedronka są blisko strajku, chcą lepszych warunków pracy. Związek zawodowy prowadzi na razie bezskuteczne rozmowy z zarządem. Ostatnie spotkanie trwało pół godziny. Pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi, przekonuje przewodnicząca Solidarności w Biedronce Gabriela Kajm.
3: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
1: Solidarność chce podwyżki płac, premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci i skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22. Pracownicy Biedronki zapowiadają strajkowe referendum. Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony osób. Mimo coraz większego ruchu, przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
4: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
1: Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego rozważają poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w górę. Chciał tylko wyremontować tarasa, wykopał z ziemi prawie 20 kg srebra. W Jutlandii Północnej znaleziono przez przypadek największy w Danii skarb z epoki wikingów. Relacja Agaty Komosy Styczeń.
5: W północnej Jutlandii odkryto największy do tej pory skarb wikingów. Anonimowy mężczyzna planował remont tarasu w swoim domu i zupełnie przypadkowo stał się duńskim Indiana Jonesem. Podczas prac budowlanych w swoim ogrodzie znalazł ponad 700 przedmiotów z czystego srebra o łącznej wadze 18,5 kg. Niezwykłym odkryciem zajmuje się teraz Muzeum Jutlandii Północnej, którego lider przekazał duńskim mediom, że nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczył, jak wiele drogocennych przedmiotów leżało ukrytych w ziemi. Niestety, szczęśliwy znalazł nie będzie mógł sfinansować budowy tarasu odkrytymi kosztownościami. Wszystkie wykopaliska trafią w ręce archeologów. Dla Radia 357, Agata Komosa Styczeń, Dania.
1: I ta relacja kończy nasz serwis. Dziękujemy.
0: Zapraszamy na sport. Sebastian Kierzek.
6: Koniec fazy grupowej i na koniec pięciosetówka z tiebreakiem na przewagi. Ponadto gorąca atmosfera na trybunach, bo przeciwnikiem gospodarz imprezy. Nudy nie było w meczu Polska-Bułgaria w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Nie było też zwycięstwa biało-czerwonych. Polacy po raz pierwszy w turnieju i oby ostatni musieli uznać wyższość rywala.
7: Nie sądzę, żeby to był zimny prysznic. Spodziewaliśmy się, że Bułgarzy zagrają na bardzo dużym ryzyku, że są w stanie grać kapitalnie. Są to wicemistrzowie świata aktualni, także grają też u siebie przed własną publicznością. I widzieliśmy, że są niezwykle mocną drużyną i ten mecz. Czy nasz z Chicago z nimi, czy mecz z Ukrainą, który grali wcześniej, absolutnie ich nie definiuje. To jest świetna drużyna, która dzisiaj pokazała naprawdę wielką moc.
6: Mówił po meczu przyjmujący naszej kadry Aleksander Śliwka. Dziś dokończenie fazy grupowej i pojedynki Słowacja-Grecja, Serbia-Belgia, Finlandia-Estonia, a także Włochy-Słowenia. Później już tylko faza pucharowa. Polacy w 1/8 finału zagrają z Łotwą. W ćwierćfinale być może okazja do rewanżu z Bułgarią. Przejdźmy do piłki. Nad Wojciechem Szczęsnym nie chce się pastwić. Polski bramkarz zakiwał się we własnym polu karnym. I tak Barcelona straciła jedną z dwóch bramek z Racingiem Santander. Sama strzeliła jednak aż 7 goli i wygrała 7-2. To w lidze hiszpańskiej sporo emocji było z kolei w lidze Europy. Przed godziną mówiłem o meczu Jagiellonii w Pireusie. Przypomnę, Jaga przegrała z Olympiakosem 1-2. Wspomniałem też, że na San Siro błysnął Jakub Kamiński. Ano błysnął, bardzo nawet.
8: Jakub Kamiński, jest El Karuani i bramka na 2-0. Jakub Kamiński czy Sudakow? Polak jak trafia za drugim razem, bo miał już sytuację w pierwszej połowie. Teraz uderzył błyskawicznie pod poprzeczkę.
6: Asysta przy bramce na 1-0 i gol na 2-0. To był wieczór Jakuba Kamińskiego. Benfica wygrała na San Siro z Milanem 2-0. To posłuchajmy, co powiedział Kamek. Jestem szczęśliwy i to bardzo, to kapitalne, wygrać z Milanem i to na wyjeździe. Za nami świetny mecz i mój i całej drużyny. Powiedziałbym nawet, że wynik historyczny. No cóż, duże słowa, ale chyba uzasadnione. W innych ciekawszych meczach pierwszego wieczoru z Ligą Europy Anderlecht przegrał z Lyonem 1-2, Sunderland pokonał Alkmaar 1-0, a Sparta Praga wygrała w wyrywaniu 4-1. Czekamy na spotkanie Lecha Poznań. Dziś o 21:00 mistrz Polski powalczy na wyjeździe z Crystal Palace. To teraz a propos mistrzów, Ligi Mistrzów, piłkarzy ręcznych. Industria Kielce pokonała wczoraj norweski zespół Kolsztat 36-29 i po dwóch kolejkach ma na koncie dwie wygrane. Daje to Kielczanom prowadzenie w grupie F. Dziś do gry wkroczy druga z naszych ekip, Wisła Płock. I na koniec pytanie, czy pamiętają Państwo Terezę Jochałk? Wielka rywalka Justyny Kowalczyk w zeszłym roku zakończyła sportową karierę, ale wciąż jest w doskonałej formie. W najbliższą niedzielę wystartuje w Mistrzostwach Świata w biegach ulicznych. Te odbędą się w Kopenhadze, a Jochałk zamierza pokonać dystans półmaratonu. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie cel, jaki sobie założyła. Godzina i 10 minut. Powiem tylko, że to wynik tylko nieznacznie słabszy od rekordu Polski. Do usłyszenia jeszcze po 9:00.
0: Będziemy mieli zachmurzenia. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przejściowo z rozpogodzeniami. To głównie w zachodniej części kraju. Okresami przelotne, opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze. Na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym, a prognozowana wysokość opadów na Lubelszczyźnie 10, na południu Podkarpacia i w Małopolsce 12 mm. Temperatura Zakopane 14, Suwałki, Kielce, Rzeszów, Kraków, Katowice 17, w Gorzowie, Szczecinie, Kołobrzegu, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku 18, Opole, Wrocław, Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa, Radom, Łódź 19 i tyle.
9: Radio 357.
0: 7:07.
10: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: No bardzo ładnie, 11 minut po 8, bo lubię takie państwo poranne wyznania, takie życiowe, takie od serca. O, na przykład jak tutaj u pana słuchacza, sprowadziłem się do pionu i już żałuję. Bardzo dziękuję, to była tekstówka. A i proszę pamiętać, drogi słuchaczu, brawura to nie odwaga.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Można głosować na listę także leżąc. Dopuszczalne to jest, więc zapraszamy serdecznie. lista.radio357.pl. A tam oczekuje na państwa całkiem zupełnie inny niż zwykle Warhouse.

0: Warhouse. Ciekawe rzeczy się mogą wydarzyć, jeśli chodzi o głosowanie na listę i ten utwór. Polecam. Proszę głosować. Zapraszamy. Dzisiaj czwartek, czyli jutro do południa, a potem po 19 lista piosenek. Nietypowo jutro, bo z Żoliborza.
1: Partnerem audycji jest Akademia Humanitas.
2: Gość Radia 357.
0: Studio Bartek Wasilewski.
3: A naszym gościem jest dr Tomasz Miłkowski, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Humanitas, były komendant Służby Ochrony Państwa. Dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: W ostatnich dniach Rosja zaatakowała cele około 2 kilometrów od polskiej granicy. Mamy też rosyjski dron znaleziony na Bałtyku. Premier mówi wprost o eskalacji rosyjskich działań. O realnym zagrożeniu ze strony Rosji słyszymy już od kilku tygodni i słowo staje się ciałem. To dopiero początek?
4: Oj, to trudno powiedzieć. Wszystko wskazuje na to, że to jest pewien ciąg zdarzeń, który tak trochę na zasadzie pewnej amplitudy wzrasta, osłabia się. Tu pewnie wiele czynników też zewnętrznych ma w tym swój udział, więc na pewno nie będziemy świadkami zastopowania tego, a czy on będzie wzrastał? No, szczerze mówiąc, chyba nie ma dzisiaj nikogo, kto byłby w stanie odpowiedzieć na to pytanie ze 100% pewnością.
3: No właśnie, a propos czynników zewnętrznych. Amerykanie podobno byli w głębokim szoku i zupełnie nie spodziewali się nagłego wzrostu napięcia, do którego doszło bezpośrednio po tajnej sierpniowej misji dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie.
4: No tak.
3: Spodziewali się czego? Że ta wizyta uspokoi? Ta wizyta niby powiedziałem, że była tajna, chociaż jaka to tajna wizyta, skoro wszyscy ją na flying radarze mogli śledzić?
4: Jest taki dokument, który nazywany jest długim telegramem, to jest początek lat, właściwie druga połowa lat 40., kiedy pewien polityk amerykański opisywał sposób funkcjonowania Moskwy, bo ona się przeobrażała w różne postaci, w której jakby zawarł takie długodystansowe myślenie Rosjan czy myślenie tamtej części świata. I tak chyba za każdym razem, kiedy nowa administracja amerykańska obejmuje władzę, wydaje jej się, że to teraz będzie już inaczej. No, raczej inaczej nie jest. Żeby nie przedłużać, mamy też w tym wschodnim sposobie myślenia o konflikcie, mamy też takie pojęcie deeskalacji przez eskalację, prawda? To znaczy podwyższamy ten próg bólu, żeby potem troszeczkę zrobić krok wstecz i powiedzieć, no zobaczcie, my bardzo chcemy z wami się jednak dogadać, prawda? Ale już 3 rzeczy osiągnęliśmy w międzyczasie, więc myślę, że to jest pewien rodzaj, powiedziałbym, gry, w której Rosjanie są dobrzy, ale oczywiście są też inni, którzy potrafią to odczytywać i potrafią sobie z tym radzić.
3: Czyli żeby jakoś to tak plastycznie nazwać, boli mnie jeden palec, to uderzę się w drugi przestanie mnie, bolą mnie dwa palce, jeden palec przestanie mnie boleć i wtedy się cieszę, że już boli mnie tylko jeden, a nie dwa.
4: Dokładnie, no i oczywiście
3: ja się zastanawiam, czy w ogóle w okolicach administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych są w tej chwili ludzie, którzy rozumieją i znają Rosję. Bo to nie chodzi tylko o czytanie artykułów w tej czy innej prasie. To chodzi o studiowanie tej historii, o bycie specjalistą, który od wielu lat się zajmuje tym tematem. I z tego co wiem, tam raczej dobrze nie jest pod tym kątem.
4: No, ja tak krytyczny bym nie był. Może myśli pan redaktor o tej czołówce, tak? Tej, która podejmuje decyzje. To oczywiście tak, natomiast Stany Zjednoczone to jest jednak konglomerat wielu różnych instytucji, wielu różnych think tanków i również zaplecza wywiadowczego, więc na pewno informacje mają i dane są, natomiast sposób ich wykorzystania zawsze zależy od tego, kto po prostu może podjąć decyzję, tak? Na różnych szczeblach też.
3: No dobrze, mówi się o terroryzmie rosyjskim. Mówi się o nim coraz więcej ze sprawą potencjalnego ataku, potencjalnych prowokacji na wschodnią flankę NATO. No bo nie mówimy tutaj tylko o Polsce, mówimy tutaj także o krajach bałtyckich, krajach skandynawskich. Co realnie może nam grozić? Czym się cechuje taki terroryzm rosyjski? Ja jestem wychowany jestem typowym milenialsem, pamiętam zagrożenie zagrożenie terrorystyczne, o którym się mówiło ze strony krajów arabskich. No to wtedy była mowa na przykład o tym, uważajcie z metrem i tak dalej. Czym taki terroryzm się charakteryzuje?
4: On przede wszystkim jest połączony z doktryną również wojenną. To jest takie nieco, powiedziałbym, na różną okoliczność przywoływana doktryna Gierasimowa. To nie do końca jest jego doktryna, ale w jednym z etapów takiej walki poniżej progu tego konfliktu kinetycznego jest również sianie zamętu. Dzisiaj nazywamy to terroryzmem, kiedyś być może nazywalibyśmy to trochę inaczej. No to tak trochę historycznie rzecz biorąc, panie redaktorze, wracamy do momentu, kiedy terroryzm się zaczął, bo to przecież rewolucja francuska i terror jako pojęcie zaczął być pojęciem ustrojowym, prawda? Czyli terroryzm właściwie zaczął się od państwa. Potem przeobrażał się w różne formuły, a teraz trochę wracamy do tego, czym się może objawiać. Może się objawiać wszystkim tym, czym jest terroryzm, to znaczy sianiem strachu, sianiem zagrożenia, zamachami, próbami zamachów, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Ja nie sądzę, żeby Rosjanie, takich trochę upraszczamy, prawda, skrótem myślowym, bo to oczywiście nie mówimy o wszystkich Rosjanach pewnie, mówimy o elitach, żeby za każdym razem, czy też zbyt często chcieli używać swojej flagi, mówiąc w przenośni. Ja bym wcale nie wykluczał tutaj działań również za pomocą innych zniesmaczonych, zdegustowanych, rozgoryczonych ludzi. Mamy trochę na świecie konfliktów i mamy trochę miejsc też blisko siebie, z których można czerpać chociażby przysłowiowych terrorystów, którzy nawet nieświadomi będą to wykonywać z inspiracji innych.
3: Naszym gościem, mamy problemy chyba z połączeniem. Naszym gościem jest dr Tomasz Miłkowski, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Humanitas, a także były komendant Służby Ochrony Państwa. No to jest pytanie, czy Rosja nadal testuje reakcję NATO? Czy tu się coś zmienia? Czy reakcje NATO się zmieniają? Bo słyszymy coraz więcej ostrzeżeń, tylko że my też im więcej tych ostrzeżeń słyszymy, tym bardziej obojętni chyba na nie się stajemy, no bo nie widzimy tutaj z drugiej strony jakichś zdecydowanych reakcji państwa. Nie widzimy tutaj budowy schronów. Wiemy o zagrożeniu Rosji co najmniej od 2022 roku, a w tym czasie schronów nam nie przybyło.
4: Świetnie, z mojego punktu widzenia, świetnie, że wspomniał pan o tym wątku, ponieważ to rzeczywiście są dwie rzeczy. Pierwsza to jest ten sposób naszego przedstawiania wszystkiego właściwie, co nam się w tym obszarze Rosji szeroko rozumiem kojarzy. To znaczy od wielu, wielu miesięcy mamy taki ciągły przekaz, że właściwie wszystko winy, prawda? Czy też z ich inspiracji, że to wszystko jest ich inicjatywa. Tu rzeczywiście dobrze, że pan o tym wspomniał, że tu trzeba trochę zmienić sposób działania czy sposób przekazu, ponieważ ja też rozmawiałem z ludźmi, zaczyna być taki jakby taki przekaz albo takie rozumienie wśród ludzi, że oni mogą wszystko, prawda? A my właściwie tylko aktywnie próbujemy czemuś przeciwdziałać. Lepiej czy gorzej. Tu rzeczywiście trzeba by pokazać trochę naszych udanych akcji albo z tych dawnych pół roku wydarzeń, pokazać jakieś dowody, że to rzeczywiście oni i rzeczywiście działali. My musimy też pokazać sprawę. Co do schronów, no cóż, panie redaktorze, opowiadanie o tym, że one powstaną w rok czy w dwa, od samego początku było skazane na niepowodzenie.
3: I tym bardziej, że nie powstało nic.
4: I to jest niestety drugi problem, to znaczy świat polityki rządzi się swoimi prawami, a politycy chcą być sprawczy, to jedynie mogą to robić przekazem i to nas trochę gubi, bo teraz pokazujemy, państwo pokazujecie, a my to wszyscy widzimy, jedna, druga, trzecia krytyczna sytuacja i nie ma gdzie uciekać, nie ma się gdzie schować, więc może lepiej było od samego początku powiedzieć, że to się nie da zrobić w rok czy w dwa.
3: Ale no tu nie mówimy o roku czy dwa, no bo od 2002 2022 roku. Minęło już kilka lat i mam takie poczucie, że ten czas jak zwykle został przespany. Owszem, zmieniła się władza, no ale nie mamy tutaj żadnej ciągłości i ani jedna, ani druga władza nie zrobiła za dużo w tym zakresie. Zastanawiam się także nad systemem alertów RCB. Mieszkańcy wschodniej części naszego kraju ciągle takie alerty dostają. No i eksperci zwracają uwagę na to, że ci mieszkańcy mogą już zobojętnieć na te SMS-y, no bo przychodzą one trochę bez ładu i składu. Gdy słyszymy o tym, co się dzieje w Ukrainie, no to Ukraińcy mają dobrze rozwiniętą sieć aplikacji na smartfony, które tam są w stanie im przekazać informacje, w którą stronę, na którą dzielnicę poleci dany dron. U nas nie słyszymy o takich pracach, jeśli chodzi o Ministerstwo Cyfryzacji.
4: No właśnie. I znowu mamy natomiast takie wrażenie, prawda, że po każdym wydarzeniu słyszymy o tym, że będziemy modernizować
3: teraz to zrobimy,
4: nasze procedury.
3: Tak.
4: I że teraz już myślimy o tym, żeby to zmienić. No, nie mamy zbyt wiele czasu, więc może powiedzmy tylko punktowo. Po pierwsze, w Polsce nie ma jednego systemu załączania czy włączania syren alarmowych. To jest nie jeden guzik, a 1500 różnych guzików, które nie są z sobą spięte w całość. Po drugie, podręcznik i ten bezpieczeństwa, ale przede wszystkim rozporządzenie ministra jest całkiem mądrze skonstruowane. Oprócz alarmu powinien być komunikat. Czy on będzie w formie SMS-a, czy RSO, czyli takiego jakby wymuszonego na ekranie również komputera, telewizora, ale telefonu informacji, ma ona uszczegóławiać, co właściwie nam grozi i w jakim obszarze. Tego nie robimy w ogóle, prawda? Więc mówiąc alarmy i to, o czym pan wspomina, pamiętajmy o takim alarmie jak Child Alert, ten, który towarzyszy nam, kiedy szukamy jakiegoś dziecka. On z założenia musi być inicjowany rzadko i tylko w wyjątkowych wypadkach. Bo psychologia działa niestety bardzo, powiedziałbym, w prosty sposób, nasz sposób myślenia. To, o czym pan powiedział, jeżeli codziennie ktoś nam mówi, że będzie deszcz, to my już właściwie tego nie czytamy, bo no okej, będzie, no i co takiego, prawda?
3: No i nie wezmę parasola. Po prostu.
4: Nie wezmę, jakoś sobie poradzę, no przecież nic wielkiego. Ale tu mamy oczywiście jeszcze problem szerszej natury, że ten nasz alarm, któremu towarzyszyć powinny, a nie towarzyszą komunikaty, jest na bardzo rozległym obszarze, prawda? To znaczy my nie potrafimy po pierwsze identyfikować konkretnego obszaru, który jest zagrożony, ale po drugie, i to jest pytanie, ja mogę to powiedzieć sprzed paru lat, ale chyba się nic nie zmieniło, my raczej mamy ograniczenie wojewódzkie, to znaczy obszaru województwa w tego typu komunikatach RCB, a to jest jednak znacznie większy obszar niż obszar rzeczywiście zagrożony. No i potem mamy taką sytuację, że ktoś, nie wiem, pod Warszawą, okej, pod Mazowszem dostaje komunikat, który dotyczy pobliża granicy, więc tym bardziej jest zirytowany i tym bardziej czasami sobie myśli, po co mi to właściwie wysyłacie.
3: Coś czuję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Doktor Tomasz Miłkowski, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Humanitas, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartek Wasilewski.

To nie chciał za bardzo przerywać sytuacji muzycznej, ale tylko sygnalizuje, że zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przejściowo z rozpogodzeniami, to głównie w zachodniej części kraju będą okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu też burze, na południowym wschodzie również będą opady o charakterze ciągłym, no a poza tym temperatura też będzie na przeważającym obszarze od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, bo od 20 do 21 już znikam, bo będą śpiewać.

0: Deszczowa piosenka za 24:09. Tymczasem w Australii, a no właśnie, co w Australii, o tym opowie Państwu Agnieszka Wyszomirska.
1: The Saturday Paper otwiera ostatnie wydanie informacją o rządowym planie obniżenia akcyzy na tytoń, by położyć kres wojnom tytoniowym w Australii. Detaliści, funkcjonariusze organów ścigania i ekonomiści obwiniają wysoką akcyzę za napędzanie czarnego rynku tytoniu, który nielegalne papierosy oferuje po znacznie niższych cenach. Przeciwnicy obniżki akcyzy twierdzą, że taka polityka przyniosłaby tylko korzyści firmom tytoniowym i będzie miała negatywny wpływ na zdrowie Australijczyków. Z jednej więc strony politycy chcą wywierać presję na spadek liczby palaczy, z drugiej chcą zlikwidować tytoniowe gangi. W Australii mówi się więc o kryzysie związanym z nielegalnym tytoniem i to w momencie, gdy zdaniem wielu obserwatorów palenie wraca. Dane Australijskiego Biura Statystycznego szacują, że spożycie tytoniu w ciągu ostatnich 8 lat wzrosło o 40%. Przejście na nielegalny tytoń pozostawiło też czarną dziurę w prognozach akcyzowych Ministerstwa Skarbu. Gazeta przypomina, że dyskusja toczy się w obliczu prawie 200 podpaleń związanych z tytoniem i 6 zabójstw bezpośrednio powiązanych z handlem nielegalnym tytoniem i to tylko w samej Wiktorii. Bardzo ciekawy tekst znalazłam w The Guardian Weekly, którego dziennikarze przypominają, że Stany Zjednoczone mają dostęp do ponad połowy australijskich baz wojskowych i stawiają pytanie, czy to może wciągnąć Australię w wojnę wbrew jej woli. Niektórzy mówią o kolonizacji australijskiego wojska. Amerykanie między innymi gromadzą informacje wywiadowcze, szkolą Australijczyków i organizują centra logistyczne przechowujące broń i paliwo na wypadek wojny na Pacyfiku. Wykorzystują też australijskie zakłady do produkcji systemów uzbrojenia. Z chińskiej perspektywy, jak czytamy, Australia nie tyle gości bazy amerykańskie na swoim terytorium, co jest odrębną bazą amerykańską. Dziennikarze nie ukrywają, że w ciągu najbliższych kilku lat będziemy świadkami rosnącej obecności wojskowej USA na tym kontynencie. Politycy uspokajają, że relacje australijsko-amerykańskie są szersze, głębsze i trwalsze niż kadencje premierów i prezydentów. Zrobiło się poważnie, a przecież dopiero zaczynamy dzień, dlatego zmieniamy nastrój i zajrzymy do jednego z moich ulubionych magazynów Gourmet Traveler. Ten przypomina, że australijska wiosna to najlepszy moment, by odwiedzić Canberrę, gdzie w tamtejszym parku kolorowe dywany stworzy milion różnych kwiatów. Gourmet Traveler zabiera nas też do restauracji roku Zare w Melbourne, która wygrała najbardziej prestiżowy australijski tytuł. Oto restauracja, która od momentu otwarcia dokładnie wiedziała, kim, dlaczego i czym się zajmuje, czytamy. W czasach, gdy kult szefa kuchni Gwiazdy Roka ustępuje miejsca bardziej holistycznemu podejściu, gdzie detale wystroju sali restauracyjnej są równie ważne jak to, co znajduje się na talerzu, Zare idealnie wpisuje się w ten nurt. Czerpie inspiracje z kuchni ormiańskiej, egipskiej i libańskiej. Dbałość o szczegół każdego składnika zasługuje na owacje. Od krewetek i mięsa kraba z chili na humusie, przez 3 rodzaje mąki użytej do pieczenia chleba, po pieczołowicie peklowaną i suszoną na powietrzu wołowinę oraz marynowane zielone papryczki chili. Zaczęliśmy od porannej kawy i gazet, a teraz już myślami krążymy wokół przerwy na lunch, która w Australii jest obowiązkowa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nabrali apetytu na podróż do Australii. Z Adelaidy, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
0: Zdaje się, że nie tylko słuchacze, z tego co widzę ze szybą. Bardzo dziękujemy, Agnieszka Wyszomirska. Do usłyszenia. Mamy 19 minut do 9. Za chwilę wpadnie Antek i będzie opowiadał.

0: Pan jest gotowy?
1: Absolutnie.
0: Uwaga, daję znak.
2: Muzyczny koniec.
0: To był taki umówiony znak, że my tu stąd, a Adam tam.
1: Adam tam.
0: Cyk i...
1: Już?
0: Już. No. I ty możesz...
1: I lecieć. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczynamy od informacji dla tych, którzy uważają, że dyskografia Boba Dylana jest zdecydowanie zbyt łatwa do ogarnięcia. Otóż 6 listopada ukaże się Rolling Thunder Review The 1976 Live Recordings. Zestaw składający się, teraz uwaga, uwaga, uwaga, z 39 płyt. W środku znajdziemy aż 371 wcześniej niepublikowanych nagrań dokumentujących drugą część słynnej trasy Rolling Thunder Review z wiosny 1976 roku. Do boksu trafiły wszystkie profesjonalnie zarejestrowane koncerty z tego etapu tournée, a więc niemal wszystkie, które Dylan wtedy zagrał. Rolling Thunder Review nie było zresztą zwyczajną trasą koncertową. Dylan podróżował wtedy w towarzystwie pokaźnej grupy artystów, a na scenie pojawili się m.in. Joni Mitchell, Willie Nelson i Allen Ginsberg. Dodatkowo koncert z 16 maja Fort Worth ukaże się osobno na 3 winylach. How does it feel?

0: 371 piosenek tyle dni w roku nie ma, proszę pana.
1: No właśnie.
0: No właśnie, jak
1: a pan
0: to ogarnąć?
1: Nagrał kiedyś 370 ile?
0: Ja zawsze uwielbiam te takie newsy, odnaleziono nagrania, o których zapomniano. Leżały przez 30 lat w szufladzie.
1: Za szafą. No,
0: za szafą. I nagle chcieliśmy kurze podku i tam leżą i są.
1: A ja to kiedyś nagrałem, ale fajne.
0: Ale fajne. Zupełnie zapomniałem. Z Boba Dylana przenosimy się, jakkolwiek to zabrzmiało, na nasze podwórko, bo Mary z Polski wraca do gitar. Jesienią ruszy w trasę koncertową Kontrola M, której pomysł narodził się po koncertach projektu Mary z Polski gra Kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. W Zduńskiej Woli i na festiwalu w Jarocinie właśnie z tym repertuarem wystąpiła. Artystka sięgnęła wtedy po twórczość dwóch polskich zespołów z lat 80. łączących punk, psychodelię i nową falę. Na trasie usłyszymy przede wszystkim utwory Kontroli W i kosmetyków Mrs. Pinky, a Mary zapowiada również własne piosenki w nowych, bardziej punkowych aranżacjach. Trasa wystartuje 6 listopada w Koszalinie, później odwiedzi Szczecin, Warszawę, Gorzów Wielkopolski, Suwałki i Płock, a zakończy 20 grudnia

0: Na koniec mam do pana pytanie. Mhm. Czy pana martwi, jeżeli by się wydarzył, odpływ pańskich obserwatorów na Instagramie?
1: Specjalnie nie ma co odpływać.
0: To ale gdyby jednak się to wydarzyło, to no. Byłby smuteczek? Czy...
1: Ja kiedyś chciałem ukarać jednego piłkarza za to, co zrobił na boisku i pomyślałem, że największy wymiar kary dla niego to właśnie przestać obserwować na Instagramie i to zrobił.
0: Na pewno odnotował.
1: Tak.
0: Kurczę. O, Marcin Ogawski. No właśnie, sprawa jest tak naprawdę poważna, ponieważ na koniec Ed Sheeran, którego instagramowy profil w ciągu kilku dni stracił ponad 200 tysięcy obserwujących. Stało się to w czasie zamieszania wokół Macklemora, który po propalestyńskich wypowiedziach podczas koncertu został usunięty z kolejnych amerykańskich występów trasy Eda Sheerana. Sam Sheeran zapowiedział, że nie była to jego decyzja, a organizatorów, promotorów i właścicieli wszystkich obiektów, na których miał zagrać. Z udziału w trasie wycofali się również później Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe i Boega. Zobaczymy, co będzie dalej. Do sprawy włączył się również, proszę pana, Roger Waters, więc sprawy są poważne.
1: To poważna sprawa i rzeczywiście sobie nie śmieszkujemy, ale ciekawy przypadek.
0: Bardzo.

0: Ja właśnie sobie zdałem sprawę, że ja w ogóle nie powiedziałem słuchaczom, jak ma pan na imię.
1: Ja się przedstawiłem, a nie przedstawiłem nie. się, bo ja zawsze mówię dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Tak, ale nie.
1: A to zaraz wstecznie mnie pan zapowie, a ja dobrze. Tak myślałem, że może dla tej takiej zdrowej równowagi jeszcze McNamara by się pojawił, albo Phineas, albo Lucas Graham, ci wszyscy, którzy, no właśnie nie. Może później.
0: To, nie, no to teraz to już...
1: Ale to ja mogę na jutro się zadeklarować.
0: Nie.
1: Nie? Dzisiaj będzie? Naprawdę?
0: No to, ale musisz mi teraz opowiadać, bo ja będę szukał czegoś.
1: Mnie zawsze martwi odpływ instagramowych obserwatorów na pańskim koncie. No bo... Ja to podglądam, ja to widzę. Tak, oczywiście. Ale pan ma ten wielki przywilej, że zazwyczaj jest przyrost. Zazwyczaj
0: co
1: są plusy.
0: Opowiada,
1: tak. Jak pan na przykład wspomni, że pojawi się nowe zdjęcie z doktorem Tomaszem, który pojawił się w studiu i zupełnie niespodziewanie, no to tam raczej odpływu nie ma. Gdyby był odpływ, to byłoby smutno po takim komunikacie, prawda?
0: Prawda. Bardzo panu dziękuję. Zagadał pan odpowiednią ilość czasu. Udało się znaleźć Phineasa. Z przyjemnością sobie posłuchamy. A co ja chciałem powiedzieć?
1: Zapowiedzieć wstecznie, przedstawić.
0: Antoni.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Pan jutro będzie od 9:00?
1: Będę.
0: Proszę siarczyście wspierać.

0: I proszę, szybka tekstówka od pana Krzysztofa. Panie redaktorze, krzesło panu skrzypi. Panie Krzysztofie, to nie było krzesło.
1: Latka lecą.
0: Sam pan rozumie. Krzysztof Szubzde, dzień dobry.
2: Dzień dobry. 1147 lat temu urodził się król z dynastii Karolingów, Karol III Prostak. Ponoć całkiem niezły król, świetnie panował nad dawną Francją, no ale nad własnym przydomkiem nie zapanował, no bywa. Może to kwestia rodzinnej tradycji, albo może nawet klątwy, bo tata Prostaka nazywał się Ludwik Jąkała, a jego dziad Karol Łysy. Obaj już nie żyli, gdy urodził się Prostak, więc dzieckiem zajął się wuj Karol Dziecko. Dokładnie Dziecię. No takie były przydomki w tej rodzinie, ale czego tu wymagać od dynastii, której protoplasta miał przydomek Młot? W porównaniu z Francuzami, myśmy naszych królów traktowali i nazywali zupełnie poważnie i ze czcią. Na przykład 17 września, 652 lata temu,

0: Od dawna tylko nie każdy wiedział, jak go rozbudzić. Tak więc Jadwiga została królową Polski, a właściwie królem, bo to Jagiełło był w tej parze pierwszą damą, czyli królowym, a może nawet królową. Zresztą starsza siostra Jadwigi, Maria, też była królem Węgier i Chorwacji. Stała się nim, albo nią, 644 lata temu, właśnie 17 września, a jej mężem, czyli królową Węgier, został prawnuk Kazimierza Wielkiego, Zygmunt Luksemburski. Strasznie skomplikowana familiada. No właśnie, może gdyby rodzina potomków Kazimierza Wielkiego zagrała w średniowiecznej familiadzie przeciwko potomkom Ludwika Węgierskiego, to nasz król rozrywki, Karol I Strasburger, zdołałby rozwikłać, kto jest kim i dla kogo i czemu się akurat tak nazywa. No, ale niestety familiada ruszyła dopiero w 1994 roku. 17 września oczywiście.
1: O, to dziś. Jak raz. Bardzo dziękuję. Krzysztof Szubzda. Wszystkiego dobrego. Serdecznie ściskamy. Kłaniamy się białemu stokowi. Tak. 3 minuty do 8. 9. 8, 9.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 17 września. Właśnie minęła dziewiąta, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Bezzałogowiec odnaleziony na plaży w Rusinowie w zachodniopomorskim to rosyjski dron Gerbera 2, niedawno zmodyfikowana jednostka nowego typu. Prawdopodobnie był testowany przez Rosjan i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża. Obiekt był uzbrojony, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu, prowadzącej śledztwo.
2: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem, ładunek około 4 kg.
1: Głowicę udało się wyciągnąć bez naruszania konstrukcji. Dron trafił do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. W związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce służby specjalne apelują do każdego z nas o czujność. Zgłaszanie nietypowych zachowań ludzi, na przykład w pobliżu mostów, torów kolejowych i obiektów wojskowych oraz o sygnały w sprawie

0: ewentualnych pozostawianych w tych miejscach paczek. Każde zgłoszenie pod 112 będzie sprawdzone przez służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
0: W każdej takiej sytuacji trzeba pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych. Związki rolnicze chcą natychmiastowej dymisji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według nich ministerstwo nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Resort odpowiada, że wsparcie jest gotowe i wyniesie 52 grosze na litrze paliwa. To kropla w morzu, mówi szef Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
2: Drogie paliwo, drogie nawozy. Nie można sprzedać płodów rolnych i ceny za płody rolne są na bardzo niskim poziomie. Dlatego chodzi o to, żeby ministerstwo w końcu zaczęło pracować.
0: A część rolników narzeka też na brak pomocy po wiosennych przymrozkach i letniej suszy. Kanada oficjalnie przedstawiła wniosek o wejście do połączonych sił ekspedycyjnych, poinformował premier Mark Carney podczas wizyty w Wielkiej Brytanii po spotkaniu z szefem rządu w Londynie. W skład struktury wojskowej wchodzą Wielka Brytania oraz Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia i Szwecja. Od ubiegłego roku w ramach poszerzonego partnerstwa uczestniczy także Ukraina. Struktura działa niezależnie od NATO, ale może zostać użyta do wsparcia operacji sojuszu. Wcześniej premier Kanady wysłuchał orędzia o stanie Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim jako gość honorowy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zadeklarowała, że chce pracować nad otwarciem dla Kanady drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii. Wracamy do kraju. Dla miłośników deskorolek, rolek kultury miejskiej związanej właśnie ze skateboardingiem, Katowice to teraz najważniejsze miejsce w kraju. Jutro bowiem rusza tam Process Skate Event.
3: Przez 3 dni do niedzieli zaplanowano spotkania deskorolkowców, artystów, projektantów, fotografów, filmowców i wszystkich zainteresowanych miejską kulturą. Krzysztof Łazik, jeden z organizatorów wydarzenia.
4: Spotykamy się w przestrzeni związanej z kulturą, by pokazać, że skateboarding to nie tylko sama jazda i triki, ale także community i kultura.
3: Dodatkowo jam session, projekcje filmowe, wystawy, koncerty i oczywiście konkursy dla zawodników.
4: Chcemy otworzyć mieszkańców na to, że skateboarding jest częścią ulicy, a także skate'ów na to, że mogą od deskorolki wyciągnąć coś więcej, nie tylko adrenalinę.
3: Finał zaplanowano przy pomniku trudu górniczego, kultowym miejscu dla skate'owców. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
0: Dziękujemy, w porannych serwisach to wszystko.
5: Zapraszamy na sport, Sebastian Kierzek.
6: To jeszcze raz o poranku to, co najważniejsze. Ta porażka może nam dobrze zrobić, mówią polscy siatkarze i trener Nikola Grbić po meczu Polska-Bułgaria w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni, przypomnę, przegrali 2-3. Słuchaliśmy już siatkarzy, to teraz posłuchajmy trenera.
7: Nigdy nie lubi przegrać, ale może być, nie jest źle przegrać teraz. Bo mam nadzieję, że możemy się budzić i uwidzieć, które rzeczy musimy robić lepiej i kiedy te rzeczy musimy robić lepiej.
6: Stwierdził Nikola Grbić w Polsacie Sport. Nasz zespół ma na koncie 4 zwycięstwa i 1 porażkę. Polacy wygrali grupę B i czekają teraz na mecz 1/8 finału z Łotwą. W piłkarskiej lidze Europy za nami 9 pierwszych meczów fazy ligowej. W spotkaniu, które polskiego kibica interesowało najbardziej, Olympiakos Pireus pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. Adrian Siemieniec.
8: Na Liga Europy mówię, półeczkę wyżej. Wszyscy się bardzo cieszymy, że gramy w tych rozgrywkach, ale też trzeba mieć świadomość, że takich przeciwników będziemy mieli, te mecze tak będą wyglądać. A po tym wszystkim trzeba wejść na obroty i intensywność w lidze, więc wymagania są duże.
6: Dodam jeszcze, że w środowy wieczór Polacy na europejskich boiskach odegrali różne role. Jakub Kamiński był bohaterem Benfiki przeciwko AC Milan, gol i asysta w wygranym 2-0 meczu na San Siro. Wojciech Szczęsny wpuścił natomiast Babola w ligowym starciu z Racingiem Santander. Barca jednak wygrała 7-2. Dobrze na europejskim parkiecie spisuje się z kolei Industria Kielce.
9: Moraski will put the exclamation mark on an emphatic victory for Kielce.
6: W drugiej kolejce Ligi Mistrzów Industria pokonała norweski zespół Kolsztat 39-29. Kielczanie z kompletem wygranych prowadzą w grupie F. Tymczasem Magdalena French awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Polka pokonała Amerykankę Caroline Dolehite 6-4, 6-3 i teraz zmierzy się z Iwą Jowicz. Trzymamy także kciuki za Katarzynę Peter, która jest już w półfinale debla. I na koniec o nietypowej nagrodzie dla Erlinga Haalanda. Norweski napastnik otrzymał tytuł Przyjaciela Roku od Stowarzyszenia Norwegii. norweskich bibliotek. To pokłosie tego, co wydarzyło się w marcu. Haaland za 1 300 000 koron, czyli około 120 tysięcy euro, kupił książkę Sagi Królewskie i podarował ją później bibliotece w swoim rodzinnej miejscowości Bryne. Nagrodę odebrały siostry Haalanda, a ten w SMS-ie napisał: niech żyją biblioteki, pisarze, nauczyciele, szkoły i ich uczniowie. Wszyscy razem wykonują ważną pracę zespołową. A ja dodam, że tak jak w sporcie. Sport wróci po 16.
5: Będziemy mieli zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Przejściowo także będą rozpogodzenia, ale to głównie w zachodniej części kraju. Okresami przelotne opady deszczu. Na Pomorzu miejscami będą też burze. Na południowym wschodzie opady o takie o charakterze ciągłym, chociaż prosili Państwo, żeby nie używać tego określenia, bo nieładnie brzmi. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19, ale na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, bo 20 do 21.
10: Radio 357.
5: 21 i 357 się rymuje. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
5: To co? To po piosence, nie?

0: Leny Krawic wziął i wystąpił. Mamy 10 minut po 9:00, poranna zmiana mówi do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękujemy i właściwie Niedźwiedź już trochę przerwał milczenie.
1: Tak, dzień dobry powiedział.
0: O, dzień dobry powiedział, ale jest nas więcej, bo też Kasia Pruchnicka, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I my teraz mamy taki mały plan.
3: Strefa rozmów, Radia 357, na Inside Seaside.
0: A to był głos Marzeny. No więc właśnie, zapraszamy serdecznie Państwa przede wszystkim na Inside Seaside, bo to już całkiem niedługo, listopad, 13-14 listopada, proszę tam wziąć pod uwagę.
1: Nastąpiło przesunięcie zamiast sobota, niedziela jest piątek, sobota.
0: Tak, i też przesunięcie listy na czwartek, żebyśmy mieli jasność w temacie Marioli.
1: I za karę ja ze Stelką niestety wykonuję single na wagarach.
0: W piątek. Tak?
4: Fajnie.
1: Ja nie wiem, czy nie zdradzam czegoś tutaj.
0: Właśnie chyba.
2: Ale że będzie można na was popatrzeć też?
1: Nie.
0: No dobrze, trochę tam zdradziliśmy, więc proszę też to wziąć pod uwagę, ale generalnie teraz będziemy namawiali, żeby odwiedzać strefę rozmów naszą radiową, bo tam jest...
1: Ale nie musimy, tam zawsze jest tłok.
0: No właśnie o to chodzi. To na tym polega Niedźwiedziu.
2: Ale dla nas jest miły ten tłok i może z tego powodu to nasze namawianie bardzo. Ja namówię dziś, tak?
0: Tak, właśnie. Teraz ogłaszamy, bo Kasia będzie prowadziła rozmowę i to zapowiada się fantastycznie.
2: Tak, fantastycznie. Ja bardzo cieszę się na każdą rozmowę w strefie rozmów naszej Radia 357 na tym festiwalu, ale ta będzie wyjątkowa, myślę, dla każdego rodzica. Gośćmi moimi będą Dorota Wellman i jej syn Jakub Wellman, znani Państwu pewnie z podcastu, ale role będą ciekawie rozłożone. Ja i Dorota będziemy takimi świadomymi matkami. Ja poczuję się świadomą matką, ale tym bardziej będzie to wartościowe, bo będziemy mogły porozmawiać z mądrym synem. Ponieważ Jakub Wellman jest tym młodszym pokoleniem, ale bardzo świadomym i to będzie ciekawe.
1: Dwie matki, a mówi się, że matka jest tylko jedna.
0: No, ale będą dwie świadome matki. Ja widziałem waszą rozmowę na naszym kanale YouTube'owym. Tak. Więc tym bardziej chciałbym to jeszcze zobaczyć na Inside Seaside, na żywo. Więc przyjemnością się wybierzemy. Strefa rozmów Radia 357, proszę nas odwiedzać, bo tam jest tłok, no bo tak. Są świetne rozmowy, tak. Niedźwiedziu, prawdaż?
1: Tak, ja z Anną Marią, ale to już mówiłem.
0: Tak, tak będzie. Mhm. I tyle w temacie.
1: Tak.
0: To zapraszamy Państwa serdecznie. Zresztą, tak jak co roku, zapraszamy też Państwa z Krystianem do Świetlicy. Już tam są rzeczy przygotowywane. Będzie można w piłkarzyk i ping-ponga, to zawsze, ale będzie coś więcej.
1: I proszę nie zabierać kanapek, bo tam można zjeść fantastyczne rzeczy.
0: Tak.
1: To niewiarygodne, tak.
0: Tak, tam jest dobrze.
1: Z różnych kuchni z całego świata.
0: Generalnie po prostu warto tam być. Z nami 13-14 listopada Inside Seaside. Zapraszamy do Gdańska. Co nie?
2: Co nie?
0: No właśnie. To my będziemy zmykać chyba.
1: No ja zostanę jeszcze chwilę.
0: To jest bardzo dobra koncepcja.
5: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Marcel powiedział, zapomniałem, że taka piosenka jest. No właśnie my tu po to jesteśmy. Utknąłem trochę w panach samochodzikach, ale to by było na tyle. The Cars, hello again, witam wszystkich bardzo serdecznie. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Zostaniemy z państwem do godziny 12. No i mam przygarść, myślę, że bardzo ładnych piosenek. Proszę z nami zostać. Na dodatek mamy gościa. Katarzyna Groniec się pojawi po godzinie 11, no i pojawi się również Ania Tatarska, z którą porozmawiamy sobie o nagrodach Emmy dzisiaj. Tak wyszło, bardzo, bardzo się cieszę. A poza tym no, stałe rubryki w archiwum polskiego Big Beatu Stan Borys, który właśnie świętował urodziny. Wszystkiego najlepszego urodzonym. Będą też kartki z muzycznego kalendarza. Jest kawa, orkiestra gra.

Kuba Folwarczny, Nie powiesz nic. Ta piosenka oczywiście jest w zestawie do głosowania na listę, jeśli państwu przypadła do gustu. Polecam głosowanie do jutra. No i jutro piątek, nie ma na to rady. Do jutra, do godziny 12 czekamy na głosy w liście. No i teraz dwie piosenki wspierające system. No ja wiem, Bryan Adams, ale naprawdę szykuje chyba naprawdę niezłą płytę. To będzie piosenka The Ballad of Terry Fox, a potem ostatnia piosenka o tobie, Natalia Grosiak.

Pan Adam napisał, kiedy poznałem historię Terry'ego Foxa i zobaczyłem wideoklip, to piosenka Briana Adamsa jest dla mnie numerem jeden na liście. No właśnie, proszę zobaczyć ten klip, bo rzeczywiście robi wrażenie i proszę posłuchać, jaka jest historia Terry'ego Foxa. Ballad of Terry Fox, Brian Adams, potem Natalia Grosiak zapowiada nową płytę. Ostatnia piosenka o tobie.

Liz Wright śpiewała chóry, John David Souther, Something in the Dark. Pytają Państwo o zdjęcie profilowe, nie, tak nic nie mówiłem. Pani Beata pyta, czy to jest motylarnia w Jastrzębiej Górze. Pan Marek pyta, czy to są złote tarasy w Warszawie. Nie, to są złote tarasy Doha. Taki przystanek między Warszawą a Australią z ostatniej podróży. Następna kartka z muzycznego kalendarza. W 2011 roku, dokładnie 17 września, na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów weszła piosenka Someone Like You w wykonaniu Adele. No i to wersja koncertowa oczywiście, bo to, co się tam dzieje, proszę sobie przypomnieć.

Someone Like You, Adele, 15 lat temu. Każdy artysta marzy o tym, żeby jego piosenki śpiewał cały stadion. Antoni dzisiaj pytał mnie rano, czy byłem na koncercie Adele. Nie miałem tej możliwości w tamtych czasach, a teraz to już nie wiem, czy to się warto... Nie będę tutaj spekulował. I jeszcze jedna kartka z kalendarza, następna znaczy, nie ostatnia dzisiaj. 17 września 1978 roku zespół Queen pojawił się na stadionie Wimbledonu, żeby filmować klip do utworu Bicycle Race. Dyrektorem, znaczy reżyserem był Dennis de Valence, który pracował także z Pointer Sisters i Kool & The Gang. No, ale to, co przeczytałem dalej, to już jest coś takiego, co się nie mogłoby zdarzyć. Tam, w tym wideoklipie, ale proszę to robić tylko w domu. Podobno 65 nagich kobiet się pojawia. No, u nas teraz to jest niemożliwe.

Tak, to Bicycle Race 78. Queen, to teraz jeszcze pozdrowienia dla pani Kasi, która jest narzeczoną pana Marcina. Jutro biorą ślub. Wszystkiego dobrego.

0: Anastasia ma dzisiaj urodziny. I'm out of love. Takie ładne wspomnienie. I minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

1991 rok, 17 września. Dwie płyty z zespołu Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 i 2. I nie do wiary. Tego dnia pojawiło się w sklepach ponad 4 miliony nośników. Takie były czasy. 91 rok. A w 83 Paul Young miał swój pierwszy numer 1, jeśli chodzi o płyty w Anglii.

To piosenka z repertuarem Marvina Gaye'a. Wherever I lay my head, that's my home. Paul Young, rok 1983. Dziękuję za wszystkie listy. Marek, małparadio357.pl. Pan Artur znowu w Chatce Górzystów. I znowu będzie am, jeśli chodzi o te naleśniki. To smacznego, jeśli ktoś akurat drugie śniadanie.

Tak, to świetna, świetna Neil Lennox w piosence Precious. Gruchnęła wiadomość. Nie wiem, gdzie ja to przeczytałem. Być może to jest sztuczna inteligencja, ale jeśli tak, to proszę mnie wyprostować, że kolega Bruce Springsteen szykuje dwie płyty od razu. Nie zdarzy mu się to po raz pierwszy, bo już tak kiedyś było. No i oświadczył, że to będą dwie płyty. Ta druga jest już gotowa, ale nad pierwszą jeszcze pracuje. Nie wiem, jak to jest możliwe, no ale tak chcę, żeby tak mówić. Że te dwie płyty nowe Bruce'a Springsteena, no jest radość. A kiedy to się zdarzyło pierwszy raz? No wtedy.

Pan Marcin napisał, uwielbiam Human Touch, głównie bębny Jeffa Porcaro. My też. No właśnie, dwie nowe płyty Springsteena pojawią się, no ale mam nadzieję, że nie słuchał dzisiaj muzycznego gońca, no bo tam się okazało, że Bob Dylan wyda jednego dnia 39 płyt, tak? No ludzie, gdzie, kiedy, jak to grać?

0: Melvin James, a piosenkę, jak i całą płytę, produkował Bill Szymczyk. Prawie 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: No właśnie. Anna Tatarska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam też powiedzieć, że jestem fizycznie dzisiaj w studiu. Uwaga, stukam paznokciem. To jest kubek z kawą, więc okay. Dopasowałam się.
0: Wiesz co, pomyślałem, że w cholerę rzucimy te seriale. Porozmawiajmy o tych twoich spotkaniach z artystami, bo to jest ciekawsze.
2: To propozycja nowego cyklu. Tak, dokładnie.
0: Bo wiesz co, właśnie widziałem, jak rozmawiałaś z Nicole Kidman.
2: A to było super spotkanie.
0: Dzisiaj są urodziny Baza Luhrmana. Mm-hmm. A lubisz jego filmy?
2: Tak i nie. Myślę, że lubię jego filmy do pewnego momentu i lubię bardzo jego ostatni film. On zrobił, to było w Polsce w kinowej dystrybucji, pewnie teraz gdzieś do obejrzenia, dokument o Elvisie Presleyu, który tak. Był klejony wyłącznie z archiwaliów i to było przeciekawe. Uważam, że ten film miał fantastyczną energię i naprawdę to był taki projekt, że ja po prostu siedziałam i tak tańczyłam w fotelu. Bardzo, bardzo, bardzo polecam znaleźć to, bo mam wrażenie, że to troszkę przeszło bokiem. Myślę, że on w pewnym momencie troszkę postawił jednak bardziej na ten rozmach niż jakość i w tych wszystkich jetach się zgubiło parę rzeczy.
0: No mówisz tak dobrze o tym dokumencie, bo sam film Elvis, no nie, ja nie przetrwałem.
2: Ja też nie. Ja też nie i uważam, że ten dokument jest o wiele ciekawszy, bo Luhrman w ogóle kocha Elvisa, jakoś wychował się na tej historii, też z tym dokumentem są związane jakieś niesamowite historie, znajdowanie archiwaliów w jakichś opuszczonych kopalniach, więc on jest takim podróżnikiem filmowym i na pewno jeden z twórców, o których mogę powiedzieć, że się wychowałam trochę na ich filmach, no bo jednak Moulin Rouge, szczególnie chyba Moulin Rouge, to było wtedy coś, to była jakaś nowa jakość, prawda?
0: No i ja też napisałem we wstępniaku, że ja przede wszystkim uwielbiam go za Australię. No to Nicole Kidman i Hugh Jackman tam występowali, ale też Jacek Koman nasz.
2: Tak, no Jacek Koman powraca u niego. Tak, bo on też był w Moulin Rouge. No Jacek Koman ze względu na tę swoją emigrancką historię też jest dość często obsadzany. Przecież przypomnijmy, że on miał też niewielką rolę w... Oczywiście teraz nie będę pamiętała, ale ten ostatni film o papieżu z Ravem Fiennesem i Izabelą Rossellini. Tak. Jacek Koman tam też grał. Ja dopiero co oglądałam nowy film Jana Holubka, ten, który miał premierę na festiwalu w Toronto i będzie niedługo w polskich kinach, czyli Dziki, Dziki Wschód. Jacek Koman też ma tam epizod, ale bardzo taki charakterny. No tak, to jest wspaniały aktor i też tańcząco śpiewający, pamiętamy go.
0: No a w Australii Nicole Kidman, z którą przed chwilą rozmawiałaś.
2: Nicole Kidman, z którą rozmawiałam już wcześniej, ale to chyba był, nie, to był mój drugi wywiad telewizyjny z nią i muszę państwu powiedzieć, że bardzo jest miło. Ja nie poznaję tych ludzi, ja też zawsze to podkreślam, bo wszyscy myślą, że ja coś wiem o nich sekretnego. No ile można się dowiedzieć przez te 4 minuty czy 6 minut? Ale jednak przyjemnie jest, jak ten mit podczas tego spotkania nie upada i ta osoba się okazuje być równie energetycznie zgodna z tym wyobrażeniem, co by się chciało, tak było. Ale ja się bardziej ekscytowałam tym, że tam była Sandra Bullock. Tak. To było moje pierwsze w życiu spotkanie z Sandrą Bullock, która no bardzo ją ciężko życie traktuje, tak. Więc ona była nieobecna, dość długo niedostępna do tych rozmów. Wspaniała. A to wszystko w związku z premierą filmu Totalna Magia 2, którego jestem wielką fanką. Zresztą rozmawialiśmy o tym z Cichym w zeszły piątek. I zachęcam i zazdroszczę wszystkim osobom, które 28 lat temu same ten film oglądały, a teraz na przykład mogą pójść z nastoletnią córką. Mhm. Albo z przyjaciółką. To jest absolutnie coś cudownego.
0: No i z Kieferem rozmawiałaś.
2: I z Kieferem Sutherlandem rozmawiałam w Wenecji, to prawda. On tam pokazał film, który no pozostawia wiele do życzenia, ale jest w nim Al Pacino, tyle mogę powiedzieć. I ksiądz strzelający z bardzo dużych pistoletów, to właśnie Kiefer Sutherland. Więc...
0: A z tatą Kiefera rozmawiałaś? Donaldem?
2: Tak, rozmawiałam z nim raz. No ale udało się go złapać jeszcze zanim nam sobie poszedł na zawsze. Natomiast no, pretekst był adekwatny do tego, w jakim jestem wieku i na jakim on był wtedy etapie kariery, bo myśmy rozmawiali przy okazji Igrzysk Śmierci.
0: Aha, więc no tak.
2: Te jego wspaniałe role to mnie trochę ominęły wcześniej.
0: To była pierwsza część rozmowy.
2: A teraz druga,
0: czyli nagrody Emmy.
2: Ale możemy zrobić taki elegancki łącznik, ponieważ na nagrodach Emmy kto siedział w jednym z pierwszych rzędów? Nicole.
0: Nicole Kidman.
2: Nicole siedział. Tak, siedziała Nicole Kidman, bo nagrody Emmy, o których dzisiaj chcemy powiedzieć parę słów, to są nagrody serialowe, wyróżniające najlepsze seriale, ale to są też takie nagrody trochę kuriozalne. Jeśli ktoś ze słuchaczy śledzi, to będzie wiedział, o czym mówię. Po pierwsze dlatego, że Emmy są podzielone na Emmy międzynarodowe i amerykańskie, co w dzisiejszych czasach, kiedy nam się bardzo te rynki mieszają tak. poprzez platformy streamingowe, na przykład trochę nie ma sensu, bo jednym z większych hitów, który pewnie by coś dostał w zeszłym roku, był serial Gorąca Rywalizacja, serial kanadyjski. W związku z tym tych aktorów, twórców w ogóle na tej ceremonii nie było, bo tylko seriale amerykańskie. Oni też mają, przez to, że te nagrody są właśnie przyznawane we wrześniu, to oni trochę się jakby nie pokrywają tym okresem, który rozpatrują, z tradycyjnym sezonem nagród. I często jest tak, że nominowany jest sezon drugi, na przykład, a sezon trzeci już jest i już zapotrzebowanie na serial spadło, bo na przykład sezon trzeci się okazuje, że gorszy, prawda? Więc to tak nie do końca trafia. Natomiast co dobrego, to myślę, że możemy powiedzieć, że Emmy nam w tym roku przypomniały o takim serialu, który, no właśnie w ogóle nie wiem, jak to się w Polsce ogląda, bo Apple nie ma jakby polskiego biura, nie promuje się w Polsce, po prostu jest dostępne. Mam wrażenie, że my bardziej konsumujemy wskazówki właśnie ze Stanów, no ale tam, że jest dostępny serial Wdowia Zatoka, Widow's Bay, jeden z seriali, który w tym roku był tym hitem, prawda, i dostał najwięcej nagród. Ja mam nadzieję, że my porozmawiamy o nim osobno, bo zdecydowanie warto, ale to tylko państwu zajawię i zachęcę w ogóle, żeby przejrzeć te wyniki, bo tam naprawdę kilka właśnie ciekawych, nieoczywistych trochę wskazówek można złapać, w tym właśnie tę Wdowią Zatokę, która jest po prostu tak przedziwnym i przeuroczym miksem trochę horroru, ale przede wszystkim z komedią, z Matthew Rhysem w roli głównej. Myśmy rozmawiali o serialu, to się nazywało po polsku Bestia we mnie, gdzie on razem z Claire Danes grał takiego demonicznego sąsiada gangstera. Za tę rolę zresztą też dostał teraz Emmy i w ogóle wpisał się na zawsze w historię, bo jest teraz potrójnym chyba zwycięzcą w każdej możliwej kategorii. Ale to jest tak fantastyczny aktor, który ma trochę takie drugie życie po 50, co mnie bardzo cieszy. I jeszcze jako wewnętrzna plotkara dodam, że bardzo mnie cieszy też to, że on jest w już całkiem długim, szczęśliwym związku małżeńskim z Kerry Russell, która też tam była, bo gra główną rolę w serialu Dyplomatka. I wyglądają na bardzo szczęśliwe, bardzo zdrowo funkcjonujące małżeństwo. Ona mu kazała sobie nie dziękować ze sceny i on jej posłuchał i nie dziękował jej ze sceny.
0: Słuchaj, te nagrody Emmy to były te amerykańskie, czy te...
2: Amerykańskie.
0: Aha, bo chciałem zapytać, czy jakieś polskie seriale zostały zauważone, ale to w tych drugich chyba.
2: Jeśli polskie seriale miałyby zostać zauważone, to w tych drugich to były nagrody amerykańskie, czyli tylko amerykańskie produkcje, ale właśnie głównie takie rzeczy, myślę, które jednak kojarzymy, no bo obok tej Wdowiej Zatoki bardzo dobrze sobie poradził serial The Pitt. Tu mówimy o drugim sezonie, który w Polsce jest już do obejrzenia. Myśmy też o nim mówili. I serial, o którym mówiliśmy z wielką sympatią, czyli Chętni na seks. Fatalny tak. polski tytuł. Ale cudowny serial, taka mała perełeczka, która się w tym sezonie schowała, też bardzo doceniony i aktorzy, i nagroda właśnie dla najlepszy serial limitowany lub antologia, bo te kategorie są tam takie te. Kulawe konie dostały nagrodę i tutaj nie pamiętam, przepraszam, który to był słuchacz, ale mam takiego słuchacza, który pisze do mnie: pani Aniu, czy pani już wreszcie obejrzała? Oświadczam, zaczęłam oglądać, ponieważ przygotowuję się do wywiadu z Garym Oldmanem i będę miała obejrzane. Będę oglądać serial. Będzie obejrzany i...
0: A to na czym to jest?
2: Kulawe konie. To jest taki nieoficjalny team brytyjskich agentów służb specjalnych, którzy, jak tytuł serialu wskazuje, zajmują się trudnymi sprawami, ale sami są dość specyficzni.
0: A u nas można zobaczyć gdzie?
2: No właśnie na Apple'u, którego musimy chyba wreszcie nadgryźć, musimy to jabłuszko, co?
0: Wracając do Emmy, najbardziej wzruszający moment... Michael J.
2: Myślę, że Michael J. Fox, który dostał nagrodę specjalną, tak, bo tam oczywiście nagrody nie tylko takie filmowe, ale też za działalność taką humanitarną, charytatywną. Ja bardzo lubię przemowę Jean Smart, która dostała kolejną nagrodę aktorską za każdy sezon Hacks. Dostawała nagrodę dla najlepszej aktorki. To był wyjątkowy moment, no bo Hacks się skończył, tak? Więcej tych nagród, nie będzie. No tak, i chyba tak. Jakoś, no może nagroda jeszcze ta dla Stephena Colberta znowu za show, którego już nie ma, bo, tak. go przecież zdjęli i postulat od niego ze sceny, żeby zatrudniać jego współpracowników, bo są bezrobotni, a są świetni. No ciekawe były te nagrody, chociaż też jak zwykle sporo pominięć i zarzuty o to, że mało różnorodności wśród nagrodzonych. Ale śmiesznie, co? No,
0: jesteś w telewizji i w radiu. Niesamowicie.
2: Siedzę i widzę, znaczy nie widzę siebie, bo moja głowa się tak nie obraca jak w Egzorcyście, ale jestem na ekranie za sobą, bo to jest drugi wywiad do Totalnej Magii właśnie w telewizji, drodzy państwo. Ale słuchajcie radia, nie oglądajcie, tylko słuchajcie radia.
0: Anna Tatarska, dziękuję ci, Aniu.
2: Dziękuję
0: tydzień
2: bardzo.
0: Widzimy się i słyszymy znowu.

Bo przecież po burzy zawsze się pojawia tęcza. No właśnie, dzisiaj chyba nie będzie tęczy, bo nie wiem, czy będzie słońce świeciło. Marmalade to tak właśnie za 17 minut, godzina 11. Kancik Kętry? Nie, to Kancik Kętry to gdzie indziej. Tutaj to jest archiwum polskiego Big Beatu. Stan Borys miał urodziny, wszystkiego najlepszego.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce bez promieni.

Wracaj, Ann, no to oczywiście Blackout przy mikrofonie, Stan Borys wcześniej, Ondan Weva, wszystkiego dobrego, Bee Gees.

Czy wrzesień to już dobra pora na bigos? Ja sobie odkładam na październik. Na razie krem z cukinii. Absolutnie. 6 minut do 11:00 to jeszcze Bruce.

Wszystko na tej płycie zrobił sam, taki Zosiu Samosiu. 28 września minie 50 lat od wydania płyty Songs in a Key of Life i dlatego z TV pojawia się częściej ostatnio. Ezra Collective, Here Because of Hope, to jest nasza płyta tygodnia, a dziś Well Organized.

0: Katarzyna Groniec. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: To z czasu, kiedy pracowałaś z Piotrem Dziubkiem.
1: Tak, tak. Nie wiem, ile już, 20 lat?
0: Za chwilę będzie. Rok, no tak. Za rok będzie 20 lat.
1: Właśnie.
0: No właśnie, to zaczyna od tego, czy producent jest ważny dla ciebie?
1: Bardzo ważny. Producent jest taką osobą, która nie tyle nadaje kierunek, co nadaje piosenkom brzmienie. I oprócz tego, że wymyśla często, jak zaaranżować piosenkę, no to jeszcze próbuje stworzyć coś, co można by było nazwać spójną płytą. To jest bardzo istotny człowiek.
0: A z kim lubiłaś pracować z producentów do tej pory?
1: No, z Marcinem Borsem, a teraz z Tomkiem Waldowskim, z którym robię już drugą płytę po Konstelacjach, nagrodzonych Fryderykiem zresztą.
0: Tak.
1: Teraz pracujemy nad nową płytą.
0: No właśnie, gruchnęła wiadomość, że będzie nowa piosenka i nagle patrzę, że współśpiewającym jest Organek.
1: Tak, Tomek zgodził się wziąć udział w tej piosence. Bardzo jestem mu wdzięczna. Dodał coś od siebie bardzo charakterystycznego, a mianowicie taki rodzaj gulgoczącej dzikości pod spodem. I taki... On jest jeszcze nie dość, że jak śmiał się z tego, że mówię, że ma dziki głos, to w tej dzikości jest jeszcze dużo łagodności. Nie wiem, jak on to łączy, ale łączy.
0: Tak, rzeczywiście. No, pozdrawiamy Tomka. Świetny, świetny głos i świetny facet. A coś więcej o płycie opowiesz?
1: No, opowiem tyle, że wracam do po Konstelacjach, które były takie bardzo mocno rozbudowane aranżacyjnie. Wracam do składu akustycznego i to będzie fortepian, skrzypca, altówka, harfa i instrumenty perkusyjne, może wibrafon. Do takiego brzmienia i to mnie w tej chwili pociąga.
0: A powiedz, jak się widzisz na polskim rynku w tej chwili? Jak to wygląda?
1: Na polskim rynku, ale tym z grzybami tutaj.
0: Nie, nie, grzyby to na koniec, nie, ale okay. Na razie takim, wiesz, muzycznym.
1: Wiesz co, nie wiem. Ja w
0: robisz
1: ogóle
0: swoje.
1: Tak, ja się w ogóle nad tym nie zastanawiam. Chyba nie jestem na żadnym rynku. Mam wrażenie, że od lat właściwie działam jakoś tak obok tego, co jest nazywane rynkiem. Wciąż mam dla kogo i to jest istotą tworzenia, tak na dobrą sprawę.
0: Powiedz, jak to wygląda? Nie odnosisz wrażenia, że koncerty ostatnio cieszą się znowu coraz większą popularnością?
1: Ja mam takie... Ja bardzo lubię na przykład małe miejsca, no bardzo właśnie, kameralne.
0: Tak. Nie idź na Narodowy.
1: Nie, no to ciężko by było chyba Narodowy sprzedać w moim przypadku, ale te małe kameralne koncerty są tak bliskie człowieka i takie jeszcze lubię takie miejsca, gdzie scena nie jest wyżej, tylko jest na poziomie.
0: Że możesz złapać kontakt ze słuchaczami.
1: Tak. No, to jest bezcenne.
0: Tak, to prawda. No dobrze, no to już są jakieś wiadomości, kiedy ta nowa płyta się ukaże?
1: Myślę, że na początku przyszłego roku, tak bym celowała, luty, marzec.
0: No to wtedy na pewno spotkamy się znowu. To teraz sezon grzybowy.
1: No właśnie, ja rozpoznaję tylko maślaki i podgrzybki.
0: Akurat oba są bardzo dobre.
1: Bardzo,
0: smaczne.
1: Ale mam na działce jeszcze coś, co wygląda jak ryc, ale nie wiem, czy to jest ryc. Nie jest tego.
0: Nie jest.
1: Dobrze.
0: No ja mam też taką blokadę, żeby kanie spróbować. Kupuję, a potem wyrzucam, bo jednak jakbym zrobił ją, zjadł i potem będzie problem, no to
1: co? No właśnie. A od czasu do czasu takie wiadomości przychodzą.
0: Tak.
1: Że ktoś zjadł i był to ostatni posiłek.
0: Ale maślaki i podgrzybki. Fantastyczny wybór.
1: Tak jest.
0: Wszystkiego dobrego. Naszym gościem jest Katarzyna Groniec z premierą nowego singla z Tomkiem Organkiem. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

To był Chris de Burgh. No właśnie, nagrywamy z Estelką te single z Żoliborza od jakiegoś czasu i czasami zdarzy się jakaś wtopa. I właśnie w ostatnim odcinku zdarzyło się tak, że mówiłem pięknie o piosence Powrócisz tu i Reny Santor, a potem pojawiła się ta wersja chyba z płyty duety, gdzie właściwie wszyscy śpiewają poza panią Ireną. Już wszystko podmienione.

Fangalczak i wcześniej Basia Dagadana. Kiedy ukazywał się singiel Będę Szczęśliwa, dziewczyny były tu w naszym studiu i powiedziałem, że jak będzie koncert, to o tym poinformuję. Jutro w Domu Kultury Kadr w Warszawie Dagadana.

dogadana. Ta piosenka Będę Szczęśliwa jest w zestawie do głosowania na listę. Do jutra do godziny 12 głosujemy na listę. Że nie było dawno Carole King, jak to możliwe?

0: Lay Down My Life, Carole King, Kuba Strzyczkowski.
1: Fantastyczna.
0: Wyglądasz trochę jak ten z Mapetów.
1: Szwedzki kucharz, nie? Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry.
1: Kłaniam się. Ale mam dobrą herbatkę, taką z cytrynką.
0: No właśnie.
1: Lekko osłodzoną, fantastyczną. Słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę.
0: Tak.
1: Ale słyszałem, że ty też masz dla mnie niespodziankę.
0: Ja mam dla ciebie też niespodziankę.
1: Czyli dokonamy takiego, wymiany
0: wczoraj
1: handlowej.
0: Kupiona po południu, czyli jeszcze powinna być bardzo dobra.
1: Wczoraj co robiona?
0: Kupiona wczoraj po południu, robiona wczoraj rano.
1: Ale kupiona to jeszcze nie jest znak jakości, kiedy zrobiona.
0: Zrobiona wczoraj rano.
1: Bo jeżeli miesiąc temu, a wczoraj kupiona, no to wybacz, ale będziesz jadł sam.
0: W tym sklepie, ponieważ to jest środa, dzień targowy, wszystko idzie do południa, a po południu przychodzi nowa dostawa z rana.
1: No dobrze, to proszę mnie uroczyście wręczyć.
0: Bardzo proszę.
1: Dziękuję pięknie. I co to jest? To jest... O, to jest kaszanka.
0: Tak.
1: Ale jaka piękna.
0: Prawdziwa.
1: Fantastyczna. Oj, to dzisiaj będzie jedzone. Słuchaj, to ja mam dla ciebie też prezent.
0: Tak.
1: Jesteś gotów?
0: No jestem.
1: Głodny troszkę?
0: Nie. Znaczy, no niby tak, bo to...
1: No, to ta pora. Proszę bardzo.
0: 6 godzin minęło. Ale co ja mam jeść na antenie?
1: No spróbujesz chociaż kawałeczek.
0: To tak nie wypada.
1: Ale za moje zdrowie i słuchaczy. Tak. A za słuchaczy zdrowie zjesz troszeczkę? Proszę bardzo. Bo ja chciałbym, żebyś...
0: To jakiś pulpet.
1: Nie, no właśnie widzisz, ty nawet nie wiesz, co ty będziesz jadł. Ja, po prostu mnie zależało na tym, żebyś chociaż raz w życiu zobaczył, jak wygląda kotlet mielony.
0: Mielony, tak. A nie tak jak moje, takie małe.
1: Nie te twoje strucle. Tak wygląda kotlet mielony. To są moje ogóreczki.
0: Tak.
1: Proszę bardzo.
0: Ale ten kotlet, on jest na ciepło?
1: Tak, ja go podgrzałem. Spróbuj.
0: I on wygląda...
1: No jak? No, wygląda jak, malowniczo po prostu.
0: Jak ziemia.
1: No ale, znaczy, ale
0: w sensie takiej
1: proszę spróbować. No tak, bo to jest kotlet, który jest soczysty.
0: Twardy jak cholera.
1: Nieprawda. Nieprawda.
0: No, gdzie jest pietruszka w środku?
1: No akurat zrobiło mi się bez pietruszki. No już nie bądź drobiazgowy, no. Mm. No i jak? No widzisz.
0: Dobry.
1: Pierwszy porządny kotlet w rodzinie.
0: I ogóreczek?
1: Ogóreczek teraz. No jak?
0: Ja nigdy nie jem na antenie.
1: No tak, a tu taki wyjątek. Mm. W porządku. Ja ci to zapakuję na wynos, dobrze?
0: Dobra, dziękuję bardzo.
1: Ja się bardzo cieszę, proszę państwa, bo wreszcie taka elementarna kultura kulinarna dotarła pod strzechy redaktora Niedźwieckiego i to jest się z czego cieszyć. Gratuluję.
0: No dobrze. To w takim razie powiedz jeszcze, co po południu? Co po 12?
1: Po południu o kotletach
0: tak mówię mielonych. Już teraz szybciej, żebym zdążył to wszystko przełknąć.
1: Ale poniekąd ten prezent związany jest z tematem po południu, bo będzie o zdrowiu. A zdrowie to również, proszę pana, dieta, to również żywienie.
0: Piosenka o zdrowiu.
1: Tak, nie jakieś tam fast foody, tylko właśnie taki kotlecik, do tego ziemniak z wody, nawet bez tłuszczu, takie sote ziemniaczki, pyszne są. Z solą ostrożnie.
0: Ostrożnie.
1: Ostrożnie z solą. Po 12 pytanie, czy potrafię dbać o swoje zdrowie, a mam najnowsze różne badania dotyczące zdrowia Polaków, jak wypadamy. Nie wypadamy źle, chociaż, panie Marku, grzeszymy czym?
0: Nadwagą.
1: Tak. A ciekawe, że to od razu wiedziałeś, o co chodzi.
0: No, podpowiedź mi podpowiedziała, wiesz co, ale ja nie mam, znaczy pozbyłem się nadwagi w sumie, bo tak 10 poszło kilogramów, tak.
1: A to brawo.
0: Od takiej najwyższej wagi.
1: Jak ten kotlet, summa summarum?
0: Dobry, tylko twardy jak cholera.
1: Nieprawda, nie jest twardy. Słuchaj, ty spróbuj tych swoich strusli, zobacz, porównaj. No dobrze, no to ja państwa serdecznie zapraszam po 12 i czekam na państwa. Dłuższy utwór jest zaplanowany na koniec?
0: Proszę nie kupować na licytacji kotletów zrobionych przez Kubę.
1: Dlaczego? A czy ja mogę spróbować
0: moje
1: tego
0: były
1: też?
0: Lepsze, ale uważaj, żebyś to tak nie oflukał.
1: Czekaj. Widzisz? Taka, nie no, świetna. Ona ma kawałki takiego mięska?
0: Tak.
1: To jest ten, ja wiem, co się dodaje.
0: Wątróbka.
1: Wątróbka?
0: Wątróbka, tak.
1: No właśnie.
0: A w smaku? Nieszczególna. Pyszota.
1: Ja to teraz zjem po audycji.
0: Całą? Dziękujemy bardzo. Halina Wachowicz, Adam Szuraj i Marek Niedźwiecki. Do soboty. Naprawdę.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tu Radio 357, 12.
2: Co państwo na to?
1: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, kłaniamy się państwu. Wiadomo, że każdy chce być bogaty, piękny i zdrowy. Tyle, że o zdrowie zaczynamy często dbać wtedy, kiedy je tracimy. Co dotyczy zwłaszcza panów, którzy z troską pochylają się częściej nad swoimi samochodami, aniżeli nad sobą. Są dobre wiadomości, proszę państwa. Z wieloośrodkowego ogólnopolskiego badania stanu zdrowia ludności zrealizowanego w tym roku wynika, że stan zdrowia Polaków w ostatnich latach poprawia się. Spada liczba osób z nadciśnieniem tętniczym. W niektórych grupach wiekowych maleje liczba palaczy, no ale z drugiej strony mamy duży kłopot z nadwagą, otyłością. Prawie 12 milionów Polaków ma nadciśnienie tętnicze, no ale świadomość, że trzeba je trzymać pod kontrolą, jest coraz większa i widać efekty. Niepokoi natomiast cholesterol LDL, to jest ten zły. Ponad 13 milionów osób w naszym pięknym kraju zmaga się z podwyższonym cholesterolem. Blisko 12 milionów Polaków ma nadwagę, z otyłością zmaga się blisko 6,5 miliona. 4 miliony 600 tysięcy Polaków nadal pali papierosy, choć co ważne, przez ostatnie dwie dekady odsetek osób palących w wieku od 20 do 75 roku życia spadł u nas o połowę. No brawo! Zawsze to pocieszające. Dziś pytanie, czy potrafię dbać o swoje zdrowie, czy dbam o swoje zdrowie. 510-357-357. Pani Katarzyna czeka na telefony. W aplikacji Sonda tam również to pytanie, czy potrafię dbać o swoje zdrowie. Niebawem 2 minuty po południu pan profesor Piotr Dobrowolski jest moim gościem. Narodowy Instytut Kardiologii. Witam, dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu.
1: Panie profesorze, zacznę od papierosów. Temat poniekąd jest mi bliski. Palenie tytoniu zwiększa bardzo mocno ryzyko raka. No to jest powszechna wiedza, ale czy również przyczynia się do chorób naczyniowo-tętniczych?
3: Zdecydowanie tak. Wszyscy właśnie kojarzymy papierosy z nowotworem płuca, z nowotworem krtani, a tak naprawdę mało mamy wiedzy na temat, że zwiększa liczbę zawałów serca, udarów mózgu, zgonu z przyczyn sercowo,

0: naczyniowych. Myślę, że warto powiedzieć, że dym tytoniowy, palenie klasycznych i nieklasycznych, bo również to powinniśmy podkreślić, wpływa na progresję, tak zwany na rozwój i progresję miażdżycy, czyli tego, co zatyka nasze tętnice. Mhm. Można to porównać do rur, które zatyka nam światło rury, przepływ krwi jest mniejszy. Czyli właśnie dym tytoniowy i palenie klasycznych i nieklasycznych papierosów tak działa.
1: Panie profesorze, pan Kuba z Warszawy, nasz słuchacz, pyta, czy IQOS-y są bezpieczne, bo pomogły mu rzucić tradycyjne papierosy, no ale czy można z nimi zostać, czy lepiej nie?
0: Zdecydowanie odpowiedź jednoznaczna. Nie, nie można, dlatego że mamy coraz więcej danych pokazujących, że również te wszystkie papierosy, IQOS-y nie wpływają pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy. Co więcej, drodzy Państwo, trzeba pamiętać, że wpływają negatywnie na tkankę płucną i mamy więcej chorób płuc, o czym zapominamy.
1: A skąd się bierze, panie profesorze, nadciśnienie? To jest suma zapewne wielu czynników. I czy można mieć duże nadciśnienie, mimo że prowadzimy tak zwany zdrowy tryb życia? Po prostu, no, tak mamy?
0: Zdecydowanie tak. Większość naszych obywateli, większość z nas będzie miała tak zwane idiopatyczne nadciśnienie tętnicze, czyli nie mamy jednej przyczyny, która do niego prowadzi. Są to obwarowania genetyczne, ale drodzy Państwo, bardzo dobra informacja dla Państwa, że jak najwięcej dotyczy to obwarowań środowiskowych, czyli tak naprawdę tego, jak żyjemy. Pamiętajmy, nasz styl życia przekłada się bardzo na wartość ciśnienia tętniczego. Ale zapytał pan redaktor o osobę, która jest szczupła, dobrze się prowadzi, że tak powiem, i ma nadciśnienie tętnicze. Może jak najbardziej, bo znamy tak naprawdę bardzo wiele już genów, które prowadzą, czyli podłoża genetycznego, które prowadzi do wyższych wartości ciśnienia tętniczego i do rozpoznania nadciśnienia.
1: A ja wiem, panie profesorze, że to się zmieniło, czy też zmienia. Kiedyś inne wartości uznawano za prawidłowe. Zatem jakie ciśnienie uznajemy teraz za prawidłowe, za pożądane?
0: W populacji ogólnej, a takich chcemy mieć najwięcej Polaków, czyli nie pacjentów, optymalne ciśnienie to jest 120 na 70. Mhm. Ale jeśli już rozpoznajemy nadciśnienie tętnicze, mamy włączone leczenie, optymalnym, takim zalecaną wartością będzie to ciśnienie 130 na 80, w zasadzie poniżej 130 na 80 mm słupa rtęci.
1: A czy to prawda, że osoby w nieco zaawansowanym wieku, powiedzmy w okolicach 40, 50, mają prawo mieć nieco wyższe wartości?
0: Panie redaktorze, ja bym powiedział, że myślałem, że pan mnie zapytał o wiek 80 lat, a nie zaawansowany wiek 40 lat. 40 lat, 40 lat to jest młodość tak naprawdę.
1: Nie, wie ale pan, to wynika z tego, że ostatnio przeczytałem notatkę, że samochód na pasach potrąciłby 50-letnią kobietę, kropka, i w następnym zdaniu staruszkę odwieziono do szpitala.
0: No właśnie, myślę, że każde zmienia się ta definiowanie starości, ale zdecydowanie o 40 lat czy 50 lat to jest bardzo młody wiek, ale pamiętajmy, że na wartość ciśnienia tętniczego pracujemy od samego przyjścia na świat, od dzieciństwa pracujemy, bo od czego zależy wartość ciśnienia tętniczego? Od sztywności naczyń, od sztywności tętnic w zasadzie. A im lepiej żyjemy, im przez długi czas żyjemy dobrze, od samego urodzenia będziemy żyli dobrze, nie będziemy mieli czynników ryzyka, będziemy mieli niższe ciśnienie, ale w drugą stronę, im gorzej żyjemy, jak jesteśmy dzieckiem, mamy otyłość, nie mamy aktywności fizycznej, to już w wieku dziecięcym zaczynają nam sztywnić tętnice i ciśnienie będzie wyższe. Czyli to zależy od tego, jak żyjemy po prostu. Mhm.
1: Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, jeszcze kilka. Najnowsze badania wskazują na to, że 19% naszej populacji cierpi na bezsenność. Mam wrażenie, że o tej przypadłości rzadziej się mówi. Zatem to jest blisko 6 milionów Polaków, którzy mają kłopoty ze snem. Ten sen jest kluczowy dla naszej regeneracji, dla naszego serca?
0: Zdecydowanie tak. Bezsenność i zaburzenia snu zaliczamy do tak zwanych nieklasycznych czynników ryzyka i w ostatnich dziesięcioleciach mamy bezsprzeczne dowody pokazujące, że brak snu, zbyt krótki sen bądź zbyt długi, bo to w obydwie strony działa, będzie przyczyniał się nie tylko do chorób depresyjnych, bo to wiedzieliśmy, ale również chorób układu krążenia, zawałów, udarów czy niewydolności. I dlatego też ten sen, drodzy Państwo, w Polsce włożyliśmy do takiej ankiety dziesiątki dla zdrowia, której każdy z nas, każdy obywatel może już teraz wypełnić w indywidualnym koncie pacjenta, w zakładce profilaktyka. Właśnie pytanie o sen, bo to jest jeden z 10 kluczowych obszarów, który będzie nam determinował nasze zdrowie układu sercowo-naczyniowego, a pamiętajmy, chcemy żyć długo, ale dla mnie ważniejsze jest to nie długość życia, ale jakość życia. A jeśli 10 z obszarów z tej dziesiątki dla serca wszystkie będziemy mieli pod kontrolą, gwarantuję Państwu, że wszyscy będziemy żyli długo, ale i również bardzo szczęśliwie.
1: Porównując dane, zauważyłem, że z wiekiem te problemy ze snem rosną, bo im starsza grupa, tym bezsenność występuje częściej. I tak na przykład u pacjentów powyżej 75 roku życia to dotyczy 38%. Dlaczego tak jest?
0: Zdecydowanie tak, to jest nasza fizjologia, ale muszę powiedzieć, że ta bezsenność i zaburzenia snu będą bardziej groźniejsze są u pacjentów młodych. My doskonale też wiemy, że liczba godzin snu skraca się i u osób starszych ta liczba godzin jest potrzebna na wypoczynek, regenerację, jest krótsza i wtedy, ja nie wiem, na które pan powodu powołuje się, jakie badania, ale jak było definiowane ta bezsenność u osób starszych, ale wiemy, że osoby starsze mogą spać trochę krócej.
1: Panie profesorze, dziękuję panu za czas, za spotkanie. Spotkamy się na antenie w 357 jeszcze raz przed godziną 13, zatem do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję.
1: Profesor Piotr Dobrowolski, Narodowy Instytut Kardiologii. 10 minut po południu, czy potrafię dbać o swoje zdrowie, czy dbam o swoje zdrowie, czy na przykład mierzę regularnie ciśnienie, czy z nadciśnieniem coś robię? 510-357-357. Panie Marcinie, dzień dobry, halo?
2: Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu. Nidzica, tak.
2: Tak jest, Nidzica. Panie Kubo, czy dbam o zdrowie? Wydaje mi się, że dbam o zdrowie. Nie mam żadnych nałogów, nie stosuję żadnych szkodliwych używek. Staram się regularnie ruszać, chociaż od 2 miesięcy zaprzestałem biegać. Nie mam czasu na bieganie, ale na pewno do tego wrócę.
1: No bo zabiegany pan jest, może dlatego.
2: Zabiegany właśnie dlatego sobie zawsze tłumaczę, że jednak to co wychodzę, to mi to zastępuje to, co miałbym do biegania, tak? Jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie, staram się o to zdrowie dbać, chociaż mam na pewno jeden aspekt zdrowia, który mam zaniedbany i który wiem, że trochę nade mną jak taki miecz wisi, ale z racji tego, że ja i tak w tym radiu uprawiam ekshibicjonizm totalny, więc...
1: Więc się powiem, pan przyzna, czego sprawa dotyczy, tak?
2: Nie. Tu tych takich danych wrażliwych nie będę ujawniał, ale zdaję sobie sprawę, teraz jest tak, w końcu w wieku lat 37 zdałem sobie sprawę, że przed tym nie ucieknę i dojrzewam do tego, żeby przełamać lęk przed bólem, przełamać lęk przed pewnie jakimiś kosztami i w końcu się tym aspektem zająć. Tylko powiem szczerze, to jest właśnie ta najgorsza rzecz. Najgorsza rzecz to jest to przełamanie.
1: Ale współcześnie, wie pan, panie Marcinie, tego bólu już pewnie nie będzie. Znieczulenie miejscowe pomoże i przełamie pan strach.
2: Próbuję sobie właśnie to, panie Kubo, wytłumaczyć. Tak to sobie tłumaczę. Mówię sobie, chłopie, chcesz być zdrowy. A wiadomo, że to wszystko, cały ten organizm człowieka jest naczyniem połączonym, tak? Więc jedno ma wpływ na drugie. I zdaję sobie sprawę, bo zwłaszcza, że też mam takie, jestem honorowym dawcą krwi i od jakiegoś czasu w tym roku mam na przykład, ciśnienie jest w porządku, ale z kolei już drugi raz z rzędu miałem jakieś ciut za wysokie tętno. I to też zrzucam w tym momencie powiedzmy na kart tego, że nie biegam, ale z drugiej strony sobie myślę, że to też są te naczynia połączone.
1: To badanie, proszę pana, panie Marcinie, które pana, jak sądzę, jak podejrzewam, jak zgaduję, czeka. Czeka również mnie, także też się z tą myślą oswajam. Panie Marcinie, kończę, bo wielu słuchaczy czeka, pan Bartosz na antenie. Panie Bartoszu, dzień dobry, halo?
3: Halo, dzień dobry. Czy mnie słychać?
1: Tak, głośno i wyraźnie nawet.
3: No bo jak właśnie zaczynam niedługo pracę w szkole, znaczy, czy dbam o zdrowie. Wie pan, ostatnio mocno schudłem, ale nie wynika chyba to zbytnio z tego, że no, chodziłem, bo od wielu miesięcy próbowałem właśnie to tak wspomnieć.
1: Ale chciał pan, tak... czy przypadek? Tak się samo
3: nie,
1: stało?
3: Nie, chciałem, no ale niestety to chyba stres wywołany różnymi czynnikami spowodował niestety stres, jak zwykle najlepszy na schudnięcie, niestety muszę tak powiedzieć, bo schudłem no naprawdę parę ładnych kilo. Jak akurat zaczynał pan audycji i wspomniał pan o tych papierosach, ja byłem jeszcze na zewnątrz, to proszę sobie wyobrazić, akurat przychodziłem ku jednej pani, która akurat tak mi no paliła papierosa i tak akurat ten dym poszedł we mnie, moją twarz, więc tak. A sam osobiście nigdy nawet jednego papierosa w życiu nawet do ust nie wziąłem. Jestem takim ewenementem. Alkoholu też staram się nie pić, bo jakoś nie ten smak, ale też jakoś nigdy nie odczuwałem takiego wrażenia, chyba dopiero
1: czyli po panie Bartoszu...
3: drugim rokiem życia wypiłem czystą wódkę i to też bardzo trochę wcześniej, może tam takie te owocowe alkohole, ale to też bardzo sporadycznie i myślisz na palcach no może nie jednej, nie, no może dwóch rąk, ale chyba...
1: My to wszystko
3: jednej.
1: Wiemy, panie Bartoszu, że pan jest przykładem legendarnego podejścia do zdrowia i powagi z tymi sprawami związaną. Natomiast wniosek z tego taki, że jeszcze mnóstwo telefonów do Radia 357 przed panem, czego bardzo życzę. Pozdrawiam pana Radosław. Panie Radosławie, halo.
4: A witam serdecznie.
1: Witam pana.
4: No, tak powiem, bliskim mi sercu temu, pracuję w służbie zdrowia.
1: Troszkę bliżej telefonu, poproszę.
4: Tak, i tutaj pan profesor powiedział właśnie słuszne słowa, że jeśli chodzi o taką kwestię profilaktyka u nas kuleje, bo taki podam przykład, wchodzi pan... Jest umówiony na echo.
1: Ale profilaktyka, mam wrażenie, panie Radku, kuleje także dlatego, że my po prostu wykazujemy pewną niechęć do badania się, prawda?
4: Właśnie to miałem na myśli, bo, że tak powiem, u nas programy profilaktyczne są, że tak powiem, coraz szersze, ale pacjenci są jacyś sceptyczni i ten taki tekst, który mnie po prostu osłabia, a nie pójdę, bo jeszcze coś znajdą, nie?
1: Aha, no tak.
4: I to jest, kurczę, ale
1: lekarze
4: mają...
1: też podkreślają, nie ma zdrowych, są nieprzebadani.
4: Tak, i tak podam taki przykład. Przychodzi pan, który po prostu świeżo rzucił papierosa przed przychodnią i jest umówiony na echo serca. Lekarka mówi, że ale przecież pan przed chwileczką palił, czy pan albo pan chce się leczyć, albo pan się chce tutaj nam zawracać, tak powiem, no mówię wprost, bo tak ja akurat popieram to podejście, zawracać głowę. Bo w tym momencie osoba, która w miarę higienicznie żyła, ona by mogła wejść i spokojnie, że tak powiem, też odbyć wizytę, a tutaj była już, że tak powiem, ten pan wszedł w ton agresji, więc trzeba było, że tak powiem, inaczej to rozwiązać.
1: A, miał pretensje do personelu, że pali, tak?
4: Tak, że to powiedziała wprost, na czym, bo że tak powiem, ja nie można być trochę w ciąży, nie? No trzeba po prostu powiedzieć wprost pacjentowi i powiedzieć, no jeżeli jest na paczce papierosów ewidentnie, jaki rysunek jest, to jest, a jeżeli ktoś go bierze do ust, to ja uważam, że taka osoba powinna po prostu więcej płacić, nie wiem, składki, obojętnie czegokolwiek, ale po prostu wie, że te koszty leczenia takiego pacjenta są potężne.
1: No i ryzyko konieczności pomocy, opieki też zapewne większe. Kończę, bo czeka pani Barbara. Pani Barbaro, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, pani.
5: Panie Kubo, ja chciałam się podzielić, jak ja staram się dbać o swoje zdrowie. Nie palę, niestety w pracy są osoby palące, zdarza mi się być biernym palaczem.
1: No ale wychodzą chyba, prawda?
5: No tak, wychodzą, ale jednak mimo wszystko czasami ten dym gdzieś zaleci. Alkoholu nie używam i polecam bardzo wszystkim, ja raz w tygodniu robię sobie post.
1: Co robię? Post, tak?
5: Post. Aha. Każdy poniedziałek nie jem. Jestem o czarnej kawie.
1: Zupełnie nic? No nie, przyjmuje pani napoje, tak?
5: Tak. Piję czarną kawę, ewentualnie w takiej porze jak teraz, kiedy się robi już chłodno. To są jakieś ziółka typu rumianek, typu lipa. Oczywiście wszystko bez cukru i bardzo to polecam. Naprawdę dobrze robi dla organizmu. Oprócz tego kolagen, młody jęczmień suszony, No i ruch.
1: No i Radio 357 zdaje się w dużych dawkach, prawda?
5: Jak najbardziej, bardzo mi służy. I radio, i ruch.
1: Serdecznie pozdrawiam pana, bardzo,
5: pozdrawiam, dziękuję.
1: Dziękuję. 18 minut po południu, czy potrafię dbać o swoje zdrowie w aplikacji Sonda? A my czekamy na telefony 510-357-357. Pani Zofia, halo?
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Jak co dzień słucham 357, pracując sobie zdalnie. I dzisiaj postanowiłam zabrać głos w dyskusji, ponieważ odnosi się ona do mojego takiego wczorajszego przeżycia. Mhm. Jeśli chodzi o profilaktykę zdrowotną. To tak w nawiązaniu do poprzednika, który mówił, że u nas profilaktyka kuleje, ale nie tylko tak jakby z winy pacjentów, którzy nie chcą się badać, ale tak jak na przykład ja wczoraj dzwoniłam do... Mieszkam w Rzeszowie.
1: Tak.
6: I chciałam skorzystać z takiego programu profilaktyki raka jelita grubego. Więc chciałam się umówić na kolonoskopię, zadzwoniłam do placówki medycznej i owszem, mogę, kwalifikuję się, mogą mi zapisać, ale już na listopad 28 roku. Więc
1: listopad 2028?
6: Tak.
1: Aha.
6: Także no, no nie skorzystam akurat z tej drogi profilaktyki, tylko no, będę musiała się starać gdzieś indziej.
1: A może w innym, mieście, tak. Pani Zofio?
6: Może, no,
1: może w innym mieście. Może ale poza Rzeszowym
6: tak
1: po prostu.
6: U nas jest po prostu taka dostępność.
1: Bardzo dziękuję za informację. Może ktoś zadzwoni, by ktoś pomoże. Może w okolicy jest wolny termin. 510-357-357. Kto teraz, pani Kasiu? Pan Czesław. Panie Czesławie, witam. Halo, dzień dobry.
7: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Bezsenność dotyka wielu, również w moim wieku. Ja jestem już no, po 70. Ale to...
1: Nawet bym, panie Czesławie, zaryzykowałby tezę, że zwłaszcza w pana wieku, bo to właśnie taka jest zależność, że im jesteśmy starsi, tym problemy większe.
7: Tak, i myśli się kłębią i człowiek się martwi o swoich najbliższych, czasami za bardzo, o wnuki, po prostu niesamowite to wszystko, smutne jest i to, co się dzieje dookoła. I tu mi znajoma pisze, że ma też operację taką, mięśniaki będzie miała wycinane. Ja tak się budzę o 3 w nocy i nie mogę spać.
1: Mm-hmm.
7: I to trwa godzinę, ja się wiercę, ja się kręcę. No i rano zasypię, a to trzeba już wstawać, jak człowiek zaśnie. To jest najgorsze. Wstawać o 6:30, wnuki wyprawiać, to człowiek pomaga cały czas, wiadomo.
1: A może szukać... Panie Czesławie, pozytywów może, myśląc o tych wnukach czy o najbliższych, pomijać albo omijać, albo marginalizować problemy, a szukać pozytywów. A, że zdrowe, że uśmiechnięte, że kochają dziadka.
7: No tak. W zdrowym ciele zdrowy duch. Ja dam.
1: I tego się trzymajmy. Pozdrawiam pana, 21 minut po południu. Czy potrafię dbać o swoje zdrowie? 510-357-357. Dzień dobry, panie Jacku, halo.
8: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
8: Ja w takiej sprawie, bo zawsze jak tutaj, bo już nie pierwszą audycję pan robi na ten temat, to zawsze ludzie dzwonią i mówią, jak oni tutaj się zdrowo odżywiają. No nie palą, nie piją, to już wiadomo, to już prawie pewne. Natomiast ja jestem... nie wiem, mam 60 lat, no nie palę, rzuciłem tam już ze 20 lat temu, nie ma problemu, jakimś truchtem te 5 kilometrów przechodzę, ale alkohol piję, także tutaj się troszkę, że tak powiem...
1: Wyróżnia pan spośród dzwoniących, tak.
8: Nie jestem alkoholikiem oczywiście, ale kiedy przychodzi weekend, jadę na działkę, w ogóle nie mam z tym oporu, także ja się wyróżniam tutaj, no i życzę wszystkim zdrowia.
1: No ale rozumiem, że ten alkohol pod kontrolą i w takich niewielkich ilościach.
8: Tak, no jeszcze nie przeszkadza mi w życiu, także raczej tam problemu nie ma.
1: Pozdrawiam pana, 22 minuty po południu, pan Robert z nami, panie Robercie, halo.
9: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
9: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
9: Taki mały głosik do dyskusji dzisiejszej. Wcześniej głosy były odnośnie tego, że profilaktyka kuleje. Wie pan co, no, profilaktyka może kuleje, ale w takich bardziej skomplikowanych przypadłościach ludzkich. Natomiast jeżeli chodzi o nadciśnienie, walkę z nadciśnieniem i zapobieganie temu, to myślę, że ta profilaktyka nie jest aż tak bardzo skomplikowana.
1: No tak, no, przecież stwierdzenie nadciśnienia po serii badań oczywiście, na przykład, prawda, jest raczej proste.
9: No, wystarczy iść do swojego lekarza, tak, który przeprowadzi podstawowe badania, typu zmierzenie ciśnienia. Jeżeli ktoś nie potrafi sobie tego zmierzyć, to lekarz mu oczywiście to zmierzy. Podstawowe badania krwi i mamy pełen obraz sytuacji, tak? Mm-hmm. Więc no, przyrównywanie innych schorzeń do profilaktyki w nadciśnieniu, myślę, że jest tutaj troszeczkę na wyrost, tak? Mm-hmm. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o mnie, to...
1: Ja no właśnie, chciałem zadać osobiste pytanie. Jak tam ciśnienie u pana?
9: Wie pan co, ja mam przypadłości genetyczne niestety i jak najbardziej staram się dbać o zdrowie, staram się dbać o dietę, staram się ruszać jak to tylko możliwe, jak najczęściej, jazda na rowerze i inne aktywności fizyczne również. Niestety przypadłości genetyczne biorą górę. Jeżeli chodzi o poziomy na przykład cholesterolu i tak dalej. I tutaj jest problem, więc możemy się badać, możemy dbać o zdrowie, natomiast czasami
1: tak, pewnych zależności nie przeskoczymy, ale wie pan, ale pan jest tym pozytywnym przykładem, bo po pierwsze ma pan świadomość, po drugie coś pan z tym robi.
9: Tak, coś robię, coś staram się robić. Jestem już w takim wieku, no nie, może oczywiście nie jest to jeszcze jakiś tam straszny wiek, ale piątka z przodu, tak? Więc no coś trzeba ze sobą robić. Ja robię to już od jakiegoś czasu wstecz, natomiast ciężko jest czasami, tak? Przezwyciężyć przypadłości, które człowiek ma w sobie, tak?
1: Tak, więc, niezawinione, tak, jak, czasami ciężko się z tym...
9: Tak jak to wcześniej, tak, to prawda. Przedmówca chyba tam był pan doktor, tak, mówił o tym idiopatycznym nadciśnieniu i tak dalej. Niestety obawiam się, że to jest przypadłość wielu Polaków w naszym kraju, znaczy wielu osób w ogóle, tak?
1: Co nie znaczy, że tego nie można by leczyć i nad tym panować. Panie Robercie, kończę. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam pana. Pan Wojciech z nami, panie Wojciech. Halo?
10: Kłaniam się
1: panu.
10: Jeśli chodzi o zdrowie, to no rzeczywiście dbam, bez nałogów, ale taki kamyczek do ogródka. Pani z Rzeszowa mówiła na temat kolonoskopii. No w Warszawie jest to niby trochę lepiej, bo jak zgłosiłem się do szpitala praskiego, to termin za rok. Równo za rok.
1: No ale to i tak bardzo odległy termin. To przyznam, że aż no nie dlatego, do uwierzenia.
10: Widzi pan, dlatego zawsze irytuje mnie, jak lekarze czy przedstawiciele służby zdrowia mówią, że no bo kuleje badanie się, ludzie się nie chcą badać. To po prostu profilaktyka kuleje. Nawet jak się chcą badać, to się okazuje, że...
1: Że miejsca nie mają.
10: No niestety tak to wygląda. No chyba, że ma się gruby portfel, no bo kolonoskopia...
1: No tak, bo to zawsze można wykonać takie badanie prywatnie, prawda?
10: Można, no ale to trzeba mieć ponad 1000 zł, także spokojnie.
1: Bardzo panu dziękuję za sygnał, za informację. Dobrego dnia, 26 minut po południu. Pani Agnieszko, witam, halo.
11: Dzień dobry, czołem.
1: Dzień dobry, witam.
11: Bardzo się cieszę, że udało mi się do pana dodzwonić. Opowiem swoją historię związaną z wizytami u lekarza i liczę na fajny komentarz z pana strony. Generalnie jestem, co mnie bardzo rozbawiło, 50-letnią staruszką.
1: Przepraszam, ale to był cytat.
11: Nic się nie stało, bardzo mnie to rozbawiło i generalnie zmotywowało do dalszego działania, żeby dalej posiadać takie zdrowie, jakie mam, a mam świetne. Aczkolwiek badania, które wykonywałam, aby dostać się do pewnej instytucji, zweryfikowały moje podejście, jeżeli chodzi o lekarzy. Uprawiam sport, generalnie kulturystykę I na badaniach RTG do tejże instytucji okazało się, że mam skoliozę, jakieś tam naleciałości na kręgosłup jest spowodowane ćwiczeniami fizycznymi. I to generalnie przekreśliło moje szanse w tejże instytucji, gdzie lekarze kierują się dziennikiem ustaw kwalifikującym do tejże instytucji. Bardzo mnie to zaskoczyło, ponieważ nie posiadałam żadnych dolegliwości, nic mnie nie bolało, aczkolwiek no, musiałam się z tym zmierzyć i dosyć długo to przeżywałam, jednakże nie poddałam się, uprawiam dalej sport. Wierzę w siebie, wierzę w swoje możliwości. I to taka anegdota w sumie, bo ludzie boją się chodzić do lekarza, bo lekarz coś znajdzie. W moim przypadku akurat no, znalazł coś, co nie pokrywało się z rzeczywistym stanem zdrowia mojego, bo nic mi nie jest, nic mnie nie boli. I chciałabym wszystkim życzyć tego, żeby nie poddawali się, nawet jeżeli lekarz coś tam znajdzie. Trzeba w siebie wierzyć, dbać o zdrowie, ja o dietę dbam.
1: Skolioza, pani Agnieszko, przypomnijmy wszystkim, to jest takie zniekształcenie kręgosłupa, prawda? Czasem nawet tułowia. Ale jeśli dobrze pamiętam, są bardzo skuteczne metody leczenia skoliozy.
11: Generalnie w moim przypadku, bo poszłam do lekarza ortopedy prywatnie, żeby zweryfikował to, co lekarze w tejże komisji powiedzieli, no to powiedział, że podziwia mnie, bo zrobiłam skłon, dotknęłam całymi dłońmi do podłogi. Powiedział, że no przywracam wiarę w ludzi, że staruszki 50-letnie tak potrafią. I tym, że optymistycznym akcentem chciałabym pozdrowić, życzyć wszystkim zdrowia i wszystkiego dobrego również dla pana, panie Kubo.
1: Bardzo dziękuję wszystkim 50-latkom, staruszkom. Kłaniamy się, pozdrawiamy jeszcze pani Małgorzata. Pani Małgorzato, witam, halo.
12: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
12: Serdecznie. Ja będę takim głosem zaprzeczenia. Popalam papierosy i...
1: Dużo?
12: Myślę... Nie, no ja myślę, że to tak w granicach powiedzmy rozsądku i budżetu domowego.
1: No to ile?
12: Ale chciałam...
1: Ile?
12: Ale to, ja myślę, że to nawet nie jest ważne. Robię to dlatego, że to lubię.
1: Jak nieważne, to powiedzmy, no wszyscy no jesteśmy ciekawi.
12: Że to jest paczka,
1: no.
12: Że tu jest paczka tygodniowo i palę papierosy, bo lubię, nie dlatego, że
1: paczka
12: muszę.
1: Paczka tygodniowo. Tak, no to rzeczywiście
12: tak
1: wynik mało imponujący. Do reprezentacji kraju by się pani pewnie nie dostała z takim wynikiem.
12: Pewnie nie. Jestem też staruszką 50-paroletnią, już bliżej nawet 60, ale przyznam, że w całej tej dyskusji zabrakło mi jednej rzeczy. To, co nas zabija, w cudzysłowie wielkim, choć myślę, że to też bezpośrednio to każdego z nas dotyczy, to stres. Na ten stres nie ma metody. To żadna profilaktyka nic nie pomoże i my możemy sobie tutaj mówić o odmówieniu wielu rzeczy i zdrowym trybie życia. Jeżeli będziemy się poddawać stresowi codziennemu, to i tak ten stres w którymś momencie gdzieś się w nas odezwie. Więc ja bym chciała tak zaapelować, że więcej optymizmu, więcej uśmiechu i radości do drugiego człowieka, bo naprawdę to jest najlepsza profilaktyka dla każdego z nas.
1: Mądrze powiedziane, pozdrawiam, kłaniam się, 29 minut do 13, tu Radio 357, audycja Co Państwo na to? A dziś pytanie w naszym programie, czy potrafię dbać o swoje zdrowie? W aplikacji Sonda bardzo Państwa namawiam do oddania tam głosu, 510-357-357, jak zwykle do 13. Pan doktor habilitowany Stanisław Maksymowicz jest moim gościem, Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Witam, dzień dobry panie profesorze.
13: O, dzień dobry panie redaktorze. No długa nazwa faktycznie się zrobiła.
1: Nie, ale wszystko wiemy o co chodzi. Panie profesorze, coraz częściej o stan zdrowia, o diagnozę, wreszcie o leczenie pytamy czata GPT. Lekarzem pierwszego kontaktu no, stał się czat internetowy. To jest rodzaj takiego współczesnego znachorstwa? Praktyka jednak niebezpieczna?
13: Ja myślę, że to jest to samo, co było zawsze. To znaczy we wszystkich badaniach takich socjologii medycyny, które zadawały pytanie, skąd czerpiesz taką podstawową wiedzę medyczną, to na pierwszym miejscu nie było lekarza. Tam zawsze była jakaś ciotka, babka na początku,
1: sąsiadka,
13: prawda?
1: Sąsiadka, tak.
13: Sąsiadka, tam ktoś tam na ulicy. Znaczy raczej ktoś bliski, prawda? To raczej taka bliska osoba, której ufamy w jakiś sposób, a nie lekarz. I po prostu w tej chwili ze względu na zmianę może troszeczkę relacji, te rodziny troszeczkę inaczej też wyglądają. Tej babci pewnie zwykle nie mamy pod ręką, ale z drugiej strony też kwestia tego, że internet jest bardzo, bardzo dostępny. No to ten przysłowiowy chat GPT wszedł na to miejsce, więc ja tu nie widzę jakiejś wielkiej zmiany. Widzę zmianę pozytywną i negatywną zarazem, no bo no, ciocia, babcia nie musiały mieć wiedzy medycznej. Sztuczna inteligencja może mieć wiedzę medyczną, do tego jest mocno obostrzona, jeżeli chodzi o to, jak tą wiedzę podaje. Bardzo fajny eksperyment zrobiła jedna taka moja studentka, która pisała pracę licencjacką u mnie. Zrobiła eksperyment, zadała różnym sztucznym inteligencjom pytanie na temat drastycznej redukcji wagi.
1: O.
13: Taki zrobiła eksperyment. Która sztuczna inteligencja odpowie, powiedziała, że jest młodą dziewczyną, że waży już bardzo mało, ale chciałaby jeszcze bardziej schudnąć. To ewidentnie anoreksja, prawda? No i proszę uwierzyć, że na początku żadna sztuczna inteligencja nie podała. Dopiero na końcu jeden tam z tych modeli dał się podpuścić, ale to też nie było tak, że on wprost powiedział, dobra, masz dziewczynę, odchudzaj się i się zabij. Nie, absolutnie. Więc
1: no bo taka... ja też to zauważyłem, panie profesorze, że sztuczna inteligencja, te czaty wszystkie wyświetlają taką raczej pozytywną projekcję. I dopiero jak w rozmowie się go przyciśnie, albo powie, napisze, że no to chyba jednak nieprawda, proszę, żebyś zweryfikował wiedzę, to nagle wszystko zmienia się o 180 stopni i czat odpowiada, no tak, rzeczywiście masz rację, bo to nie jest tak, ale...
13: No to jest jeszcze oddzielna rzecz, jak działają LLM-y, czyli te duże modele językowe. One działają statystycznie, one biorą sobie statystycznie te literki, które wpisaliśmy jako ostatnie i starają się tą statystyką odpowiedzieć. Jak zadam czatowi pytanie, co myślisz na temat mojej trawy, wydaje się, że jest bardzo kiepska, to on powie, no faktycznie, twoja trawa nie wygląda najlepiej, ale jak spytam się czata, słuchaj, moja trawa jest niezła, co mogę zrobić, żeby było lepiej, to powie, no faktycznie, piękna ta twoja trawa.
1: Gratuluję,
13: Jesteś znakomitym ogrodnikiem, ale w przypadku zdrowia jest troszeczkę inaczej. Tam jest dużo obostrzeń w tej sztucznej inteligencji. On raczej takich drastycznych, niebezpiecznych rzeczy nie będzie proponował. Co więcej, za każdym razem powie, że idź do lekarza, zdiagnozuj się u lekarza. No zrobi to lepiej niż szarlatan, więc tu jest takie światełko w tunelu, ale to też jest... To nam pokazuje, że mamy straszny problem z dostępem do lekarzy w takim razie, skoro
1: to
13: musimy
1: prawda,
13: no ale to na
1: daleko,
13: taką skalę. No.
1: Daleko nie szukając, przyznam, że nie miałem pojęcia, że to są tak odległe terminy. Dwoje słuchaczy opowiadało na antenie o badaniach, które chcą wykonać kolonoskopii. Jedna z pań w Rzeszowie, termin listopad 2028, no jakiś żart, przepraszam, ale w Warszawie również czeka się rok, na co skarżył się słuchacz. Panie profesorze, wspomniał pan ten przykład związany z otyłością. Oceniając zdrowie Polaków, widać, że na niektórych Polak no, odnosimy sukcesy, ale mamy i wyniki, obszary właściwie bez zmian albo pogarszające się. Na pierwszy plan właśnie wysuwa się ta wspomniana przez pana otyłość, albo nadwaga, albo jedno i drugie. Otóż otyłość przez lata u nas nie zmniejszyła się, natomiast osób z nadwagą przybywa. Ja kiedyś pamiętam, że sobie analizowałem, jak zmieniała się, przepraszam, że się uśmiecham, bo czasami mam takie dosyć śmieszne potrzeby, jak zmieniała się waga różnych narodów w Europie. I któryż to naród jest najszczuplejszy, a który najbardziej otyły, albo właśnie z największą nadwagą. Utkwił mi w pamięci przykład Greków i Portugalczyków, bo oni w pewnym momencie porzucili swoje narodowe diety, rzucili się na fast foody, co zresztą było związane z przystąpieniem tych państw do wspólnot europejskich, międzynarodowych. Zaczęli zmieniać swoją dietę. I to jest przyczyna, jedna z wielu, ale ważna?
13: Znaczy w ogóle nadwaga, otyłość to jest problem cywilizacyjny. Tak? To nie ma tutaj takiej czystej biologii w tym, no bo my jako ludzie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby jednak polować na jedzenie cały czas. Setki tysięcy lat byliśmy raczej niedożywieni, prawda, niż odżywieni, więc jakby nasz metabolizm jest biologicznie nastawiony na to, żeby jak mamy możliwość utyć, to tyjemy. No i teraz dlaczego to jest choroba cywilizacyjna? No otyłość jest chorobą, pamiętajmy, prawda? Nadwaga jest jakby stanem przedchorobowym. Tyjemy, ponieważ nasze ciało nie ogarnęło tego, że słuchaj, teraz czas nie tyć się, jak tylko cokolwiek zjesz, prawda? Mhm. Metabolizm się nie zmienił, ale nasze potrzeby, sposób życia się zmienił. Ten przykład z tymi fast foodami jest bardzo dobry. No jeżeli jakiś naród, jakaś społeczność, która ma jednak pewną tendencję do tycia, a to szczególnie pojawia się w tych takich narodach, które muszą akumulować tkankę tłuszczową biologicznie, no to będą ją akumulować, prawda? Dlatego mówimy o chorobach cywilizacyjnych, prawda? Że to cywilizacja, sposób życia, śledzący tryb życia, no rzeczy, które są właściwie teraz dosyć oczywiste, powodują, że chorujemy. Tylko problem z otyłością jest taki, że to jest prawdziwa choroba, która prowadzi, to jest element takiego całego worka chorób, wielochorobowości, prowadzi do cukrzycy, prowadzi do problemów z całym układem odpornościowym nawet, prawda, czy zdrowie psychiczne pogarsza. No mamy ogromnie tutaj dużo rzeczy, więc jakby no to jest ogromne obciążenie. Mnie trochę przerażają te dane faktycznie, bo tak jak ta otyłość, jesteśmy gdzieś tam powiedzmy, no nie najlepiej oczywiście, jeżeli chodzi o inne kraje, ale powiedzmy gdzieś tam w tych średnich. Nadwaga. Jest bardzo dużo przypadków nadwagi. Faktycznie rośnie i nawet to badania, teraz były opublikowane najnowsze badania z takiej serii Wobasz, prawda, gdzie tam...
1: Powoływałem się na te badania. Blisko 12 milionów Polaków ma nadwagę, tak.
13: Strasznie dużo, ale co to znaczy nadwaga? To znaczy, że są to ludzie, którzy są na drodze do otyłości, czyli są na drodze do choroby prawdziwej, tak? I to pokazuje, że ta choroba jest gdzieś w zarodku. To bardzo często są młodzi ludzie, młodzi dorośli tak zwani, którzy szczególnie na to cierpią. Więc no, to jest taka bomba tykająca. Ja nazwałem to w swojej książce, już taką autopromocję zrobię, ukrytą epidemią. Mhm. Bo faktycznie my mówimy o epidemiach oczywiście bardzo dużo, bo to są te prawdziwe choroby, ale tak naprawdę te choroby cywilizacyjne są ukrytą epidemią. One są czymś, co tak naprawdę najbardziej obciąża system ochrony zdrowia, ale też najbardziej obciąża Polaków.
1: Zatem pewnie mimo uwag pochwali pan pomysł wprowadzenia specjalnej diety, specjalnego menu do szkół. Wczoraj na ten temat rozmawiałem ze słuchaczami. Cóż, trzeba uczyć jedzenia, przekonywać do określonego menu?
13: Absolutnie trzeba uczyć młodych ludzi, dzieci już diety. Nie wiem, czy akurat w ten sposób, że dziecko dostanie rybę, bo ja moje dziecko jakby dostało brokuła z rybą na talerzu, to po prostu by tego nie zjadło w szkole, chociaż od małego dostaje tego typu rzeczy. Po prostu jest jakaś blokada. Nie wiem, tu nie jestem dietetykiem, ale...
1: Może działa psychologia tłumu, bo jak cała grupa wyrzuca, to ja wyrzucę też.
13: Ale chyba nie do końca, bo ja pamiętam, mój młodszy syn dawaliśmy mu jakby malutki, takie słoiczki, prawda? I zawsze jak w tym słoiczku było troszeczkę brokuła, to tym plu po całym pokoju, więc coś jest...
1: Dzieci mają na końcu nosa taką antenkę i tam wyczuwają warzywa
13: mają
1: niechciane.
13: Mają czujniki takie wbudowane na pewno, które później mam nadzieję, że zanikają. Panie... Ale to, co jest ważne,
1: tak.
13: My się uczymy, ostatnią rzecz tutaj z tą dietą, uczymy się bardzo różnych rzeczy w domu, w rodzinie. W jednej rodzinie nauczymy się, że codziennie je się kotleta, w drugiej rodzinie nauczymy się, że w ogóle się nic nie je, tylko tam coś się złapie po drodze. W trzeciej rodzinie nauczymy się, że ma być 5 posiłków. Każda z tych rodzin błądzi w jakiś sposób i tak naprawdę powinno się wyrównać tę wiedzę, bo to jest nauczanie tego typu rzeczy. No.
1: Pan pracuje, panie profesorze, w katedrze psychologii i socjologii zdrowia. Z badań wynika, przywołuję to nieprzypadkowo, bo z badań wynika, że wielu Polaków boi się badań profilaktycznych. Ludzie wolą nie wiedzieć, jak zauważył jeden ze słuchaczy dziś na antenie. Ja wiem, że to głupie, ale kiedyś sam tak robiłem. Jak przekonać się do badań?
13: Ojej. To jest bardzo skomplikowany proces. Jest cała wielka psychologia zmiany tych nastawień do profilaktyki. Więc no, ja nie będę robił teraz wykładu, robię to moim studentom. Mam nadzieję, że oni to puszczą dalej. Przede wszystkim trzeba zlikwidować bariery. Znaczy, to jest najważniejsza rzecz, bo oczywiście jest strach przed badaniem. No, kolonoskopia to jest naturalne, że w jakiś sposób wywołuje strach u ludzi, no bo to jest pewna ingerencja, chociaż to badanie może w tej chwili wykonać w znieczuleniu, więc no nie ma tej ogromnej przeszkody. Ogromnym problemem dla pacjentów jest bariera, że oni muszą pójść, że oni już się zdecydują nawet, żeby zrobić to badanie, ale tak jak pan mówił przed chwilą, no ale termin za 2 lata, no to już przecież nikt nie pójdzie na takie badanie. Po to są te mammobusy, żeby ten autobus przyjechał do tej wsi, on stanął i żeby kobiety razem poszły do tego mammobusu, bo one same nie pójdą, bo się za bardzo wstydzą, boją. I teraz cały sens tej całej zdrowia publicznego profilaktyki polega na tym, żeby ułatwiać ludziom badania profilaktyczne. Bo oni nawet mogą się wstydzić, ale jak im się ułatwi dojść do tego badania, jest znacznie większa szansa, że to zrobią. I teraz to, co się robi źle w tej chwili bardzo w Polsce, to, że się utrudnia w jakiś sposób dotarcie do tych badań. to jest okropne. Znaczy, no, bo to, mogą być przekonani,
1: no bo to zniechęca, tak.
13: No tak, no bo to jest, no trudne. No tutaj była pani przed chwilą opowiadała, że pali, bo lubi. No, a gdyby tak naprawdę takiej osobie, która pali, bo lubi, zaproponować jakiś model rzucania palenia, prawda, wsparcia palenia, nie ma tego za bardzo w Polsce. No i nawet jeżeli ktoś chce rzucić palenie, to tak nie do końca wie, jak to zrobić, więc tego nie robi. No te bariery są bardzo poważnym problemem.
1: Panie profesorze, wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobra. Doktor habilitowany Stanisław Maksymowicz, Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękujemy, panie profesorze. 18 minut do godziny 13. Czy potrafię dbać o swoje zdrowie? Jeszcze można zagłosować w aplikacji, a wziąć udział w sądzie. 510-357-357. Panie Pawle, co dobrego? Halo?
14: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A, dzień dobry. No tak. Coś głucho.
14: Panie redaktorze.
1: Witam, tylko coś głucho pana słyszę bardzo.
14: Bo jestem na odludziu z racji mojej pracy.
1: No ale.
14: Ponieważ jestem instalatorem hydraulikiem.
1: Aha.
14: A jakby krótko i na temat w dwóch zdaniach. Panie, panie redaktorze, no kilka lat temu schudłem około 15 kilo. I ktoś powie,
1: schudł pan 15 kilo, jak zrozumiałem, nie wiem czy wszyscy.
14: Gdzieś około 6-7 lat temu.
1: Tak.
14: I lekarz dietetyk poprosił mnie po schudnięciu, wrzuć sobie worek z peletem, waży 15 kilo, popatrz jak się czułeś, powiedzmy w plecaku. I wie pan, ja po 10 minutach byłem mokry.
1: No tak.
14: Wiadomo, że ten ciężar się gdzieś rozchodzi. I do czego dążę? Jakby to jest jedna rzecz, nawet 5 kilo, czy 3 kilo.
1: Ale to jest bardzo, bardzo dużo. Ja kiedyś obserwowałem lekarza, który rozmawiał z pacjentką, która narzekała, że raptem zrzuciłaby 3 kilogramy. Więc pan doktor poradził, żeby położyła na stole 3 kostki masła, chociaż nie, masło nie ma kilograma, ile ma? 250, czyli tych kostek 4 razy 3, 12. 12 kostek masła, dobrze mówię? 250 ma gramów chyba kostka, 12
14: nie,
1: kostek?
14: 200
1: nawet, no to więcej, 200. No to powiedzmy około 15 tych kostek i wtedy to ten obraz jednak przekonuje, że to nie jest mało, prawda?
14: No oczywiście. I tak jakby wracając do tematu, od tych kilku lat staram się żyć raczej sportowo, czyli rower, bieganie. Bieganie zrezygnowałem z racji mojego wieku. Aha. I zapisałem się w lutym bodajże, czy w marcu właśnie na do tego programu kolonoskopowy. Aha. A to dlaczego? Dlatego, że dostałem choroby takiej immunologicznej, która gdzieś jest naprawdę rzadką chorobą, aczkolwiek jest wyleczalna, jest wszystko okej. Okay. I pani moja reumatolog jakby powiedziała mi, żebym zrobił te badania. I wie pan co? Zapuściłem się niemożliwie. Wczoraj miałem właśnie kolonoskopię i jestem lżejszy o 3 lub 4, przepraszam, polipki, małe, nieduże, ale pani doktor powiedziała mi, że to był ostatni dzwonek.
1: To raz, a dwa... A, no właśnie, a dwa, że jest pan zdecydowanie, jak podejrzewam, spokojniejszy. Panie Pawle, zdrowia i kondycji, którą pan ma. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka. Pani Agnieszko, dzień dobry. Halo? Pani Agnieszko. Czy tam mieszka pani Agnieszka? Może pan Przemysław. Wrócimy do pani Agnieszki. Panie Przemysławie, halo?
15: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry panu.
15: Z mojej strony to jest triumf woli. 15 minut na linii czekam, żeby się wypowiedzieć.
1: Bardzo, bardzo przepraszam, ale rozmawiałem z gościem. O tej porze to zawsze jest kłopot, niestety, z czekaniem, tak.
15: Mnie chodzi o... Mogę mówić za siebie, trudno mi oceniać innych, bo ja nie jestem inny, a jestem sobą.
1: Mhm.
15: Proszę pana, proszę państwa, żeby być zdrowym, to mnie... No ja mówię na podstawie doświadczenia, to się trzeba dobrze odżywiać. Nie napychać się, tylko się najadać. A więc przede wszystkim sałatek dużo, wszelkie rodzaje, na przykład sosy winegret. Jeżeli mięs kartofli, to naprawdę jedna łyżka stołowa do zupy i nie więcej.
1: A kotlecik mielony czasem można?
15: Nie, lepiej mięsolite jeść. Mięso, wie pan, wołowinę, coś z tego kierunku, proszę pana.
1: No ale podobno w umiarkowanych lekarze przekonują w umiarkowanych ilościach, oczywiście ostrożnie, to mięso jednak jest potrzebne.
15: Tak, oczywiście, wie pan, ja panu powiem, państwu powiem tak, ja wyjechałem z Polski w 90 roku, a będę zasadniczo jeszcze za komuny. To proszę pana, jak ja wyjechałem, ważyłem o 60, proszę pana, 8 kilo przy wzroście 1,80 m.
1: No to był pan szczuplutki.
15: Proszę pana, to była jaszczurka, tylko że wtedy miałem 20 lat. I pojechałem tam, w ciągu 2 lat schodziłem na 110. To wychodzi średnio 0,5 kg miesięcznie. I ta waga się... No ja nie mam chorób i tyle. No ja, 2 razy w tygodniu wypić 50 tego typu rzeczy. Tylko nie butelkę, tylko 50.
1: Naturalnie. Zapisałem. 50, nie butelkę. Bardzo panu dziękuję za wszelkie porady. Mam wrażenie, że nam posłużą. Pani Alicja. Pani Alicjo, dzień dobry. Halo.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witamy.
16: Panie Kubo. Ja tylko króciutko, akurat dzisiaj próbowałam dodzwonić się do neurochirurga, zarejestrować w szpitalu specjalistycznym w Chojnicach. Mm-hmm. No ta pani, która się rejestrowała na kolonoskopie, jest, powiedziałabym szczerze, szczęściarą, bo na 2028. Ja natomiast mam propozycję na 2035. Także pozdrawiam wszystkich bardzo zdrowo i serdecznie.
1: 35. A jakie badanie? Właśnie kolonoskopia?
16: Nie. Poradnia neurochirurgiczna.
1: Neurochirurgia. 35 rok. To nieprawdopodobne. Tak. I w jakim mieście?
16: Chojnice.
1: Chojnice. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pan Damian. Panie Damianie, halo.
17: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
17: Ja dzwonię ku pokrzepieniu serc. Dołączę do chóru głosów, które mówią, że potrafią dbać o siebie. Ja też potrafię dbać o siebie. Mam pracę siedzącą. Kupiłem sobie podnoszone biurko. Kupiłem sobie bieżnię pod to biurko, żeby chodzić, a nie tylko siedzieć.
1: Ale,
17: nie piję alkoholu, nie palę papierosów.
1: Ale zaraz, aha, bieżnia pod biurkiem, czyli stoi pan przy biurku?
17: To jest taka chodźnia. Tak, stoję przy biurku i sobie chodzę. Zamiast biegać, sobie chodzę i śmiesznie wyglądam na spotkaniach.
1: Ale to nogi pana bolą.
17: Ojej, co mnie nie boli, panie Kubo. I właśnie do tego zmierzam. To jest takie pokrzepienie serc, bo ja naprawdę o siebie dbam. Zero alkoholu, zero papierosów, ale też biegam i w ogóle no, dbam o siebie bardzo. I wczoraj pani fizjoterapeutka mówi mi, no panie Damianie, dyskopacja. No i co, i po co to dbanie o siebie, panie Kubo? To tak, żeby serca pokrzepić.
1: 11 minut do 13. Na koniec jeszcze pani Agnieszka. Pani Agnieszko, witam, halo. Pani Agnieszko.
18: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
18: Jest. Dzień dobry. Ja chciałam się odnieść właśnie do zdrowia i do wypowiedzenia się przez gościa, że właśnie trzeba uczyć dzieci jedzenia od małego i mówić im, jakie są konsekwencje właśnie złego żywienia. Uczyć przewidywania, że to, co jemy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Że właśnie ta psychologia zdrowia jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. I przede wszystkim ja jako już dojrzała kobieta mogę powiedzieć, że i też radzić kobietom przede wszystkim, że bo akurat teraz zwracam się do kobiet, że po prostu słuchać siebie, słuchać swojego organizmu. Nie to, że narzucają nam, o, że powinnaś właśnie 5 razy dziennie jeść. Nie. Ja potrzebuję 3 razy dziennie albo 2 razy dziennie, to i zjadam. Zjadam odpowiednie posiłki białkowe, żeby po prostu dostarczyć odpowiedniej ilości białka, żeby nie mieć osteoporozy w późniejszym wieku i tak dalej. Po prostu słuchać swojego organizmu, obserwować.
1: Ładne wskazanie, tak? Właśnie słuchać swojego organizmu. Pani Agnieszko, zakończę rozmowę, bo już moi goście czekają. Niemniej pozdrawiam bardzo serdecznie. 9 minut niebawem do godziny 13. Panowie profesorowie, pan profesor Piotr Doborwolski, Narodowy Instytut Kardiologii, profesor Stanisław Maksymowicz, Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Panowie, słyszymy się zapewne, tak?
19: Tak, dzień dobry.
1: Znakomicie. Na pytanie, czy potrafię dbać o swoje zdrowie? No, tu zaskoczenie. Brawo za świadomość, za podjęty trud. 73% naszych słuchaczy deklaruje, że tak, że dba i potrafi. 27% przyznaje, że nie bardzo dba o swoje zdrowie. Pan profesor Stanisław Maksymowicz, panie profesorze, słuchacze dzwonili, podawali przykłady. Słuchaczka z Chojnic na wizytę do neurochirurga. czekać będzie lata, bo termin w 35 roku. Rzeszów, kolonoskopia, dzisiaj tak często wspominana. Termin dla słuchacza listopad 2028. W Warszawie trzeba czekać na kolonoskopię rok. Stąd moje pytanie, bo w tym roku na ochronę zdrowia w Polsce przeznaczono 247 miliardów 800 milionów. To jest rekordowa suma. No i pytanie, czy wzrost nakładów przekłada się na zdrowie Polaków, na przykład na lepszy dostęp do świadczeń, na krótsze kolejki do specjalistów. No bo cóż z tego, że wola jest, jeśli jest termin za kilka lat?
13: No ale to pytanie, jakie pan redaktor zadał, no to ma w sobie już taki ładunek odpowiedzi, że co ja mam powiedzieć? No nie, ale tak działa nasz system beznadziejnie, jest tak niezreformowany i tak wiele jest tam luk i różnych problemów. O tym można by rozmawiać godzinami, że po prostu ile się tam nie włoży, to gdzieś tam wyparuje. Problem jest też z tym, że my źle kierujemy tymi pieniędzmi. No. I to na każdym etapie, nawet już na etapie tworzenia niespecjalizacyjnych, już te pieniądze źle są lokowane, więc jest tam ogromny potencjał, żeby coś zreformować. Oczywiście nie ma takiej woli politycznej, bo to zawsze jest taki gorący kartofel, który no zwykle powoduje jednak zmiany władzy, bo bolesne są bardzo reformy systemu ochrony zdrowia dla obywateli, no bo wymagają pewnych ustępstw, prawda, czy większych nakładów i tak dalej, ale uwaga, ja muszę powiedzieć jedną rzecz, bo ja słyszę o tej kolonoskopii, czy o tych wizytach. Drodzy państwo, szukajcie w Polsce, to znaczy nie przyzwyczajajmy się w tej chwili. No, sytuacja jest beznadziejnie dramatyczna, jeżeli chodzi o dostępność świadczeń, ale to nie znaczy, że mamy przestać się badać. To znaczy, jeżeli dostajecie termin za rok czy dwa na badanie, które może uratować życie, czy po prostu ratuje życie, to szukajcie na upadłego w innych miejscach. No może trzeba będzie pojechać do jakiegoś innego miasta, ale warto to zrobić, żeby nie rezygnować z profilaktyki, ponieważ system stawia ogromne bariery, bo są takie miejsca, gdzie da się szybciej dostać na badanie, na kolonoskopię chociażby, prawda? Szukajmy, bądźmy bardziej elastyczni, no nic na to nie poradzimy. W takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, dosyć słabego systemu, trzeba sobie jakoś radzić, ale nie rezygnować ze zdrowia.
1: Pan profesor Piotr Dobrowolski, Narodowy Instytut Kardiologii. Panie profesorze, jak Polska, pana zdaniem, ochrona zdrowia, czy też dziedzina, która jest szczególnie panu bliska, czyli kardiologia, mimo naszych uwag, afer, no permanentnego braku pieniędzy, kolejek, zadłużenia szpitali, wypada na tle innych systemów w Europie. Czasem słyszę od znajomych, którzy mieszkają na stałe w Wielkiej Brytanii, że przyjeżdżają do Polski po to, żeby się między innymi by leczyć. A na moje zdziwienie odpowiadają: nie masz pojęcia, jak tam wygląda służba zdrowia.
0: Panie redaktorze, to bardzo dobre pytanie i dziękuję swojemu przedmówcy, który też powiedział o tym, że powinniśmy szukać. Ja, drodzy państwo, nie będę tak mówił pesymistycznie, bo polska służba zdrowia jest naprawdę na wysokim poziomie. Kardiologia tym bardziej. Oczywiście medycyna naprawcza. My operujemy, my implantujemy stenty, robimy ablacje na światowym poziomie. Ale, drodzy państwo, u nas w Polsce szwankuje co? Szwankuje to, że my myślimy, że po ablacji, po implantacji stentu mamy już wszystko załatwione i nic nie bierzemy odpowiedzialności za swoje zdrowie. I wiele osób, wielu naszych rodaków zaprzestaje leczenia po wyjściu ze szpitala. I to jest ten problem. I nie do końca zgodzę się z tym, że na kolonoskopię trzeba czekać rok, bo tak samo mam jako konsultant wojewódzki, płyną do mnie skargi, że długo czeka się na Mazowszu na konsultację kardiologiczną, ale wystarczy wyjechać poza duże centrum, dużą aglomerację i możemy mieć z dnia na dzień wizytę kardiologiczną, drodzy państwo. O tym musimy pamiętać.
1: Profesor Piotr Dobrowolski, Narodowy Instytut Kardiologii, to jednak jest dla państwa pewne pocieszenie, bo pewna podpowiedź. Spróbować rzeczywiście troszkę dalej od swojego miejsca zamieszkania. I pan profesor Stanisław Maksymowicz, Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dobrego dnia panom życzę. Bardzo dziękuję.
13: Dziękuję bardzo.
1: 4 minuty do 13. My słyszymy się, drodzy państwo, jutro po 16. Obecność obowiązkowa. Do usłyszenia.

Julka Nowaczyńska, Bartek Gil, Tomasz Smokowski, witamy was. 3 godziny czwartkowego mam grać aż do 16. Co my tutaj dzisiaj mamy w planie? Piosenki dnia, polskiej piosenki dnia już posłuchaliście. To był Kuba Folwarczny z piosenką Nie powiesz mi. A w pierwszej godzinie dzisiaj, gdzie ja też planuję sobie same świeżynki i nowości, no posłuchajcie, jak będzie szeroko, jak idziemy od ściany do ściany. Będzie Japonia, będzie Puerto Rico, będzie Argentyna i Brazylia, będzie Iranka, a nawet Austriaczka, będzie Francuska z Barcelony, a do tego wszystkiego Kanadyjka z Londynu. To wszystko w godzinie nowości. Później będzie druga godzina i jak zawsze godzina starego boomera z listą, dziś z 18 września 1992 roku, a trzecia godzina to już jazda dowolna, czyli zestaw takich kilkunastu piosenek, mam poczucie piosenek pięknych, które rezonują sobie we mnie. No nie wiem, czy zachęciłem, ale mam nadzieję, że zachęciłem. To słuchamy i zacznijmy od Friendly Fires.

Friendly Fires ze swoją nową piosenką, która ukazała się, jeśli się nie mylę, wczoraj. Przyszło już pierwsze pytanie, a czy Czechosłowaczka albo Czechosłowak też będzie? No będzie, naturalnie, że będzie, ale na to musimy jeszcze poczekać. A tymczasem Brazylijczyk. Nazywa się Bruno Berle i w bardzo piękny, wydaje mi się, sposób łączy to, co takie typowe dla brazylijskiej muzyki, dla brazylijskiej kultury i powiedziałbym takie światowe indie. Wiem, że dużym miłośnikiem tej piosenki jest też mój wydawca Bartek Gil, który w swoich audycjach również zaprezentował piosenkę Bruno i powiedział: o, fajnie, że tobie też wpadła w ucho, im nas będzie więcej propagujących ten kawałek, tym lepiej. No to posłuchajcie.

Od taka nieskomplikowana piosenka z nieskomplikowanym tekstem, bo w zasadzie powtarza jedno zdanie. Jeśli dobrze to po portugalsku potrafię powiedzieć. Você já sabe que eu te amo. Przecież już wiesz, że cię kocham. Śpiewał Bruno Berli. Polecam bardzo cały jego album. A teraz wokalistka na co dzień grupy Daughter podpisuje się jako X-Ray i to jest utwór zupełnie nowiutki i świeżutki.

sumie piosenka o nas, Radio Station, słuchacie Radia 357 X-Ray, śpiewała. Gdybym miał wybrać jedną piosenkę, którą naprawdę tak bardzo, bardzo, bardzo chciałbym wam polecić, w której zakochałem się niemal natychmiast, to ta za moment. Przypomniała o sobie zupełnie znienacka grupa Beach House. Uwielbiam ich, uwielbiam wszystko w zasadzie, co wyszło spod ich palców, z ich głów. To, czego posłuchacie za chwileczkę, to de facto nie jest ich piosenka. To jest cover, ale opowiem o nim więcej. A najpierw posłuchajcie samego April Susan.

to trochę historia człowieka, który nie trafił w swoje 5 minut. To znaczy, te 5 minut nigdy nie nastąpiło, a jeśli może nastąpiło, to o 50 lat za późno. Piosenka pochodzi, uwaga, z 1976 roku. Nagrał ją wtedy w oryginale Robert Lester Fossum. I poza tym, że gdzieś tam kilka lokalnych stacji radiowych w jego Georgii czy na Florydzie zagrało jego piosenki, to wielkiej kariery autor nie zrobił. Płyty jego i jego twórczość została dopiero odkryta po latach. Tu już przenosimy się o 40 lat do przodu. Stała się popularna wśród, powiedziałbym, młodzieży indie. Właśnie dokładnie za miesiąc, 16 października tego roku, ukaże się 50. Wznowiona, remasterowana edycja na 50-lecie jego premierowej płyty Music and Dreams. To będzie podwójny album zawierający nie tylko oryginały, ale też archiwalne dema, ale też właśnie covery. Jeden z nich nagrała Hannah Cohen, a drugi cover to ten, który posłuchaliście przed momentem, Beach House. I teraz coś wam powiem. W trzeciej godzinie tego, jak mi w duszy gra, pozwolę sobie sięgnąć po oryginał Roberta Lestera Folsoma, także bądźcie ze mną. Mam nadzieję, że jest to wystarczająca zachęta, bo oryginał brzmi równie pięknie. A teraz po tej przydługiej opowieści Block Party. That was the moment I knew I'd fallen for you. Our summer of love, pigling. We take your car to the beach,

Block Party z nową piosenką Pig Week. Byliśmy już w Brazylii z Bruno Berli, to teraz pozwólcie, że zajrzymy do niedalekiej Argentyny. A tutaj gra sobie grupa Dillom. Zespół na tyle znany, że na swój nowy album dał radę zaprosić kilka znanych postaci, specjalnie się nimi nie chwaląc, bo naprawdę trzeba mocno, mocno poszukać, żeby dowiedzieć się, że na dwóch piosenkach na nowym albumie Dillom śpiewa Ann Clark, czyli St. Vincent, którą na pewno znacie bardzo dobrze. I to jedna z właśnie z tych dwóch piosenek, Cocodrilo.

Dillon i nie wymieniona nigdzie w tak zwanych napisach końcowych, tak to sobie nazwijmy potocznie, St. Vincent Chiliany Clarke. No a skoro jesteśmy na etapie muzyki, no znowu użyję takiego swojego porównania, muzyki nieuczesanej, to pozwólcie, że nowa piosenka od Fat Dog.

Fat Dog. Miało być dzisiaj egzotycznie w pierwszej godzinie nowości i świeżynek? Niech będzie egzotycznie. Miało być Puerto Rico? Niech będzie Puerto Rico. Right now, kultura profetyka. Dame la verde. Słuchamy.

I takie to sympatyczne R&B z wyraźną domieszką tych takich karaibskich rytmów, prawda? Można usłyszeć na drugim albumie Naomi Rivery, zwanej jako Rainao, tak się podpisuje. Nie jest to taka anonimowa postać, bo ona zdążyła już i zaśpiewać w jednym kawałku, podobno bardzo znanym, ale to przyznaję, że to nie jest moja półka i moja para kaloszy, z Bad Bunnym. To ten artysta, który zdaje się podczas piłkarskich mistrzostw świata wypełnił tutaj Stadion Narodowy w Warszawie. No nie miał nic wspólnego z mistrzostwami świata, ale tak mi się to skojarzyło, że akurat trwały mistrzostwa, jak Bad Bunny był na Narodowym i zdaje się, że komplet widzów i słuchaczy. Także jest to obecność Rainao w piosence Bad Bunny'ego jednak o czymś musi znaczyć. Poza tym Rainao zdążyła już na przykład wystąpić w takim bardzo fajnym, popularnym cyklu stacji NPR Tiny Desk. No to już powinno wam powiedzieć coś więcej. To była Rainao, a teraz facet, to jest prawdziwy one man band. Nazywa się Nate Amos, podpisuje się jako This is Lorelei i właśnie ukazał się jego nowy album. Nie pierwszy wcale, ale jest to artysta, chciałbym powiedzieć artysta głodny, więc artysta płodny. I rzeczywiście daje nam mnóstwo swoich nowych piosenek. Ale jakie to są fajne i bezpretensjonalne utwory. Posłuchajcie.

O, i powiedział sam tytuł tej piosenki. Oh no, now my, this is Lorelai, czyli pan Nate Amos, Amos chyba tak powinienem powiedzieć. Niemniej, chciałbym powiedzieć, jest to dla mnie zupełnie świeży i nowy artysta, chociaż z nie pierwszym albumem. Wszystko robi sam w zaciszu domu. Podejrzewam, że sam robi też, sam projektuje okładki swoich albumów, singli, epek, których jest co niemiara. Ja sam dotarłem do tego, jak zacząłem liczyć, że było ich ponad 30 tych epek. Nie jest to takie trudne do policzenia, ponieważ on je w pewnym momencie już chyba brakowało mu pomysłów na tytuł i nazywał epka numer 30, epka numer 31, numer 32, numer 33. Teraz wydał taki pełnoprawny album, ale ile tam jest dobra wśród tych piosenek? Udowodnię wam to w niedzielnej grze podwójnej, bo na pewno będę wracał do twórczości This is Lorelai, bo to są po prostu świetne piosenki.

To była Lily Siebert prosto z Vermont. A że miało dzisiaj być bardzo egzotycznie, to teraz zaproszę Was na króciutkie spotkanie z blisko 80-letnim dżentelmenem prosto z Japonii.

To właśnie była obiecana Kanadyjka z Londynu, Eden Samara, a teraz też obiecana Francuzka z Barcelony, a w zasadzie duet. To jest Alison Manicourt, francuska, i jej irański partner w tym duecie, Sherwin Hejazi, mieszkają w Barcelonie na stałe, a nazwali się Mona et Moi, Mona i ja. I grają i śpiewają tak.

0: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Mam grać?
1: Tak jest. Kto wie, ten wie. Skoro słyszymy Madonnę, to znaczy to, że weszliśmy w drugą godzinę czwartkowego Mam Gracia, a to jest godzina dla starych, w odróżnieniu od młodych boomerów, to dla starych boomerów, takich, którzy lubią muzykę lat 80. i lat 90. na przykład. Dlaczego na przykład? Dlatego, że dzisiaj na tapet bierzemy właśnie listę z lat 90. Jest 18 września 1992 roku. Nie Marek Niedźwiecki, a Rafał Turowski tym razem za mikrofonem przy sitku, notowanie 552 listy radia, listy trójkowej LP3. Jesteśmy w poczekalni, miejsce 46.

Nabrani od Tilaf. Paweł Kukiz w latach 90. był bardzo aktywny, nie tylko politycznie. No to dalej jesteśmy w piątej dziesiątce listy.

No i to był taki czas, kiedy Paweł Kukiz z kolegami nagrywał sporo takich pastiszowych piosenek. Tutaj takie ewidentne umpa umpa, trochę po śląsku, prawdziwą furorę, ale no, powiedziałbym, że wtedy został skazany na niebyt przez pewne kręgi. Zrobiła piosenka ZHN Zbliża się, jeśli dobrze pamiętacie, która uderzała. No, zresztą nie ruszajmy polityki, nie ruszajmy religii, ale kto pamięta, ten pamięta. Ale to w takim razie z miejsca 44 przenieśmy się na 38, a tutaj, o proszę, Emigranci.

Edmund Stasiak, były gitarzysta Lady Punk na gitarze i oczywiście Paweł Kukiz, jak mówią, był wtedy bardzo aktywny. Razem z grupą Piersi płyta My już są Amerykany, a tutaj też Ameryka w nazwie, Rosja i Ameryka. Tytułowy utwór właśnie z albumu Emigrantów. To było miejsce 38, a na 37.

Srebrny koła i bardzo już, mam wrażenie, zapomniane przez te wszystkie lata, przez tych 30 lat plus, zespół Manku. Michał, słuchacz Michał mnie poprawia, więc ja też szybciutko skoryguję to, co powiedziałem. Amerykany, drogi redaktorze, to były w 1993 roku, czyli rok później, a w 1992 piersi wydały płytę zatytułowaną po prostu Piersi. No to już wiemy w takim razie, to już wszystko skorygowane. Miejsce 34.

Właśnie prowadzimy poza anteną akademickie dyskusje z Julką Nowaczyńską. Czy to się bardzo zestarzało, czy nie? Czy to jest fajne, czy już troszeczkę, jakby to powiedzieli młodzi, cringe'owe? Inaczej zastanowiłbym się, czy piosenki, muzyka elektrycznych, gitar dzisiaj też miałaby szansę przebić się do tak zwanego, no, do mainstreamu, na listy przebojów. To takie. Tak się zastanawiam, tylko głośno. Basen i my, elektryczne gitary, miejsce 33. Poniekąd to samo dotyczy kolejnego zespołu i kolejnego utworu. Jesteśmy już na pełnowymiarowej liście. Miejsce 30.

Dopiero w końcówce piosenki wsłuchałem się w tekst w refrenie i nie powiem, przyznam, że mnie nie wzruszył. Skocz na moją karimatę, zrobimy małe figofago. Poezja wysokich lotów. Dobrze. To były Róże Europy z miejsca 30. Jeśli jest jakiś band na tej liście z 18 września 1992 roku bardziej zapomniany niż Manku, to myślę, że grupa z miejsca 28.

No kto ich jeszcze pamięta? Oczywiście piosenka jak najbardziej znana pod Papugami, ale wykonawcy? Grupa Tamerlane, a w składzie m.in. Jacek Łągwa, który później przez całe lata był podporą ich troje, jako jeden z tych trzech, czy tej troje, no bo to tam przecież nie sami mężczyźni. No ale przede wszystkim tutaj na wokalu dysponujący bardzo mocnym głosem Marek Sośnicki. Nie ma co tutaj się śmiać. Marek Sośnicki, który po występach w Tamerlane w połowie lat 90. na przykład przystąpił i był liderem jednego z pierwszych boys bandów w Polsce. High Street. Były dwa. Just Five i High Street. Jedni odnieśli sukces, Just Five, drudzy no nie bardzo. Może dlatego, że Marek Sośnicki bardzo był na czele, był najlepiej śpiewającym z całego tego zestawu panów, chłopaków. To byli młode chłopaki. No i jeden Marek Sośnicki, który no nie da się ukryć, miał już koło 30, więc może dlatego, że był troszkę mało wiarygodny dla tej małoletniej publiczności w tym boys bandzie. No ale to już zostawmy. To było miejsce 28, Tamerlane. Teraz miejsce 22 i miejsce 18. Dwa razy ten sam zespół.

pragnę z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa.

Czterej głupcy i czarne słońca od kultu miejsca 22 i 18. Teraz piosenka z miejsca 17, ale najpierw krótka przypowiastka. Od autora tego tekstu, od tej piosenki, która za moment, od Dariusza Duszy, człowieka spoza zespołu, spoza Dżemu, powiem od razu, ale a wcześniej znanego ze Śmierci Klinicznej, czy później z grupy Shaking Doody i Mutacji Wszelkich. Mówi Dariusz Dusza. Zadzwonił Leszek Martinek, mój kolega z klubu studenckiego, a teraz był menadżerem Dżemu. Spytał, czy nie napisałbym paru tekstów na ich nową płytę. Trochę dziwna to propozycja. Ja, punkowiec i rock'n'rollowiec, miałem pisać dla ikony polskich hipisów? To muzycznie była zupełnie inna bajka. Jednak widziałem kilka koncertów Dżemu, widziałem, jak Rysiek czarował tłum, miał niezaprzeczalną charyzmę i talent. I miał głos. Zgodziłem się napisać te teksty. Po tygodniu dotarła do mnie kaseta. Włożyłem ją, puściłem od początku. Rany, co za osły. Pomylili kasety. Przecież to nie jest Dżem. Ostry riff, ostry wokal. No, Martinek, sieroto, zaraz cię ochrzanie przez telefon. Wysłałeś nie tę kasetę. Już sięgałem po słuchawkę, gdy zaczął się drugi numer, taki bardziej dżemowy, a może jednak. I wtedy napisałem trzy teksty. Do Nocy i Rytmu, jeszcze jedną i do Malowanego Ptaka, bo o tej piosence właśnie mówimy. Malowany Ptak wyszedł na płycie Detox w kwietniu 1991 roku. A tutaj na miejscu 17.

Tak, riff wyraźnie taki niedżemowy. Tekst Dariusza Duszy, być może pierwsza piosenka w polskiej muzyce o tak głośnym na początku lat 90. temacie wszędzie na świecie, wśród artystów, nie tylko muzyków oczywiście, temat AIDS i wirusa HIV. Czy podasz mi swą rękę, czy możesz jednak będziesz się bać? Dżem, miejsce 17, a teraz jesteśmy już na miejscu 16.

O tak, początek lat 90. to był czas Roberta Gawlińskiego i Wilków. I Wilków i Iry z miejsca piątego.

0: No i tak nam minęła godzina boomera i została jeszcze tylko godzina czwartkowego mam gracia. Na pytania licznie zgromadzonej publiczności, na te telegramy, teleksy i listy, które płyną nieprzebraną falą do Radia 357, czy będzie dzisiaj piosenka czechosłowacka, moja odpowiedź brzmi: tak, ahoj, Julka, graj.
1: Pani, padnie na kolana przed jego laską.
0: Oczywiście, że piosenka czechosłowacka będzie dzisiaj w wykonaniu samego Petra Kotwalda, jednej z największych legend czechosłowackiej piosenki. I jakby wam to powiedzieć, w zasadzie nie powiem nic więcej. Sami się domyślicie, sami poznacie, o co chodzi i o jaki kawałek chodzi. No to proszę pani powie nam o co, jak się nazywa ta rubryka.
2: Holky a chlapcy z naszej szkolki.

0: holky a chlapci z naší školky.
1: No i tím razem to byl chlapec, který zaspěval Petr Kotwald s piosenkou Taneční. No dobře, třetí godina, godina tego, co jazdy dovolnej, tego, co v duši gra, napísal tutaj ještě ktoś, jeden ze słuchaczy, szybciutko odnajdę, albo nie odnajdę. Odnajdę. Adam, słuchacz, napisał a propos piosenki Wilków, Son of the Blue Sky, że niedźwiedź zapowiadał te wilki, synu, nie bluzgaj. A to ładne.

to oczywiście Blood Orange, Vivid Light. 13 minut po godzinie 15 i jesteśmy razem jeszcze niespełna godzinkę. To teraz może Sailor and I.

Wbrew nazwie Sailor and I, wbrew tej nazwie za projektem ukrywa się raptem jeden człowiek. Nazywa się Aleksander Sjödin, pochodzi... Sjödin, chyba tak powinienem powiedzieć po szwedzku. Pochodzi ze Sztokholmu. Oj, bardzo proszę, Your World is Not Mine. A teraz Miss You od Mrs. Ray i Nourished by Time.

Miss Ray, Nourished by Time, Miss You. Pamiętacie jeszcze historię zapomnianego artysty z lat 70., który nie trafił w swoje 5 minut i którego teraz piosenkę przypominają Beach House? Otóż, no właśnie, nastąpił moment, żeby pokazać wam oryginał, rok 1976. Jaka piękna, a zapomniana piosenka. Robert Lester Folsom, April Susan.

Przyznaję, że do wysłuchania wczorajszego covera Beach House nie znałem tej piosenki, tej wersji oryginalnej z 1976 roku. Co tylko pokazuje, że mimo tego, że słuchamy muzyki bardzo, bardzo dużo, to na tym oceanie jest tyle zatok i zatoczek muzyki, której nie posłuchaliśmy jeszcze albo nie posłuchamy nigdy i tyle pięknych piosenek się tam ukrywa. No i co z tym zrobić? No po prostu słuchać jak najwięcej.

Sufjan Stevens z płyty, która była absolutnym arcydziełem z roku 2015. Carrie Ann Lowell. Carrie to mama Sufjana, Lowell to jej drugi mąż. O tym, o mamie, o wspomnieniu mamy był cały ten album. Jeszcze 30 minut do godziny 16, to teraz pan Stevie Wonder.

Mail z Krakowa, śle serdeczności dla całej ekipy, Aga Kraków, i napisała tak. Tak mi towarzyszycie, że kupiłam 3 pary butów. No to nie wiem, czy dobrze. Może dla nóg dobrze, dla budżetu domowego pewnie niedobrze. Teraz wspomnienie, nawet dwupiosenkowe wspomnienie, ale po każdej z nich będę opowiem może kilka słów. Kilka dni temu we Francji zmarła Catherine Ranger. Postać absolutnie wielokolorowa, przede wszystkim piosenkarka, ale też tancerka, aktorka. Aktorka w filmach klasy X na początku swojej kariery, co również miało swoje reperkusje i takie wywiady z Sergem Gainsbourgiem, które przeszły do historii telewizji francuskiej, kiedy on się na niej wyzłośliwiał, a ona nie była mu dłużna. No i jak to z takimi artystami i artystkami bywa, jej zespół Le Rita Mitsuko był bardzo niedoceniony w swoich czasach, tak uważam. Natomiast teraz aż roi się od kiedy Katrin odeszła, roi się od programów wspominkowych i podsumowujących klasę tej naprawdę wielkiej artystki. A to, że była nadzwyczajna, to będę przypominał w Grze Podwójnej przez kilka następnych tygodni. Uwierzcie mi, że znajdą się tam absolutne muzyczne perełki. Zacznijmy od największego przeboju, pierwszego wielkiego przeboju grupy Le Rita Mitsuko. Jest rok 1984 i wtedy wychodzi na singlu jedna z najważniejszych piosenek lat 80. Marcia Baila.

Lerita Mitsuko i Catherine Ranger, która pisała teksty do piosenek duetu. W piękny, ale czasem purnonsensowy sposób potrafiła opisać i z piękną muzyką potrafiła opisać choćby najtrudniejsze tematy, czego dowodem chociażby Marcia Baila, bo ona tutaj w refrenie śpiewa C'est la mort qui a assassiné Marcia, czyli to jest śmierć, to śmierć zabiła Marcię, bo to wspomnienie jej pierwszej nauczycielki tańca, Marcii Moretto. A jeśli do tej pory nie widzieliście jeszcze ani jednego teledysku grupy Lerita Mitsuko, czy występów scenicznych, gdzie energia niesamowita, energia wylewała się z Catherine Ranger, to bardzo wam polecam. Czy do Marcy Bailey, czy na przykład do kolejnej piosenki, kolejnego wielkiego przeboju duetu Lerita Mitsuko, czyli Andy.

Świetna to była grupa, chociaż absolutnie niemożliwa do sklasyfikowania, bo tutaj trochę funku, ale było też trochę punka. Była bardzo teatralna, był bardzo teatralny to duet. Do Catherine Ranger i do Freda Chichon, czyli do duetu Lerita Mitsuko, na pewno nawiążę w niedzielę, w tę najbliższą niedzielę i za tydzień w niedzielę też kilka piosenek już sobie przygotowałem. A teraz pozwólcie jeszcze raz, Catherine Ranger, już nie jako Lerita Mitsuko, tylko ona solo dołączyła do Marka Lavoine'a, Qu'est-ce que t'es belle? On jej śpiewa, jaka ona jest piękna, a ona mu ciągle w to nie wierzy.

Każdy ma swoją ulubioną piosenkę Edyty Bartosiewicz, prawda, słuchaczu i słuchaczko? A to była moja ulubiona opowieść, którą snuła Edyta Bartosiewicz. Już za chwilę Marcin Cichoński za sterami, popołudniówka Radia 357. Stety czy niestety, dużo dzieje się na świecie. O tym za chwilę posłuchacie. My słyszymy się w niedzielę, a na do widzenia. Diana Ross.

0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla Podkarpacia i Lubelszczyzny o zagrożeniu atakiem z powietrza. Również wojsko poinformowało o zakończeniu operacji wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związanej z uderzeniami rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych na cele na zachodzie Ukrainy. Alarm miał związek z bezzałogowcem, którego zaobserwowano 4 km od polsko-ukraińskiej granicy.
1: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa, po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
0: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Sytuacja miała miejsce podczas sejmowej debaty po informacji rządu na temat działań na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział zabezpieczenie blisko 500 km wschodniej granicy Polski do końca tego roku. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód.
2: 270 km to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zabagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 km granicy państwa.
0: Po dzisiejszych alarmach lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły już pracę. Na czas alarmu loty były zawieszone. Wracamy do sprawy wypadku kolejowego, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w Sokolnikach Suchych. Jak wynika z zeznań maszynisty, ciężarówka, która uderzyła w pociąg, miała wjechać na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Pociąg jechał wtedy z prędkością 117 km na godzinę. Kierowcy ciężarówki na razie nie można przesłuchać.
3: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki, nie ma możliwości wykonania czynności z tym panem.
0: Tłumaczy Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, kilkanaście osób zostało rannych. Według wyliczeń kolei straty wyniosły kilkanaście milionów złotych. W wyborach parlamentarnych w Szwecji zwyciężyła opozycyjna partia robotnicza Socjaldemokraci wraz z blokiem ugrupowań lewicowych, zdobywając łącznie 176 mandatów. Z kolei centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona i skrajnie prawicowi szwedzcy demokraci zdobyli razem 173 mandaty. Premier podał się dzisiaj do dymisji. Wynik wyborów oznacza, że misję utworzenia rządu w pierwszej kolejności otrzyma liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson, premierka w latach 2021-2022. Wracamy do kraju. Czy o trudnej historii Gdańska i traumach mieszkańców można opowiedzieć za pomocą gry planszowej? Twórcy nowej gry Wolę o tym nie mówić pokazują, że tak. Produkcja przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Gdańska pozwala graczom spojrzeć na historię miasta z lat 1920-1947.
4: Wolę o tym nie mówić to gra planszowa dla od 3 do 5 osób powyżej 15 roku życia. Gracze poznają losy mieszkańców Gdańska, między innymi Polaków, Niemców, Żydów i Kaszubów. Muszą podejmować decyzje dotyczące ich codziennego życia w czasach narastających nacjonalizmów, wojny i powojennych przemian.
5: Rozgrywka, wolę o tym nie mówić, właściwie za każdym razem może przebiegać trochę inaczej. Inne wydarzenia mogą się pojawić, inne kryzysy polityczne. Gracze również mogą podejmować inne decyzje i próbować różnych ścieżek do tego, żeby osiągnąć swoje cele. Także za każdym razem rzeczywiście to doświadczenie graczy może być trochę inne.
4: Tłumaczy autor gry dr Bartosz Odorowicz z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Pod względem mechaniki gra łączy m.in. worker placement, czyli rozmieszczenie swoich pionków w celu zdobywania potrzebnych zasobów z elementami pen and paper. Gabriela Bączek, Radio 357.
0: Inspiracją dla gry była wystawa o tym samym tytule prezentowana przez Muzeum Gdańska w latach 2022-2023. Teraz jej temat powraca w zupełnie innej, interaktywnej formie. Jedna rozgrywka trwa około 2,5 godziny.
6: O wiadomościach sportowych opowie Sebastian Kierzek.
7: Siatkówka dziś bez naszych, piłka nożna, piłka ręczna i tenis już jak najbardziej w polskim wydaniu. Sportowy czwartek upłynie m.in. pod znakiem meczu Lecha Poznań z Crystal Palace, to w ramach pierwszej kolejki Ligi Europy. Będzie też Szczypiorniak w najlepszym wydaniu i dzielna Magdalena Frank w Guadalajarze. Zanim jednak o tym, to najpierw o wydarzeniach już zakończonych. Leo Messi, bohaterem Interu Miami. Jego zespół wygrał Puchar Campeones. Messi w starciu z meksykańskim Cruz i strzelał i asystował. I nie był to gol jak każdy

0: inny, to okrągłe setne trafienie Messiego za oceanem. Setne trafienie w 115 meczu. Tymczasem na trafienia liczą też na naszym krajowym podwórku. Półtorej godziny temu rozlosowano pary 1/16 finału STS Pucharu Polski. Broniący trofeum Górnik Zabrze zagra z Piastem Gliwice, a Motor Lublin powalczy z Rakowem Częstochowa. Do trzecioligowej Siarki Tarnobrzeg przyjedzie z kolei mistrz Polski Lech Poznań. Czy Siarka się cieszy? Tak na losowanie zareagowali piłkarze Siarki oraz trener Sławomir Majak.
1: Przepraszam za tę chwilę niedogodności. Będzie to ogromne święto dla całego miasta, dla całej społeczności z Tarnobrzega, a jednocześnie mój zespół będzie mógł się przedstawić fajnie.
0: No prawda jest taka, że Siarka już się fajnie przedstawiła. Przypomnę, że w pierwszej rundzie trzecioligowiec wyeliminował ekipę z Ekstraklasy, Zagłębie Lubin. I jeszcze jeden wątek w tym krótszym serwisie. Organizatorzy igrzysk w Brisbane w 2032 roku poinformowali, że olimpijskie zawody wioślarskie i kajakarskie zostaną rozegrane na rzece Fitzroy. Ktoś pomyśli, rzeka jak rzeka. No nie do końca. To naturalne siedlisko i szlak krokodyli. Podobno jednak ma być bezpiecznie. Kontrola miejsca przeszła z wyróżnieniem i jak powiedział premier Queensland, sprawa jest oficjalna, sfinalizowana i przesądzona. Światowa Federacja Wioślarska także zatwierdziła tę lokalizację. Ze sportem wracamy o 17:30.
2: Ale krzyczeli, a to dopiero losowanie było. Po południu wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod koniec dnia także rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu na Pomorzu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na północy Pomorza i na Podkarpaciu miejscami około 10 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej od 20 do 21.
3: Radio 357.
2: Za sterami Julia Nowaczyńska, za sterami jako wydawca Andrzej Rutke, przy mikrofonie Marcin Cichoński. Mówimy Państwu dzień dobry, 7 minut po godzinie 16, 17 dzień września. Cudowny to dzień. Czy Państwo już to mają za sobą?
4: Pan tu przyjechał w interesach?
5: Szukam kapitału, tak.
4: Tutaj raczej trwa zabawa.
5: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią. Bo po co tu przyjechałem? Do pani.
6: Przyjdź do mnie w nocy.
2: O tak, właśnie, ona mówiła szeptem, przyjdź do mnie w nocy. Czy lalka przyszła do państwa wieczorem albo w nocy? Czy oglądali państwo serial, który podzielił i spolaryzował Polaków? Oceny są od 1 do 10. Mało jest ocen po środku, co zaskakujące. Albo się bardzo podoba, albo się bardzo nie podoba. My zadajemy prowokacyjne pytanie w sądzie. Proszę zajrzeć do naszej aplikacji. Lalka czy serial jest lepszy od powieści? Bo tam dużo nowych wątków i nowych zdarzeń. Lalka czy serial jest lepszy od powieści? Zapraszamy bardzo gorąco. Na naszym profilu YouTube'owym 357 Talk jest też komentarz o recenzja, którą gorąco polecamy. Zaczynamy popołudniówkę.

0: Phoenix na dobry początek popołudniówki Radia 357. Jesteśmy do 18 i w studiu już jest już Michał Trantaru. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i pan szanowny to nawet pisał maturę z lalki, tak? Zgadza tak. się?
1: Proszę pana, byłem na zjeździe absolwentów w ostatni weekend, więc to wszystko wróciło. 2008 rok, pytanie maturalne, ja go nie pamiętam, ale sztuczna inteligencja mi pomogła. Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej, analizując, interpretując podany fragment lalki, wyjaśni, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i stosunku do ważnych w jej życiu osób, ojca i Wokulskiego.
0: Oret, nie wiem, czy bym na teraz taką maturę napisał, ale czy pan serial już zdążył obejrzeć?
1: Jeszcze nie. Nie, bo nie wiem, czy po traumie licealnej chcę jeszcze wracać do lalki, bo mam wrażenie, że lalkę skatowałem na każdy możliwy sposób w liceum. Zastanowię się jeszcze, dobrze?
0: Czytałem wielokrotnie, ale powiem panu, że bardzo, bardzo dobrze się to odczyta teraz po latach. Jak się sięga tak trochę na zasadzie George Michael, czytaj bez... on miał w tytule płyty Słuchaj bez uprzedzeń, ale teraz czytaj bez uprzedzeń, się kapitalnie czyta i to się odnajduje w naszych czasach.
1: Obiecujesz mi?
0: Książka, tak.
1: Okej.
0: Okay. A serial? Ja jestem w obozie bardzo na tak, natomiast wiem też, że ten serial bardzo mocno polaryzuje.
1: Nie wiem, ale myślę, że powinien być wielki napis reinterpretacja, bo myślę, że to jest kluczowe.
0: Tak, to jest kluczowe do tego, żeby do tego właściwie podejść. Jeżeli ktoś spodziewa się ekranizacji 1:1, to będzie zawiedziony.
2: To jest raport 357.
1: Czyli co, jednak poważne sprawy teraz?
0: Tak, przechodzimy do znacznie poważniejszych spraw. Lalka jest bardzo poważną sprawą. Za ten cyrk w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przyjdzie odpowiedzieć przed prokuratorą, napisał rzecznik rządu Adam Szłapka. Komentował decyzję prokuratury o wszczęciu śledztwa wobec Marii Kurowskiej i Dariusza Mateckiego w związku z ich działaniami w AWS. Wszystko przez odwołanie rektora tej uczelni Michała Sopińskiego. Zdaniem opozycji to kolejne siłowe przejęcie. Zdaniem rządzących konieczna decyzja. To dobra okazja, by przybliżyć, o co chodziło w tym zamieszaniu, które obserwowaliśmy przez kilka dni i o tym popowie właśnie Michał Trantał.
1: Tak jest i dodajmy, że zamieszaniu, które ma już swój finał.
3: Kiedy taką Marię mamy, zawsze wroga pokonamy.
1: Maria to posłanka Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj po godzinie 21 zakończyła protest w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
4: Ponieważ wyłączono prąd w gniazdkach. I w związku z tym moja komórka za chwilkę mi siadnie. Ma tylko 13%.
1: A posłanka swoje działania relacjonowała w sieci. Wcześniej zmuszona była pić wodę z kranu, bo skończyła się butelkowana. Podjęła też głodówkę, bo zażądała jedzenia tylko od posłów PiS. A tych policja nie chciała wpuścić na teren uczelni.
4: I były już nawet takie sceny niezwykłe, gdzie pan poseł Matecki z narażeniem zdrowia, a nawet życia, próbował mi to jedzenie przemycić.
1: To, co pani poseł nazywa narażeniem zdrowia i życia, było dość lekkomyślną próbą przejścia przez ogrodzenie z ostrym wykończeniem. Sprawą wtargnięcia posłów Mateckiego i Kurowskiej na teren uczelni zajmie się prokuratura. Zresztą od kilku dni przed siedzibą uczelni dochodziło do przepychanek. Byli tam wszyscy najważniejsi politycy PiS. Są tylko rozbieżne wersje powodu tych scen. Najpierw poseł Antoni Macierewicz.
5: Szef tej szkoły został w istocie wyrzucony i osoba, która nie ma żadnego uprawnienia, została mianowana i kieruje tą szkołą, ale kieruje tą szkołą w ten sposób, żeby za wszelką cenę realizować bezprawie.
1: Były szef tej szkoły to dr Michał Sopiński, człowiek Zbigniewa Ziobry. I tak mówił kilka dni temu.
6: To, czego jesteśmy świadkami tutaj, to jest próba zamachu i siłowego przejęcia uczelni wyższej. Uczelni, która cieszy się ustawową autonomią. Jest to zasada zagwarantowana w Konstytucji.
1: To teraz druga strona, bo przypomnijmy, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości kształci przyszłych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Podległa jest ministrowi sprawiedliwości.
7: Ambicją Ziobry było stworzenie własnego uniwersytetu i coraz bardziej, coraz dalsze uniezależnienie go od Służby Więziennej i od ministra sprawiedliwości. I tak też się stało.
1: Mówiła w TVN24 wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt. Powodem odwołania Sopińskiego były nieprawidłowości przy doktoratach, aktywność polityczna, problemy z aplikacjami kuratorskimi i raport NIK, który wskazywał nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy publicznych. Jego miejsce zajął doktor habilitowany Sławomir Sławomir Cudak. PiS podważa jego wybór. W maju posłowie tej partii zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym. Chodziło o zapisy pozwalające ministrowi sprawiedliwości na daleko idące ingerencje w funkcjonowanie uczelni. Trybunał wydał zabezpieczenie, czyli tymczasowy zakaz podejmowania jakichkolwiek działań kadrowych do momentu ostatecznego wyroku.
8: Proszę pana, proszę mnie nie pytać. Ja
9: po to jestem, żeby pana pytać. No, czy Trybunał Konstytucyjny ma jakieś prawo w Polsce?
8: Zostało wydrukowane? Ja się pytam.
1: Odpowiadam nowemu panu rektorowi. Nie zostało to orzeczenie opublikowane. Zamiast tego opinia publiczna przez kilka dni zmuszona była oglądać wątpliwej jakości spektakl.
10: I co z tej akcji obrony rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości zapamięta przeciętny widz, czytelnik, słuchacz, użytkownik? Nic. Zapamięta, że to był cyrk. I jeśli o to chodziło organizatorom tego spektaklu, no to serdecznie gratuluję. Nigdy tego cyrku nie zapomnę.
1: Przyznają państwo, że z dużą dozą sarkazmu komentuje to wszystko Robert Feluś, wykładowca na SWPS oraz publicysta w grupie Polska Press.
0: No właśnie, pan redaktor tutaj zapowiadał, że będą poważne sprawy, a tutaj... No właśnie, ale w lalce, w każdej lalce to sceny wyścigów, proszę pana. Pan wrzucał na Instagram, że był pan na wyścigach i obserwował.
1: A widziałem, tak byłem. Tak.
0: No to bardzo ładnie wygląda w każdej z nich. Ojejku, miałem nic nie mówić, mam embargo na recenzję,
1: no właśnie,
0: na tą filmową
1: pana,
0: na 21.
1: Może zaraz się tutaj mogą być oskarżenia.
0: Ale wie pan co? Ja się zastanawiałem i zadawałem to pytanie. Czy w przypadku lalki można mówić o spoilerach?
1: Myślę, że w przypadku lalki Netflixowej tak, bo ona jednak jest reinterpretacją, znów powtórzę to słowo.
0: Piękne słowo.
1: Ale nie wiesz, czy jakiś Transformers nie wyskoczy tam.
0: Można reinterpretować nasze słowa. 510-357-357 polecamy się gorąco, a także głosówki Radia 357. Michał Trantor, pięknie dziękuję.
1: Do usłyszenia.

0: Goldfrapp i Believer. Jutro w audycji Złodziej Czasu pomiędzy 14 a 16, także lalka się znajdzie, będzie gościem naszym Basz. Autor muzyki do serialu Netflixa będzie na żywo. Wcześniej porozmawiamy o innym serialu. Pionek będzie naszym gościnią. Weronika Książkiewicz na żywo też w Radiu 357. A ja powiedziałem, że lalka Netflixa polaryzuje. Oj, spodziewam się wielu takich głosów różnych.
1: Twoja głosówka w popołudniówce.
2: Cierpiałem książki. Jeszcze bardziej chyba nie cierpiałem filmy. Serial, jak dla mnie, rewelacja. Jestem po pierwszym odcinku. Świetne role. Postacie wiele bardziej wymiarowe. Szczególnie Zosi. Podoba mi się postać jej ojca. Polecam wszystkim, którzy nie cierpieli lalki.
0: Pan Braciak gra ojca Łęckiej. Tak, tak, tak. Ale mamy też informację, bo Michał Trantał mówił, że pisał maturę. Redaktor Michał Trantał pisał maturę z lalki. Ciekawi mnie, kto tak bardzo nękał ciebie tą lekturą w lalką w liceum. Napisała pani Angelika, czyżby to ktoś z kadry pedagogicznej liceum, do którego uczęszczał redaktor Trantał? Zobaczymy. Wiadomość wysłana przez Messenger, czyli koncern Meta. A ten koncern ma bardzo dużo za uszami.
3: Nikt z przedstawicieli polskiej Mety, polskiego Facebooka nie pojawi się na dzisiejszej komisji sejmowej mimo wezwania. Moi drodzy, trudno większy wyraz pogardy nie tylko dla polskiego sejmu, parlamentarzystów, członków rządu, ale przede wszystkim dla nas wszystkich, Polaków.
0: Dzieje się bardzo dużo i do sprawy Mety i kontrowersji z nią związanych będziemy wracać dzisiaj w popołudniówce. A to nasza piosenka dnia. Kuba Folbarczny, Nie powiesz nic?

0: Kuba Folwarczny to nasza piosenka dnia i kandydatka do listy piosenek Radia 357. 28 minut po godzinie 16. Z nami jest pan Bartłomiej Kot z Fundacji Pułaskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Właśnie patrzę teraz na ekranach telewizji informacyjnej, wypowiada się szef MON, minister Kosiniak-Kamysz. Mówi, że kolejne prowokacje będą, w zasadzie to tylko trzeba czekać, kiedy one się pojawią i że Rosja gra na rozbicie NATO i w zasadzie możemy to przyjąć jako pewnik i powiedzieć, że tak, oczywiście, że będzie, ale pana zdaniem jak to będzie mocno eskalować?
1: Znaczy, Rosja ma na pewno kilka celów. No, pierwszy z takich płaszczyzn, na których operuje obecnie, no, to jest próba odstraszenia nas, państw natowskich, państw europejskich, od dalszej pomocy Ukrainie. Drugi z tych celów, jeżeli się oczywiście ten pierwszy nie powiedzie, no, można założyć, że jest nim rzeczywiście rozbicie tej solidarności wewnętrznej natowskiej. To rozbicie, zanim dojdzie do wszczęcia tak naprawdę jakiejkolwiek procedury z artykułu 5. Tutaj Rosja wierzy w bezpośredniej konfrontacji z NATO w takim konwencjonalnym tego słowa znaczeniu, nawet z europejskim filarem NATO nie miałaby szans na polu bitwy. I tu się zgodzę z tym, co powiedział ostatnio minister Sikorski, to wynika z prostego porównania potencjałów, więc musi dezaktywować NATO, zanim NATO zacznie działać. I żeby to zrobić, musiałaby rzeczywiście solidarność członków natowskich podminować, czy to politycznie, czy to angażując się w jakieś dyplomatyczne rozgrywki pomiędzy tymi członkami NATO. No to jest przykład tego, dlaczego Putin pojechał w ogóle na Alaskę wówczas spotkać się z Trumpem. My jesteśmy gdzieś pomiędzy tymi dwoma scenariuszami obecnie. Gdyby żaden z nich nie udał się Rosji, no to jest jeszcze oczywiście scenariusz trzeci. To jest polegający na bezpośredniej konfrontacji z sojuszem natowskim, z założeniem i z taką wiarą, że da się taki konflikt zregionalizować. Czyli że na przykład wchodząc na terytorium państw nadbałtyckich, powiedzmy Estonii, Rosja będzie w stanie ograniczyć konfrontację z NATO tylko i wyłącznie do obszaru na przykład Estonii, Łotwy albo Litwy. A że my wszyscy też zagramy w tę samą grę, praktycznie robiąc to, co robimy dzisiaj w kwestii Ukrainy, czyli ograniczymy się do prowadzenia działań konfrontacyjnych tylko i wyłącznie do obszaru właśnie tych państw nadbałtyckich, nie chcąc szafować trzecią wojną światową i nie chcąc otwartej konfrontacji z Rosją na wielu frontach. No to jest też coś, na co Rosja być może w perspektywie długofalowej mogłaby liczyć, że po prostu szczególności sojusznicy zachodnioeuropejscy nie będą tak bardzo chętni do bezpośredniej konfrontacji z Rosją o na przykład Estonię.
0: Do tej solidarności, do solidarności europejskiej, do tego, co się dzieje w Europie, za chwilę wrócimy. Ja też zwrócę uwagę na to, że bardzo mocno Rosja gra na to, żeby podzielić nas, żeby zmęczyć nas. Słyszymy bardzo dużo informacji ze wschodu Polski, że ludzie są zmęczeni, że ludzie często wpadają w panikę, że dzieci żyją w strachu. Czytamy o alertach RCB, o podrywaniu lotnictwa. Widzimy to lotnictwo, które operuje na niebie. Czy komunikacja dotycząca ataków na przygraniczne rejony Ukrainy, mówię o zachodnich rejonach Ukrainy graniczących z Polską, o atakach i idących za tym komunikatach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jest prowadzona według pana w sposób odpowiedni? Mieszkańcy wschodniej Polski skarżą się, że co chwila są podrywani, a że nie ma jakiegoś na przykład stopniowania tych alertów. Jaka jest pana opinia?
1: Z pewnością jest też tak, że jeżeli dochodzi do takiej powszechności komunikacji kryzysowej, to ona w pewnym momencie poszednieje i prawdą jest to, że ludzie przestają po prostu reagować. Natomiast no, jest to taki chleb dnia powszedniego, ponieważ ja powiem wprost, my jesteśmy bezpośrednio w konfrontacji w wojnie z Rosją już teraz. To, że ona jest prowadzona przez Rosjan w sposób tak zwany hybrydowy, To jest fakt taki, że my sami nakładamy sobie klapki na oczy. Rosjanie w perspektywie rosyjskiej strategii wobec NATO, działania, które oni już dzisiaj podejmują, mają charakter wojenny. Po prostu działają w sposób tak zwany hybrydowy, ponieważ wiedzą, że my działamy w perspektywie takiej drabiny właśnie. Postrzegamy to jak poszczególne kolejne szczeble w tej drabinie i dopóty nie ma tej konfrontacji takiej konwencjonalnej z nami, czyli na przykład wojsko rosyjskie nie postawi swojej nogi na terytorium NATO, to Rosja liczy na to, że my po prostu nie zareagujemy w sposób bardziej ofensywny. I to tylko i wyłącznie o to chodzi. Oni po prostu grają poniżej tego pułapu wojny, bo wiedzą, że my się boimy przekroczyć pewnego sposobu odpowiedzi na ich działania. Na pewno to, co jest kluczowe z punktu widzenia takiej komunikacji kryzysowej, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby zakomunikować ludziom, że coś złego się dzieje. Mhm. Należy ludziom zakomunikować przede wszystkim, jak powinni działać w sytuacji kryzysowej. I wydaje mi się, że pod tym kątem mamy jeszcze wiele do zrobienia. To znaczy taka świadomość tego, w jaki sposób kryzysowo państwo będzie działać w przypadku zintensyfikowania tych działań ze strony rosyjskiej byłaby dużo bardziej potrzebna i na pewno też do poziomu przeciętnego Kowalskiego, żeby on wiedział po prostu, co w przypadku takiego alertu, w jaki sposób ma działać. No i też coś, co w moim odczuciu ostatnimi czasy wręcz byłem zdziwiony reakcjami niektórych członków naszego społeczeństwa. Na słowa właśnie wicepremiera Sikorskiego w Ukrainie, gdy on powiedział, że my jesteśmy w stanie zwyciężyć tę wojnę i my tę wojnę wygramy z Rosją, jeżeli to się zdarzy, to część osób go za to skrytykowała. Ja uważam osobiście, że wprost przeciwnie, że potrzeba takich słów. My powinniśmy mieć pełną świadomość gotowości.
0: Tutaj myślę, że nie tylko minister,
1: to, że możemy wygrać.
0: Że nie tylko minister Sikorski, ale także premier Tusk i wspominany przeze mnie minister Kosiniak-Kamysz, wszyscy oni są krytykowani za używanie zbyt mocnego, zbyt stanowczego języka, który przypomina retorykę wręcz wojenną. Pan mówi, że jesteśmy na tej wojnie. Może powinniśmy się do niej przygotowywać na różnych płaszczyznach. Czytamy takie informacje z raportu sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań Pokojowych, że Rosja potrzebowała 6 lat, by o 14% zwiększyć liczbę gotowych do użycia głowic jądrowych. W 2026 roku, czytamy dalej, Kreml miał w gotowości 1796 głowic. Dla porównania USA 1770, Francja 280. Zacznijmy od tego. 1700, no już zaokrąglimy, 1800 głowic, to jest jakaś absurdalna liczba pozwalająca na to, żeby ten świat zniszczyć wielokrotnie.
1: No, ale to wynika oczywiście też ze strategii wykorzystania środka, jakim jest przede wszystkim strategiczna broń nuklearna. Znaczy, jeżeli Rosja uważa, że bezpośrednim konkurentem jest NATO, no to założenie jest takie, że musi posiadać tyle głowic nuklearnych, ile największe państwo tego sojuszu, a już najlepiej powinna posiadać tyle, ile wszyscy plus jedna, tak? Bo to jest kwestia tego zapewnienia sobie, że nie dojdzie do sytuacji, w której wszystkie jej środki zostaną zdezaktywowane takim uderzeniem wyprzedzającym. Natomiast no, pozostawiając to gdzieś z boku, rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, w której ten nuklearny aspekt działania i odstraszania przede wszystkim powrócił na pewno do narzędziownika takiej codzienności myślenia o wykorzystaniu sił zbrojnych.
0: Wejdę w słowo. Litwa, Estonia i Finlandia chcą, by na ich terytorium rozmieścić obcą broń masowego rażenia. Wiemy, że Polska też o to zabiega. Jak pan to skomentuje?
1: No i tu dochodzimy do sedna, tak? Bo z jednej strony w zasadzie nie mamy dzisiaj międzynarodowych porozumień, które ograniczają zbrojenia nuklearne. Nowy start nie został przedłużony, ponieważ Rosja nie była do tego chętna. No to spowodowało, że wszyscy ponownie zaczęli się oczywiście zbroić. Natomiast czym innym jest także proliferacja nawet w obrębie sojuszu. Na to nie ma tak otwartej zgody nawet ze strony Stanów Zjednoczonych albo innych członków sojuszu, żeby nagle wszyscy na przykład sojusznicy natowscy posiadali po jednej głowicy nuklearnej. To jest bardziej kwestia tego, gdzie te środki państw, które już dzisiaj w ramach NATO posiadają swoją broń nuklearną, gdzie one zostaną rozmieszczone i czy siły zbrojne niektórych państw sojuszu są przeszkolone do wykorzystywania tej broni jądrowej, na przykład w przypadku certyfikacji pilotów F-35 do możliwości wzięcia udziału w tego typu misjach. To jest o tyle istotne, że im więcej państw sojuszu jest do tego gotowych, tym podwyższa się coś, co, taka, co można by uznać za no, perfekcyjny aspekt właśnie odstraszania nuklearnego, czyli ta niepewność po stronie przeciwnika. My powinniśmy działać w taki sposób, żeby Rosja nie wiedziała, ile my mamy tych głowic, nie wiedziała, gdzie one są, bo po prostu nie spodziewała się potencjalnego ataku i miejsca tego ataku. Natomiast no, rozmieszczenie głowic nuklearnych na terytorium Litwy, Łotwy i Estonii oczywiście w mentalny sposób zabezpiecza te państwa, natomiast no, muszę być szczery i powiedzieć, że to nie jest takie łatwe z punktu widzenia amerykańskiego, żeby podjąć taką decyzję. Raczej jest to wykluczane, ponieważ Amerykanie do tej pory nie byli nigdy gotowi do rozmieszczenia głowic w bezpośredniej linii frontu.
0: I jeszcze dodajmy do tego, że Donald Trump nie cieszy się największym zaufaniem ze strony przywódców europejskich i być może dlatego Ursula von der Leyen powiedziała wczoraj podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej: Europa potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. No mocne słowa, ale czy to nie jest pusta deklaracja?
1: Na daną chwilę jest to absolutnie pusta deklaracja. Jeżeli popatrzymy, no chociażby pozostańmy w kwestii tych tego arsenału nuklearnego, tak? Jakby jako środka odstraszania takiego perfekcyjnego stosunku do Rosji. No w zasadzie po stronie europejskiej tylko i wyłącznie Wielka Brytania oraz Francja posiadają takie zdolności. One są daleko, daleko mniejsze od rosyjskich, daleko, daleko mniejsze od amerykańskich. Co ciekawe, nawet w obrębie francuskiej doktryny są nieudzielane przecież NATO, tylko są w obrębie bezpośredniej decyzyjności prezydenta Republiki Francuskiej. No, my jako Europejczycy, gdybyśmy chcieli wykreować swój własny potencjał nuklearny, to nie mówimy o 5%, tylko mówimy o 15% PKB wydawanych przez dziesiątki lat. Jeżeli chodzi o Radę Bezpieczeństwa, która pojawiła się tam w przemówieniu Ursuli von der Leyen, no, pytanie jest o sprawczość takiego podmiotu. Jeżeli to jest podmiot wielopaństwowy, jeszcze z państwami poza Unią Europejską, no to jaka jest różnica pomiędzy tym a spotkaniem bezpośrednim szefów czy głów państw, które przecież odbywają się wielokrotnie chociażby w formatach koalicji chętnych. To jest próba jakiejś strukturyzacji tego, co już ma miejsce, i zapewnienia sobie roli Unii Europejskiej w tym procesie. Natomiast Unia Europejska jest sprawcza i powinna być sprawcza w kwestiach tam, gdzie posiada kompetencje, czyli regulacyjne chociażby. Toczą się dyskusje na temat tak zwanego militarnego Schengen, czyli ułatwiania mobilności wojsk przez granicę, nawet w kwestiach nie tylko i wyłącznie wojny, ale także oczywiście ćwiczeń. Powinna być sprawcza chociażby w kwestiach takich jak SAFE, co udało się do tej pory, ale też przede wszystkim na przykład pomóc NATO w rozbudowie linii przesyłu surowców, jak na przykład ropy, na flankę wschodnią. No to jest projekt, którego nie udało się domknąć w trakcie szczytu w Ankarze natowskiego. I nie udało się go domknąć także ze względu na sceptycyzm niektórych państw europejskich, które wchodzą w skład Unii Europejskiej.
0: Tu musimy już postawić kropkę. Dużo do zrobienia, ale trzeba o tym wszystkim mówić i trzeba to komunikować. O czym, co stwierdzał także Bartłomiej Kot, Fundacja Płaskiego. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Red Room Club. Zapraszamy do Zielonego Żoliborza. Nie, Wierności w Stereo, przepraszam. Wierność w Stereo, tam gościem będzie Artur Rojek. Zapraszamy na rozmowę, która zostanie zaprezentowana już dziś. To po godzinie 19, a w piątek po godzinie 19 to jest lista piosenek.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Śpiewam bluesa o czwartej nad ranem. Four in the morning, Jay Bertrand. Propozycja do listy piosenek Radia 357. 510-357-357 i głosówki Radia 357. Ten temat zawsze wywołuje u Państwa sporo emocji. Sejmowa Komisja Cyfryzacji zajęła się dzisiaj kontrowersjami wokół giganta technologicznego Meta, czyli tego, który jest właścicielem Instagrama, Facebooka, WhatsAppa i tak dalej. Powodem są szokujące dane zawarte w najnowszym raporcie dotyczącym oszustw internetowych w naszym kraju.
1: Według raportu Fundacji Instrat Meta mogła zarobić w naszym kraju aż 760 milionów złotych na emisji oszukańczych reklam. Sprawą zajęła się dziś sejmowa komisja, jednak przedstawiciele koncernu zbojkotowali posiedzenie. Rafał Brzoska nie kryje oburzenia.
2: Dowiedziałem się właśnie, że nikt z przedstawicieli polskiej Mety, polskiego Facebooka nie pojawi się na dzisiejszej komisji sejmowej mimo wezwania. Moi drodzy, trudno większy wyraz pogardy nie tylko dla polskiego sejmu, parlamentarzystów, członków rządu, ale przede wszystkim dla nas wszystkich, Polaków. Otóż polscy menadżerowie polskiego Facebooka uważają, że nie muszą się przed nikim tłumaczyć, a co więcej, zarzucają, że wczoraj opublikowany raport Fundacji Instrat jest nieprawdziwy, kłamie, zawyża kwoty. Po raz kolejny was wzywam. Pokażcie swoje twarze i powiedzcie, ile naprawdę zarabiacie na skamie.
1: Analitycy zauważają, że wyłudzenia stały się dla platform Mety dochodowym modelem biznesowym. Oszuści wykorzystują m.in. technologię deepfake i wizerunki znanych osób, a straty już są ogromne. Polacy stracili w sieci aż 537 milionów złotych. Więcej na ten temat mówi Jarosław Kopeć, Fundacja Instrat.
3: Ofiarami tego procederu padają nie tylko osoby, których wizerunek jest wykorzystany w tych reklamach, ale przede wszystkim zwykli obywatele, którzy padają ofiarą oszustw. Z analiz przeprowadzonych przez Fundację Instrat wynika, że Meta może osiągać w Polsce nawet 1/3 swoich przychodów z tego źródła.
1: A dlaczego oszukańcze reklamy wciąż zalewają sieć? Bo ich blokowanie Mecie się nie opłaca. Koncern ignoruje ponad 80% zgłoszeń o fałszywych reklamach. Ministerstwo Cyfryzacji domaga się od Komisji Europejskiej nałożenia na giganta kary w wysokości 250 milionów euro. A jakich działań władze oczekują od Mety? Dla OKO.press mówiła Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna.
4: Trzeba by dopracować ten system i ten system byłby bardzo skuteczny. Jakby był bardzo skuteczny, no to Meta przestałaby zarabiać na tych reklamach. Więc raz, wykosztowałaby się na system, dwa, straciłaby przychody.
1: A co powinno się zmienić w polskim prawie? O tym mówi Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.
5: Najprościej byłoby wprowadzić zasadę, że na przykład 125% dochodu z takiej reklamy wraca do osoby, której dobra osobiste zostały naruszone. Taka propozycja wyszła zresztą od pana Rafała Brzoski. Od razu spowodowałoby to skasowanie takich reklam.
6: No jakby pani powiesiła sobie na ogrodzeniu reklamy jakiegoś oszustwa, no to szybko by się pewnie ten biznes skończył.
1: Doktor Mikołaj Rogiński, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS.
6: Tutaj no właśnie jakaś taka niemoc wychodzi. Państwo powinno reagować na tego typu rzeczy.
1: A dlaczego polskie władze pozwalają, aby istniał taki proceder? O tym dla TVN24 mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Ja powiem, dlaczego też nie mamy dzisiaj mocnych argumentów. Bo tą ustawę o bezpiecznym internecie zawetował prezydent.
1: W reakcji na działania Mety i nieobecność na dzisiejszym spotkaniu Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało budowanie międzynarodowej koalicji państw przeciwko oszukańczym reklamom. Potwierdziło także wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na koncern wielomilionowej kary finansowej.
0: Ten materiał przygotowała dla nas Aleksandra Dobieszewska. Co Państwo na to? Czekamy na Państwa głosówki i Państwa telefony.

0: Podczas wspólnej konferencji prasowej premier Donald Tusk poruszył temat dzisiejszych ataków Rosji na Ukrainę i związanego z nimi alertu RCB, który otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny.
1: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorohuska, znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
0: Donald Tusk dodał, że podobne naloty miały miejsce 2 dni temu oraz w nocy ze środy na czwartek.
1: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem także pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
0: Dzisiaj mija 87. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Prezydent nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki tłumaczy, że przedstawiciele Karola Nawrockiego co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
2: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej, jak i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówi, że odbyło się już spotkanie szefa BBN z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych. Jutro prezydent ma rozmawiać z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Służby specjalne apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji. Chodzi na przykład o nietypowe zachowania w pobliżu torów kolejowych czy mostów, czy paczki porzucone w takich miejscach.
3: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby, każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
0: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby podkreślają, że w obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Policja zatrzymała podejrzanych w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. Obaj byli już wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Jutro mają zostać przesłuchani w prokuraturze Katowice Południe.
4: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
0: Mówi prokurator Dawid Szulik. Śledztwo toczy się w sprawie zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Jak poinformowało PKP PLK, w związku z awarią prawie 650 pociągów było opóźnionych o ponad 13 tysięcy minut. Najsłynniejsze momenty z życia księżnej Diany opowiedziane przy pomocy róży, hortensji i fiołków. W londyńskim Somerset House można oglądać wystawę, która prezentuje ważne chwile jej biografii, a także ikoniczne stroje. Wszystko to widział już nasz korespondent Adam Dąbrowski.
5: Życie wśród nieustannego dźwięku fleszy. Tę historię opowiadano milion razy, ale nigdy poprzez świeże kwiaty. Tysiące kwiatów, setki godzin pracy i mieszanina nęcących zapachów. Precyzyjna kompozycja z orchidei, mieniąca się czerwienią i odcieniami fioletu, przywołuje na przykład królewską wizytę w Tajlandii. Hortensje odtwarzają spektakularną suknię, w której Diana w 1985 roku spontanicznie zatańczyła z Johnem Travoltą do muzyki z gorączki sobotniej nocy. Chcę, by ludzie weszli i powiedzieli, och, jest przepięknie. Mówi mi kuratorka Karen Mitchell, a wystawa potrwa do 6 października. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
0: Tą relacją kończymy serwis o 17 za godzinę, między innymi o prezydenckim pomyśle na obniżenie cen paliw.
6: Jutro po 14 Adam też się pojawi z korespondencją z Londynu. Proszę być z nami w Złodzieju Czasu. 5 minut po 17. Informacje o pogodzie są takie, że w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie wzrastające do dużego, miejscami z opadami deszczu. Początkowo na krańcach południowo-wschodnich kraju zachmurzenie duże z zanikającymi opadami deszczu właśnie. Na wschodzie, w centrum i na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów. Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni, lokalnie na północnym wschodzie oraz w rejonie podgórskim Karpat około 6 stopni.
7: Radio 357.
6: To popołudniówka Radia 357. Będziemy z Państwem do godziny 18. Mamy ważne pytanie w aplikacji Lalka. Prowokacyjnie pytamy, czy serial Netflixa jest lepszy od powieści Bolesława Prusa? Proszę zagłosować, a opinie są bardzo rozbieżne. Sos chaosu przed nami.

0: Nosowska i Sos Chaosu. Czytam właśnie informację, że na nowej płycie Fontaines D.C. pojawi się Rosalia, ale niespodzianka. A co jeszcze dzisiaj po południówce?
1: Obserwujemy wzrost ilości promieniowania UV docierającego do powierzchni Ziemi. Główną przyczyną jest mniejsze zachmurzenie, a tym samym więcej godzin ze słońcem i dłuższy czas bezpośredniego nasłonecznienia.
0: Za chwilę przeniesiemy się do południowej Ameryki, a ten materiał jeszcze dzisiaj po południowce się pojawi na temat tego, w jaki sposób brak chmur może nam komplikować życie.

0: Talking Heads, Psycho Killer. W studiu Violetta Myszkowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Serial już obejrzany, mówię o Netflixie i lalce, ale wiem,
1: czekam.
0: Że czekasz, tak? Jesteś fanką lalki, w sensie lektury zawsze ci sprawiały przyjemność, czy cierpiałaś czytając?
1: To zależy od lektury. Natomiast lalkę sobie niedawno odświeżyłam i wiem, zrobiła na mnie o wiele większe wrażenie niż w liceum, to muszę przyznać. I niezależnie od tego, czy będzie to film, czy serial, zawsze będę oceniać adaptację bądź też reinterpretację przez pryzmat tej jednej sceny, która naprawdę jest niesamowita w tej książce, czyli Farewell, Miss Isabella, Farewell.
0: A no właśnie, piękna scena. Jak została pokazana w serialu, proszę zobaczyć. My pytamy prowokacyjnie o reinterpretację lalki w serialu według serwisu streamingowego Netflixa, Pawła Maślony i Pawła Demirskiego. Czy serial jest lepszy od powieści? Proszę zajrzeć do naszej aplikacji i odpowiedzieć. A my za chwilę przeniesiemy się do południowej Ameryki.
2: Daleki zasięg.
1: Jeśli chodzi o temat dzisiejszego dalekiego zasięgu, to myślę, że państwo bardzo dobrze ten temat znają. To jest kontynuacja historii o napadach, zabójstwach, na którymi ofiarą padają obrońcy przyrody w Ameryce Południowej, między innymi na przykład ci, którzy bronią wycinki Puszczy Amazońskiej. W 2025 roku zabito co najmniej 124 obrońców przyrody. Tego dowiadujemy się z danych na stronie międzynarodowej organizacji pozarządowej Global Witness. To mniej niż w roku poprzednim. 105 z tych zabójstw udokumentowanych zabójstw miało miejsce właśnie w Ameryce Łacińskiej. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Jest z nami profesor Katarzyna Dębicz, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Kiedy spojrzymy na ten raport, okaże się, że ofiarami najczęściej padają przedstawiciele ludności rdzennej i właściciele małych gospodarstw rolnych. I tutaj być może ujawnia się motywacja obrońców środowiska do właśnie takiej działalności aktywistycznej. Zacznijmy od ludności rdzennej. Z jaką działalnością degradującą środowisko oni walczą i dlaczego?
3: Tak, raz walczą o poszanowanie ziemi, która w ich kosmogonii całkowicie zaburza naszą wizję relacji człowieka ze środowiskiem, naszą zachodnią wizję, dlatego że w kosmogonii ludów rdzennych Ameryki, ale nie tylko Ameryki, Azji, Afryki, człowiek jest częścią ziemi. I ziemię traktuje nie jako przedmiot, ale jej podmiotowo, tak? Więc stąd ukuła się ta nazwa Paciamama, ta, która spopularyzowała się dzięki tym ruchom, czyli Matka Ziemia.
1: Czyli to nie jest tylko i wyłącznie ich dom, prawda? To jest coś znacznie więcej.
3: Tak, to jest nie tylko ich dom, ale to jest część wszechświata, w którym oni funkcjonują i bez którego my wszyscy nie możemy funkcjonować. Bo teraz zaczyna się pytanie, dlaczego są mordowani, dlaczego są pozbawiani praw do ziemi, dlaczego są wypychani ze swojej ziemi, przenoszeni czasami, prawda, wbrew swojej woli. I to wynika z postępującego ekstraktywizmu, czyli tej gospodarki ekstraktywistycznej, dlatego że mówimy o postępie technologicznym, ale ten postęp cały czas wymaga ogromnej ilości, wykorzystania ogromnej ilości zasobów naturalnych.
1: I czy to wykorzystanie tej ziemi różni się w zależności od kraju, to przeznaczenie tej ziemi, czy można tutaj mówić o uniwersalnych?
3: Znaczy chodzi o wykorzystanie przez ludy, czy rdzenne, czy przez korporacje?
1: Przez ludzi, którzy tę ziemię chcą przejąć od ludów rdzennych.
3: Znaczy zależy, z którym regionem mamy do czynienia. W większości mamy jakby dwa wzory. Jeden to jest wypychanie osób, czy to będą rdzennych ludów, czy chłopów, czyli właścicieli drobnych gospodarstw rolnych, celem zwiększenia areału monokultywów, czyli plantacji. I dzisiaj to nie są to plantacje trzciny cukrowej, ale to są plantacje awokado, które my tak bardzo lubimy w Europie jeść, czy plantacje palmy afrykańskiej. Ale nie tylko, tak? To jakby palma afrykańska i awokado dzisiaj w Ameryce Środkowej między innymi są takimi produktami, które coraz więcej wymagają ziemi. I z drugiej strony mamy hodowlę i za tą działalnością rolną idzie również pozyskiwanie ziemi pod hodowlę bydła. I trzecia działalność to jest działalność górnicza. Mhm. Czyli raz, ekspansja rolnictwa takiego plantacyjnego i hodowli bydła, i drugie to jest górnictwo, i to jest głównie górnictwo odkrywkowe, z którym w Polsce mamy mniej do czynienia, a górnictwo odkrywkowe jest górnictwem bardzo zmieniającym środowisko, w zasadzie degradującym nieodwracalnie środowisko. W Ameryce Południowej znamy górnictwo odkrywkowe miedzi na przykład, ale również chodzi o złoto, pozyskiwanie złota i zarówno złota, działalność legalna wielkich korporacji transnarodowych, głównie są to korporacje brytyjskie i kanadyjskie, z tym kapitałem, ale również ze Stanów Zjednoczonych, jak i ta nielegalna działalność, która na przykład tak bardzo zagraża równowadze biologicznej Amazonii, tak?
1: No całej właśnie, o tej
3: Amazonki, gdzie ta działalność jest bardzo, bardzo powszechna.
1: O tej nielegalnej działalności też wspomniano w raporcie, też wspomniano w tej analizie. I to jest również na przykład przejmowanie ziem pod uprawę koki, tak? Że to jest jeden z tych powodów.
3: Tak, pod uprawę, ale i to jest jakby to było zawsze. Uprawa koki, plantacyjna uprawa koki była ona i zarówno w Kolumbii, Ekwadorze, natomiast to, co w tym raporcie widać, to tak, zmniejsza się i prześladowanie czy zabójstwa w Brazylii, która zawsze niestety była w czołowych miejscach, natomiast zwiększa się liczba zabójstw i prześladowania aktywistów w krajach, które do tej pory mniej notowały takich przestępstw, czyli jest to Kolumbia, Ekwador, ale też Kostaryka. Kostaryka, która nam się jawi jako kraj, który stoi na straży.
1: Jakie są przyczyny tych zmian?
3: Zrównoważonego rozwoju. Właśnie ekspansja plantacji.
1: A czy pod kątem...
3: I pozyskiwanie ziemi, a jeszcze nie powiedziałam jednej rzeczy, pozyskiwanie ziemi pod rozwój wielkich inwestycji turystycznych, czyli tak zwanych terenów, które są dedykowane wyłącznie turystom zagranicznym w tej ofercie all inclusive. To, co się działo w Albanii ostatnio, jak ludność albańska protestowała przeciw inwestycjom rodziny Trump na jednej z wysp u wybrzeży Albanii, tak, to dzieje się powszechnie w Kostaryce, Hondurasie, Salwadorze, Gwatemali.
1: Chciałabym zapytać, w jakiej sytuacji są teraz organizacje, które właśnie taką aktywność obrońców przyrody wspierają. Wydaje mi się, że to odcięcie pomocy ze Stanów Zjednoczonych odczuliśmy w zasadzie na całym świecie, ale jeszcze jest kwestia polityk krajowych w krajach tego kontynentu. Czy są takie kraje, które wspierają społeczeństwo obywatelskie właśnie obrońców przyrody?
3: To tak. Na przykład Kostaryka wspiera, Kolumbia dotychczas przy lewicowym rządzie również wspierała bardzo aktywistów i w ogóle działalność organizacji pozarządowych. Natomiast mamy całe lobby, które związane właśnie z inwestycjami zagranicznymi, które się będzie temu przeciwstawiać i będzie taką działalność torpedować. I najlepszym jakby narzędziem torpedowania tych inicjatyw oddolnych, obrony praw ludności, nie tylko rdzennej, w ogóle przeciwstawiania się łamaniu podstawowych praw człowieka, tak, do zdrowia, do godnej pracy, bo taka działalność za sobą niesie przede wszystkim łamanie praw człowieka i łamanie prawa pracy. Ekstraktywizm i to powoduje prześladowanie ludzi, którzy walczą o godne rekompensaty, godne życie albo dialog i przeprowadzanie opiniowanie projektów wśród ludności lokalnej. Także i wtedy to lobby potrafi i znaleźć nie tylko lukę prawną, ale znaleźć dojście, żeby takie osoby eliminować. I to, co również w tym raporcie występuje, pani nie wspomniała, to znaczy tak zwane kategoria zaginionych osób.
1: Zgadza się,
3: które
1: bo to nie
3: są
1: tylko
3: uznane za zamordowane, ale zaginione. I najczęściej narracja polityczna oficjalna jest, te po prostu osoby nie chciały już dalej walczyć, wyjechały, zmieniły miejsce zamieszkania. No jak nie ma ciała, nie ma dowodu, że nastąpiło złamanie prawa i domniemanie jest takie, że ona gdzieś mieszka. Co jest nieprawdą, bo zazwyczaj te osoby po prostu są mordowane i ciała. Ci mordercy pozbywają się ciał.
1: Tak, ta liczba dotyczy udokumentowanych oczywiście zabójstw.
3: Tak,
1: nie
3: tak.
1: Wspominam na przykład też o innych sytuacjach, takich jak groźby, prześladowanie i tym podobne.
3: Groźby najczęściej długoletnie groźby, bo to jest długoletnie groźby zastraszania, kończą się śmiercią. I tak było w przypadku tych najbardziej znanych przypadków, czyli Chico Mendes w Brazylii, który bronił takiego ekologicznego, zrównoważonej gospodarki w Amazonii, czy Berta Cáceres w Hondurasie, która została po wielu miesiącach zastraszania zamordowana we własnym domu.
1: Jeszcze bym chciała zadać ostatnie pytanie, też na krótko, bo bardzo mnie interesuje Brazylia. Zaplanowane są wybory już niedługo. Czy to będzie temat, czy to w ogóle jest temat w kontekście wyborów w Brazylii?
3: Ja myślę, że nawet jeśli miał być to temat, to zszedł kompletnie na dalszy plan, dlatego że obecnie mamy takie skandale korupcyjne związane z wymiarem sprawiedliwości i nie tylko, i zarówno na lewicy, jak i na prawicy brazylijskiej, że ten temat nie zostanie zapewne podjęty tak jasno i deklaratywnie, chociaż wiadomo, że i Brazylijczycy wiedzą, że polityka Luli sprzyja podejmowaniu działań, może nie zdecydowanej ochrony środowiska, ale na pewno przeciwdziałaniu bardzo agresywnej gospodarce, zarówno rolnej, jak i wydobywczej.
1: Bardzo dziękuję.
3: Jest ograniczanie obecności tutaj tego kapitału zagranicznego.
1: Bardzo dziękuję. Była z nami pani profesor Katarzyna Dębicz z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Z naszą gościnią rozmawiała Wioletta Myszkowska. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję również.
0: A to będzie jedna z najpiękniejszych piosenek, które pojawiły się w ostatnim czasie.

0: Proszę zapamiętać w zestawie do głosowania Fletcher, Fletcher, tylko E im zjadło z końca Passenger. Rozszerzony sport, Sebastian Kieszek.
1: Wczoraj Jagiellonia, dziś Lech Poznań. Czas rozpocząć jesienną przygodę polskich drużyn w europejskich pucharach. Konkretnie w jednym pucharze, Lidze Europy. To będą czwartkowe wieczory, choć pierwszą kolejkę rozłożono na środę i czwartek. Jagiellonia, przypomnę na inaugurację, przegrała z Olympiakosem Pireus 1-2. Kolejorz dziś w Londynie zmierzy się z triumfatorem Ligi Konferencji z poprzedniego sezonu, Crystal Palace.
2: We are very, very happy to play against such opponent.
1: Bardzo się cieszymy, że zagramy z takim rywalem. Jesteśmy podekscytowani. Myślę, że dla kibiców, ale też dla zawodników i dla klubu to bardzo dobre, że możemy się sprawdzić, porównać z gigantami. To stworzy fajne doświadczenia w rywalizacji z najlepszymi. Mówi kapitan Lecha Mikael Iszak. Mecz Crystal Palace Lech Poznań dziś w Londynie o 21:00 polskiego czasu. Ale jest jeszcze inny mecz, na który warto zwrócić uwagę. Mecz młodych naszych piłkarek. O godzinie 18:30 w Bielsku Białej reprezentacja Polski do lat 20 zagra z Kolumbią w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Te, przypomnę, trwają właśnie w Polsce. Trzymajmy kciuki za biało-czerwone. A już niebawem do gry wrócą seniorskie, męskie reprezentacje. Przed nami spotkania w Lidze Narodów. Jutro powołania ogłosi Jan Urban. Jedno nazwisko jest już pewne. Robert Lewandowski. Przyznał to selekcjoner w TVP Sport.
3: Nie wiem, kiedy podjął decyzję. No, miał ją w głowie na pewno. Robert sam mówił na początku, że zresztą taka była sytuacja, że nie wiadomo było, czy zostanie w Barcelonie, czy będzie grał tu, czy tam. Stało jak się stało, wylądował w Stanach. Decyzja? Ja nigdy nie miałem wątpliwości, że Robert przestanie grać w kadrze. Teraz. Nie, nigdy.
1: Tymczasem swoje pierwsze powołania wysłał też nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec, Jürgen Klopp, i powołał, uwaga, aż 44 piłkarzy. Powołanie otrzymało 16 debiutantów. Czy idzie nowe u naszych zachodnich sąsiadów? Chyba tak. Ten obszerny blok piłkarski, taki dzień, zakończę krótkim przypomnieniem z losowania Pucharu Polski. W 1/16 finału dojdzie do dwóch starć ekstraklasowiczów, Motor Raków, a także Piast Górnik. Do trzecioligowej Siarki Tarnobrzeg przyjedzie natomiast mistrz Polski Lech Poznań. I tyle o piłce. Teraz koszykówka i piłka ręczna. Koszykarze Dzików Warszawa awansowali dziś do półfinału turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzów FIBA. Turniej rozgrywany jest w Bułgarii, w Samokowie. Dziki pokonały rywala z Rygi 102-95. Zwycięzca turnieju zagra w rundzie zasadniczej Ligi Mistrzów. A w tej grają już piłkarze ręczni Industrii Kielce oraz Orlen Wisły Płock. Industria wczoraj wygrała swoje spotkanie, dziś zagra Wisła. O 18:45 na wciarze podejmą we własnej hali niemiecki klub Melsungen. Przypomnę, że Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych wróciła w innej formule niż ostatnio. Zamiast 2 8 zespołowych grup, teraz mamy 6 grup po 4 zespoły. Awans do fazy pucharowej wywalczą po 2 najlepsze. No właśnie, awans. Z tym nie mieli żadnych problemów polscy siatkarze grający w Mistrzostwach Europy. W sobotę biało-czerwoni od ćwierćfinału powalczą z reprezentacją Łotwy. W tym potencjalnym ćwierćfinale mogą zrewanżować się Bułgarii. Zrewanżować za wczoraj.
4: Należy pamiętać, że często zdarza się w takim turnieju, długim turnieju, jeden mecz słabszy. Ja wierzę, że to był ten właśnie mecz. Problem jest taki, że nie znajdujemy koncentracji w prostych piłkach. To jest największy problem. Tutaj widać, że chyba jednak gdzieś trochę brak takiej koncentracji w 100%, to co było wcześniej. Kiedyś wszystko wykonywaliśmy perfekcyjnie. Tutaj proste piłki, no niestety nie były wykonane perfekcyjnie.
1: Analizował w Polsacie Sport prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Dziś w Mistrzostwach Europy ostatni akord fazy grupowej. Daniem dnia wieczorne starcie Włochów ze Słoweńcami. Wieczór, a w zasadzie noc, przynosi też propozycję tenisową. No bo jak to nie kibicować Magdalenie Fręch, która świetnie radzi sobie w Guadalajarze. Polka około godziny 23:00. Trzeciej powinna rozpocząć ćwierćfinałowy pojedynek z turniejową dwójką Iwą Jowicz. Co ciekawe, będzie to drugi mecz obu tenisistek w ciągu zaledwie 2 tygodni. W pierwszej rundzie US Open, tak niedawno przecież, górą była Jowicz. Przypomnę, że Magdalena Fręch ma dobre wspomnienia z Guadalajary. Wygrała ten turniej w 2024 roku, odnosząc największy sukces w karierze. I na koniec jeszcze krótki meldunek z Sofii. Tam trwają nie tylko mistrzostwa siatkarskie, ale od dziś także mistrzostwa Europy w boksie. Swoje walki wygrali reprezentanci Polski, Nikolas Pawlik i Aleksiej Sewostianow. Obaj są już w 1/8 finału. Ciekawego wieczoru Państwu życzę. Jest kilka sportowych propozycji. Wszystko podsumujemy sobie jutro rano. Pierwszy serwis po godzinie 7.
5: Radio 357.
0: Serwis przygotował Sebastian Kierzek. W uzupełnieniu tego serwisu tylko przypomnę Państwu, że jeżeli włączą Państwo mecz Ligi Europy, Crystal Palace, Lech Poznań, to ten sam stadion może się Państwu kojarzyć z Tedem Lasso. Tak, to dokładnie na tym stadionie jest kręcony tenże właśnie, ta właśnie produkcja. Natomiast nigdy teraz czytam dużo alertów o zwierzynie, która się pojawia w stolicy, o tym, jakie zwierzaki pojawiają się w których dzielnicach i nigdy mi się nie wydawało, że nazwa drużyny koszykarskiej Dziki Warszawa nie jest aż taka adekwatna.

0: Jay-Z i Frank Ocean, niesamowite połączenie dla tych wszystkich, którzy pasjonują się nowoczesnymi. Chociaż, kurczę, Jay-Z to już jest na scenie muzycznej tak długo, że ciężko o nim powiedzieć, że jest świeżakiem. Czy kojarzą państwo ten serial?
1: Uwodzenie, panie Wokulski, to jest cały spektakl.
2: Wie pan, jak to jest. Wygrywających się nie lubi, przegranych nie szanuje. Ważne, żeby z nimi siedzieć przy stoliku.
3: Nowe czasy.
4: A wygrywają ci co zawsze.
0: Peru.
5: Stanisław. Kęs po kęsie. Zjemy pana Wokulskiego.
0: Zjemy pana Wokulskiego. Czy serial, reinterpretacja lalki jest lepsza od powieści oryginału? To jest pytanie w naszej sądzie. Ale jeszcze mamy informację, że Łukasz Muszyński z filmweb.pl będzie naszym gościem i porozmawiamy o tym mocno spolaryzowanym odbiorze serialu.
6: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Europa robi się coraz bardziej pogodna. Dane z 40 stacji meteorologicznych pokazują, że w ciągu ostatnich 10 lat docierało do powierzchni coraz więcej promieniowania UV. Naukowcy uważają, że winny jest nie ozon, lecz coraz rzadsza warstwa chmur. To jak jest z tymi chmurami?
1: No chyba tak, nie jestem meteorologiem, ale mi się wydaje, że takie jest stare polskie przysłowie, że z małej chmury duży deszcz. Także to tak na dwoje babka wróżyła.
2: Szare niebo pełne chmur, czy mniej tych chmur?
1: Nie wiem, rzadko w niebo patrzę.
3: Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy nad Polską jest więcej chmur, czy mniej.
4: Podpułkownik Wojciech Czarnecki, oficer prasowy, szefostwa służby hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych.
3: Od lat poprzednich trzeba pierw zdać sobie sprawę, że mieszkamy w strefie klimatycznej zwanej umiarkowaną, no ale takim kluczowym słowem jest przejściowość klimatu. A ta przejściowość wiąże się z tym, że pogoda w danym roku może być zupełnie inna w roku kolejnym. Dlatego wysnuwanie jakichś długich tendencji na temat właśnie między innymi zachmurzenia musi opierać się na seriach długoletnich i to dziesięcioletnie serie mogą okazać się za krótkie, dlatego że nawet dekady mogą okazać się bardziej pogodne lub bardziej zachmurzone. Stąd ciężko wysunąć jest wniosek, żeby jakaś jednoznaczna tendencja w zachmurzeniu, w wielkości zachmurzenia, częstości występowania dni pogodnych czy pochmurnych w jakiś sposób wyrażała się istotnie statystycznie. To jest bardzo ciężkie do wykazania, na pewno praktycznie niemożliwe, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko dziesięciolecie.
2: Czy tych chmur ubywa czy przybywa?
5: Chyba jest taka pora roku, że będzie przybywało.
1: Według mnie jest tyle co zwykle.
6: Badania wskazują, że w ostatnich latach w części Europy obserwujemy wzrost ilości promieniowania UV docierającego do powierzchni Ziemi.
4: Agnieszka Prasek, synoptyk, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: I co ważne, nie jest to przede wszystkim związane ze zmianami ilości ozonu w atmosferze, a główną przyczyną jest mniejsze zachmurzenie, a tym samym więcej godzin ze słońcem i dłuższy czas bezpośredniego nasłonecznienia. Na poziom promieniowania UV wpływa bowiem nie tylko ozon, ale również zachmurzenie, położenie słońca czy zawartość aerozoli w atmosferze. Dlatego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowym Instytucie Badawczym, zwracamy uwagę, żeby szczególnie w okresie wiosenno-letnim sprawdzać indeks UV, ponieważ wysoki indeks UV może występować również wtedy, gdy temperatura powietrza nie jest szczególnie wysoka.
3: Co zaś dotyczy samego promieniowania UV, to należy także podkreślić to, że takie promieniowanie pochodzi też z promieniowania odbitego. Także to, że przebywamy w cieniu, wcale nie znaczy, że nie jesteśmy narażeni na promieniowanie UV. Co prawda jest ono znacząco mniejsze. Natomiast nadal jesteśmy narażeni na to promieniowanie UV, nawet przebywając w cieniu czy podczas zachmurzonego dnia.
0: Wiedzieli Państwo, że promieniowanie UV jest też w pochmurny dzień? A o chmury, których nad Europą ma być mniej, pytał Tomasz Jeleński. Pięknie dziękujemy.

0: 11 minut do godziny 18. Na koniec zostawiliśmy sobie rozmowę na temat spolaryzowanych opinii wokół serialu Lalka, serialu według reżyserii Pawła Maślony, serialu Netflixa. Z nami jest prowokujący, zawsze wkładający kij w mrowisko, komentator i recenzent, a także redaktor Łukasz Muszyński z filmweb.pl. Dzień dobry.
1: Dobry, jakie przedstawienie, tak? Że będę tutaj wkładał kij w mrowisko, polaryzował, szukał dymu?
0: Polaryzować już nie musisz, bo tak naprawdę spolaryzowana opinia publiczna jest. Opinie skrajne, od 1 do 10. Ja wiem, że popcorn jest takim nieodzownym atrybutem kinomana, ale czy ty bierzesz popcorn i obserwujesz i czytasz, jak podzieliło się polska opinia publiczna, jak podzielili się krytycy, jak są rozbieżne opinie i gdzie ty się w tym odnajdujesz?
1: No, ja oczywiście jestem po środku, jako po prostu człowiek obdarzony zdrowym rozsądkiem, szukający kompromisu, połączenia ponad podziałami. No tak, drodzy państwo, rzeczywiście Lalka Pawła Maślony trafiła wczoraj na Netflixa i rzeczywiście część recenzentów pisze, że to odważna reinterpretacja dzieła Bolesława Prusa, a druga część mówi, że to jest świętokradztwo, jak tak można, to nie ma nic wspólnego z jednym z arcydzieł literatury polskiej, że i Netflix położył, po prostu targnął się na świętość, ale na szczęście zbliża się przecież jeszcze lalka kinowa, może ona tutaj uratuje wszystko to, co tak pielęgnowaliśmy przez te wszystkie lata, czytając lekturę szkolną, śledząc losy Wokulskiego, Łęckiej i Rzeckiego.
0: Tak sobie myślę, patrząc na to, co zrobiono z literaturą na przykład w Wielkiej Brytanii i w jakiś sposób na całym świecie, ale też w różnych interpretacjach filmowych przedstawiono Hamleta. I to sobie myślę, że u nas to jest jeszcze ta prowokacja przejawiająca się w reinterpretacji jest jeszcze słabo posunięta i że to tak naprawdę mało w porównaniu z tym, co się robi na świecie.
1: Czyli tradycyjnie, jak już zaczynamy doganiać Zachód, to musimy robić wszystko ostrożnie, tak samo jak mieliśmy pierwsze horrory w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego, w lesie dziś nie zaśnie nikt, to tu też były to raczej takie delikatne próby po prostu stworzenia slashera zamiast szaleństwa i dzikości. No, porozmawiajmy trochę o samym serialu, bo Paweł Maślana rzeczywiście bierze postaci, bierze wątki z powieści Prusa, ale zamiast przenosić się na ekran, dokonuje remiksu. Bawi się nimi, a im głębiej w las i bliżej do końca tych zmian jest coraz więcej. Na końcówka to, no, Tarantino. Po prostu postawię tylko kropkę Tarantino pewnego razu w Hollywood. Nic więcej nie będę mówił. Przekonają się państwo sami. No ale oczywiście jakby odwaga w reinterpretacji to jedno, a dwa, no czy generalnie to jest po prostu dobre. I czy to się ogląda, czy to przykuwa do ekranu na kilka godzin. No i tutaj rzeczywiście mogą pojawić się już rozbieżności. Tutaj można rzeczywiście dyskutować, czy to jest dobrze napisane, czy to jest dobrze zainscenizowane. Czy rzeczywiście no, udało się przerobić tę historię w taki sposób, żeby angażowała ona widza bez reszty.
0: Paweł Demirski, autor scenariusza, mówił na naszej antenie, że jego ideą było zbliżenie lalki do współczesności, do tego, to jest jego określenie, bitu, który tkwi w tej powieści, do pokazania, jak teraz możemy się przejrzeć w lustrze postaci, które kiedyś napisał Bolesław Prus i których nie zdawał sobie sprawy, jak długo będą rezonować, kiedy wydawał jeszcze tę powieść jako coś w odcinkach, co się ukazywało w gazecie. Zgodzisz się, że ta wersja mimo kostiumów XIX-wiecznych do współczesności właśnie aspiruje i się uśmiecha?
1: No, oczywiście, z pewnością. No chyba Prus nie spodziewałby się, że ponad 100 lat po tym, jak wyda tę powieść, nagle okaże się, że Łęcka jednak była aspirującą feministką, że Wokulski może być określany mianem tak zwanego creepa, simpa i stalkera, a nie prawdziwego romantyka, a ten Rzecki z powieści, który wydawałoby się, że tylko pisze ten swój pamiętnik, przynudza i narzeka na Stacha, no to też może nawywijać. I tu znowu postawimy kropkę.
0: Czy nie masz też wrażenia, że przez to, że takie uwagi zaczynają się pojawiać, że przez to, że jest to reinterpretacja, że pojawiają się nowe wątki, że ta lalka jest w jakiś sposób wybiegająca zupełnie od tego świata, rozszerzone jest to uniwersum, znów użyję cytatu za Pawłem Demirskim, że pod ścianą trochę są postawieni i nic nie mogą już zrobić autorzy tej lalki filmowej. Czego możemy się spodziewać 30 września, kiedy ona trafi do kin?
1: No i to będzie ciekawe spotkanie no, dwóch strategii artystycznych, tak jak już powiedzieliśmy, lalka Netflixowa jest remiksem i współczesną reinterpretacją. Natomiast lalka filmowa wydaje mi się dużo bardziej klasyczna, tradycyjna, trzymająca się, na ile tylko się da, litery powieści Bolesława Prusa, co oczywiście no, nie jest wcale takie łatwe. To jest bardzo obszernie tomiszcze. Więc wiadomo było, że twórcy no, musieli dokonać skrótów, niemniej no, myślę sobie, że ci, którzy dzisiaj psioczą i ciskają gromami, to na tej lalce filmowej, kinowej, być może odetchną z ulgą i powiedzą, ach,
0: wracając
1: no, o to chodziło.
0: Wracając do Netflixa i lalki Pawła Maślony, kogo byś wskazał jako największe zaskoczenia, jeżeli chodzi o kreacje aktorskie? Mówimy o tych zaskoczeniach raczej pozytywnych niż negatywnych.
1: Pozytywnych. No ja bardzo lubię Sandrę Drzymalską. Tak. W roli Izabeli Łęckiej to jest, powtarzam to wiele razy, powtórzę po raz kolejny, jedna z moich ulubionych polskich aktorek i jeżeli to już nie jest ten moment, kiedy ona powinna być uważana za jeden z największych talentów swojego pokolenia, no to nie wiem, to może lada chwila to nastąpiło, przecież za chwilę będziemy też ją widzieli w tytułowej roli w filmie o Violetcie Villas. A dzisiaj ogłoszono kolejny film z jej udziałem. No, Sandra Drzymalska tworzy rzeczywiście jakąś taką wielobarwną, wielopłaszczyznową barwny portret Izabeli Łęckiej. No, to jest postać ani dobra, ani zła, ewidentnie szukająca siebie. Zresztą w ogóle to jest coś ciekawe, że w tej serialowej lalce w zasadzie nie ma jakichś takich pozytywnych postaci. Wszyscy jacyś taki są irytujący, ale może to też był no taki zabieg celowy twórców.
0: Niektórzy zwracają uwagę, że show trochę kradnie Mistrz drugiego planu, czyli ten, który w powieści i w każdej z ekranizacji lalki odgrywa ważną rolę, Krzeszowski, czyli nasz papież Adamczyk.
1: Powiedzmy sobie szczerze, Piotr Adamczyk zawsze jest świetny. Uważam, że jest to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów i wydaje mi się, że teraz Piotr Adamczyk wszedł w fazę grania złoczyńców i naprawdę świetnie się bawi, rozsmakowuje się grając czarne charaktery, ewidentnie zawsze z przymrużeniem oka. No i podobnie jest i w tym przypadku, kiedy wciela się w barona Krzeszowskiego, który no tutaj nastaje z każdej strony na naszego biednego Wokulskiego i podkreśla, że on nie pasuje do tego świata.
0: Łukasz Moszyński komentował dla Państwa filmy.pl. Dziękuję pięknie.
1: Panie Moszyńsko.
0: Sądy na tak, że serial jest lepszy od powieści Bolesława Prusa, zagłosowało aż 28%. Spodziewałem się mniejszego wyniku.

0: To na pozór zwyczajny list. Można go znaleźć w tramwaju, na parapecie czy w innym, mniej oczywistym miejscu.
1: Wcisnąłeś.
2: No właśnie, zaraz wcisnę. Przeszło. Tylko żeby wiatr po prostu tego nie wywiał. Tak będzie okej.
0: Marcel Cyś, artysta i muzyk, dzieli się w liście swoją bardzo osobistą historią.
3: Pamiętam, że odebrałem plusa wszelkiego rodzaju informacji dotyczącego, że ktoś ma HIV, żarty z HIV, słowo pozytywne. Jakby nagle były przed moimi oczami co chwilę po prostu jakieś też trochę paranoje dotyczącego tego, że właśnie, że każdy wie, albo już każdy może wiedział wcześniej, tylko mi nie mówił, bo twierdził, że zasługuje, że ten HIV mnie zjadł.
4: Reportaż Mogłeś dać znać znajdą Państwo w podcastach Radia 357.
0: Magda Świerczyńska-Dolot, zapraszam.
5: Radio 357, jest 18. Monika Medor-Karłowska, wiadomości.
6: Premier Donald Tusk w specjalnym wystąpieniu w Sejmie przedstawił najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższych kilka miesięcy dotyczący rosyjskich działań. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą, powiedział premier. Szef rządu zwrócił uwagę na nowy element zagrożenia ze strony Moskwy, jakim są drony odrzutowe. Dodał również, że zapewnienia Rosji, że jest gotowa na rozejm energetyczny nie spełniły się i Kreml nadal dokonuje ataków na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie. Te ataki coraz częściej dotyczą instalacji bardzo blisko naszych przejść granicznych z Ukrainą, powiedział premier.
7: Istnieje realne ryzyko, że

0: Miał przyjmować korzyści majątkowe od dwóch przedsiębiorców, którzy liczyli na jego znajomości z władzą i pomoc w załatwieniu spraw biznesowych. Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, gdyby te wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona czy rakiety.
0: Wiceminister dodał, że rosyjskie uderzenia w pobliżu przejścia granicznego z Polską to nie przypadek.
1: To próba po prostu odcięcia Ukrainy od dostaw Zachodu i zastraszenia tych, którzy tę pomoc przekazują albo tych, którzy dostarczają.
0: Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie ogłoszono alarmy. W lubelskich szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji. Uczniowie mieli zejść do piwnic. Alarmy zostały już odwołane. Paliwo kosztuje normalnie. To prezydencka odpowiedź na rządowy pakiet ceny paliwa niżej. Do końca tygodnia projekt PKN ma trafić do Sejmu, zapowiada szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
2: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
0: Tymczasem posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm ma głosować nad tym projektem jutro, potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent zawetował, a rząd zapowiada, że jeśli tym razem Karol Nawrocki ustawę podpisze, program CPN obniżający ceny paliw zostanie uruchomiony ponownie. A teraz przenosimy się na podhalańskie pastwiska, bo tu powoli kończy się wypasowy sezon. Bacowie powoli schodzą z hal, a to oznacza, że ruszają redyki. Gdzie wyleje się morze owiec? O tym nasz reporter Andrzej Zasadni.
3: Toczące się z hal wełniane kulki będzie można spotkać już w niemal 20 lokalizacjach, bo osot, czyli powrót owiec do domów, przyciąga turystów jak magnes.
4: To żywa tradycja, obecna w rodzinach, pracy, muzyce, stroju, obrzędach i relacjach społecznych. Redyki odbywały się w Zakopanem od zawsze i są naturalnie wpisane w rytm życia regionu.
3: Mówi Anna Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury.
4: Redyk rozpocznie się przy bacówce w Kuźnicach, skąd stado wraz z bacami, juchasami wyruszy ulicą Karłowicza, następnie drogą na Koziniec, drogą na Antałówkę, by dotrzeć na Bachlecki Wierch w rejonie kościoła na Antałówce. To jest trasa, którą od lat przemierza baca Andrzej Furtek-Staszel ze swoim stadem.
3: A jeśli nie zdążymy do Zakopanego, fale maciorek i baranów spotkamy w Rabce, Nowym Targu, Szczawnicy, Kluszkowcach, Poroninie, Ochotnicy czy Konikach. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
0: Sezon na redyki otworzy w sobotę Zawoja, a ostatni osot odbędzie się w Lipnicy Wielkiej 7 listopada.
5: Morze owiec w rejonach podgórskich będzie miało jutro około 17 stopni temperaturę. Bartek Gil, który z kolei zawsze pyta, czy będzie 26 stopni, niestety się rozczaruje, bo temperatura maksymalna jutro od 19 do 22 stopni. Rano proszę uważać na mgły, które mogą ograniczać widzialność do 100 metrów.
6: Radio 357.
5: Julia Nowaczyńska, Andrzej Rutke, Marcin Cichoński. Do usłyszenia.

Dzień dobry, jeszcze dzień dobry, mówią Tomek Matlingiewicz i Bartek Gil, zapraszamy na Panoptikum, ale Lights Are Low, jak to zaśpiewał przed chwilą zespół The Paragons, no i tak już będzie, że w trakcie audycji Panoptikum słońce nam będzie zachodzić, to szybko przeminie i będzie tylko gorzej. The Paragons, When the Lights Are Low, na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Przenosimy się szybciutko do Senegalu, gdyż tam orkiestra Baobab, nieśmiertelny zespół, reinterpretuje na nowo klasyk swój własny z roku 1982, szykując się do wydania swojej pierwszej od wielu, wielu lat płyty, Diaganiao.

I nawet pojawiła się tutaj ta namiastka z solóweczki, którą na gitarze wycinał dawno, dawno temu Bartolomé Attiso. Utwór oryginalnie wydany w roku 1982, oczywiście na kasecie i tylko na kasecie, przez zespół Orkiestra Baobab. To był rok, kiedy ta orkiestra wydała kilka kaset, później unieśmiertelnionych przez kompilację, która ukazała się w roku 1989, Pirate's Choice. Tam były utwory właśnie z sesji z roku 1982, które do tego czasu były wielokrotnie piratowane na nieoryginalnych kasetach, stąd też taki tytuł tego albumu, który ukazał się w Europie, ale to nagranie nie pojawiło się nigdzie poza oryginalną kasetą z roku 1982 aż do roku 2001, kiedy ukazało się takie poszerzone wydanie Pirate's Choice. To był dwupłytowy album zbierający już większość nagrań z roku 1982. Dziś Orkiestra Baobab po latach, zespół złożony z muzyków, którzy na pewnym etapie byli dokooptowywani do składu tego nieśmiertelnego zespołu. Teraz po odejściu, takim już ostatecznym odejściu zdecydowanej większości oryginalnych członków tego zespołu, zespół wymyśla się na nowo wykonując tym razem piosenkę, którą oryginalnie skomponował i też śpiewał w tamtym czasie Balla Sidibe. Po piosence Anna Maria, jej słuchaliśmy kilka tygodni temu, Rudiego Gomisa, dostajemy drugą piosenkę kolejnego wielkiego lidera jeszcze większego zespołu, Orkiestra Baobab. W latach 80. jeszcze przez chwilę zostaniemy, przeniesiemy się jednak do Somalii. Ten zespół także dopiero od niedawna może pochwalić się i poszczycić tym, że wreszcie ich utwory opuszczają ten złoty róg Afryki i docierają do nas. Jest wznowienie albumów wydawanych przez ten zespół w latach 1988 i 89. My posłuchamy piosenki z roku 1989, ale nie podejmuję się przetoczenia tytułu.

Tak, no jednak nie jest to aż tak skomplikowane, jak myślałem. Adiga i Dalan Rogej, czyli doprowadziłaś mnie do ruiny, tak można by próbować przetłumaczyć ten tytuł, albo przez ciebie się zmieniłem, jakże niejednoznaczny jest język somalijski w swojej wymowie. Zespół Durdur Band jako przeciwwaga dla orkiestry Baobab, ten pierwszy zespół, w sensie orkiestra Baobab, senegalski z Dakaru, rezydenci klubu Baobab, który w latach 70. istniał w Dakarze, tuż obok Placu Niepodległości, i Durdur Band z Somalii, przeciwległy kraniec Afryki. Epoka podobna, choć to raczej już końcówka lat 80. i również rezydenci, tym razem hotelu, który nazywał się Juba. Przenosimy się do Bristolu, ale tu również mamy do czynienia z reedycją i jest to poniekąd temat wspólny na razie tego, co słyszymy w audycji Panoptikum. Zespół Moviton i ich drugi album zatytułowany Day and Night z roku 1997. Wkrótce ukaże się na nowo, po raz pierwszy od Hen właśnie tamtych czasów. Zespół, który no, był częścią tej wspaniałej, choć nieco mniej pewnie znanej sceny bristolskiej, którą tworzyły takie zespoły jak Flying Saucer Attack, jak no, postać ma Eliota w ogóle, czyli Third Eye Foundation, zespoły Crescent, które z Moviton miały w zasadzie dość podobny skład. Wszystko to składało się na bardzo specyficzne i charakterystyczne brzmienie, takie niby troszeczkę przypadkowe, niby te dźwięki sobie gdzieś tam stukają, terkoczą, nie wiadomo w zasadzie dokąd płyną i układają się w piękną opowieść, taką jaką zespół Moviton zaprezentował właśnie na albumie Day and Night, utwór Sun Drawing z tego wydawnictwa pochodzi.

Tak sobie teraz myślę, że skoro orkiestrze Baobab można powiedzieć, że byli rezydentami klubu Baobab, Dur Dur Band, rezydentami hotelu Dżuba, to być może o zespole Moviton można powiedzieć, że przynajmniej przez jakiś czas byli rezydentami Café Mono, która mieściła się pod koniec lat 90. w Albany Center w Bristolu. To była kawiarnia prowadzona między innymi właśnie przez Kate Wright, współliderkę powiedzmy zespołu Moviton, także grającą w zespole Crescent, i to tam właśnie został zarejestrowany ten album Day and Night. Już za miesiąc ukaże się jego reedycja. To nie pierwszy, ani nie drugi, ani na pewno nie trzeci raz, kiedy zespół Moviton pojawia się w audycji Panoptikum, co chciałbym o tyle podkreślić, że gdzieś w notce prasowej czytam, że to zespół nieznany, niezauważany i że dopiero niedawno może ktoś zaczyna o nim trochę mówić. Najważniejsze jednak jest to, że do tego albumu zostaną dołączone dwa utwory pochodzące z tamtej epoki, wtedy również nagrane, zarejestrowane, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego, a jeden z tych utworów, Phonograph Space, jest już z nami.

I skoro do Bristolu zabrał nas zespół Moviton, to jest to całkiem niezła chyba wymówka, żeby sięgnąć po bardzo ważną płytę związaną z tym miastem, która ukazała się w tym roku, a która już niemal w całości w audycji Panoptikum wybrzmiała. To oczywiście album Tary Clerkin i jej tria. W zasadzie wszystko zostaje w rodzinie, bo poza Tarą Clerkin tworzy ten zespół jej życiowy partner, Sunny Joe Paradisos, tak się on przedstawia, oraz jego młodszy brat, pan Pat Benjamin. I no, tutaj też zdecydowanie słychać ducha zespołu Moviton i tego, co miał wpływ na zespół Moviton w latach 90. Mowa tutaj no, chociażby o zespole Tok Tok niewątpliwie. Na brzmienie Tary Clerkin Trio, także Tok Tok i Moviton niewątpliwie mieli ogromny wpływ, co zresztą słychać w utworze instrumentalnym, którego jeszcze wspólnie nie słuchaliśmy, There Was a Nice Sunset. To chyba mniej więcej też ta pora, prawda, za oknem.

Myślę, że tyle radości, ile w tym roku dał nam album Somewhere Good Tary Clerkin Trio. W roku ubiegłym dał nam 9. album norweskiej artystki Jenny Wahl. To o tyle podobne wydawnictwa, że no, charakteryzują się gdzieś tam tą samą wrażliwością estetyczną i artystyczną. Jest to muzyka przystępna, ale jednocześnie gdzieś tam z takim artystycznym zacięciem. Ja może nawet pretensją, jeśli ktoś tak uważa. I ukazuje się właśnie taki mini album uzupełniający to zeszłoroczne wydawnictwo Jenny Wahl z trzema remiksami dwóch piosenek, które na tamtym wydawnictwie się znalazły. W zasadzie można powiedzieć, że same dziewczyny przygotowują te remiksy. Felicia Atkinson i no tutaj duet akurat Julia Holter i Tasi Wada, ale oni są usprawiedliwieni, bo to również para w życiu prywatnym. Natomiast my sięgniemy po ten trzeci remiks. Dziewczyny, która w zasadzie przed tygodniem chyba dopiero nam się przedstawiła w audycji Panoptikum, może to było 2 tygodnie temu, kiedy słuchaliśmy zapowiedzi nowego albumu Andy'ego Stotta. Ona tam zaśpiewała i będzie śpiewać w połowie piosenek na nowym albumie Andy'ego Stotta. Nazywa się Elaine Howley i tak oto wydłużyła dwukrotnie wręcz piosenkę The Gift z albumu Iris Silver Mist

Po tym, jak już Lights Are Low było, po tym, jak już był też i Nice Sunset, przychodzi pora na duet, który potrafi zebrać całe światło tego świata. Ona nazywa się Bridget Campbell i gra na dudach łokciowych. Ktoś ostatnio pytał, czy są w ogóle jakieś inne dudy niż łokciowe. Ja tam się nie znam, ale chyba te takie podstawowe, najbardziej znane dudy szkockie, to tam się dmie z gardła w nie, a nie z łokcia. I Colin Stetson, Kanadyjczyk, grający na saksofonie, wykorzystujący bardzo charakterystyczny oddech cyrkulacyjny w swoich utworach, połączyli siły i nagrali właśnie album zatytułowany All the Light in the World, a to jego utwór tytułowy.

I tak oto nastaje już niemalże godzina 19. Po niej na antenie Piotr Stelmach, jego wierność w stereo. Czy ktoś go jeszcze pamięta? Jak dawno go tutaj nie było. Ale zanim to nastąpi, już ostatnia tortura muzyczna w dzisiejszym panoptikum, wenezuelski kolektyw WID 420. Tomek Pantlingiewicz i Bartek Gil, dziękujemy. Do usłyszenia.

0: niełatwe to są dźwięki, ale piękne. Tak jak zawsze od niego, od Bartka Gila, Panoptikum. W każdy czwartek na antenie Radia 357 między 18 a 19. A no właśnie, 19 się zbliża.
1: Wierność w stereo.
0: Tomasz Matlingiewicz i Piotr Selmach. Dobry wieczór Państwu. Jak to się mówi po kaszubsku? Long time. No see, long time. Witam bardzo serdecznie. No trochę rzeczywiście regularnie mnie nie było. Teraz na tę regularność, mam nadzieję, się zanosi. I to taką długą. I też mam taką nadzieję ku obopólnej radości, bo ja tam się cieszę. Zawsze się cieszę, jak siadam przed mikrofonem radiowym, chociaż... O właśnie, ta przerwa chociażby się przydała po to, żeby znów mieć tremę i znów mieć mrówę w związku z tym, że się wchodzi do studia, a dzisiaj tych dwóch elementów u mnie nie zabrakło, to przyznaję. Zaczynamy. Tak naprawdę dla nas, dla mnie, dla Państwa, jeżeli chodzi o te czwartkowe spotkania, właśnie teraz trochę się zaczyna nowa ramówka jesienna Radia 357 właśnie w tym momencie. Ale oczywiście spróbuję Państwa przeprowadzić przez te meandry jesienne i później zimowe pięknie za rękę przez most nad wzburzoną wodą. Trochę się zmieni nam układ, przynajmniej trzeba było, tak czułem już od jakiegoś czasu, że trzeba było w wierności w stereo wymienić zamki, ten, który zamyka ten domek i ten, który

No i tak pięknie lądujemy. Conan O'Brien i jego Villages. Znałem ten utwór wcześniej. On mi trochę chodził po głowie, jeżeli chodzi o ten klucz, który drzwi do wierności w stereo otwiera. Ale tak myślałem przez kilka miesięcy. Przecież końcówka tego utworu nie wiadomo dlaczego. Nie wiedzieć czemu, naprawdę. Jest absolutnie beznadziejna. To się urywa, ucina w sposób taki kompletnie nielicujący z tym pięknem, które nam tu Conan O'Brien zaprezentował wcześniej. No i tak, tak chyba właśnie wyciszając. Niektórzy mówią wygaszając. Z Państwem się witamy. Trick of the Light, Villages, płyta z 2018 roku. The Art of Pretending to Swim. Znakomita, naprawdę znakomita. No i co najmniej przez rok. Być może będą chcieli Państwo wcześniej zmiany, ale tak sobie myślę. Taki roczek szkolny z tym utworem na początek wierności. Niech sobie będzie. Będzie też inna końcówka, ale to dopiero przed 21. I co? Delikatny niczym dziecko w twoich ramionach. Traktuj mnie czule, nigdy celowo cię nie skrzywdzę. Przeprosiny są wszystkim, co ode mnie dostajesz i niczym dziecko sprawiasz, że się uśmiecham, bo wiesz, że to kwestia pożądania, kwestia zaufania, kwestia niepozwolenia, aby to wszystko, co zbudowaliśmy, zamieniło się w pył. To te wszystkie sprawy i jeszcze coś więcej, co trzyma nas razem. Niezależność jest dla nas ważna, choć wiemy, że łatwo jest popełnić błąd i odpuścić, jeśli wiesz, co mam na myśli. Znasz wszystkie moje słabości.

To mnie przeraża, ale muszę wypić znacznie więcej niż myślisz, zanim oddam się komuś innemu. Bo ty wiesz, że to kwestia pożądania, kwestia zaufania, kwestia niepozwolenia, by to wszystko, co zbudowaliśmy, zamieniło się w pył. To te wszystkie sprawy i jeszcze coś więcej, co trzyma nas razem.

To ile to już trwa ten ping-pong z tym zespołem i z tą płytą, zwłaszcza z tą płytą, 40 lat. No ping-pong tym bardziej, że w tym utworze słychać samplowany dźwięk odbijanej od stołu piłeczki ping-pongowej. No i specjalna wersja minimum utworu A Question of Lust. Tak sobie pomyślałem przed tym powrotem moim do wierności, że właściwie dobrze, ba najlepiej byłoby posłuchać i to na samym początku naszych ukochanych starych zgredów. Czyż nie?

0: bo audycja radiowa, no to przecież chyba jest taki czas, kiedy wzajemnie po obu stronach przyjaciele zabierają się w podróż. A że przy okazji możemy sobie sprawdzić Who's Wearing the Trousers, to już jest zupełnie inna sprawa. Specjalna wersja utworu Never Let Me Down Again zespołu z Norwegii.
1: Radio 357.
0: I wierność w stereo 20 minut po godzinie 19. Sprawy porządkowe dopiero teraz, ale już się Państwo odznaczają z nową, ciut tylko przemodelowaną grafiką, jeżeli chodzi o plansze zapowiadające nasze spotkanie. Zapraszam na mój profil facebookowy. Tam wirtualna lista obecności. Można się wpisywać, kto i gdzie nas słucha, słyszy. A domyślam się, że wiosną, im dalej w wiosną. Co tu się dzieje? Jesienią, redaktorku. Że jesienią, im dalej w jesień, tym tych słuchających będzie więcej, no bo taki będziemy mieli, że tak powiem, klimat, cytując klasyka. I to będzie klimat sprzyjający słuchaniu radia. Zresztą, jeżeli chodzi o słuchalność, ta słuchalność w ostatnich miesiącach była kapitalna, a umiemy to sprawdzać. Co więcej, sprawdzamy to regularnie i za to chciałem Państwu podziękować bardzo, bardzo serdecznie w imieniu wszystkich dziewczyn i chłopaków z Radia 357. No, oczywiście nasze profile w mediach społecznościowych działają. Tam proszę przede wszystkim wpadać, zaglądać i się odznaczać. Mój profil facebookowy działa, wirtualna lista obecności, mail też działa, piotr.stelmach@radio357.pl. Trochę zaległości, bo wszystkiego nie da się przesłuchać i zauważyć i odkryć, no ale powolutku, powolutku, powolutku możemy coś takiego nadrabiać.

Ze Stanów. Teraz mnie dobrze słychać. Ze Stanów. To jest zespół i zwie się Midnight Faces. No i w 2016 roku, 10 lat temu, to już dekada z tą płytą, a nigdy jakoś nie zaczepiliśmy tej muzyki, ukazał się album zatytułowany Heavenly Bodies. No i właśnie z tej płyty przed chwilą Germanium. Takie melodyjne, konkretne utwory na tej płycie się znajdują często, gęsto i bardzo Państwu gorąco polecam. No i teraz tak. Wiesz o pewnym albumie, że on jest, że on się ukazał, ale nigdzie, nigdy, nawet w najlepszych, jak ci się wydaje, sklepach muzycznych tego świata, tego albumu nie spotkałeś. No i wchodzisz któregoś dnia do takiego sklepu, myślisz sobie, ha, pewnie pod tym względem nic się nie stanie. I co?

jeżeli ktoś zaprasza sobie do nagrania płyty takie postaci jak chociażby Gabriela Climie, czy The Anchors, czy muzyków, byłych muzyków grupy Bauhaus, czy Jima Kerra z zespołu Simple Minds, no to wiadomo, że taki zimny drani jak ja musi się taką płytą zainteresować i taką muzyką też. Niejaki Paul Statham i jego The Dark Flowers, tak nazywa się ten projekt, w 2013 roku, 13 lat temu, opublikował swoją debiutancką płytę, czyli Radio Land. Tak, Radio Land. No a w ubiegłym roku Indian Summer. I właśnie z tej płyty przed chwilą One of Us is Losing. Wrócimy jeszcze dzisiaj do tej muzyki. Jest absolutnie zjawiskowa. Jim Kerr tutaj wokalnie wykręca naprawdę fantastyczne chałupce, ale o tym po godzinie 20. Coś dla tych, którzy lubią i lata 80., i lata 90., i zespoły, które z tamtymi dekadami się kojarzą. Przed nami bardzo dużo muzyki, bo prawie 13 minut, ale wcześniej jeszcze pewna historia, którą wkrótce ktoś tutaj na tej antenie opowie. Wychodzisz rano z domu ze wszystkim, co masz, w małym czarnym pudełeczku. Sam na peronie, wiatr i deszcz smagają twoją smutną i samotną twarz. Matka nigdy nie zrozumie, dlaczego musiałeś odejść, a w swoim domu nigdy nie znajdziesz odpowiedzi, których szukasz, i miłości, której potrzebujesz, więc uciekaj. Odwróć się i uciekaj. Odwróć się i uciekaj. Popychany i kopany, bo jest zawsze samotnym chłopcem. Plotkowali o tobie po całym mieście, poniżali cię. Być może i się starali, ale ranili cię do łez, których nigdy im nie pokazałeś. Płakałeś nie do nich, a do swojej duszy. Więc uciekaj, odwróć się i uciekaj.

0: Tu się wszystko zgadzało i wciąż zgadza. I muzyka, ten motyw przewodni, absolutna wielkość. No i jeszcze do tego wszystkiego, jak sobie Państwo przypomną teledysk, to dokładnie tam tak jest. Popychany i kopany, zawsze samotny chłopiec, o którym plotkowano po całym mieście, poniżano go, być może inni się starali, ale ranili go do łez. W tym teledysku Jimmy Somerville wygląda jak ostatnia siermięga i rzeczywiście rolę odegrał, mimo że właściwie nie robił niczego tam wielkiego, ale rolę odegrał swoją perfekcyjnie. Oprócz tego, a może przede wszystkim na czele z tym, że zaśpiewał to absolutnie po mistrzowsku. Small Town Boy, czyli chłopiec z małego miasteczka, wersja z 12-calowego maxi singla. Były kiedyś takie i te remiksy wręcz robiono czy produkowano metodą na sklejkę i na nożyczki, ale efekt piorunujący do teraz.
1: Radio 357.
0: I wierność w stereo w tym radiu. Ja obiecuję, że wstawek, jeżeli chodzi o New Romantic, będzie w tym rozdaniu znacznie, znacznie więcej. Na razie to na chwilkę odkładamy. Ja nie liczyłem już na ten zespół, przyznaję. Aż tu ukazuje się nowa płyta, całkiem niedawno. I między innymi na tej płycie jest coś tak oszałamiającego.

No, Turn on the Bright Lights to pewnie ten album nie jest tym albumem. Antics pewnie tym też nie, ale myślę sobie jednak, że to jest znakomita płyta. To jest chyba bardzo fajne uczucie, jak myślisz sobie, dobra, no oni już swoją najważniejszą książkę napisali, najważniejszą płytę nagrali, aż tu nagle łup, łup, łup, łup. This Mirror Waits at Home, Interpol. Jeszcze tylko utwór Sudden, czyli ten ostatni na płycie i właściwie bajeczkę rozpoczynamy od nowa. Bird and the Serpent, przedostatni utwór w tym zestawie, przepiękny. Bardzo gorąco Państwu całą płytę polecam. A no właśnie, jak to jest z tymi zespołami, które wydaje się, że swoje magnum opus już nagrały i to wiele lat wcześniej i nagle dostajemy prezent.

0: Tak, tak. 2005 rok. Wydali wtedy taką płytę, a w 2009 wydali moim zdaniem jeszcze lepszą, czyli Fountain. Czyli kto? Echo and Bunnymen in the Margins. To jest fragment albumu Siberia. Ile to było? Już 21 lat. Boże, nie wierzę. Ale utwór znakomity, z przyjemnością go przypomniałem właśnie dzisiaj.
1: Wierność w stereo.
0: Tomek Wątlingiewicz i Piotr Stalmach z Państwem w Radiu 357 do 21. No i wirtualna lista obecności. Napisał, zgłosił się właściwie wierny słuchacz w stereo, Michał z Obrowa pod Toruniem, ale zgłosił się mailem, też tak można, dlaczego nie? piotr.stelmach@radio357.pl. No i zaglądam od razu na mój profil facebookowy, Mysłowice Marcin, a tam wirtualna lista obecności, ta zasadnicza, Pomiechówek Michał, Opalenica Artur, Suchorzów Anna, Mysłowice Ewa. Tak, pan Marcin pyta o tajemnicę moich 17 kilo w dół. Panie Marcinie, to jest bardzo prosta zasada, skuteczna. Zdradzę Państwu z wielką przyjemnością zasady tej diety. KNZ ona się nazywa, tak jak zespół Kazika swego czasu, czyli kalorii nie żryj. I to się sprawdza. Do tego jeszcze nie biegi, tylko chodzenie na bieżni, najlepiej pod jakimś fajnym kątem. Ja akurat preferuję szybkość 6

I tak się kończy jedna z najpiękniejszych awantur w raju. Rage in Eden, 1981 rok, i zaadoptowany ten utwór później do sygnału listy przebojów programu trzeciego. Your name has slipped my mind again. Mitch, Warren, Billy i Chris. No to teraz Alison i Vince.

Remix, czyli wersja zremiksowana utworu Don't Go, duetu Jazzu. Utwór, który będzie mi się już zawsze kojarzył z Tomkiem Beksińskim i od pewnego momentu kojarzy mi się z kadrem, sceną z filmu Ostatnia Rodzina, kiedy do tego utworu Tomek po prostu szaleje. Jedna z niewielu scen i kreacji, jeżeli chodzi o, inaczej, odtworzeń, jedno z takich odtworzeń Tomka w tym filmie, jedno z bardzo, bardzo nielicznych, z którymi się zgadzam, bo z całą resztą, prawie całą resztą się kompletnie nie zgadzam. No ale to inna sprawa. Jazu, don't go, czyli nie odchodź.

0: Radio 357.
1: Niewierność w stereo, 12 minut po godzinie 20. Ja też jakoś w długich ostatnio latach na ten zespół nie liczyłem. Tymczasem się odezwali w roku ubiegłym fantastyczną płytą, a w tym roku płytą koncertową. No, powiem Państwu szczerze, jak ma się już trochę lat na karku, może się nie jest starą gwardią, ale bardzo doświadczoną już gwardią i daje się takiego czadu, jak na tej płycie, jak to słychać na tym podwójnym albumie, no to ja nie wychodzę z kina. Ten wokalista, ten lider na początku Państwu trochę pościemnia, a później gromko publiczność podchwyci cały utwór.

Pulp. Live z wykrzyknikiem. To jest ta płyta Something Changed. I dzisiaj jeszcze na pewno do tego albumu wrócę. Tymczasem Rafael Melo, on pochodzi z Brazylii, mieszka w Stanach i przybrał sobie taki pseudonim artystyczny Late Again. Przyznam Państwu, że to jest jedna z najpiękniej relaksacyjnych, relaksujących mnie epek, płyt. No epek bardziej, bo to bardziej epka niż cały album. W ostatnich latach ja absolutnie biorę odpowiedzialność za słowa. Tyle tylko, że drugi utwór, który za chwilkę usłyszymy, ma moim zdaniem dosyć głupkowaty tytuł. No bo jak można zatytułować piosenkę Every Time I Take Sudafed? Okej.

0: Czasami będę Państwu przytaszczał tego typu świeżynki, no bo zasada jest prosta. Jeżeli na mnie to działa bardzo, bardzo mocno, to jest duże prawdopodobieństwo, że na kogoś z Państwa też. A uszy przyjemnie strzygą przy tej muzyce. Nic odkrywczego absolutnie. Relaks za to pełen. Kapitalny. Rafael Melo i jego Late Again, tak nazywa się ten projekt. Tytuł epki I Dreamt I Was Awake. My Soul Throats, to było wcześniej i przed chwilą ten przeklęty Sudafed. Every Time I Take Sudafed, przecinek, i teraz po polsku, to mam wrażenie, jakby katar zelżał nieco. Tak to można sobie rozwijać. No ale okej, dziwny tytuł, utwór absolutnie przepiękny. Cała epka do leżenia na hamaku albo do marzenia o tym, że się leży na hamaku. Zdecydowanie dobre towarzystwo.
1: Radio 357.
0: To jeszcze trochę o lecie Indian Summer, czyli wracamy do czarnych kwiatów.

Gabriela Climie, Green Plastic Bullets, to właśnie z tej płyty Indian Summer. I teraz głos, który myślę sobie, że bez problemu Państwo rozpoznają.

0: Paul Statham i jego The Dark Flowers, i tu gościnnie Mr. Jim Kerr z zespołu Simple Minds. Notabene czekamy na nową płytę Simple Minds, ten pierwszy singiel znakomity, który ją zwiastuje. The Lie That Tells the Truth. To przed chwilą. Za 25 minut 21. Dziś był naszym specjalnym gościem, to była długa wizyta, Artur Rojek. O północy ukazuje się płyta Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Taki będzie miała tytuł. Trzeci jego solowy album. Jednym z utworów jest pieśń zatytułowana W objęciach. On nagrał dzisiaj story do każdego kawałka, który się znajduje na tej płycie, a o tym utworze, czwartym na płycie w kolejności, mówi tak.
1: W objęciach jest piosenką, która jest zainspirowana obrazkiem, który pamiętam z dawna, kiedy widziałem jako dziecko. Poczułem zaskoczenie, widząc dwoje bardzo starszych ludzi trzymających się za rękę. Ja to ten obrazek nie wiem dlaczego, ale zapamiętałem. I on po prostu ze mną został do dzisiaj. I kiedy robiliśmy z Olgiem tą piosenkę, ta melodia w pewnym sensie i też jakby inne teksty, które w tamtym czasie pisałem, ona po prostu naturalnie mi podpowiedziała kolejną historię i wtedy sięgnąłem po ten obrazek. I ten obrazek był początkiem, natomiast w tej historii, tam w tej piosence się jeszcze miesza kilka innych obrazków, ale starałem się, żeby całość stanowiła całość.

Po co to kombinować? Płyta jest po prostu przepiękna. Absolutnie przepiękna. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Artur Rojek w objęciach. Jutro od razu do tego wracamy w Głośnych jak miłość i w sobotę rozmowa z artystą w części pierwszej. Będzie też oczywiście wywiad na naszym kanale 357 Music YouTube. Przeprowadzał go dla Państwa Antek Grudniewski. To teraz tak. The things you do aren't good for my health. The moves you make for yourself. Czy ja dobrze myślę, że niektórzy z Państwa mogli się za tym utworem na naszej antenie stęsknić?

Dangerous, Depeche Mode. I'm a man of flesh and bone, rapture rushing through my veins. A być może niektórzy z Państwa za tym utworem się stęsknili.

0: No kto wie, może to jest bluźnierstwo, ale takie utwory jak Condemnation, jak Clean, jak Surrender właśnie, tak sobie roboczo, a może nie tylko roboczo, nazywam paciorkami, kolejnymi paciorkami na różańcu Depeche Mode, męskim różańcu Depeche Mode. No to ustawienia fabryczne właściwie są zrobione, bo jeżeli ten zespół zagrał, to wszystko się powinno zgadzać.
1: Wierność w stereo.
0: W Radiu 357 oczywiście. A kiedy zachodzi słońce, kiedy ono jeszcze jest delikatnie widoczne nad horyzontem, ale po chwili już go nie ma i robi się ciemniej, i jeszcze ciemniej, i jeszcze ciemniej. Wtedy muzyka, ta koncertowa również, smakuje wybornie.

0: Good night, and safe travels. And remember, take care of each other.
1: Pani ładnie to wszystko zakończyła przez megafon. Pulp, płyta Live, ta najnowsza z wykrzyknikiem. Na końcu jeszcze i Sunset, oczywiście. Tomasz Matlingiewicz, Piotr Stelmach, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. No i jeszcze ten nowy kluczyk zamykający nasze spotkania, bo zawsze starałem się wybierać takie zespoły nieoczywiste i utwory nieoczywiste. Amerykański zespół The Ocean Blue, płyta ich trzecia z 1993 roku, zatytułowana Beneath the Rhythm and Sound. Listen, it's gone.

0: Już za moment wybije godzina 21 w Radiu 357 przy mikrofonie Violetta Myszkowska.
1: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
0: Pracujemy, kiedy nam pasuje. 4 godziny dziennie? Można. 12? Nie ma problemu. Wolimy godziny nocne albo długą przerwę w samym środku dnia, żeby ugotować obiad dla rodziny? Proszę bardzo. Taką pracę umożliwiają aplikacje, które pośredniczą pomiędzy firmą a osobą, która chce dostarczyć jakieś usługi kurierem czy kierowcą. Brzmi bardzo wygodnie. Nazywamy to pracą platformową, pracą na żądanie. Pojawia się określenie gig economy, czyli ekonomia fuch. Czy taka, jak taka praca wygląda w praktyce? Jaką rolę pełnią w niej algorytmy? Jak, kto ponosi największą odpowiedzialność i największe koszty? Czy warto rozwijać taką formę świadczenia usług, a może to nasza wręcz nieunikniona przyszłość? Jeśli tak, to o jakie prawa pracownicze należy zadbać? O tym porozmawiamy dzisiaj w Placu na Rozdrożu. Czekamy też na wiadomości od Państwa. Proszę pisać na adres violetta.myszkowska@radio357.pl. Można się też skontaktować z nami przy pomocy tekstówek. Zapraszamy. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Tomasz Matlingiewicz.

0: Na łączach jest z nami doktor habilitowana Dominika Polkowska, socjolożka badająca zagadnienia związane z pracą platformową i gig economy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A w studiu gościmy doktora habilitowanego Waldemara Hoffa. To profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Oraz panią Katarzynę Dudę, badaczkę rynku pracy, autorkę książki Uberyzacja o warunkach pracy kurierów wydanej przez wydawnictwo Krytyki Politycznej. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: Tutaj będzie sporo definicji. Musimy porozmawiać o tym, kto jest kim w tym układzie pracowniczym, znak zapytania. Kto jest tutaj pracodawcą, jeśli mówimy o pracy platformowej?
4: Jeśli mogę zacząć od wątpliwości, które mają podłoże historyczne, to pierwszym takim orzeczeniem, czy można powiedzieć praorzeczeniem sądowym, które zdecydowało, że kierowca Ubera jest pracownikiem, miało miejsce w 2017 roku i to była sprawa Aslam i Farrar przeciwko Uberowi w Wielkiej Brytanii i Trybunał Pracy, wbrew twierdzeniom Ubera, że ci kierowcy są niezależnymi przedsiębiorcami, stwierdził, że jednak oni są pod tak dużym wpływem firmy, że firma wyznacza wynagrodzenie, że może im obcinać to wynagrodzenie, że wbrew temu, co Uber twierdził, iż tutaj sąd stwierdził, że wbrew gigantycznej elastyczności zatrudnienia, ci ludzie są pod tak dużym wpływem firmy, że jednak stanowią, że są pracownikami. I podobny wyrok lata później wydał sąd unijny, który stwierdził trochę inną ścieżką prawniczą, że kierowcy Ubera są jednak pracownikami. Natomiast tutaj są też bardzo ciekawe problemy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, zanim te kwestie jeszcze zostały jako tako uregulowane, zresztą na poziomie stanów, a nie na poziomie federalnym, powstały też problemy odpowiedzialności. Na przykład, jeżeli był taki kazus, że kierowca Ubera wracając w noc sylwestrową w oczekiwaniu na kolejnego klienta potrącił małą dziewczynkę 5-letnią, ona poniosła śmierć i potem powstało pytanie, już nie tylko kto jest odpowiedzialny za sam wypadek, ale z czyjej polisy ubezpieczeniowej należy wypłacić odszkodowanie, bo jeżeli kierowca jest pracownikiem, no to wtedy z polisy Ubera. Jeżeli

0: Jeżeli kierowca jest niezależnym przedsiębiorcą, wtedy to on ponosi odpowiedzialność materialną. I tutaj tytułem wstępu trzeba pamiętać o tym, że to jest nie tylko kwestia odpowiedzialności, ale także z jednej strony statusu człowieka jako, czy to chodzi o godność człowieka przede wszystkim, że ci ludzie, którzy są kierowcami, najczęściej w różnych systemach prawnych nie mają prawa do urlopu, nie mają prawa do rozmaitych zasiłków i w sprawie Aslam i Uber, i Aslam i Farrar przeciwko Uberowi właśnie o to chodziło, żeby oni mieli minimalną płacę, żeby mieli prawo do urlopu, żeby mieli urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie, jakiekolwiek tam występują w tamtejszym systemie prawnym. Więc to pytanie o to, czy kierowca jest pracownikiem, czy nie, ono nie wisi w próżni, dlatego że za tym kryją się gigantyczne problemy i prawne, i praktyczne, i po prostu ludzkie, życiowe problemy.
1: No i tutaj otwieramy szereg wątków, które na pewno dzisiaj omówimy w trakcie audycji i mam nadzieję, że starczy nam czasu. Wspomniał pan o tym, że to pytanie nie wisi w próżni, no ale pytanie, czy ten pracownik, znak zapytania, ponieważ to jest słowo, którego platformy unikają, z tego co wiem, czy ten pracownik nie wisi w próżni teraz aktualnie, jak to było wcześniej. Tutaj patrzę na panią Katarzynę.
2: Platformy takie jak Uber, Glovo, Volt czy Bolt uciekają od tego miana pracodawców. One nie chcą nazywać kurierów pracownikami, ponieważ niosłoby to za sobą odpowiednie konsekwencje, czyli przyznanie im praw pracowniczych. Te platformy nazywają czasem kurierów partnerami kurierskimi, współpracownikami, a więc uciekają od tej terminologii, którą znamy z kodeksu pracy. W Polsce sytuacja jest natomiast w tej branży bardzo zła, gdyż kurierzy bardzo często, nie, z którymi rozmawiałam, nie pracowali nawet wyłącznie na podstawie umowy zlecenia, a na fikcyjnej umowie najmu sprzętu, która pozwalała firmom uciekać od obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, czy pozwalała płacić niższe podatki.
1: Wspomniała pani o najmie dzierżawie sprzętu, tak, czyli rower, samochód, tak?
2: Firma udawała, że wypożycza od kuriera rower, żeby dokonywać przelewu na podstawie tej podpisanej z nim umowy.
1: Była rower z kierowcą?
2: Z kurierem.
1: Z kurierem
2: dostarczającym posiłki. Była to totalna fikcja, ponieważ tak naprawdę ta firma nie wypożyczała od kuriera roweru. Wypłacała mu wynagrodzenie za to, że on pracował, że on dostarczał zamówienia. Więc firmy i aplikacje uciekały od tego, żeby nazywać się pracodawcami, gdyż, jak wspomniałam, no, niosłoby to za sobą konsekwencje i konieczność zatrudniania na innych właściwych umowach.
1: Pani doktor Dominika Polkowska, tutaj pytanie, czy chce pani coś dodać do tego? Czy ten pracownik wisi w takiej próżni, pracownik znak zapytania, w próżni definicyjnej? Tutaj chyba powinno być pytanie.
3: Tak, zdecydowanie. Trochę wisi rzeczywiście w próżni, ponieważ taki kierowca czy kurier bardzo często, czy w ogóle nie mieści się ani w klasycznym modelu pracownika, ani przedsiębiorcy. Nie ma ani pełnej ochrony pracownika, no ale też trudno mówić o nim jako o jakimś niezależnym przedsiębiorcy, ponieważ nie ustala ceny swojej usługi, nie negocjuje warunków z klientem, nie tworzy własnych zasad wykonywania tej pracy. Za to ponosi wiele kosztów, wiele ryzyk związanych z tą pracą. No i jest oczywiście, co już wcześniej powiedziano, pozbawiony praw pracowniczych. Myślę, że tutaj w polskim takim wątku warto dodać jeszcze, że ten model jest jeszcze bardziej skomplikowany niż może w Stanach Zjednoczonych, ponieważ u nas jeszcze w Polsce występuje pośrednik, to znaczy nie jest tylko platforma, nie jest tylko kierowca lub kurier, ale między nimi jest jeszcze najczęściej pośrednik, który różnie się nazywa jak partner flotowy, partner rozliczeniowy, W związku z tym pojawia się taki trójstronny układ. Mamy kierowcę, kuriera, mamy partnera flotowego, mamy platformę. No i tak naprawdę największym problemem tego układu to jest takie rozproszenie odpowiedzialności, tak? Bo nie wiadomo, kto odpowiada za warunki pracy, platforma, która tą pracę organizuje, no czy pośrednik, który właśnie zawiera te umowy słynne najmu roweru, czy inne tego typu umowy.
1: To ja teraz zapytam, jak taka praca wygląda z perspektywy kuriera czy kierowcy? Zapytam o kuriera, bo pani Katarzyna napisała książkę właśnie o kurierach. Zresztą sama też pani zatrudniła się jako kurierka. Aplikacja i co później? Zainstalować aplikację i tyle?
2: Zainstalować aplikację i do tej pory w pyszne.pl było przynajmniej przeprowadzane wstępne szkolenie BHP. Natomiast w pozostałych aplikacjach nie ma zupełnie żadnego szkolenia wstępnego, nawet bardzo krótkiego scenariusza wskazówek do tego, jak wykonywać zlecenia. Także ja uczyłam się metodą prób i błędów. Popełniłam wiele również błędów na samym początku, ale w związku z tym, że aplikacje tak naprawdę rzucają kuriera na głęboką wodę, nie przygotowując go zupełnie do tej pracy. I no, praca kuriera po zalogowaniu się w takich aplikacjach jak Uber, tak naprawdę przez Ubera nie jest traktowana jak praca, ponieważ kurier, który jest już do dyspozycji aplikacji, czeka na zamówienie, no jest wynagradzany za ten czas oczekiwania, mimo pozostawania no, tak swego rodzaju dyżurze. Następnie, gdy on akceptuje zamówienie, gdy jest w drodze po zamówienie, również aplikacja nie uważa, że jest on w pracy, że jest to jego czas pracy. Nie płaci za ten czas.
1: Czyli samo dostarczenie,
2: dokładnie,
1: tak?
2: Samo dostarczenie od momentu odbioru zamówienia do momentu dostarczenia jest wynagradzane. Ale zwracam uwagę na to, jak długi potrafi być ten czas oczekiwania na zamówienie i oczekiwania na wydanie tego zamówienia w restauracjach, bo przecież są priorytety w restauracjach. Klienci, którzy są na miejscu, bardzo często są priorytetem i wydanie im zamówienia jest priorytetem, a kurier musi czekać. Ja czekałam na takie zamówienie najdłużej 50 minut i był to czas no, niewynagradzany. Proszę sobie przemnożyć razy 2-3 taki czas oczekiwania na dzień. Także taki kurier czeka nawet czasem 2 godziny, i ten czas nie jest traktowany jako czas pracy. W pyszne.pl do tej pory było inaczej. Firma ta zatrudniała na umowach cywilnoprawnych i gwarantowała minimalną stawkę godzinową za godzinę pracy. Czyli ten czas oczekiwania był opłacany, był traktowany jak praca. Niestety, pyszne.pl zdecydowało się upodobnić do pozostałych aplikacji i również korzystać z partnerów flotowych, którzy zatrudniają na innych warunkach. To wynagrodzenie jest zależne po prostu od danego konkretnego zamówienia. Więc tak wielu migrantów pracuje w tej branży w związku z tym, że bardzo łatwo jest podjąć tę pracę. Jest bardzo łatwo po prostu się zalogować. Można nawet nie znać języka polskiego. Nie trzeba się komunikować z restauracją, z klientem.
1: A nawet taka wymiana grzeczności, to zawsze sobie człowiek jakoś poradzi.
2: Oczywiście,
1: tutaj,
2: to jest parę słów, których można się nauczyć. Proszę, dziękuję, dzień dobry i do widzenia. Natomiast ta praca nie wymaga znajomości języka polskiego. W związku z tym tak wielu migrantów podejmuje ją.
1: Czyli jest miejsce tutaj dla pracownika, który może w takiej formie zatrudnienia zarabiać po prostu i realizować, czy nawet jako praca dorywcza. Ja tutaj też, no, praca kurierów i kierowców. Ja tutaj też myślę w kontekście tego, że Polska jest starzejącym się społeczeństwem i takich usług na pewno będziemy potrzebować. No jest tutaj potencjał, żeby taka praca na żądanie, jak się to określa, była potrzebna i była również sprawiedliwa w stosunku do pracownika. Także tutaj zadaję takie jedno duże pytanie, co by trzeba było usprawnić. No i mówimy tutaj, że jedną z tych zalet jest ta elastyczność zatrudnienia. Także możemy sobie wyjść z tym rowerem, czy wsiąść do tego auta w takim momencie, w jakim nam pasuje. Więc to jest na pewno plus. No ale chciałabym, żebyśmy się teraz skupili na tym aspekcie, jak to wygląda w teorii, bardzo dobrze, jak to wygląda w praktyce i co tutaj można by było usprawnić.
0: Może ja na początek trochę utrudnię to zadanie, bo chciałbym powiedzieć, że polski system prawa jest tak skonstruowany, że różne gałęzie prawa patrzą zupełnie inaczej na to samo zjawisko. I na przykład, jeżeli spojrzymy na te wyroki sądowe, o których mówiłem, to one mówią, że i te europejskie, i te brytyjskie, one mówią, a także w innych krajach europejskich.
1: Wielka Brytania to jest rok 2021, o ile pamiętam, bo to całkiem niedawno, to było kilka lat temu.
0: Ale rzecz jest w tym, że to, że sądy uznały kierowców Ubera za pracowników, w ogóle się nie przekłada na ich rzeczywisty status w świetle prawa publicznego, dlatego że w dalszym ciągu oni są zmuszani wręcz przez nasze prawodawstwo, żeby się zarejestrować jako przedsiębiorcy. Więc oni w sensie czysto formalnym nie są pracownikami. Następnie trzeba też zwrócić uwagę na to, że trochę inaczej patrzą na to zjawisko organy państwa, tego samego państwa. Na przykład w roku chyba 2015 prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystosował taki, napisał taki dokument, w którym stwierdził, że Uber jest bardzo pozytywnym zjawiskiem na polskim rynku, ponieważ wspomaga konkurencję, dzięki temu dochodzi do polepszenia jakości usług i polepszenia się też sytuacji konsumenta, no bo ceny spadają. A kilka lat później Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiedział się w duchu nie z punktu widzenia rynku, tylko z punktu widzenia właśnie kierowców, mówiąc o tym, że oni tworzą taki nowożytny prekariat, który nie ma żadnych praw, który jest eksploatowany, wykorzystywany. Rzecznik powołał się na konstytucję, która mówi o godności zatrudnienia i tak dalej. Więc w jakimś stopniu tutaj trzeba też polegać na prawie unijnym, które jak dotąd jest takim zwornikiem. Jest dyrektywa z 2024 roku, która na wąskim odcinku, bo właściwie tylko platform internetowych jakoś te kwestie fikcyjnego zatrudnienia reguluje. Przy czym pamiętajmy o tym, że platformy cyfrowe w dalszym ciągu nie są całym rynkiem, gdzie może występować takie fikcyjne zatrudnienie czy na jakieś umowy śmieciowe. Więc trzeba by jakoś uporządkować te sprawy systemowe, zanim przejdziemy do szczegółowych definicji.
1: Pani Dominika Polkowska, czy tutaj, jeśli chodzi o no właśnie, te definicje, uszczelnienie tych definicji, czy uszczelnienie tego prawa, to no jak nam idzie? Bo musimy tę dyrektywę wprowadzić w Polsce, mamy ją wprowadzić do grudnia bieżącego roku. I w którym momencie my jesteśmy teraz?
3: No my jesteśmy tam, gdzie większość państw, właściwie wszystkie, czyli jeszcze jesteśmy przed tym wdrożeniem. Rząd zakłada przyjęcie tej ustawy w czwartym kwartale, więc tak naprawdę mamy projekt ustawy, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i on się pojawił chyba w sierpniu. No i jesteśmy w procesie legislacyjnym, tak? Natomiast ten projekt, jakby jeszcze oczywiście nie wiadomo, jak to będzie ostatecznie wyglądało, no to generalnie to, co przewiduje i to, co chyba jest ważne, to jest to wzruszalne domniemanie stosunku pracy. Czyli jeśli osoba, kurier, kierowca na przykład uprawdopodobni, że pracuje pod kierownictwem i kontrolą platformy albo pośrednika, to ciężar wykazania, że nie jest pracownikiem, ma przejść na drugą stronę. Czyli to nie kierowca albo kurier ma udowodnić, że jest pracownikiem w tym układzie, tylko no jakby ten ciężar obalenia tak jakby tego założenia leży po stronie platformy lub no platformy, tak. No i druga część dyrektywy, o tym się może mniej trochę mówi, to jest kwestia algorytmów, czyli tego, jak to ma wyglądać, tak? Ponieważ w pracy platformowej to zarządzanie algorytmiczne to jest jedna chyba z ważniejszych cech tej pracy. Tak w wielkim skrócie, no algorytm przejął część funkcji, które w tradycyjnym miejscu pracy wykonywał kierownik. No i oczywiście teraz ta dyrektywa i ustawa ma zwiększyć przejrzystość tego zarządzania algorytmicznego. Człowiek powinien wiedzieć, jakie dane są o nim zbierane, co wpływa na przydział tych zleceń, na jego wynagrodzenie później. No i dlaczego ten system podjął decyzję jakąś, która ma bardzo istotne konsekwencje. I tutaj jakby postuluje się, i co uważam za słuszne, że powinna istnieć realna możliwość no, kontaktu z człowiekiem, czy odwołania się od takiej decyzji, no, żeby nas nie zwalniał w tym słowiu ten algorytm.
1: No i właśnie to jest kolejne ważne zagadnienie, czyli algorytmizacja tej pracy. Tutaj patrzę na panią Katarzynę Dudę. Wiemy, że algorytm każdej platformy, każdej aplikacji, to jest jedna z najbardziej strzeżonych zawsze tajemnic firmowych. Więc nie wiem, czy możemy się wypowiadać, co w tym algorytmie teraz jest na ten moment, ale jeśli chodzi właśnie o takie platformy oferujące pracę osobom, które szukają takiego miejsca, gdzie mogą popracować, to czy mamy jakieś wskazówki, jakieś domysły na temat tego, co w tym algorytmie jest i jak właśnie ci kierowcy są dobierani do tych zleceń?
2: To jest temat jeszcze niezbadany, nieodkryty. Jest tu bardzo wiele znaków zapytania. Kurierzy nie rozumieją czasem, dlaczego tak długo czekają na zamówienie, dlaczego są im przydzielane konkretne zamówienia. Wielu rozwiązań aplikacje po prostu nie wyjaśniają. Ja podam też konkretne przykłady. Gdy jechałam po odbiór zamówienia, aplikacja informowała mnie, że klienci doceniają punktualność dostaw i sugerowała dostarczenie, odbiór zamówienia w 15 minut. Jako, że była to zima, bardzo trudne warunki atmosferyczne, odebrałam to zamówienie po 20 minutach. Ponad. I to zamówienie, to znaczy miałam już odebrać to zamówienie. Gdy już naciskałam klamkę restauracji, to zamówienie zostało mi odebrane, informując mnie, że zostało przydzielone innemu kurierowi. Więc nikt wcześniej nie informował mnie, nie informuje kurierów, że jest taka możliwość, że dane zamówienie zostanie mu odebrane, gdy na przykład właśnie nie zmieści się w tym sugerowanym, szacowanym ogólnie czasie, bo też nikt nagle nie uprzedza, prawda, minutę wcześniej, że pozostała ci tylko minuta. Jest bardzo wiele takich sytuacji, w których nieznane są po prostu zasady działania tej aplikacji. Pamiętam też taką sytuację, że kurier był zachęcany przez aplikację do zrealizowania w ciągu 4 godzin 15 zamówień i zrealizował 14. Za 15 zamówienie miał dostać bonus. No, nagle przez 1,5 godziny nie otrzymywał żadnych nowych zamówień. Było to zaskakujące, ponieważ zwykle no, nie ma takiej sytuacji po prostu, że tak długo się czeka, prawda, na zamówienie. I znów pytanie, czy ktoś tak ten algorytm, tę aplikację ustawił, żeby na początku zachęcić kuriera do intensywnej pracy, do realizacji wielu zamówień, a później, prawda, zdecydował ktoś, że kolejne 15 zamówienie nie zostanie mu przyznane. Więc jest tu po prostu bardzo wiele znaków zapytania. My potrzebujemy dostępu do tej wiedzy, jakie zasady tak naprawdę panują, choć też nie przesadzajmy, że ta wiedza od razu jakby tę sytuację naprawi i poprawi. Bo wiedzieć, prawda, o tym, że aplikacje tak działają, a no, zmienić te zasady, to druga, to już kolejny krok.
1: To jest jeszcze długa droga. Pani Dominiko, pani badała bardzo wiele różnych platform, które oferują właśnie zlecenia i dla kurierów, i dla kierowców. Chciałabym zapytać konkretnie właśnie o ludzi, którzy korzystają z takich aplikacji, właśnie i ich takie odczucia względem algorytmów, bo tutaj można naprawdę wiele różnych problemów napotkać w realizacji czy zamówienia. To jest też błędne adresy na przykład, że trzeba ten adres znaleźć, gdzieś dopytać. Wiele różnych przeszkód się pojawia na drodze. Czy to jest coś, o czym mówią kierowcy, kurierzy, że to jest coś, co zdarza się często?
3: Nie powiedziałabym, że to się zdarza często. Natomiast no, bez wątpienia na początku takiej pracy zawsze no, jest ten okres, w którym, to zresztą jak pani Katarzyna mówiła, no, jest trochę trudniej na początku. A cechą charakterystyczną też pracy platformowej jest duża rotacja pracowników. To znaczy, że generalnie mamy dużo pracowników, którzy wciąż wchodzą do tego zawodu, do tej pracy. Natomiast wydaje mi się, że to, na co chyba najbardziej skarżą się, czy skarżyli się ci respondenci, z którymi rozmawiałam, to są zarobki. Tak naprawdę te zarobki to jest coś, czego nie da się w żaden sposób zaplanować.
1: Ale tutaj też te zarobki ustala algorytm, tak?
3: Tak, stawki. Tak. Dlatego mówię, że nie da się jakby przewidzieć, nawet w ciągu danego dnia i ile będziemy w stanie zarobić. I oczywiście tak naprawdę, mimo że platformy się chwalą tym, że to jest taka elastyczna praca, tak? I to jest prawda, ta elastyczność jest prawdziwa, natomiast to nie jest to samo, co autonomia. Kurier czy kierowca nie wie, ile musi pracować czasu, żeby zarobić to, co sobie założył. I tak naprawdę te stawki, jakby co wynika oczywiście z tego algorytmu, to jest coś, czego się w żaden sposób nie da przewidzieć. I biorąc pod uwagę to, co akurat wybrzmiało w moich badaniach, to, że bardzo dużo, i zwłaszcza kierowców, ale kurierów też, pracuje za pośrednictwem cyfrowych platform pracy, jest to ich jedyne źródło utrzymania. To jakby można sobie teraz wyobrazić, że ktoś utrzymuje rodzinę z takiej pracy, a nie wie, ile zarobi. I tak naprawdę jedyną strategią, którą wybierali ci pracownicy, z którymi rozmawiałam, to jest ciągłe zwiększanie godzin pracy. No i tu oczywiście dochodziło do takich absurdów, no wręcz pewnie dlatego tak ta praca jest ciężka, no bo 16 godzin, 15 godzin pracy, to trudno sobie to wyobrazić i to jest najczęściej 6 dni w tygodniu, a czasem 7.
1: Panie profesorze, tutaj wprowadziłabym, no, proste rozwiązanie się nasuwa i nie wiem, czy ono jest proste pod kątem prawnym, czyli ustalenie po prostu stawek takich stałych dla kurierów i dla kierowców. Czy to jest w ogóle możliwe w tym momencie, jeśli chodzi o kwestię prawną, tego, jaki status mają takie platformy w Polsce?
0: Teoretycznie to jest możliwe, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że wtedy zniszczymy model biznesowy tych firm.
1: No tak, bo
0: ja
1: to
0: bym
1: jest
0: chciał przestrzec przed wylewaniem dziecka z kąpielą, bo to wszystko, co tu powiedziano o różnych nadużyciach, o różnych niedoskonałościach, jest bardzo godne godna uwagi, ale to jest pewne równanie. Po drugiej stronie tego równania są też bardzo korzystne dla społeczeństwa usługi i wydaje mi się, że jeżeli ustalimy, powiedzmy sobie szczerze, no kto ustala stawki biurokratyczne, stawki kierowców czy kogokolwiek. Jeżeli to zrobi państwo, no to znaczy, że biurokracja to ustali bez rzeczywistej znajomości realiów. I dlatego to jest niebezpieczne, bo jeszcze rozumiem, że stawka godzinowa w ogóle może być ustalona. Natomiast w tym konkretnym modelu biznesowym, kiedy faluje wynagrodzenie firmy w stosunku do zapotrzebowania na rynku, to musimy sobie zadać pytanie, czy my nie zniszczymy czegoś ciekawego, co zostało wprowadzone do organizmu gospodarczego państwa, bo ja bym chciał odwołać się do porównania z przedsiębiorcami. My się bardzo użalamy nad tym, że ten kierowca Ubera czy inny pracownik typu gig economy, że on nie wie, ile będzie zarabiał. Ale czy ktoś się użala nad przedsiębiorcą, że nie wie, ile zarobi? Przecież przedsiębiorcy są dokładnie w tej samej sytuacji. Artyści, którzy ostatnio wołają o emerytury, oni są też w tej samej sytuacji. To nie jest jedyna grupa społeczna, której status ekonomiczny jest taki bardzo płynny, bo on po prostu wynika z charakteru danego zawodu. No, tak samo jak artysta nie wie, ile będzie wart jego obraz, czy albo czy w ogóle ktoś go kupi, to można powiedzieć, że w tym zawodzie, jeśli to jest zawód, to mamy do czynienia z ryzykiem gospodarczym. Po prostu kierowcy Ubera czy inni przedsiębiorcy ponoszą ryzyko gospodarcze w jakimś stopniu. Przedsiębiorcy czy pracownicy, bo ja nie jestem przekonany, nie powiedziałem tego tak dobitnie na początku, ale ja osobiście nie uważam, że kierowca Ubera jest w sensie ekonomicznym pracownikiem. Moim zdaniem to jest takie pół na pół. I poza tym ja bym chciał też przestrzec przed fetyszyzacją, etatyzacji, że jak stwierdzimy, że kierowca Ubera czy jakiejś firmy kurierskiej będzie pracownikiem, to jakoś automatycznie wszystko zrobi się różowe. Tak nie będzie, bo my bez przerwy czytamy w prasie, w różnych mediach o także nadużyciach praw pracowniczych przez przedsiębiorców, o różnych fikcyjnych formach, o mobbingu i tak dalej. To wszędzie występuje, więc jakaś część tego problemu leży nie w przepisach prawnych, tylko w kulturze społeczeństwa, kulturze biznesu, w tym, w jakim kierunku biznes się rozwija. Uważam, że zrobiliśmy ogromny postęp tym, co już do tej pory osiągnęliśmy przy pomocy przepisów, które praktycznie zrównały kierowców Ubera z kierowcami taksówek, ale od tej dobrej strony, że na przykład tam nie ma już tak dużo miejsca na różnego rodzaju oszustwa co do personaliów, kto rzeczywiście jest kierowcą, bo były takie podmiany, albo jest ograniczone miejsce do różnych machinacji finansowych, więc wydaje mi się, że jakiś postęp jest czyniony i w dalszym ciągu widzę bardzo duże pozytywne strony w tym projekcie. Na przykład tutaj
1: został... Czy rozumiem, że tutaj chodzi o to, że pomysł jest dobry, wykonanie na razie jeszcze pracujemy nad tym, żeby było lepsze, natomiast sam pomysł ocenia pan pozytywnie.
0: Sam pomysł oceniam pozytywnie. Między innymi tutaj wspomniano o definicji platformy, o definicji algorytmu, jak to działa. I jeden z takich problemów, który się z tym wiąże, właśnie z tym niedoprecyzowaniem różnych pojęć, jest to, że nie tylko wielkie platformy, ale także bardzo małe formy organizacyjne, posługujące się tymi różnymi ala algorytmami. To nie zawsze są w sensie technicznym algorytmy, one również będą podpadały pod te rygory, nazwijmy je biurokratyczne. Następnie my się koncentrujemy tutaj na kurierach, kierowcach, ale też cała rzesza innych zawodów, na przykład informatycy, którzy korzystają ze zleceń poprzez takie platformy. Oni rykoszetem mogą być przez takie niedoprecyzowanie złapani w sidła tych nowych przepisów, ponieważ nie zawsze jest to dla nich korzystne. Albo na przykład graficy, którzy robią różne projekty. Więc trzeba też zwrócić uwagę na te rzeczy, które są może peryferyjne w stosunku do tego naszego głównego nurtu dyskusji, czyli czy pracownik, czy nie pracownik, ale także właśnie te różne drobiazgi typu dostęp do algorytmu, kto to jest, jeżeli pracownik, to jaki konkretnie, jeżeli platforma, to jaka. Niestety nasze prawodawstwo nie słynie z jakiejś precyzji. Szczerze mówiąc, to mam wrażenie, że ostatnio poziom prawodawstwa się ogólnie obniżył, ale mam nadzieję, że po fali takiej raczej negatywnej oceny nastąpi jakiś jednak...
1: Doprecyzowanie pewnych kwestii.
0: No tak, ale to trzeba pilnować właśnie środowiska tych osób, które bronią praw kierowców Ubera czy innych tego typu pracowników, mają właśnie gigantyczną rolę do odegrania, żeby wywierać presję na władze publiczne i w pewnym sensie także je przywoływać do porządku w tych kwestiach precyzji regulacyjnej.
1: To jest to, jeszcze pytanie...
2: Ja zauważyłam tak, rozmawiając z kurierami, nie założyłam tam żadnego postępu, jedynie regres i cofnięcie nas, Polski, polskiego rynku pracy do XIX wieku, do XIX-wiecznego wyzysku, gdy człowiek był pozbawiony wszelkich praw. Kurierzy muszą kupić sobie cały sprzęt do pracy. Rower elektryczny, torbę, w której wożą posiłki, korzystają z własnego telefonu, używają swojej odzieży do pracy. Firmy totalnie przerzucają na pracowników, na kurierów koszty i ryzyko związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Jest to tylko i wyłącznie regres i cofnięcie się do czasów, gdy człowiek nie miał w pracy żadnych praw, nie miał prawa, gdy zachoruje, gdy złamie nogę, do wynagrodzenia chorobowego, nie miał prawa do urlopu, więc ja nie zgadzam się z tym, że tutaj powinniśmy skupiać się na wątku jakiegoś postępu niesionego przez platformy, ponieważ przynajmniej dla mnie najważniejszy jest człowiek. I jeśli te warunki pracy i życia człowieka się nie polepszają, to nie mamy do czynienia z postępem, a z ustycznieniem się.
1: Pani Dominika Polkowska, regres czy progres?
3: Ja też raczej skłaniałabym się do tego, że to jest regres, ale warto też powiedzieć, że mój punkt widzenia też jest bliższy raczej pracownikom, zwłaszcza, że to z nimi, że ich wiedzę o pracy to jest z tej ich strony. Co więcej, ja tę branżę badam od około 7 lat i w każdej kolejnej fali pracownicy mówią, że wcześniej było lepiej. I jeżeli nawet spojrzymy na to, jak działają platformy, tak? Czyli na początku platformy musiały przyciągnąć jakoś tych kierowców i kurierów. No i z czasem pracowników przybywało, rynek dojrzewał, zmieniały się stawki, zmieniały się zasady pracy i z perspektywy pracowników bardzo często oznaczało to poczucie pogorszania się tych warunków pracy. Co więcej, nowi pracownicy bardzo często dostawali lepsze warunki pracy niż ci starsi. Albo inaczej, miasta takie jak Warszawa, które jako pierwsze otworzyły się na pracę platformową, miały dużo gorsze stawki niż miasta, do których te platformy dopiero wchodziły. Ale ja myślę, że jest jeszcze druga strona tej historii. Tak jak już wspomniałam, kiedy te moje badania w 2018 roku zaczynałam, to ten rynek był dopiero taką regulacyjną szarą strefą.
1: No właśnie, jeszcze przed pandemią to było.
3: Szczególnie dobrze było widać. Tak, tak. Szczególnie dobrze to było widać w przewozie osób, ponieważ Uber, co już tutaj było powiedziane, działał obok takiego tradycyjnego systemu taksówkowego. No i przez długi czas nie do końca było jasne, jak ten model właściwie traktować. No i potem pojawiły się pierwsze regulacje, które potocznie nazywamy Lex Uber. No i one rzeczywiście uporządkowało to, o czym pan profesor mówił, rynek przewozu osób, tak? Czyli tak naprawdę włączyło przewozy realizowane przez platformy do systemu transportu drogowego i objęło je wymogami licencyjnymi. Ale Lex Uber uregulowało przede wszystkim usługę przewozu i bezpieczeństwo pasażera, ale nic kompletnie nie mówiło o osobach, które tą usługę wykonują. Czyli mamy trochę taką paradoksalną sytuację, że z punktu widzenia wielu pracowników warunki wykonywania pracy z czasem się pogarszały, a z punktu widzenia regulacji przeszliśmy od niemal całkowitej takiej szarej strefy do coraz większego zainteresowania czy zauważenia przez państwo, że istnieje taka branża, taka działalność. I wydaje mi się, że jesteśmy jakby w związku z tą wdrażaną dyrektywą w takim bardzo ważnym momencie, ponieważ po raz pierwszy regulacja ma dotyczyć nie tylko tego, czy samochód ma odpowiednią licencję, czy ten model biznesowy wpisuje się jako już istniejące regulacje, ale tego, jak traktowany jest ten człowiek, który tą pracę wykonuje.
1: To teraz jeszcze takie pytanie mam do państwa. Czy to jest, bo wiemy mniej więcej, jak to wygląda z perspektywy pracownika, wiemy, jak to wygląda z perspektywy platformy, a czy regulacje są w interesie państwa? Czy państwo na tym zyska?
0: Państwo na tym na pewno zyska w sensie czysto fiskalnym, dlatego że każda dziedzina, która jest w jakiś sposób uregulowana intensywnie, tak jak obecnie branża taksówkowa, bo tutaj już nie ma rozdziału na Uber, jest po prostu firmą taksówkową, to przez to, że podatki są, strumienie podatków są, napływają do fiskusa, to dla państwa z całą pewnością jest korzystne, ale jest też nie tylko wymiar taki państwowy w sensie aparat państwa, jest także wymiar społeczny. Na przykład to, że znam konkretne przypadki, gdzie te firmy kurierskie czy takie taksówkowe typu Uber docierają do odległych zakątków. Na przykład ktoś mieszka, znam przypadek, że ktoś mieszka w lesie i Uber tam dociera, pizza tam dociera, różne inne usługi, które są realizowane przy pomocy tej właśnie formy organizacyjnej. I ja nie neguję kompletnie ani jednego słowa, które powiedziano o wyzysku, o złym traktowaniu. Natomiast jeżeli nadmiernie to uregulujemy i zniszczymy ten model biznesowy i tą pewną elastyczność, która jest nie tylko atrybutem pracownika czy przedsiębiorcy tego, który wykonuje fizycznie usługę, ale także platformy, no to może dojść do po prostu atrofii tych biznesów. One się z pewnych obszarów wycofają. Pamiętajmy o tym, że jeszcze w PRL-u państwo na przykład brało na siebie komunikację między gminami, komunikację na wsi. W tej chwili na skutek zaniku tych różnych form organizacyjnych, które państwo kiedyś realizowało, te prywatne firmy weszły w to miejsce. Młode pokolenie tego oczywiście nie pamięta, jak to kiedyś było, ale wydaje mi się, że te firmy wypełniają bardzo ważną lukę organizacyjną. Ja bym zachęcał do tego, żeby zachować pewną ostrożność i równowagę pomiędzy ingerencją czysto administracyjną, bo zawsze są jakieś sposoby, żeby pójść dookoła. Przecież luki w prawie zawsze były, są i będą, różne formy formy interpretacji przepisów też zawsze będą, więc sądzę, że trzeba zrobić tak, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, żeby polepszyć los tych ludzi, którzy wykonują fizycznie te usługi, ale nie niszczyć modelu gospodarczego, bo to jest pewna nowość, której nigdy nie było do tej pory. My po prostu musimy się nauczyć z tym żyć i nie neguję potrzeby regulacji, ale to musi być bardzo mądra regulacja, która zachowa substancję tego, co zostało wynalezione. Bo pamiętajmy, że platformy są swego rodzaju wynalazkiem nie tylko technicznym, ale także wynalazkiem społecznym, organizacyjnym. One są nową formą życia, więc jeszcze trochę z tą formą poobcujmy i zobaczymy, w jaki sposób da się ułożyć relacje między wykonawcami i zleceniodawcami.
1: Pan profesor już na ten temat powiedział, a teraz jeszcze pytanie do pań. Pani doktor, czy to jest w ogóle, bo dużo mówiliśmy dzisiaj o wykonaniu tego pomysłu, ale czy taka forma, jeśli chodzi o ogłaszanie, wydzielanie, rozdzielanie zleceń, czy to jest dobry pomysł, czy warto go rozwijać, czy warto go dopracowywać? Pani doktor Dominika Popowska.
3: Dobra. Wydaje mi się, że pytanie, czy warto rozwijać taką formę, chyba to nie, jakby trudno na to odpowiedzieć inaczej niż, że trzeba, ponieważ ten model, poza tym, ten model będzie się rozwijał niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. I to nie chodzi o to, że będzie więcej kurierów czy kierowców. Znacznie ważniejsze wydaje mi się jest to, że elementy tego modelu platformowego już przenikają, a pewnie będą przenikać w przyszłości do innych rodzajów pracy.
1: Właśnie ja się teraz zaczęłam zastanawiać, właśnie, czy jest taki zawód, w którym takiej formy nie da się wprowadzić na przykład. No i zastanowiłam się, że chyba każdy...
3: Że w wielu
1: różnych zawodach można tak.
3: Tak, czyli no nie wiem, przydzielanie zadań przez system, ciągłe mierzenie wyników, monitorowanie pracownika, czy wreszcie automatyczne ocenianie, podejmowanie decyzji na podstawie danych. Dlatego ja często mówię, że kurierzy i kierowcy to jest trochę takie laboratorium przyszłości pracy. Nie dlatego, że kiedyś wszyscy będziemy kurierami, tylko dlatego, że pewne rozwiązania, które dziś obserwujemy tam, mogą jutro pojawić się zupełnie w innych miejscach, w innych branżach. I dlatego ja się również nie zgodzę trochę z panem profesorem, ponieważ wydaje mi się, że teraz jest szczególnie ważne, żeby dobrze uregulować tą pracę platformową i ten model, który mamy teraz. Bo jeżeli dzisiaj ustalimy jakieś sensowne zasady dotyczące przejrzystości algorytmów, odpowiedzialności, ochrony pracownika, czy wreszcie chociażby możliwości odwołania się od decyzji systemu, no to później nie będziemy zaczynali tej dyskusji od zera w każdej kolejnej branży. Dlatego wydaje mi się, że takie standardy, jakie stworzymy dzisiaj dla kurierów i kierowców, to może być jakimś punktem odniesienia dla znacznie większej części rynku pracy w przyszłości.
1: Pani Katarzyna Duda?
2: Obecnie rozmawiamy o branży, w której przez lata platformy niszczyły tak naprawdę zawód kuriera. Niszczyły, pozbawiając właśnie ten zawód wszelkich praw pracowniczych. I rozmawiamy o tym, żeby wprowadzić jakieś minimalne standardy, bo niestety nawet umowy cywilnoprawne nie były standardem w tej branży, a te fikcyjne umowy najmu sprzętu.
1: Czyli nawet nie mówimy o umowach o pracę.
2: Tak, to jest branża, w której jest tak źle, że mieliśmy do czynienia z fikcyjnymi umowami najmu sprzętu. Państwo tylko na tym zyska, że w końcu tę branżę uregulujemy, ucywilizujemy. Przez lata platformy nie dokładały się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płaciły niższe podatki w związku z podpisywaniem tych umów najmu sprzętu i to nie był wyjątek, to nie było jakieś nadużycia, to był model biznesowy wszystkich wszystkich partnerów flotowych. Podkreślam, wszystkich partnerów flotowych. Jedynie Pyszne.pl jakieś standardy minimalne zapewniało. Więc państwo dzięki wprowadzeniu w tej branży normalnych umów zyska wpływy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podatki płacone przez te firmy będą wyższe. Państwo odzyska twarz, bo podpisywanie z kurierami fikcyjnych umów najmu sprzętu jest tak naprawdę policzkiem wymierzonym państwu. Jest to śmianie się po prostu w twarz prawodawcom i tym, którzy w Polsce prawo tworzą. Więc państwo na tym zyska. Zyska również na tym ta branża, ponieważ znam bardzo wielu kurierów, którzy obecnie odchodzą z Pyszne.pl w związku z tym, że warunki pracy pogarszają się i upodabniają do tych panujących w innych aplikacjach. Ta branża oferowałaby dużo więcej miejsc pracy i przyciągałaby bardzo więcej osób po prostu, gdyby oferowała godne warunki zatrudnienia. A oni teraz odpływają z tej branży. Potrzebujemy minimalnych standardów, co najmniej minimalnej stawki godzinowej, ponieważ no właśnie...
1: Która się liczy za godzinę,
2: tak,
1: a nie...
2: w tej branży nawet tego nie ma. Potrzebujemy również zobligowania platform do tego, żeby płaciły albo zapewniały sprzęt do pracy. Powtarzam, kurier kupuje sobie sam rower elektryczny, to jest koszt rzędu kilku tysięcy złotych, torbę do pracy, plecak za kilkaset złotych, korzysta z własnego telefonu, z własnej odzieży, ładuje sobie sam ten sprzęt. No chyba żaden z nas tutaj siedzących naukowców, czy pani redaktor, czy z naszych słuchaczy nie wyobraża sobie, żeby kupować wszystkie narzędzia do pracy, będąc tak naprawdę pracownikiem, bo to nie są przedsiębiorcy na pewno. Kurier, który otrzymuje informacje, skąd ma odebrać zamówienie, w jakim czasie dostarczyć, gdzie ma je dostarczyć, ile zarobi i otrzymując bardzo wiele jeszcze wskazówek podczas wykonywania pracy, jest osobą wykonującą pracę na rzecz platform i tak powinien być również traktowany przez prawo.
1: Tutaj niestety musimy postawić kropkę, ponieważ kończy się czas naszej audycji. Jeszcze jest wiele wątków, które można byłoby poruszyć, dlatego warto na pewno tę sprawę śledzić, bo dużo różnych rzeczy wokół tego tematu będzie się jeszcze działo, między innymi właśnie wdrożenie tej naszej polskiej ustawy do końca, miejmy nadzieję, tego roku, która będzie regulowała pracę kurierów i kierowców i pracy platformowej oczywiście. A za dzisiejszą rozmowę już bardzo państwu dziękuję. Tak jak wspomniałam, na łączach była z nami pani doktor habilitowana Dominika Polkowska, socjolożka badająca zagadnienia związane z pracą platformową. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: I w studiu oczywiście pani Katarzyna Duda, badaczka rynku pracy, autorka książki wydanej przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej zatytułowana Uberyzacja o warunkach pracy kurierów. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: No i pan profesor Akademii Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany Waldemar Hoff, Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję państwu.
1: Dziękuję również naszym słuchaczom. Dziękuję Romie Leszczyńskiej, która wydała tę audycję. I Tomaszowi Matlingiewiczowi, pierwszy raz mi się udało pomylić to nazwisko na antenie, który dzielnie ją realizował. Bardzo dziękuję. Przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska. Do usłyszenia.

Bose, Cassidy. Tytułowy utwór z tego albumu sprzed 25 lat dokładnie, Trip Hop, chociaż ze Szwecji. I taki Trip Hop najbardziej organiczny chyba, naprawdę z prawdziwą perkusją, skrzypcami i akustycznymi instrumentami, a jednocześnie bardzo w tym pulsie Trip Hopowym. To jest drugi i ostatni album tego zespołu. Tak jak mówiłem, szwedzkiego, założonego przez pisarza Luka Suterlanda. On też działał w zespołach Longfin, Killy i Mogwai. Polecam bardzo ten album. Polecam, jeśli ktoś lubi powspominać tamte czasy w muzyce. Bardzo też taka w sumie emocjonalna ta płyta jest. A przed nami, żeby się troszkę rozruszać, Madonna. Jeszcze takie reminiscencje wydania jej albumu. A dzisiaj remix od Harry Romeo. Potańczymy, a później coś shoegaze'owego, więc znowu wrócą gitary.

Madonna, Danceria za nami. Harry Romeo Remix. Sega Bodega przyprowadził ludzi do kościoła, żeby zagrać tam koncert pod zresztą pięknym tytułem I brought you to the church to watch me play my ambient album by the altar. On nie tylko ten koncert tam zagrał, ale również go zarejestrował i fragmenty tego koncertu wylądowały na epce pod tytułem Life and Altered. I właśnie z tego wydawnictwa posłuchamy teraz utworu. Pięknie to brzmi, dlatego że wykorzystuje ambience tego kościoła. Naturalny pogłos, który zastał Sega w tym budynku, ale też pięknie brzmi, bo ta muzyka jest piękna. Posłuchamy True Altered z Cookie.

Sega Bodega i Cookie w utworze True w wersji Altered z koncertu, który odbył się w Londynie. A my się teraz przenosimy do Ukrainy, gdzie w różny sposób ludność radzi sobie z życiem na terenach objętych wojną. A niektórzy z młodych Ukraińców, myślę, że odreagowują sytuację, w której żyją, poprzez rejwy, które odbywają się na terenie Ukrainy, w dużej mierze właśnie w Kijowie. Powstaje dokument o Ukraine Rave i usłyszymy tam dużo dobrej muzyki. Będzie Aphex Twin, będzie Fortet, ale będzie też Fred Again i pomyślałem, że przy tej okazji, zapowiadając ten dokument, postaram się w najbliższym czasie też śledzić, gdzie będzie można go zobaczyć. Pomyślałem, że przy tej okazji posłuchamy czegoś od Fred Again, na przykład jednego z najnowszych jego singli, czy wydawnictw remixów właściwie, który przygotował Daphne, czyli Karibu, którego w Neurotransmisji nie słuchaliśmy. Beatles Horns, Daphne Remix.

Fred Again, Beatles Horns w remiksie Daphniego, tak go odmienię. Przed nami singiel zapowiadający nowy album pewnej artystki i ja bardzo szanuję, że ten singiel będzie miał 8,5 minuty, bo uważam, że nie ma zasad i na przykład ten singiel zostanie zagrany w radiu za chwilę. Ona działa jako Otta, nazywa się tak naprawdę Anna Ottridge. Ten album zostanie wydany w listopadzie, a sam utwór ona opisuje jako wielki obraz, w którym są różne narracje i różne motywy. Co ciekawe, wszystkie instrumenty nagrała sama. To jest raczej taka rozwijająca się kompozycja niż struktura klasyczna piosenki, a tytuł to Mezzanine. Posłuchajmy.

wide light and cool breeze. Adjust to it.

mezanin i Otta. Warto zwrócić uwagę na tę panią. Kolejny utwór to jest spotkanie dwóch pokoleń. I to na dwóch wymiarach. Bo po pierwsze jest to remiks od jednej, można powiedzieć, ikony elektroniki, czyli od Saszy. A z drugiej strony jest to utwór Danego Earl Harl, który oczywiście, myślę, że pomału staje się ikoną naszego pokolenia, czy pokolenia swojego. Ale to jest ten pierwszy wymiar spotkania międzypokoleniowego, bo drugi wymiar takiego spotkania polega na tym, że ojciec Danego gra na saksofonie w tym utworze. Więc, który raczej jest z pokolenia, myślę, Saszy. Utwór nosi tytuł Raft in the Sea, pochodzi z nowego albumu, oryginał oczywiście, pochodzi z nowego albumu Danego, tego samego, na którym pojawiła się Kacha Kowalczyk na wokalu. Więc cóż, jak to u Danego jest dosyć bezkompromisowo, będziemy sobie teraz tańczyć.

0: Raft in the Sea, Sasha's Double Bubble Mix. Taki nosi tytuł ta wersja, remix dla danego L. Harl. Wspominałem ostatnio, że Turnstile wydali album, na którym swoje reworki, swoje nowe wersje autorskie ich utworów napisali, nagrali ciekawi bardzo artyści, bo Porches, którego za chwilę posłuchamy, ale też Slater, Floating Points, Blood Orange, Dan Deacon, jest ich więcej pojawia się tam też Oklu, ale pojawia się na przykład Elton John i Fortet. No ten album naprawdę to jest plejada gwiazd i niezły rozrzut gatunkowy. Ja bardzo lubię Porches i już kiedyś wspominałem, że jego album pomógł mi przetrwać pandemię i bardzo mi się nierozerwalnie kojarzy z tamtym okresem jego głos, więc wybrałem utwór właśnie od niego, czy wersję od niego. Never Enough, Porches version dla Turnstile. Posłuchajmy.
1: 1, 2, 3...

Co ciekawe, kiedy mówiłem, że Porches i jego głos kojarzy mi się z pandemią, nie oznacza wcale, że kojarzy mi się źle. Mam zawsze bardzo cieplutko na serduszku, kiedy słyszę Porches i wspominam sobie ten święty spokój, który miałem, będąc w domu. I wcale nie przywołuje mi to jakichś traumatycznych wspomnień. Cieszę się. Okres był dziwny, ale chyba przeszedłem obronną ręką, a też mi się wydaje, że mózg filtruje. Na koniec zostawia zazwyczaj te pozytywne wspomnienia. Do tych płyt Porches bardzo chętnie, do tych dwóch pierwszych bardzo chętnie wracam. Dobrze, teraz wejdziemy trochę w awangardę. Trochę się zrobi bardziej poszukująco, czy jeszcze bardziej poszukująco, ze sprawą dwóch artystek tak naprawdę. A nie, przepraszam, artystki i artysty. Sukin Lee, z której ostatniego albumu pochodzi ten utwór, i Johnny Voight, bo pojawi się tutaj remix. Unlock the Pain, taki nosi tytuł. Współpraca wcześniej już się zdarzyła przy poprzednim wydawnictwie, teraz się zdarzyła ponownie. Będzie analogowo, będzie trochę ambientowo, będzie taki dźwięk ciepłej taśmy analogowej i no i trochę sampli i raczej spokojna sytuacja.

Unlock the Pain, Johnny Void Mix, featuring Johnny Void, a pani nazywa się, tak jak mówiłem wcześniej, ta pani ma korzenie japońskie i nazywa się Suk In Lee. Tego posłuchaliśmy przed chwilą w Neurotransmisji. Przypominam, że album Nosowskiej niedługo pojawi się już w całości do odsłuchu, wyprodukowane przez 4 producentów, z którymi pracowała podczas, uwaga, 30 lat tej swojej solowej drogi. To jest bardzo ładny ukłon, myślę, w stronę tych producentów i świetne podsumowanie tych 30 lat. Mam nadzieję, że 30 kolejnych lat przed nami, bo ja jestem wielkim fanem solowych dokonań Nosowskiej i jak już kiedyś wspominałem, na albumie Puk Puk się wręcz wychowałem. A ten utwór z nowego albumu, który dzisiaj już jest dostępny jako singiel kolejny, to Szkoda Braw.

Szkoda Braw to na pewno nie dla Kasi Nosowskiej, tam Braw nigdy za dużo. To był nowy singiel od niej, a przed nami Malibu State. I tutaj muszę zrobić taką małą klamrę, bo czy klamra pewnie kończyłaby tę audycję, a my jeszcze nie kończymy. Natomiast powiedziałem chwilę temu, że Polczyc kojarzy mi się z pandemią, bo pomógł mi przetrwać tamten czas, ale drugim projektem, i to jest przypadek tak naprawdę, że one się pojawią tak blisko siebie na playliście dzisiaj, czy na setliście, bo drugim takim projektem jest Malibu State. I to też jest, szczególnie to brzmienie gitary ich charakterystyczne, pływające, to jest coś, co absolutnie natychmiast przenosi mnie w czasie i sprawia, że jestem z powrotem w mieszkaniu w czasie pandemii. I to też jest przyjemne uczucie i to też jest uczucie, do którego lubię wracać. Ja chyba lubię być sam w domu, co ciekawe. Albo może inaczej, lubię sam zarządzać swoim czasem. O, chyba to jest ta charakterystyka czasów pandemii, kiedy trzeba było sobie ten czas zorganizować samemu, a ja z tym generalnie nie mam problemu. Nieważne, czy mam sobie zorganizować atrakcje, jakieś takie rozrywkę, czy robotę. Dobra, to tyle o prowadzącym, od prowadzącego. Utwór All I Need w remiksie Thomas i Bleya, właśnie utwór Malibu State. Posłuchajmy.

All I Need, Tom Sibley remix dla Maribou State. Tego posłuchaliśmy przed chwilą. Wspominałem jakiś czas temu o duecie Ear, bardzo młodym duecie ze Stanów, którzy wjechali z impetem w scenę muzyczną, proponując glitchową muzykę, taki glitch pop, coś, co jest bardziej lo-fi, coś, co jest zdegradowane, i wraca do takiego okresu w muzyce, który też był około 2000 lat, kiedy działało na przykład MUM i tego typu projekty. I oni to wszystko włożyli w takie piosenkowe, ale bezkompromisowe, myślę, produkcje. I pomyślałem, żeby o nich przypomnę, bo oni ciągle sobie świetnie radzą, a ja usłyszałem ostatnio nowy utwór od nich, Thorim, i stwierdziłem, że neurotransmisja na to zasługuje. Dodam tylko jeszcze, że ten utwór jest bardziej taki syntezatorowy, tego glitchowego charakteru ma mniej, ale to jest świetny.

ostatni pełnowymiarowy album od nich został wydany chyba 7 lat temu. Także jest to wydarzenie. Aorta, czyli pierwszy singiel, który z tego albumu pochodzi, apetyt rozbudza, nie ukrywam, ale oni zawsze trzymają poziom. Ja bardzo, bardzo cenię i myślę, że cenić będę. Dobrze, Aorta i Mod Selector. Ej, ej.

Aorta i Mod Selector. Czekamy na cały album. Ale oczywiście w neurotransmisji nie może też zabraknąć polskiej muzyki. Tak też się wydarzy dzisiaj. Nosowska już zresztą się pojawiła, a teraz czas na Fisza. Fisz Emadę tworzywo w utworze z Sokołem i album, który powstał przy okazji projektu Zorza. Tyle śladów.

0: On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza, sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie, w 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki, to już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę, on twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki, flakon pod szlugi, łyk Helenki, brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000, całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie, 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę, mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: ślizga cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście?
3: Tyle ile mam.

0: wschodnie, zachód i wschód.
1: Tyle śladów. Fiszemadę, tworzywo i soku. A zdaje się w tym roku znowu zorza. Ciekawe, co tym razem przyniesie. Ja wspominam miło tę ostatnią, na której grałem z Cats & Dogs koncerty, więc będziemy to śledzić. A kolejny utwór to znowu artysta, który wraca po dłuższym czasie z albumem. Będzie to Andy Stott, którego cenię i grywałem swego czasu regularnie, ale faktycznie od jakiegoś czasu nie wpadało mi nic nowego od niego, a tu zapowiada się pełen album. Pierwszy po 5 latach. Póki co single Something in Mind z Ellen Hawley na wokalu Andy'ego Stotta. Uwielbiam, to jest jeden z tych producentów, których można rozpoznać po pierwszej nutce. On ma bardzo charakterystyczne brzmienie, mocno dokompresowane, bezkompromisowe i no, jest po prostu świetny.

Something in Mind featuring Ellen Hawley. Za nami to był oczywiście Andy Stott. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Teraz będzie dosyć poszatkowana muzyka i ona została poszatkowana w ramach tworzenia wersji remiksowej też. Fred, wspominałem jakiś czas temu, taka ambientowo songwritersko-eksperymentalna propozycja, a tutaj Horse Vision i jego remix, który rzeczywiście poszatkował, ale tak bardzo umiejętnie, że to dodało tyle energii, zmieniło oczywiście charakter zupełnie, ale mi się bardzo podoba, bardzo bezkompromisowo sobie to pulsuje i się rozwija. Pochodzi to z albumu It's Lovely Come On In Reworks i tu są bardzo ciekawe postacie, między innymi Junepinku i wiele innych ciekawych graczy. Dobrze, posłuchajmy.

Horse Show, Horse Vision Rework dla Thread. Uprzedzałem, że będzie to poszatkowane, uprzedzałem, że będzie dobre. Myślę, że zgodziły się obie te zapowiedzi. A to teraz posłuchamy takiego brzmienia, które może spodobać się fanom LCD Sound System. Chociaż będzie bardziej bezkompromisowe i powiedziałbym nawet, że punkowe w charakterze, ale rzeczywiście trochę z tego brzmienia, które znamy z tamtego projektu, tutaj usłyszymy, dlatego że ta pani, Gullivan Rainey Russom, współpracowała wiele lat przy LCD Sound System. Materiał, którego posłuchamy, to jest coś bardzo świeżego, sprzed 3 dni. Powstał w Berlinie i gdzieś wynika z fascynacji kulturą rave, techno i też takim acidem, brzmieniem takim bardziej kwaśnym, bym powiedział. Świetne to jest Butt Plug Dump Drive, Black Meteoric Star i właśnie Gullivan Rainey Russom. Posłuchajmy.

Butt Plug, Dump Drive za nami i Black Meteoric Star bardzo z pazurem, bardzo chropowate, a teraz dla odmiany wjedziemy w coś bardziej obłego i mięciutkiego za sprawą pewnej ciekawej artystki, która ma korzenie z jednej strony duńskie, z drugiej chińskie. I ja mam wrażenie, że słychać i to, i to. I takie reminiscencje azjatyckiego popu, koreańskiego na przykład, chociaż nie jestem super ekspertem w tym, ale mam to skojarzenie. I takiej skandynawskiej produkcji nowoczesnej. Ona nazywa się Helena Gao. Utwór to Bi Bu Shang Ni. I uprzedzam, że będzie dużo bardziej słodko, dużo bardziej piosenkowo i tak jak mówię, mięciutko i jasno.

No właśnie, nawet takie na końcu trochę jak oklu arpeggiatorki, bardzo cieplutkie i jasne, tak jak mówiłem. Helena Gao, warto zapamiętać, Bi Bu Shang Ni, taki nosił tytuł ten utwór. Posłuchamy teraz czegoś, co znowu w sumie obchodzi urodziny, więc mógłbym to teoretycznie zagrać na początku audycji, bo zostało wydane 26 lat temu, czyli bym się spóźnił. Salem to jest zespół, który już wtedy wydał album po 10 latach przerwy. Ja namierzyłem ten utwór ostatnio, Sears Tower. Uważam, że to jest jakieś takie potężne. Jest coś w tym takiego uroczystego i takiego dużego, takiego jakby można by było śpiewać to, mając jedną rękę podniesioną ku niebu. To jest ten klimat. I coś mi się w tym spodobało. Sears Tower z albumu Fires in Heaven. O, nawet to niebo się pojawiło w tytule.

Takie przestery, takie przestery w niebie. Sears Tower z albumu, tak jak mówiłem wcześniej, Fires in Heaven od Salem. A na koniec, bo to jest ten ostatni właśnie ambientowy kącik, dotarł do nas, a właśnie my do niego. Cztery kompozycje. James Bright i Liminal, Yanako i Funeral, Frail Talk, Decompose, Recompose, a na koniec Abrifton i Beta w utworze Calm. Bardzo ładne, bardzo na koniec neurotransmisji. Dziękuję bardzo, że jesteście i będziecie ze mną, mam nadzieję, do końca tej audycji. Bardzo było miło mi do was mówić. Mogę tylko nadmienić, że za chwilę o północy premiera soundtracku do Lalki, do której miałem wielką przyjemność skomponować muzykę. Mam na myśli serial w reżyserii Pawła Maślony. Jaram się bardzo, mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobranoc, to byłem ja, wasz Basz.

Thank you.

Chyba nie mam takiej śmiałości, żeby powiedzieć za Robin Williamsem Let Me Entertain You, bo jest po północy.

Jest 1996 rok, Robbie Williams odchodzi za Take That, a wytwórnia mówi, że ma nagrać cover piosenki George'a Michaela z Freedom 90. No i on to nagrywa, a później reszta jest historią. Nie lubi tej piosenki Robbie Williams, o czym mówi w swojej autobiografii. Mówił w swojej autobiografii. Ja bardzo lubię niektóre jego występy publiczne, takie w talk showach i różnych tego typu spotkaniach telewizyjnych, czy też podcasterskich, wideokasterskich, bo no, niewyparzoną gębę ma ten chłopak, przepraszam, mężczyzna, ta gwiazda. Ja też mam taką ambicję, żeby

mieć gębę jak on, czasami niewyparzoną. Nie dzisiaj oczywiście, ale taką mam ambicję i podoba mi się czasami to, że rzuci ostrym słowem albo takim radykalnym wspomnieniem, a swoje przeżył. Jakoż i niżej podpisany. Ta piosenka, która teraz to jest Flirt Robiego Williamsa ze swingowaniem. Ze swingiem, znaczy nie ze swingowaniem w tym sensie, o którym mówimy w audycji 369. I kocham tę piosenkę, zawsze się wzruszam. Mam nadzieję, że i Państwo też się wzruszą.

Robbie Williams, I Will Talk, and Hollywood Will Listen. Myślę sobie czasami, że konstruowanie tej audycji, którą mam ambicje czynić zawsze eklektyczną, różną, z różnych gatunków czerpiącą, opowiadającą o koncertach byłych, nadchodzących, wymarzonych, że ją konstruuję w taki sposób, że za dużo jak na taką noc rzeczy, które mogą być też w ciągu dnia. Tak po prostu lecieć sobie w radiu, tak się kiedyś mówiło, tak się myślę mówi do dzisiaj, że leci sobie w radiu. I czasami mnie kusi, żeby między północą a drugą zagrać po prostu dłuższe utwory. Takie, które no naprawdę są za długie na historię, na przykład o godzinie 13, 14 czy 15. Państwo dobrze wiedzą, że prowadziłem czy z Michałem Gąsiorowskim, czy w różnych momentach takie audycje w ciągu dnia i tam nie za bardzo jest miejsce na takie 10-minutówki na przykład, a w nocy można. I czasami myślę sobie, że robię to za rzadko, no to dzisiaj postanawiam nadrobić. I tu już wchodzimy też w temat koncertowy. Chyba numer jeden na liście wielu albo większości fanów muzyki, którzy na takie pytanie, jaki byłby wymarzony zespół, który jeszcze teoretycznie mógłby wystąpić, no ale jakoś się nie zanosi, żeby wystąpił, wskazują ten właśnie zespół.

T41 i Robert Plant z nogą w gipsie. Płyta, która powstała w, tak jak sobie przypominam, 18 dni i taka ogromna, ogromna deprecha, zamknięta w gitarze, zamknięta w wokalu, zamknięta w basie i w takim ciężkim, ponurym, nie rock'n'rollowym, nieagresywnym graniu Bonama. I tak sobie myślę, że rzeczywiście taki długi, długi utwór zamykający Presence, która to płyta chyba wywróciła wszystko do góry nogami, pokazuje, jak bardzo Led Zeppelin w pewnym czasie mieli kłopot i z popularnością, i z tworzeniem, i z ze sobą, z samymi sobą, z różnymi też rzeczami, które dzisiaj wyrzucamy z pamięci, tak? Bo to wielki zespół, to wyrzucamy z pamięci różne historie z substancjami, z rzeczami, które są opisane w biografii zespołu. Przejmujący utwór i myślę sobie, że taka noc jest dobra na taki utwór. Albo na drugi, równie długi tego samego zespołu.

Achilles Last Stand. Nieprzypadkowo wybrałem utwory z Presence, siódmego albumu studyjnego Led Zeppelin, który, jak część z Państwa pewnie wie, został wydany po wypadku, kiedy trasa koncertowa się opóźniała, kiedy Robert Plant mieli bardzo dużo Robert Plant i Jimmy Page mieli bardzo dużo materiału, ale Robert Plant śpiewał na wózku i tak dalej, i tak dalej. Te dwa utwory, po pierwsze, jeden jest, ten drugi jest pierwszym utworem na płycie, drugi ostatnim, oba trwają mniej więcej 10 minut, oba są absolutnie inne i chyba takie chciałbym, żeby były w audycji klimatycznej zawsze. Bardzo inne od siebie, bardzo inne nastroje oddające, a tutaj akurat z jednej płyty. Ja nie jestem cepelinologiem, tylko fanem i wielbicielem tej muzyki, tego zespołu, ale bardzo chętnie przysłuchałbym się jakiejś takiej rozbudowanej audycji, czy też nie, właściwie audycji słownej, nie muzycznej, która by rozkładała Achilles Last Stand na czynniki pierwsze. Co tam dominuje? Czy to jest gitara, ta dwugryfowa, na której Jimmy Page gra? Czy to jest perkusja bardzo połamana i bardzo energetyczna Bonama? Czy tam jest też bas, który jest i precyzyjny, i wyraźny? No i też w pewnych chwilach John Paul Jones się po prostu popisuje. Nie wiem, czy popisuje, czy pokazuje, na co go stać. O tak. Wspaniała rzecz. Obydwie kompozycje wspaniałe. Wspaniałe. Tak ja to czuję i mam nadzieję, że Państwo też to widzą. A teraz polski zespół, którego też nie jestem znawcą. W tym sensie znawcą takim encyklopedycznym. Nie czuję takiej potrzeby, żeby być. Natomiast i zespół, i tworzący go artysta zajmują w moim sercu bardzo, bardzo ważne miejsce.

40 lat, prawie bez roku, dzieli te dwie piosenki i pierwsza została wydana na płycie Klaus Mittwoch, czyli self-titled w 1984 roku. Druga na ostatniej płycie Lecha Janerki, Gipsowy odlew falsyfikatu, Dupa jak sofa. I czy tylko ja widzę jakieś wspólne rzeczy między nastrojem obu tych kawałków? Czy tylko ja? Wierzę, że nie. I tekstowo, i muzycznie. Gramy dalej Lecha Janerkę w różnych jego wcieleniach.

Klaus Mittwoch, Śmielej, na winyl się nie zmieściło, na winyl w 1984 roku, ale później się jakoś ukazało. Śmielej, Lech Janerka, muzyka, Lech Janerka, słowa. To teraz 00, dalej, ten sam artysta.

00 Lechia Nerka z płyty Fiu Fiu, która ukazała się 7 lutego 2002 roku. A teraz też Lechia Nerka i nie Lechia Nerka. Muszę Państwu powiedzieć, że nie wiem, czy jest rzecz poza wojnami, różnym okrucieństwem, naturą ludzką i tego typu ważnymi rzeczami, które zajmują moją głowę z dnia na dzień. Nie wiem, czy jest rzecz, która zajmuje ją w ostatnim czasie bardziej niż sztuczna inteligencja, której przyglądam się, nie rozumiem. Bardzo często używam słowa nie wiem. Widziałem też podcast w Radiu 357, gdzie Kuba Strzyczkowski mówi właśnie nie wiem i bardzo często używa słowa nie wiem. I ja też razem w jednym rzędzie z panem Kumą sobie staje. A kiedy pierwszy raz usłyszałem o koncepcie piosenki Awatary z wygenerowanym głosem Lecha Janerki, Michała Wiraszki, też naszego tutaj radiowego kolegi, to sobie pomyślałem, że nie wiem. No właśnie, że nie wiem. A ona oczywiście nawiązuje do 00 i jest jakimś czymś wspaniałym i czymś przerażającym i czymś bardzo, bardzo mocnym, tak. Nie trzeba, żeby było bardzo heavy metalowo, żeby było bardzo mocno. I tak traktuję piosenkę Awatary z płyty Tak młodo się nie spotkamy. No bo się nie spotkamy tak młodo.

0: Kiedy widzę się z Michałem Wiraszką, to jest tak, że bardzo często rozmawiamy o czymś super pozytywnym z uśmiechami i ogromną energią, ale czuję, że muszę mu podziękować, bardzo, bardzo podziękować za tę akurat piosenkę, za jej tekst, za jej konstrukcję, za to, co zrobił z głosem Lecha Janerki. Pewnie poprosić o przekazanie mistrzowi, że fajnie, że się zgodził. Tak. A nie mam też teraz ochoty ani udawać, ani jakoś się uśmiechać do tego, albo szukać optymizmu w tym tekście. Pewnie on tam jest, bo taki jest też Michał Wiraszko, ale ja nie, jakoś nie. Ale też trudno nie wierzyć w nic przecież.
1: Lech Janerka.
2: Dobry wieczór.

0: to be with you.
1: Radio 357.

Wesele, czyli album Timon and the Transistors z 2004 roku do filmu Wojciecha Smarzowskiego. I 16. piosenka to właśnie song o grzywce, kompozycja Lecha Janerki i też jego głos i śpiew i gitara i on. A na koniec Lady Punk z debiutu, ale z bonusem, no właśnie, bonusem nawiązującym do tego, co chciałem Państwu zagrać, czyli jakieś swoje historie w głowie o Lechu Janerce, bez znawstwa, z szacunkiem. O, tak bym nazwał ten segment audycji klimatycznej, który właśnie kończy ta piosenka.

klasyk Lady Punk z udziałem Lecha Janerki. Kończymy w tej chwili spotkanie z mistrzem w różnych odsłonach zresztą, czasami wirtualnych, w sensie AI-owych, czyli sztuczno-inteligenckich, ale sztuczno-inteligenckich, można tak powiedzieć. Nie wiem, w każdym razie Lech Janerka wydał zgodę na to, żeby Michał Wiraszko zrobił to, co sobie zamyślił. Zmieniamy teraz klimat w audycji klimatycznej. Marcin Klimkowski, klimek@radio357.pl. A może Państwo mi napiszą różne swoje historie związane z Lechem Janerką, koncertowe, a uczuciowe, najchętniej uczuciowe, bo ja to w uczuciach robię i tym się zajmuję, a nie do końca encyklopedyczne rozkminianie, co i który utwór, po którym utworze i z kim i dlaczego. Tylko raczej co czuli twórcy. No w każdym razie proszę o wiadomości. To już Państwo na pewno wiedzą najlepiej, co napisać. Tym razem zmieniamy na Lebanon Hanover. To jest taki zespół szwajcarsko-brytyjski. To już 16 lat na scenie. Bardzo dużo wydawnictw, płyt, ale też występów, różnych epek, splitów. Zimna fala, ciemna fala, minimalizm. Nie wiem. Dobre to.

Albatros to tytuł kompozycji, Lebanon Hanover, a ani Liban, ani Hanover tak naprawdę to, no przynajmniej nie te, które sobie wyobrażamy. Liban i Hanover to są miejscowości w stanie New Hampshire w Stanach Zjednoczonych, które leżą obok siebie i właśnie z tych miejscowości twórcy tego zespołu postanowili sklecić nazwę. A twórcy to Larissa Iseglass, czyli Larissa Georgiou, i William Mabelin, czyli William Morris. Mieszkali w Berlinie w Niemczech, też w Newcastle w Anglii, jedno tu, jedno tu, i poznali się przez na mediach społecznościowych podczas tworzenia muzyki, wymiany jakichś historii w 2010 roku. Grajmy ich zatem dalej. Teraz Tomb for Two było coś o herbacie dla jednej osoby, to teraz Tomb for Two.

Szwajcarsko-brytyjski muzyczny duet istniejący od 16 lat, czyli Lebanon Hanover, w dwóch utworach Tomb for Two i Albatros. A Państwo zachęcam, sprawdźcie więcej ich kompozycji, aczkolwiek, no nie wiem, w pół do drugiej jest, a oryginalnie Państwo też mogą słuchać tej audycji z podcastów, zatem nie wiem, gdzie Was złapałem, ale no specyficzny klimat, tak, chyba pasujący do środka nocy, tak, bardzo, bardzo. Aczkolwiek, no, trzeba być takim mocnym, żeby takich rzeczy słuchać, albo przede wszystkim, żeby się w nie nie zanurzyć. Też trzeba być mocnym, żeby słuchać tego utworu, który za chwilę, bo jednak uznałem, że dwa długie utwory Led Zeppelin w jednej audycji to zdecydowanie za mało i jakoś tak zmieniłem playlistę. Proszę mi wierzyć, że to nie miało tak być, ale tak się właśnie zadziało. Moje ulubione słowo, zadziało.

0: Cough.
1: That's not really the one, isn't it?
2: Ta końcóweczka nie mogła zostać zagadana. Oj, nie mogła. Nie wiem, czy Państwu o tym mówiłem, pewnie wielokrotnie, ale ja bardzo lubię marzyć i fantazjować. Bardzo wiele czasu spędzam na tych aktywnościach. Ho, ho, bardzo wiele czasu. I tak sobie właśnie teraz wyobraziłem, że jestem jakimś bardzo ważnym CEO, czyli prezesem wielkiej, gigantycznej korporacji. I moim głównym motywem, dlaczego poleciłbym swoim pracownikom, żeby firma została sponsorem stadionu, czy areny, czy jakiejś sali widowiskowo-sportowej, albo czegokolwiek, to by nie było to, żeby tam ten napis wisiał, tak jakby PGE Narodowe, albo Polsat Plus Arena, coś tam, albo Tauron Arena, tylko to, że być może, że jest szansa, że w takim miejscu zagra zespół, który później przez wieki, już na zawsze, będzie miał album koncertowy na przykład, który jest wydarzeniem właśnie z tego miejsca, taki, nie wiem, SOD, taki nowojorski zespół hardkorowy Live at Budokan, albo pewnie inne koncerty, które mają w tytule płyty nazwę firmy. To bym tak zrobił. No i właśnie Live at O2 albo O2 Arena i ten sam zespół.

In the Light, Led Zeppelin. Marcin Klimkowski, audycja klimatyczna. Dobrej nocy Państwu życzę i do usłyszenia za dwa tygodnie, za tydzień Krzysztof Tubilewicz i jego chore sąsiadów sny. Dobrej nocy.